0: To jest powtórka programu. Porozmawiajmy o sporcie.
1: Dobry wieczór, Robert Zwoliński. Zapraszam na tę naszą debatę sportową, a dzisiaj myślę, że temat dość ciekawy, bo będziemy rozmawiali o kontraktach sportowców, oczywiście w szczególności piłkarzy. No i jak to z tymi kontraktami w rzeczywistości jest, taką sobie tutaj umownie ten taki tytuł roboczy tej debaty nadałem. Z niewolnika nie ma pracownika, podpisanie kontraktów, a rzeczywistość w sporcie, szczególnie w piłce nożnej. No i właśnie na ten temat dzisiaj sobie tutaj, mam nadzieję, gorąco podebatujemy. Maciej Adamczyk, prawnik sportowy, Kancelaria Adwokacka Kłosiński Bulesowski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I Bartek Jankowski, Telewizja Łódzka, Trójka.
3: Dobry wieczór.
1: To jak to, panowie? Z niewolnika nie ma pracownika, że tak, no nie wiem, chociaż nie wiem, czy to tak od razu zaczynać od takiego grubego, ale no może tak krótko, jak to waszym zdaniem na ten temat. No nie ukrywajmy też, jakimiś tam punktami do dyskusji są również sytuacje w łódzkich klubach, no ale to pewnie będzie okazja jeszcze co nieco poruszyć ten wątek, ale nie tylko w łódzkich, bo choćby Julian Alvarez, taki najgłośniejszy chyba przykład ostatnio, Atletico Madryt i chęć odejścia do FC Barcelony, ale pewnie i o tym coś więcej będzie okazja jeszcze powiedzieć, to na początek tak krótko, jak to z tym hasłem, które często się pojawia.
4: Jest takie ulubione hasło prawników, które brzmi: to zależy. Ponieważ jest postawiona teza, że z niewolnika nie ma pracownika, ale z drugiej strony piłkarz, który decyduje się na, czy piłkarz, czy generalnie sportowiec, który decyduje się na reprezentowanie konkretnych barw klubowych, na występowanie w konkretnym klubie, no, podpisuje kontrakt, umowę, że będzie występował przez określony czas właśnie w tym klubie. Występował, czyli że będzie trenował, czyli że będzie brał udział w meczach, że będzie prowadził się tak, jak to sportowiec powinien. To prawda, że z niewolnika nie ma pracownika, że są pewne próby, wymuszania pewnych zachowań na klubach, na drugiej stronie umowy. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz z punktu widzenia prawa, to znaczy umowę zawierają co najmniej dwie równe strony. Czyli najczęściej to jest klub, konkretny klub sportowy i piłkarz. Więc zakładamy, i takie mamy przynajmniej szlachetne założenie na dzień dobry, że są dwie równe strony.
3: To ja tak jeszcze od strony ludzkiej dodam. Faktycznie chciałem powiedzieć podobnie, że każdy przypadek trzeba pewnie analizować osobno. Indywidualnie, osobno, ale dokładnie zgadzam się z przedmówcą, bo jakby ten kontrakt podpisują dwie dorosłe osoby i tego...
1: Przynajmniej wydaje się, że tak
3: jest. Zazwyczaj tak jest. Więc te konsekwencje trzeba ponieść. Jeśli ktoś się decyduje na podpisanie jakiegoś kontraktu, tam i terminowość, tej terminowości trzeba dotrzymać. Oczywiście warunków finansowych i tak dalej również. No, po coś te kontrakty są? One są właśnie po to, żeby nie było takiego nie wiadomo czego, że każdy może sobie pójść w jedną, w drugą stronę, tylko właśnie podpisujemy kontrakt, wiemy, na czym stoimy i tego powinniśmy się trzymać. Tak przynajmniej mi się wydaje.
1: No to na razie tak krótko zaczęliśmy, na razie zgodnie, ale może ktoś z państwa też ma jakieś swoje zdanie, no to zachęcam, można do nas dzwonić. 606-787878. 606-787878, telefon do studia Radia Łódź. Jeśli ktoś chce zabrać głos, czy z niewolnika nie ma pracownika, to zapraszamy. Oczywiście poruszamy się tutaj tylko w kwestiach sportowców. No to teraz już szerzej. Maćku, to może, no, tudzież panie mecenasie, ale umówiliśmy się, że się znamy, więc nie będziemy mecenasować tu za bardzo. Jak to jest technicznie, jeśli chodzi o to podpisanie kontraktu? No tam rozumiem, że są tak naprawdę, jak to kluby też informują, tak, kontrakt podpisany do tego dnia, na przykład, no najczęściej z opcją przedłużenia, ale nie ma tam jakiegoś takiej możliwości wcześniejszego zakończenia tego kontraktu. Oczywiście nie mówię o sytuacjach już takich poważnych, tak? Typu, no nie wiem, klub upada, zawodnik popełnia jakieś, nie wiem, przestępstwo, teraz tak na szybko rzucę.
4: Więc jedna rzecz, od której chciałbym zacząć. To, co jest charakterystyczne w sporcie, przynajmniej w sporcie europejskim, to jest to, że wszyscy organizatorzy sportu mają swego rodzaju monopol. I niezależnie, czy to jest sport piłka nożna, czy to jest koszykówka, siatkówka, no to odpowiednio Polski Związek Piłki Nożnej, Piłki Siatkowej, Polski Związek Koszykówki mają monopol na organizowanie rozgrywek w tym konkretnym sporcie. A co jest z tym związane? No to mają też pewnego rodzaju uprawnienie, ale też monopol na to, żeby regulować pewne zasady, które są związane z udziałem we współzawodnictwie sportowym. To, co jest charakterystyczne, albo to, co właściwie możemy zobaczyć, to znaczy, im bardziej profesjonalny sport, tym te reguły, tym te zasady albo są bardziej opisane, albo są staranniej dobrane. Bo tutaj piłka nożna, no musimy powiedzieć o tym, że jest takim bardzo pozytywnym przykładem pozytywnym, ale też takim, który warto naśladować. Ponieważ akurat w przypadku piłki nożnej są specjalne, jest Polski Związek Piłki Nożnej, ale także inspirowany trochę przez FIFA, wprowadził zasady związane z tym, jakie są minimalne wymagania dla kontraktów zawodników. Więc mamy konkretne przepisy, które wprowadza Polski Związek Piłki Nożnej, który stosuje się względem piłkarzy ekstraklasy, pierwszej ligi i tak dalej. Niezależnie, czy są zawodnicy profesjonaliści czy amatorzy, no, co do których no, co najmniej je trzeba stosować. I teraz nawet jeżeli jest kontrakt zawodnika podpisywany z klubem na mniej korzystnych warunkach niż to jest ustalone w tej uchwale Polskiego Związku Piłki Nożnej, no to w tej konkretnej części ten kontrakt nie obowiązuje, zamieniane są na postanowienia, które są podane na podstawie uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej. Więc to z takich, to jest pierwsza rzecz, na którą na pewno warto zwrócić uwagę. Z innych sportów, no to choćby w sporcie żużlowym, takie minimalne wymagania też można spotkać, też się pojawiają. W innych sportach, czy to w siatkówce, czy w koszykówce, z tym się wprost nie spotkałem, mimo że na przykład Polski Związek Koszykówki ma taką możliwość, aby na 2 miesiące przed rozpoczęciem kolejnego sezonu takie minimalne warunki, czy takie minimalne wymagania wprowadzić. Rozmawialiśmy o tym też chwilę przed programem, to nie jest jakaś wielka tajemnica, ale tak analizując generalnie kwestie kontraktów sportowych i umów samych w sobie, można dojść do takiego przekonania, albo postawić taką tezę, że to, co wydaje nam się, że w tych kontraktach jest, w dużej mierze jest prawdą albo jest zgodne z rzeczywistością. No bo gdzieś te osoby, które co najmniej trochę interesują się sportem, no wiedzą o tym, że są tak zwane okienka transferowe. Czyli takie momenty, w których do tego transferu może dojść. No tak samo większość tych interesujących się sportem no wie o tym, że kluby nawzajem albo kupują zawodników. No mówię oczywiście kolokwialnie, kupują zawodników. No,
1: szczególnie w piłce nożnej.
4: Tak, i te kwoty robią i mają piorunujące wrażenie. Więc w większości to, co nam się wydaje, ono jest zgodne z prawdą i zgodne z przepisami.
1: No i te oczywiście to podpisywanie kontraktów też w zależności od dyscypliny może się odbywać jeszcze w trakcie obowiązywania kontraktu z innym klubem. No, w piłce nożnej to jest pół roku, w siatkówce to nie wiem, czy to jest nawet gdzieś tam jakoś, no też pewnie będzie zależało od ligi, natomiast no też nie jest żadną tajemnicą, że siatkarze, siatkarki podpisują kontrakty wcześniej, a dopiero później są oficjalne prezentacje, często 2-3 miesiące później. Taki przykład tutaj z naszego podwórka, Aleksandra Kazała, która wróciła do Budowlanych, sama przyznała, że tak naprawdę już z Budowlanymi podpisała kontrakt, zanim Budowlane jeszcze zostały mistrzyniami Polski, tak? Więc trochę w ciemno sama się śmiała, więc to nie jest też żadna tajemnica. No i to też jest jakiś wątek, czy to jest dobre, ale to myślę, że tutaj to akurat już wchodzimy bardziej w to, czy zawodnik jest profesjonalistą, czy nie.
3: No takie kwestie czysto ludzkie. Każdy chce wiedzieć, na czym stoi i co będzie robił w przyszłym roku, stąd.
1: Ale czasami kibice mają wątpliwości, że on już podpisał kontrakt z kimś, to nie będzie zostawiał zdrowia dla naszego klubu, ale to myślę, że
3: i chyba tylko kibice, bo tak naprawdę no ci profesjonalni sportowcy starają się, jakby nawet jeszcze bardziej chcą pokazać tym niedowiarkom, że dadzą z siebie 100% do końca sezonu. Jeszcze w przypadku piłkarzy właśnie ciekawe jest to, że dosyć prężnie działa Polski Związek Piłkarzy, który też stoi na straży tych praw zawodników I w przypadku piłkarzy coraz częściej pojawia się nie ten problem, że piłkarze zarabiają za mało, tylko wydaje mi się, że zarabiają za dużo i to kluby próbują z nich zrezygnować, a sami zawodnicy tak niechętnie jakby chcieliby się pozbyć tych wysokich pensji i odejść z klubu, mimo tego, że nie grają. Czasami są odstawieni na boczny tor, że tak kolokwialnie powiem, bo chociażby nie trenują razem z kolegami, nie mogą wtedy utrzymywać wysokiej formy, zdecydowanie tracą, jeśli chodzi o to, co będzie za 2, za 3 lata, ale w ciągu tego roku, gdzie ten kontrakt obowiązuje, czy 2 lat, bo to też różnie bywa, no są w stanie zarobić tyle, że w zasadzie będą ustawieni do końca życia. I to jest też taka kwestia, gdzie te kluby zaczynają coraz częściej przepłacać i to kluby później mają problem, a nie sami zawodnicy.
1: No to właśnie jakby są 2 wątki tutaj tej historii, z tymi kontraktami, o której ja sobie myślałem, myśląc o tym programie, że właśnie z jednej strony mamy sytuację, że zawodnik A chce odejść z klubu X, ale jest też tak, że klub Y chce zrezygnować z zawodnika B. No i tutaj, żeby już jakieś pojawiły się konkrety, no to choćby teraz to, Bartek, o czym mówiłeś ostatnio, myślę, że to jest mocny przykład w polskiej lidze, no to był Miłosz Kozak, który długo, długo nie chciał odchodzić z Ruchu, mimo że był w rezerwach. Jeśli chodzi o wątki łódzkie, no to teraz mamy przykład w Widzewie Andiego Zekiriego, z którego no, klub chce zrezygnować i Szwajcar jest odsunięty tak naprawdę od drużyny, choć z drugą drużyną w drugiej drużynie nie gra, no ale generalnie jest wystawiony na listę transferową i w składzie go nie widzą, więc tu jest sytuacja, że klub chciałby się pozbyć zawodnika, ale z kolei mieliśmy chwilę wcześniej przykład Osmana Bukariego, który sam chciał odejść, choć pół roku wcześniej do klubu przyszedł. Także no tutaj mówię, te sytuacje nam się przeplatają. Fabian Piasecki, kolejny przykład, o którym się mówi, że zawodnik chce odejść. No tam jeszcze doszły inne kwestie, ale no cały czas na tym kontrakcie jest. Jak często w ogóle, znaczy tak naprawdę takich sytuacji, że dochodzi do jakiegoś zerwania kontraktu, to raczej nie obserwujemy, nawet mimo jak czasami kluby zalegają z pieniędzmi, z wypłatami. To też ci sportowcy trzymają się tych klubów.
4: Musi być coś nadzwyczajnego, to prawda, żeby czy to jedna strona, czyli albo klub, albo zawodnik mieli taką możliwość, aby jednostronnie rozwiązać umowę. No bo jest jedna ważna rzecz, która jest podstawą funkcjonowania sportu, czyli to, że umowy zawierane w sporcie są zawierane na czas określony. W przypadku piłki nożnej akurat do końca trwania rozgrywek, czyli najpóźniej do 30 czerwca każdego kolejnego roku, każdego kolejnego sezonu. No niemniej jednak dzięki takiemu piłkarzowi, który grał w latach 90., czyli Jean-Marc Bosman, no, nie ma już możliwości zawierania umów na czas nieoznaczony, na czas nieokreślony. Więc dlatego mamy tą jedną bardzo istotną rzecz, czyli umawiamy się na to, czyli klub i zawodnik albo zawodniczka umawiają się na to, że ten konkretny piłkarz, piłkarka czy sportowiec będzie reprezentował i grał dla tego klubu przez tyle sezonów, czy przez ten czas, na jaki się strony umówiły. No i naprawdę musi się wydarzyć coś nadzwyczajnego. W niektóre sporty, tak jak choćby piłka nożna, no to jest kwestia co najmniej 2-miesięcznych pensji. To trochę jest rozwiązanie bardzo podobne do umowy najmu. Gdy wynajmujemy jakąś

0: Ale z drugiej strony, jak na przykład piłkarz jest zdrowy, gra, no załóżmy, no jest napastnikiem, nie strzela goli, słabo się prezentuje, nie ma asyst. To jest ryzyko klubu, tylko z drugiej strony, czy też takie ryzyko klubu cały czas powinno być?
1: Dołożę jeszcze do tego jedną rzecz, że teraz coraz częściej mówi się o kontraktach, w których to piłkarze mogą podnieść więcej z murawy. Kolejny kolokwializm, ale wiadomo, o co chodzi.
0: I wtedy chodzi o premię
1: i tylko piłkarze, jakby zgadzając się na takie rozwiązanie, no to faktycznie no, wymagany jest ten wynik sportowy. Więc to nie jest tak, że on ma tylko grać, czy ona ma tylko grać, ale ważne jest to, żeby dany zawodnik, dana zawodniczka też przyczyniały się do tego, żeby drużyna wygrywała. Więc myślę, że to jest coraz ważniejsze w sporcie, szczególnie tym zawodowym, gdzie no wszyscy są rozliczani za wynik.
2: Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Że te decyzje związane ze sportem drużynowym przede wszystkim, no ale też między nimi żużlem, opierają się na tym, że konkretny klub czy konkretna drużyna chce osiągnąć jak najwyższy cel sportowy. To jest normalne, po to się uprawia sport. No i teraz jak patrzymy na decyzję o tym, czy ktoś gra, czy nie gra, to jest decyzja czysto sportowa. To, czy ktoś występuje w pierwszej drużynie, czy w drużynie rezerw, to jest tak samo decyzja czysto sportowa. To, czy ten zawodnik, czy zawodniczka zostają przeniesieni na jakiś krótszy czas, dłuższy czas, no to tak samo zależy od trenera, czasami od dyrektora, od pionu sportowego. No tutaj przykład choćby z Pogoni Szczecin, która też wystawia albo planuje wystawić zawodników na listę transferową, chce ich wytransferować, wypożyczyć, sprzedać, no i też przenosi ich do drużyny rezerw, argumentując, że to jest decyzja sportowa, a nie dyscyplinarna. Chcę w takim razie płynnie przejść do drugiego wątku, czyli do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ponieważ gdy piłkarka decyduje się na zawarcie umowy z klubem sportowym, no to jednocześnie też akceptuje wszystkie regulacje, które są z tym związane. Więc pierwszą kwestią jest oczywiście kontrakt, no, który, tak jak nam się wydaje, jest po prostu umową, która łączy dwie strony. No ale do tego mamy też zgodę i zaznajomienie się tego zawodnika z regulaminem, który obowiązuje w tym konkretnym klubie sportowym, no ale też z tymi minimalnymi wymogami uchwalonymi przez Polski Związek Piłki Nożnej. Więc zawodnik, zawodniczka muszą być przygotowani na to, że w przypadku, jeżeli nie będą się stosowali do pewnych regulacji dyscyplinarnych obowiązujących w klubie, no to będą mogli ponieść tego konsekwencje, a jedną z nich jest między innymi to, że taki sportowiec może być odsunięty, czy taki piłkarz, piłkarka może być odsunięty na nie dłużej niż 2 miesiące do drużyny rezerw. Więc no to jest decyzja czysto dyscyplinarna. I tutaj akurat...
0: A jeśli chodzi tutaj, wejdę ci w słowo, w kwestiach tych dyscyplinarnych, czy za tym też może pójść, nie wiem, obcięcie wynagrodzenia, czy tutaj już nie?
2: Tak, oczywiście jest taka możliwość, że to obcięcie wynagrodzenia może pójść w związku z jakimś naruszeniem dyscyplinarnym. Akurat w przypadku kontraktów piłkarzy, no, nie wiemy, no to jest oczywiście objęte tajemnicą przedsiębiorcy. No, większość sportowców, zwłaszcza piłkarzy, to są albo przedsiębiorcy, bardzo nieliczna liczba. To są osoby, które są na podstawie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale najczęściej to jest jakiegoś rodzaju kontrakt, czy to pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, czy między przedsiębiorcą, czyli klubem, a innym podmiotem. No i co ciekawe, też tylko takie małe wtrącenie, niestety nie poznamy także umów czy kontraktów klubów, które są spółkami miejskimi, a to wynika z tego, że jest takie trochę slangu prawniczego, że jest utrwalone orzecznictwo, które mówi o tym, że nie ma możliwości ujawnienia, ponieważ ten rynek jest tak konkurencyjny, że ujawnienie któryś wybranych umów, kwot, szczegółów kontraktowych, no, mogłoby doprowadzić w jakiś sposób do zachwiania tego rynku, mimo że no, i tak słyszymy o kwotach dla poszczególnych piłkarzy. Też niekiedy słyszymy o kwotach, jakie są oferowane. No, tutaj choćby przykład ostatniej relacji pomiędzy Pogonią Szczecin a Wieczystą Kraków, prawda? Gdzie wypływa informacja o tym, że Wieczysta oferuje zatrudnienie jednemu z piłkarzy Pogoni i robi to z naruszeniem przepisów. No bo jest też przepis, który...
0: Że najpierw kluby muszą się dogadać, później...
2: Nawet nie tyle muszą się dogadać. To bardziej jest tak, muszą się poinformować. Rozmowy. Tak, muszą tak, się tak. poinformować. To nie jest tak, że one się muszą dogadać, ale najpierw się muszą poinformować. No, to jest świat, który funkcjonuje, to jest tak naprawdę ekosystem, w którym jest wiele podmiotów, a nie tylko i wyłącznie jeden klub, jeden zawodnik.
0: Bartek, jeśli chodzi o to, że właśnie no takie... No mamy tajemnice z tego... Ile za piłkarzy, chociaż no tajemnice nie,

0: tajemnica, bo to później tak wychodzi. Natomiast odniosę się trochę do rynku amerykańskiego, do sportów za oceanem. Tam jest podane, ile zawodnik, piłkarz, koszykarz, nie wiem, bejsbolista, hokeista, jaki ma kontrakt. Co więcej, jeśli klub decyduje się tego zawodnika oddać, to ten kontrakt zostaje zachowany, bo on jest podpisany do jakiegoś tam czasu, tak? I na tym kontrakcie ten zawodnik będzie grał dalej w innym klubie. No to oczywiście tam jest, w grę wchodzi gra w jednej lidze, tak? Więc tutaj są takie niuanse, które może trudno by było przenieść na Europę, ale z drugiej strony, dlaczego nie?
1: No, tam też jest ta różnica, że jest kilku piłkarzy, jest możliwość takich kilku kontraktów, chociażby w tej piłkarskiej lidze amerykańskiej w MLS, gdzie z, ja nie wiem, trzech, czterech piłkarzy może zarabiać więcej, zdecydowanie więcej niż reszta.
0: Bo tam są, tak, kontrakt
1: amatorski. Tak, ten gwiazdorski.
0: Wydaje
1: mi się, że w Europie jest to, przynajmniej w Polsce, bardzo ciężkie do zrobienia, dlatego że no, tu chyba jest trochę inna mentalność, że jednak każdy tutaj dąży do tego, żeby jednak być gwiazdą drużyny, zarabiać jak najwięcej i nawet jeśli... No wiadomo, w szatni też się dyskutuje. To nie jest tak, że jeden komin płacowy nie będzie w ogóle miał wpływu na drużynę, bo ci zawodnicy mają, szczególnie piłkarze, tak mi się wydaje, mają ogromne ego. Oni chcą po prostu być najlepsi, zarabiać najwięcej i naprawdę mało jest zawodników, którzy byliby w stanie pogodzić się z taką drugoplanową rolą. Więc nie do końca wiem, jak to funkcjonuje w Stanach, dlaczego to funkcjonuje, że wszystko jest takie jawne.
0: Bo tam też to ego jest. Tu już ja patrzę na przykład na koszykarze Ligi NBA, no to tam to ego też każdy chce zarabiać.
1: Każdy prawie zarabia już gigantyczne pieniądze.
0: No ale znowu
1: te kontrakty są ogromne.
0: Tak, ale kluby operują w określonych też widełkach.
1: W określonych ramach, oczywiście. Tak, no, tam to ego też na pewno jest gigantyczne. Z drugiej strony tam też każdy zna swoją wartość. Tam nie każdy może się dostać. Ta liga jest mimo wszystko zamknięta i to no, myślę, że też przez zamknięcie tej ligi ona jest taka elitarna. Tam po prostu grają już najlepsi z najlepszych. W polskiej ekstraklasie najlepsi z najlepszych na razie nie grają. Może kiedyś się to zmieni. Przekonuje mnie to, że do tego europejskiego modelu przekonuje mnie ta konkurencyjność i to, że jednak no, jest taki vibe, że ludzie no, chcą ze sobą rywalizować. Nie do końca wiedzą, chociaż tam w środku, w klubach, między sobą, tak jak wspominaliśmy, ten ekosystem jest, on działa. Prezesi wiedzą więcej niż kibice, czy my, dziennikarze, czy myślę czasami nawet mecenasi, ale mimo wszystko jest taki rodzaj zagadki, trochę tajemnicy i to jest piękne. Mi się to podoba, ta konkurencyjność jest zachowana i walka o dobrego, świetnego zawodnika jeszcze nabiera kolorów.
2: Jest jedna bardzo ważna rzecz, która jest takim łącznikiem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a no, piłką nożną czy Europą tak naprawdę. Ponieważ na początku była mowa o tym, że jest taka organizacja jak FIFPro, no i że jest też Polski Związek Piłkarzy. No to jest nic innego jak po prostu związek zawodowy osób uprawiających piłkę nożną i to świetnie, że one istnieją. Dlaczego Stany Zjednoczone są świetnym przykładem, który pokazują, że są zabezpieczone prawa zawodników? Ponieważ tam też funkcjonują związki zawodowe w konkretnych dyscyplinach sportu. I wielokrotnie koszykarze, którzy już są emerytowanymi zawodnikami NBA, no później są i stają się aktywnymi zawodnikami. Jest szereg uprawnień, które zyskuje, czy które otrzymuje zawodnik grający w NBA, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, tylko i wyłącznie po tym, że na przykład rozegra określoną liczbę meczów w sezonie, że rozegra tych sezonów określoną liczbę sezonów. I to jest tak naprawdę duże zabezpieczenie socjalne dla takiego zawodnika, czy dla takiego koszykarza. Więc rolą tego związku zawodowego, który funkcjonuje w Stanach i który w jakimś stopniu też funkcjonuje w piłce nożnej, jest dbanie o interesy, niekoniecznie najsłabszych, ale tych, którzy są gdzieś po środku, którzy są gdzieś słabiej opłacani, to nie są największe gwiazdy zespołów. Po to jest też między nimi komin płacowy, czyli popularnie nazywany salary cap, żeby nie tworzyć tak wielkich podziałów, żeby też doprowadzać do pewnego rodzaju granicy, która dalej utrzymuje to wszystko w miarę możliwości w zdrowych ryzach. Też jeszcze przez jakiś czas ostatnio w ligach akademickich była zasada, że zawodnik ligi akademickiej nie mógł mieć wcześniej profesjonalnego kontraktu. No tutaj był taki koszykarz Przemysław Karnowski, zresztą wicemistrz świata, rocznik 93 koszykarz, który występował bodajże przez jeden czy dwa sezony w Ekstraklasie Koszykarzy jako nastolatek. Natomiast był wyjątkiem, ponieważ nie miał kontraktu profesjonalnego, tylko amatorskiego. I to wynikało z tego, że on już wiedział, że wyjeżdża za rok czy za dwa lata grać do Stanów, do NCAA. No i dlatego akurat tam był różny niż pozostali zawodnicy kontrakt. No teraz sytuacja jest trochę inna. Do NCAA też trafiają zawodnicy czy osoby, które były na kontraktach profesjonalnych. To w większości koszykarze. Jakub Schumert czy Jakub Piśla. Niemniej jednak. Stany Zjednoczone są świetnym przykładem, bo to i kominy płacowe, i układy zbiorowe. Przecież wiemy, że NHL nie grało, że NBA też
0: rozgrywki były lockdowny, tak?
2: Też były lockdowny. No, to wynikało z tego, że te prawa, no tak naprawdę pracownicze poszczególnych zawodników nie były respektowane w takim stopniu, w jaki zawodnicy by chcieli. No i stąd tak potrzebny jest silny związek zawodowy. W Polsce jest też próba budowy kolejnych związków zawodowych innych niż Polski Związek Piłkarzy, no bo PZP jest też aktywny, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Tutaj zarówno w Piłkarskim Sądzie Polubownym, jak i po prostu taką obecność w świecie piłkarzy. Natomiast no, niestety jakieś próby, które były czy to powołania centralnego związku sportowców, czy jakiegoś stowarzyszenia, no na razie jeszcze są w powijakach, ale być może to się uda. Ja na pewno kibicuję sportowcom, żeby to im się udało.
0: No a wracając też do tego punktu naszego wyjściowego, czy z niewolnika nie ma pracownika w sporcie, no to mamy taki kontrakt. Bo jak ustaliliśmy, podpisują go dorośli ludzie. No i na razie obierzmy sytuację piłkarz. No wymyślił sobie, że on po roku, on chce grać gdzie indziej. A kontrakt obowiązuje jeszcze przez 2 lata. Powinien ten kontrakt chronić się bardziej piłkarza, bardziej klub. No jeśli, wiadomo, dwie strony nie są w stanie się dogadać. Co w ogóle w takiej sytuacji można zrobić? No chyba na razie Maciek tutaj przejmie mikrofon.
2: Ja przejmę mikrofon, ale powiem, że jeżeli się umówiły na konkretne usługi, to muszą je wykonać jedna i druga strona. To znaczy, jeżeli piłkarz powiedział, czy zobowiązał się, czyli powiedział, napisał, podpisał, że przez 3 lata będzie występował w tym klubie, no to będzie występował w tym klubie. Nie ma możliwości zmiany, jeżeli nie ma porozumienia między tymi stronami, albo jeżeli nie ma opcji odkupu. Tak wygląda zarówno sport, jak i biznes piłka nożna, że umawiamy się na określony czas, nie chcesz występować w tym czasie, no to ewentualnie możesz też ten kontrakt wykupić, ale dalej nie będzie możliwości, żebyś występował drogi piłkarzu, drogi nawet może celowo, żebyś występował drogi piłkarzu w innym klubie, zwłaszcza w klubie, który jest naszym rywalem.
1: No podpisując taki kontrakt też, no piłkarz nie wie, co się wydarzy w przyszłości, klub zresztą też, jeśli, tak jak mówisz, jest taka sytuacja, że on po roku zdecydował, że chce już grać w innym klubie, robić coś innego, ale gdyby po drodze na przykład złapał kontuzję, która wyeliminowałaby go z gry na pół roku, to wtedy no, pewnie byłby zachwycony tym, że ma taki długi kontrakt, że nie musi się za bardzo też tym przejmować. Oczywiście robi wszystko w ciągu tej rehabilitacji, żeby wracać do zdrowia i tak dalej, no ale jest jakoś zabezpieczony, więc podpisywanie tych kontraktów jak najbardziej. No, to są dwie dorosłe osoby zazwyczaj, może trochę więcej, no ale ogólnie to jest pełna zgoda. Jest kontrakt, trzymamy się tego, co zostało napisane, podpisane, i po prostu żyjemy w zgodzie z tym.
2: I tak i nie, bo w przypadku kontuzji akurat to jest ten jeden z wyjątków albo z tych nadzwyczajnych sytuacji, że w przypadku, gdy ta kontuzja trwa określoną liczbę dni czy określony czas, no to klub jest uprawniony do tego, aby wypowiedzieć jednostronnie taką umowę.
1: To ile taka kontuzja musiałaby trwać?
2: Nie wiem tak od ręki, ale wydaje mi się, że są chyba albo 3 albo 6 miesięcy, więc na pewno to jest co najmniej kilka miesięcy tego leczenia i braku możliwości występowania. Też klub ma możliwość jednostronnego wypowiedzenia, jeżeli piłkarz nie wystąpi, to jest bodajże 10% meczów, które są w tej konkretnej drużynie. I co ciekawe, nie dotyczy to bramkarzy. Zresztą w ogóle bramkarze są na tyle ciekawą grupą, że ich to okienko transferowe nie dotyczy tak bardzo jak pozostałych piłkarzy.
1: To teraz z punktu widzenia dziennikarskiego jeszcze na szybko takie PR-owo bardziej może niż dziennikarsko rozwiązanie takiego kontraktu, tak by to było jednostronne, tak? Z kontuzjowanym piłkarzem, który naprawdę powiedzmy starał się, próbował, walczył za ten klub. Myślę, że tutaj kibice też by mieli coś do powiedzenia. Wydaje mi się, że to nieczęsta praktyka, jeśli chodzi o kluby. Mimo, że taka możliwość faktycznie jest, to tak na pierwszy rzut oka ciężko mi powiedzieć.
2: Ty też pamiętajmy o tym, że...
0: Wręcz w drugą stronę. Często właśnie kluby PR-owo wychodząc, szczególnie jeśli są to jacyś zawodnicy, którzy trochę grali, to przedłużają kontrakty z takimi kontuzjowanymi zawodnikami.
2: Przedłużają, to też jest dobra sytuacja
0: Szymon
2: dla obu stron.
0: To też jest sytuacja
2: dla obu stron. To znaczy, jeżeli zawodniku jesteś kontuzjowany, no to czasami wartość takiego piłkarza jest niższa niż gdyby on był w formie, ponieważ wydaje mi się, że w sporcie nie podpisujemy umowy na tej formie, na której ten sportowiec jest w tym momencie, zwłaszcza piłkarz, koszykarz, siatkarz, siatkarka, tylko na tej formie, którą miał w zeszłym sezonie. To znaczy cały poprzedni sezon pracujesz na przyszły, a nie pracujesz tym, co masz dzisiaj, czy tym wynikiem, który masz w tym momencie, na to, w jakiej ten kontrakt będzie wysokości, ale też jakie będą dodatkowe usługi czy świadczenia, które z tym kontraktem będą związane. No bo pamiętajmy o tym, że oczywiście są pewne minima, natomiast też i są naturalne, że piłkarze czy sportowcy mogą wynegocjować dodatkowe warunki dla siebie, czy dla swojej rodziny, czy związane choćby z miejscem zamieszkania.
0: No to tutaj jeszcze wracając trochę do lig tych amerykańskich. Piłkarz chce odejść, klub dogadał się, o załóżmy, dzisiaj akurat wpadł mi w oko cytat z José Mourinho o Julianie Alvarezie, że na miejscu Atletico wytransferowałby go do Turcji. No ale Atletico dogada się z klubem tureckim, Alvarez chce iść do Barcelony, no jeśli nie dogada się z klubem tureckim, no to mamy sytuację patową.
2: Całe szczęście. I tu mówię...
0: A w ligach amerykańskich, poza specjalnym zapisem w kontrakcie, że zawodnik blokuje przejście, a to mają tylko największe gwiazdy i to naprawdę na palcach jednej ręki chyba można w NBA na przykład policzyć liczbę zawodników, którzy mają taką opcję blokady, to jakby klub tutaj może przesyłać, no tylko wiadomo, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ten kontrakt, warunki tego kontraktu są zachowywane.
2: Tutaj mogę powiedzieć też z punktu widzenia praw człowieka. Całe szczęście, że piłkarz ma możliwość, czy właściwie nawet obowiązek wyrażenia zgody na transfer do konkretnego klubu. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że jedna i druga strona wiedzą, że się nie dogadają. Bo piłkarz ma jeszcze umowę na kilka lat, na 4 czy na 5 lat do przodu. Nie ma szans go wytransferowania do Barcelony, bo jest naszym największym rywalem w tej lidze. I jak go wytransferujemy, to on na pewno strzeli 20 czy 30 bramek w sezonie. Chcemy go wytransferować tam, gdzie na pewno nam nie przeszkodzi i gdzie innych na to stać. Załóżmy, że finansowe fair play nie istnieje.
0: Arabia Saudyjska.
2: Na przykład. Natomiast to całe szczęście, i to mówiąc już całkiem serio, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to niezbędna jest zgoda piłkarza na dokonanie transferu. Więc nawet jeżeli to jest transfer pomiędzy klubami, jeżeli jest tylko i wyłącznie kwota odkupu, no to dalej ten piłkarz musi wyrazić zgodę. Jeżeli to jest wolny transfer, czyli piłkarz nie jest związany aktualnie z żadnym klubem, no to już naturalne, że ta zgoda musi być, no bo to jest po prostu umowa piłkarza i nowego klubu. Więc no to jest na pewno zdrowa sytuacja. Niekiedy niezdrowe jest przypadek ekwiwalentów. I to nie tyle w wypłaty czy zapłaty za wyszkolenie takiego piłkarza czy sportowca, który, tak jak słyszeliśmy o Arkadiuszu Miliku przy okazji jego transferów, że te kwoty z transferów, jakieś procenty trafiają do klubów, które go wykształciły. No ale też musimy pamiętać o mniejszych przykładach, mniejszych klubach, czy to regionalnych, czy mniejszych dyscyplinach, siatkówka, koszykówka, gdzie są też transfery w młodzieżowych grupach. No i tam też jest, czy są kwoty ekwiwalentu. Czyli jeżeli zawodnik, zawodniczka nastoletni chce przenieść się do innego miejsca, no to wtedy czy to nowy klub, czy rodzice muszą w cudzysłowie wykupić kartę takiego sportowca, to mogą być kwoty, które, ponieważ to są w zależności od tego, czy to jest w zależności od wieku, od tego, czy to jest reprezentant Polski, czy nie, od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, no, które mogą być blokadą do tego, żeby taki zawodnik rozwijał się dalej. No ale, to też funkcjonuje i o tym też nie możemy zapomnieć. Tak jak mówię, całe szczęście, że w piłce nożnej musi być zgoda. No w Stanach przecież też mieliśmy przykłady, gdzie zawodnik NBA w trakcie meczu otrzymuje powiadomienie, że został wytransferowany w inne miejsce. No więc teraz z czysto formalnego punktu widzenia i takiego prawniczego moglibyśmy zapytać, czy jeżeli jesteśmy w drugiej kwarcie albo w pierwszej połowie tego meczu, to czy ten zawodnik powinien dalej grać, czy właśnie powinien pójść się przebrać i zagrać dla przeciwnika? Ale to jest oczywiście ciekawostka. Wydaje mi się, nie znam tego na pewno, ale wydaje mi się, że powinien ten mecz już dograć do końca.
0: No akurat on chyba wtedy nawet nie był rezerwowym, tylko po prostu siedział z drużyną. No ale Dennis Schroeder choćby, zawodnik, który chyba już 14 czy 15 klub NBA zwiedzi, a jest ich około 30, zdaje się, 29-30. Mhm. Więc pół ligi już tak naprawdę przemierzył. No to jeszcze ten drugi wątek, ta druga sytuacja, bo tak jak ustaliliśmy tutaj, piłkarz, jeśli chodzi o piłkę w Europie, no to tak naprawdę no jest dość mocno ochroniony. No a też rzuciłem trochę ten wątek w sytuacji, no wiadomo, kupujemy piłkarza, nie wiem, niech będzie napastnik, on ma strzelać gole, on ma mieć asysty. Na koniec sezonu 0 goli, 0 asyst, kontuzji nie było, grał dużo, nie był odsuwany od drużyny. No i teraz klub chciałby się pozbyć takiego zawodnika, no ale nie może, bo obowiązuje go kontrakt. Czyli tutaj kluby jednak są na trochę chyba bardziej przegranej pozycji.
2: To prawda, ale takie jest ryzyko.
0: Ryzyk, czyli bierzemy to.
1: Trzeba powiedzieć,
0: ryzyko.
1: Bo przykro mi.
2: Trzeba powiedzieć, że przykro mi.
1: Tak to zrobiłeś.
2: No to
1: tak się
2: ty,
1: stało.
2: Drogi trenerze, drogi dyrektorze sportowy, tak poprowadziłeś tę drużynę, że ona, albo tego zawodnika, że on nie strzela bramek.
0: Ale jest możliwość jakiegoś, znaczy możliwość zapisu pewnie taka jest, przynajmniej.
2: Niekoniecznie. To znaczy tak samo, tak samo jak zawodnika, to też dla klubu to jest umowa na czas określony, czas oznaczony. Więc jeżeli się umawiamy na 2, 3, 4, 5 sezonów, to znaczy, że tyle musimy rozegrać. Nie ma możliwości rozwiązania umowy tylko i wyłącznie z tego powodu, że konkretny zawodnik słabo gra. No bo to jest nasze ryzyko, nasze w sensie klubu. To jest ryzyko klubu, jeżeli wynik sportowy jest taki, a nie inny. No więc dlatego też nawet jeżeli klub nie osiąga tego wyniku sportowego, który zamierzał, no i tak musi w zasadzie zagwarantowaną wysokość tego kontraktu temu piłkarzowi zapłacić, a na pewno umożliwić mu występowanie, czyli tak, aby mógł dalej grać przez ten czas, na jaki się umówili.
1: Myślę, że jest jeszcze jeden temat taki dosyć kontrowersyjny, co w przypadku spadku z ligi, chociażby w piłce nożnej, z tego co wiem, to
0: w większości przypadków jest tam...
2: Jest możliwość
0: redukowanie pensji i też chyba rozwiązanie.
1: Rozwiązanie jest tak, Widzew był dosyć blisko spadku z Ekstraklasy, zacząłem się tam trochę wczytywać w te przepisy i wychodziło na to, że jest możliwość rozwiązania kontraktu z polskimi zawodnikami, ale tych międzynarodowych zawodników z zagranicy właśnie obowiązuje troszkę inne prawo niż to prawo PZPN-u i rozstanie z nimi już nie byłoby takie proste. To też myślę, że to jest, no nie wiem, czy do poprawy, ale na pewno
0: to kolejny ciekawy wątek w historii kontraktów.
1: Do rozmowy i sprawdzenia, bo no nie powinno być tak, że zawodnicy z jednego klubu ze względu na to, czy ktoś jest Polakiem, czy z zagranicy, mogą być traktowani inaczej.
2: To też trochę pytanie, może nie tyle o etykę taką piłkarską albo sportową, tylko o to, jak podchodzi do świata sportowego. Ponieważ jeżeli jest zawodnik, który jest zawodnikiem, jest transferem międzynarodowym, czyli nie jest zawodnikiem pochodzącym z tego kraju, w którym występuje, no to wtedy te zasady, które są związane z jego występowaniem czy z jego kontraktem, one w dużej mierze są też regulowane przez FIFA, czy UEFA, no ale generalnie FIFA. Natomiast jeżeli to jest piłkarz tak zwany krajowy, czy też ten, który tutaj jest na miejscu, czy jest z Polski, no to wtedy przede wszystkim są te przepisy, które są związane, czy które są regulowane przez Polski Związek Piłki Nożnej. Co do możliwości rozwiązania, czy wypowiedzenia jednostronnego kontraktu w przypadku spadku, no to zależy po pierwsze od tego, czy taka możliwość jest w kontrakcie, czy nie. No, trochę też ona wynika z tych minimalnych wymogów, czy minimalnych wymagań dla kontraktów, ponieważ no, one też mogą wskazywać, że w przypadku spadku klub jest uprawniony do złożenia takiego oświadczenia o tym, że jednostronnie rozwiązuje czy wypowiada taką umowę. Natomiast no, też piłkarz podpisując kontrakt musi mieć tego świadomość, że jeżeli spadniemy z ligi, to klub może rozwiązać albo ja mogę rozwiązać taką umowę. Jeżeli też mimo wszystko się nie utrzymamy, a nie ma takiej opcji, no to ten piłkarz musi grać tą ligę niżej.
0: Tak, Bartek?
1: Tak, no, to jest ogólnie, wracamy do tego, co mówiliśmy na początku, bo dwie osoby, dwie strony dogadują się na konkretne warunki. No i tak jak też mówiliśmy, no jest to pewnego rodzaju ryzyko, bo nie wiadomo, co przyniesie
0: to ryzyko. Czyli tutaj tak
1: nie
0: trochę
1: wiadomo, co przyniesie przyszłość. No musimy trochę kota. Wiadomo, no ten scouting dzisiaj tutaj rozbudowane, te wszystkie procesy transferowe, obserwacje zawodników. Myślę, że nie tylko w piłce nożnej, bo czy w siatkówce, czy w koszykówce też idzie to w takim kierunku, żeby no nie brać tego kota w worku, żeby jednak wiedzieć, z kim podpisujemy kontrakt. O tych cechach charakterologicznych mówi się coraz więcej, żeby nie dochodziło do jakichś właśnie nieporozumień, czy spięć na linii trener-zawodnik, czy dyrektor sportowy, żeby jednak tworzyć, no, może to mocne słowo, ale tworzyć pewnego rodzaju taką sportową rodzinę, żeby wszyscy brali odpowiedzialność po prostu za wynik, za klub, za to, co się tam dzieje.
2: Myślę, że to jest trochę oczywiste, o czym powiem, ale takie negocjacje kontraktowe, no to jest trochę jak przesuwanie suwaka albo suwaków. To znaczy dłuższa umowa, niższe wynagrodzenie, albo stałe wynagrodzenie, niższa premia, albo wyższa premia, niższe wynagrodzenie, wyjściówki i tak dalej, i tak dalej. Więc to oczywiście jest takie suwanie suwaków. Trochę pewnie też to zależy od wieku tego zawodnika. Czy on jest w takim wieku, w innym wieku, czy jest podatny na kontuzję. No więc też to są normalne negocjacje. Tu myślę, że z całą stanowczością możemy powiedzieć, że to jest biznes piłkarski, biznes sportowy dla jednej i dla drugiej strony. Kariera sportowca trwa bardzo krótko, więc też podpisując umowę, nie ma też się co dziwić tym, którzy chcą mieć inne warunki, którzy chcą na przykład grać w innej lidze, w innym zespole, gdzie mają inne możliwości, albo gdzie będą mieli inne możliwości osiągnięcia wyniku sportowego, albo no, choćby spełnienia siebie jako piłkarza.
0: Ale powinni pamiętać przy tym, że podpisywali kontrakt jako dorośli ludzie z dorosłymi ludźmi, jeśli chcą nawet zmienić, no to są drogi, żeby to zrobić. Myślę, że tak chyba możemy w skrócie podsumować.
2: Możemy nawet podsumować jednym zdaniem, czyli kluczowe jest porozumienie stron.
0: No i zakończyliśmy takim prawniczym stwierdzeniem. Myślę, że mocno. Bartek, czy jeszcze chciałbyś coś dodać? Bo już czas nas...
1: To na kolejną debatę jeszcze byśmy porozmawiali kiedyś o tym, jak to wygląda w żużlu, bo ciężko stwierdzić, czy to jest sport indywidualny, zespołowy, tam też ma to swoje różne odnogi. Jak te sprawy
0: to
1: wyglądają?
0: Prawda. Myślę, że na żużel się umówimy już później, a na dzisiaj podsumowaniem niech będzie to, że no jak już klub z piłkarzem tudzież innym sportowcem się dogadał, no to obie strony powinny te warunki kontraktu respektować do końca, chyba że dogadają się wcześniej, żeby ten kontrakt w jakiś sposób rozwiązać. Maciej Adamczyk, prawnik sportowy, i Bartek Jankowski, dziennikarz Telewizji Łódzkiej, byli dzisiaj gośćmi Radia Łódź. Dziękujemy bardzo za debatę. Porozmawiajmy o sporcie. Dziękuję panowie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Robert Dzwoniński, do usłyszenia.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trojanowski. Dzień dobry, kłaniam się nisko, a dzisiaj moimi Państwa gościem jest Ewa Szymanowska, wiceprzewodnicząca partii Unia Centrum, posłanka łódzka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Porozmawiamy m.in. o zbiórce podpisów pod inicjatywą ustawy dotyczącej polowań, natomiast powinniśmy zacząć chyba od przykrej informacji, o której dowiedzieliśmy się wczoraj. Nie żyje generał Mirosław Różański, senator, były dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych. Pani znała pana generała, prawda?
2: Tak.
1: Bo byliście w jednym klubie.
2: Tak, byliśmy w jednym klubie. Doskonale znam generała Różańskiego i dla całego naszego środowiska, naszego klubu jest to wstrząsająca informacja.
1: Ale to chyba nie tylko dla środowiska i dla klubu, to także dla kraju, dlatego że to była postać, która nie tylko angażowała się w politykę, no ale wcześniej całe lata poświęciła służbie dla kraju. To postać, której chyba będzie brakować.
2: Tak, na pewno będzie brakować. Ja tutaj dlatego powiedziałam, że dla nas tak osobiście jest to trudne, ponieważ jak się kogoś zna, jak ja pamiętam to ostatnie nasze spotkanie i to ostatnie nasze przytulenie, którego nie sądziłam, że to będzie ostatnie, bo się nie spodziewałam, że generał tak szybko odejdzie, więc bardzo będzie nam brakowało Mirka.
1: Pan generał chorował długo, ale tą chorobę ukrywał chyba, jak to żołnierz. Nie lubił się chwalić swoją słabością.
2: Absolutnie nie chciał się chwalić swoją słabością. Był osobą w ogóle taką bardzo spokojną, wyważoną, taką, która potrafiła sprowadzić na ziemię, kiedy gdzieś tam burzyła się w nas krew i gdzieś mieliśmy takie zapędy, żeby coś zrobić szybko, nagle. To zawsze Mirek mówił spokojnie. Trzeba przemyśleć. Strategia. Mamy nawet takie rysunki, jak on nam rozpisywał strategię pewnych działań. I to zostało i to zostanie w formie papierowej, ale też w naszej pamięci.
1: No i do końca służył Polsce, no jako senator, tak? Że tą swoją wiedzę, jak rozumiem, wojskową przekazywał także posłom, senatorom, żeby no, wiedzieli, o czym szczególnie w tak niebezpiecznych czasach trzeba rozmawiać i na co zwracać uwagę, jak rozumiem.
2: Zdecydowanie. Ostatnie tutaj tygodnie faktycznie już był w szpitalu, natomiast to było dla nas takie zaskoczenie, bo tak jak tutaj rozmawiamy, on się tym nie chwalił, więc nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to...
1: Jak poważna jest sytuacja.
2: Jak poważna jest sytuacja, bo to, że jest chory, tak, wiedzieliśmy, ale to, że to jest balansowanie na granicy życia i śmierci, to dowiedzieliśmy się dopiero jak doszła do nas ta smutna informacja.
1: Generał Mirosław Różański zmarł w wieku 63 lat. Dobrze, porozmawiajmy w takim razie o zbiórce podpisów pod inicjatywą Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. Ta ustawa ma w założeniu zwiększyć bezpieczeństwo podczas polowań, wprowadzić badania myśliwych, publiczny rejestr polowań, między innymi wymieniam, zwiększyć odległość od zabudowań w trakcie polowań. Tym razem uda się zmienić prawo łowieckie, bo przypomnę, że takich prób już w tej kadencji Sejmu było.
2: No, moje dwie próby, chociażby wprowadzenia, dwukrotnie składałam ustawę o broni i amunicji o tym, żeby myśliwi przechodzili cykliczne badania, bo przechodzą je w momencie, kiedy uzyskują pozwolenie na broń, a później już mają takie pozwolenie dane dożywotnie. Nie są pod kontrolą ani psychologiczną, ani okulistyczną. W zasadzie, jeżeli chodzi o badania, nie są dla nich obowiązkowe, więc z tego względu składałam takie ustawy i cieszy mnie, że w tym projekcie obywatelskim też jest ten element zawarty.
1: No ale to nie tylko próby. Także wiceminister Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, także pani partyjny kolega, również próbował. Nie udało się. Dlaczego ma się udać teraz?
2: Znaczy w tej chwili jest to, co mnie cieszy, to, że to jest projekt obywatelski. Projekt obywatelski trochę trudniej jest zlekceważyć niż taki projekt poselski, bo mój był projektem poselskim. Bo jednak podpisały się pod nią konkretne osoby i takie zlekceważenie obywateli no nie jest mile widziane.
1: Pani poseł, jest
2: może
1: już pani trochę w polityce, więc wie, natomiast że to nie jest żaden problem.
2: Ja wiem, że to nie jest
1: ustawy
2: problem.
1: Ustawy obywatelskie lądowały w koszu tak samo szybko, jak i ustawy poselskie i rządowe również.
2: Ale była ustawa łańcuchowa, była ustawa in vitro, to były projekty obywatelskie, które przeszły. Ja chcę wierzyć, że uda się to prawo, które od ponad 30 lat jest takie samo i niezmienne. Jednak doprecyzować, jesteśmy otwarci na rozmowy, na to, żeby tutaj wprowadzić te zmiany, o których mówimy w projekcie.
1: To ja będę taki niewierny Tomasz i zapytam o Polskie Stronnictwo Ludowe, dlatego, że to chyba jest taki, można powiedzieć, erzac, taki sposób zastępczy, dlatego, że przecież koalicja rządowa mogłaby wprowadzić zmiany w prawie łowieckim. Nie wszyscy się do tego zgadzają. Więcej, Polskie Stronnictwo Ludowe, kiedy Konfederacja przedstawiała swój projekt, który miał znieść zakaz udziału dzieci w polowaniach, powiedziała, będziemy rozmawiać, zastanowimy się. Nie sądzę chyba, żeby ruch ludowy stwierdził, no dobrze, to wprowadźmy rewolucję w prawie łowieckim.
2: Ludowcy zgodzili się na to, żeby mój projekt o badaniach dla myśliwych przeszedł do drugiego czytania, do prac w komisji. Na razie jeszcze jest głęboko schowany w zamrażarce.
1: No, między ustami a brzegiem pucharu jest naprawdę...
2: Tak, ale mimo wszystko wiem, że ludowcy będą mieli na pewno zdanie odrębne, ale nie tylko ludowcy. To jest Konfederacja, to są posłowie PiSu. Tak naprawdę w momencie, kiedy złożyłam ustawy, zorientowałam się, jak jest olbrzymie lobby myśliwskie, jak to jest duże środowisko, jaki mają wpływ na to, jakie są podejmowane decyzje.
1: Pani poseł, czy pani sama mówi, że będzie trudno po prostu, nawet mimo obywatelskiego projektu uchwały? Ja już nawet nie doszedłem, a miałem w zanadrzu jeszcze do wyciągnięcia

0: Trudno się doszukać, czyli być może nie jest to aż tak rażący i palący problem.
1: To nie jest tak, że skala jest jakaś niewyobrażalna, ale zagrożenie jest. Kilka miesięcy temu był głośny wypadek, gdzie człowiek, czekając na powrót córki, wyszedł przed swoją posesję i został zastrzelony, gdzie była latarnia, było oświetlenie. On nie był tutaj niewidoczny, przynajmniej nie powinien być niewidoczny, a jednak stracił życie i chcemy takim rzeczom przeciwdziałać. Jednak ta odległość powinna być większa. Mój kolega z klubu Sławomir Ćwik, który ma swój własny prywatny las, mówi, chodzimy sobie po lesie, naszym lesie. Nagle okazuje się, że tam jest polowanie.
0: No tak,
1: nikt tego nie zgłasza.
0: Niektórzy mogą nie wiedzieć, że jeżeli ktoś ma prywatną działkę i są tereny łowieckie i ta działka jest na terenach łowieckich, to wcale nie potrzeba wystąpić z pytaniem, czy mogę wejść na pana teren.
1: Nie, nawet nie można takiej osoby wyprosić, mimo to, że to jest nasz prywatny teren. Poza tym po to też w tej ustawie jest to, żeby były te rejestry polowań, żebyśmy my, idąc do lasu, mogli sprawdzić, czy na tym terenie czasem nie odbywa się polowanie i ewentualnie zrezygnowali z udziału.
0: Ewa Szymanowska, wiceprzewodnicząca partii Unia Centrum, jest moim i państwa gościem. Porozmawiajmy o kolejnej aferze. Wczoraj dziennikarze TVN24, ale także Wirtualnej Polski ujawnili, że prezes MKOL-u, pan Pisiewicz, miał otrzymać od Przemysława Krala, czyli prezesa Zonda Krypto, giełdy krypto, walut, zegarek wartości 40 tysięcy euro. Będzie to początek nowej afery, nowych rozliczeń?
1: Myślę, że na pewno musimy się bardzo, czy prokuratura musi się bardzo dokładnie przyjrzeć temu, jak daleko tutaj współpraca pana Przemysława Krala z politykami.
0: Ja wyjaśnię słuchaczom, że to miało wyglądać w ten sposób, że ten zegarek miał być podziękowaniem za przysługę u Mateusza Morawieckiego. Chodziło o wpłynięcie na prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który miał już nie nękać giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
1: No właśnie, i tutaj na pewno ta sprawa musi być bardzo mocno zbadana, bo jednak wielu klientów Zonda Krypto straciła swoje majątki, a kontrola takich instytucji powinna być. Dlatego 3 ustawy były złożone przez rząd. Wszystkie zostały zawetowane przez prezydenta. Ja nie twierdzę, że to by akurat uniemożliwiło działalność Zonda Krypto, bo ona już była w tej chwili, w tym momencie, kiedy te ustawy były, już tam były problemy z wypłaceniem pieniędzy dla inwestorów. Natomiast my musimy chronić obywateli przed takimi instytucjami.
0: To teraz się znowu przyczepię. Czy kolejna afera zostanie dokończona i rzeczywiście zostaną postawione zarzuty? Dlatego, że sprawdzam sobie o wszystkich aferach, które ten rząd miał rozliczyć. I to tak, Fundusz Sprawiedliwości, afera wizowa, wybory korespondencyjne, system Pegasus, RARS czy NCBIR. Wszyscy wiemy, jak to się kończy. Zbigniew Ziobro ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie w Naddniestrzu. Drugi polityk związany z Funduszem Sprawiedliwości, pan poseł Romanowski. Afera wizowa, materiały przekazane do prokuratury, wybory korespondencyjne, również jak na razie w powijakach. Mamy pewność, że zostanie rozwiązana kolejna afera?
1: Czy to jest decyzja tutaj prokuratury i też nadzoru, jeżeli chodzi o ministra Żurka. Mam nadzieję, że tutaj będzie mocno nacisk na to, żeby tą aferę i nie tylko tą
0: wyjaśnić. Bo ja się zastanawiam, czy po prostu to nie jest kolejne polityczne złoto, które wezmą sobie na sztandary politycy koalicji rządzącej, a odpowiedzialności przynajmniej do wyborów nie będzie.
1: Nie, tutaj znaczy to też jest fakt, że takie sprawy ciągną się niestety u nas zdecydowanie za długo. To nie są sprawy, które zakończą się w miesiąc czy dwa. Będzie na pewno postępowanie prokuratorskie. Jeżeli będą do postawienia zarzuty, to takie zarzuty zostaną postawione konkretnym osobom. No i dopiero później sprawa w sądzie.
0: Pani poseł, będzie wspólna lista koalicji rządzącej w nadchodzących wyborach. Taki pomysł miał się pojawić nieoficjalnie według ustaleń dziennikarzy, bodajże Onetu, taką propozycję miał przedstawić Donald Tusk. No i mamy sondaż, najnowszy sondaż Polster dla Super Expressu, który no takiej koalicji, no pod warunkiem, żeby zostałaby wsparta przez partię Razem, co wydaje się mało prawdopodobne, ale jednak ponad 46% głosów, co by dało samodzielną większość. To jest w ogóle scenariusz realny, pani zdaniem?
1: Myślę, że na rok przed wyborami to w zasadzie każdy scenariusz należy brać pod uwagę, bo badania pokażą, w jakim kierunku będziemy szli. Czy to będzie jedna lista, czy to będą trzy listy.

0: w jakich konfiguracjach, kto z kim. To się na pewno jeszcze...
1: No ja sobie zdaję sprawę, że pewnie Unia Centrum, ale i Polska 2050, które są pod kreską, pewnie by chętnie taką koalicję widziała. Ale na przykład już Sojusz Lewicy, przepraszam, nie Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica, która stabilnie zyskuje mandaty, pewnie takim zainteresowaniem się nie wykaże.
0: Dlatego myślę, że...
1: przekonać swoich kolegów z koalicji rządzącej?
0: No pytanie, czy według badań nie wyjdzie, że osobno startująca Lewica i osobno Koalicja Obywatelska nie da jeszcze więcej, tak? Dzisiaj to jest trochę tak wróżenie z fusów, tak jakbyśmy sądowali, jaka będzie pogoda w dniu wyborów, czy będzie padać, czy będzie słonecznie, tego nie wiemy. Więc ja myślę, że im bliżej wyborów, tym bardziej będą te badania intensywne, one będą pokazywały, jakie są trendy i na bazie tych trendów będziemy decydować.
1: Trochę pani Minka się odpowiedziała. Gdyby miała pani swoją opinię wyrazić, dojdzie do takiej koalicji, czy nie dojdzie do takiej koalicji wyborczej?
0: Biorąc pod uwagę ostatnie wybory w 2023, gdzie też bardzo głośno mówiło się o jednej liście, do tego nie doszło, więc jest szansa,
1: czyli jest pani raczej sceptyczna?
0: Jestem sceptyczna, dlatego że to są kwestie układania list i tych miejsc tak zwanych biorących. I tutaj przy dużym rozproszeniu wielu partiach na jednej liście może być problem, żeby się porozumieć.
1: A to jeszcze na koniec zapytam. Sprawa sprzed wielu dni, ale jednak było o niej głośno. Pani myśli, że Szymon Hołownia, czyli przewodniczący pani byłej partii, wróci do rządu, znaczy wejdzie do rządu, bo pojawiły się takie pomysły, żeby dokonać rekonstrukcji. Na razie na to się nie zanosi, ale ambicje pewnie Szymona Hołowni są duże.
0: Jeżeli premier dojdzie do wniosku, że chce, żeby Szymon Hołownia wszedł do rządu, to na pewno wejdzie. Na razie to słyszymy tylko o tym, że Szymon Hołownia chciałby wejść do rządu. Ja uważam, że powinien wrócić, jeżeli chodzi o liderowanie partią, bo ja nie jest to żadna tajemnica, że nie jestem zwolenniczką Katarzyny Pełczyńskiej.
1: A no właśnie, o to chciałem zapytać, czy to by była jakieś pole, gdyby Szymon Hołownia wrócił bardziej intensywnie do polityki, wszedł do rządu, byłaby to jakaś nić porozumienia między byłymi już kolegami z partii, czyli mówię to Unia Centrum, bo przypomnę, że Unia Centrum przecież wyszła z Polski 2050.
0: Jeżeli pyta pan redaktor o to, czy jest możliwość powrotu do Polski 2050, to odpowiadam absolutnie nie. To
1: była, ale może jakaś trzecia droga w cudzysłowie?
0: Ja nie biorę pod uwagę trzeciej drogi, bo myślę, że ten projekt się już wyczerpał. Natomiast
1: może pod inną nazwą,
0: pod inną nazwą się coś wydarzy. Tego też nie jestem w stanie zaprzeczyć, czy to się wydarzy, czy nie. Bo tak jak mówię, na rok przed wszystko może się zdarzyć. Ja mogę wykluczać na pewno, że nigdy nie pójdę na liście, gdzie będzie Rozwój Plus, Konfederacja, jedna czy druga, czy PiS. To na pewno, ja na takiej liście się nie znajdę.
1: A deklarowała to łódzka posłanka Ewa Szymanowska, wiceprzewodnicząca partii Unia Centrum, która była dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Kontynuujemy naszą opowieść o rzekach, to znaczy opowieść pani doktor Izabeli Różyckiej, językoznawczyni, o rzekach łódzkich, których jest kilkanaście, jak słyszymy, jak wiemy. Nie są niestety widoczne na powierzchni miasta, które tę nazwę skądinąd rzeczywiście wzięło od ich ilości w swoim czasie, a na pewno przeszłość Łodzi związana była z tą ilością rozmaitych strumieni, strumyczków, cieków wodnych, ale również całkiem przyzwoitych rzek, zaczynając choćby od samej słynnej Łódki. No tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości. Rozmawiałyśmy o rzece Ner i o rzece Bzura. To tym razem, które z nazw pani doktor nam objaśni.
3: Dodajmy nawet, że niektórzy językoznawcy wysnuwają nazwę Łodzi od nazwy rzeki, prawda? Łódki. No właśnie, wracamy dzisiaj do nazw łódzkich rzek, rzeczek i rzeczułek. Przedstawiliśmy już najstarsze z nich, czyli Bzurę i Ner, a dzisiaj przyjrzyjmy się tym o rodowodzie słowiańskim. Najstarsze z nich to Trawica, Jamnica i Czerniec. Zapewne większość z naszych słuchaczy pierwszy raz słyszy te nazwy. Trawica to struga będąca prawym dopływem sokołówki, która do dzisiaj jest nam znana. Była też nazywana rokitówką lub żabiakiem. Jamnica to historyczna nazwa bałutki, czyli lewobrzeżnego dopływu łódki. A czernicem nazywano jeden z odcinków Bzury. Na przykładzie tych nazw możemy zaobserwować zjawisko typowe dla nazewnictwa wodnego, czyli zmiana warunków otoczenia często powodowała zmianę nazwy strumienia. Na przykład Trawica zapewne nazywała się tak, bo płynęła przez bujne łąki porośnięte trawą. Kiedy trawy już nie było, nazwa stała się niestosowna i ją zmieniono. Kiedy przestały tam kumkać żaby, no to zniknęła nazwa żabiak. Zapewne jamnica wypłukiwała w brzegu piaszczystym głębokie jamy. Kiedy ją ujęto w kanał, nazwa także się zmieniła. A zatem pamiętajmy, że nazw rzek jest więcej niż samych rzek. Te starsze nazwy były najczęściej zastępowane typowymi dla XIX i XX wieku nazwami tworzonymi za pomocą przyrostków ka, anka i ska. Od nazw dawnych wsi, osad i folwarków, przez które te rzeki płynęły, a które potem zostały wchłonięte przez rozwijające się miasto. I będą to takie nazwy jak Aniołówka, Augustówka, Bałutka, Dąbrówka, Karolewka, Łódka, Olechówka, Sokołówka, Łagiewniczanka, Stoczanka czy Starowiejska. No tu rozpoznajemy nazwy obecnych mniejszych dzielnic Łodzi. Inną grupą nazw są te tworzone od wyrazów pospolitych i na przykład nawiązują do przyrodniczego otoczenia, w którym rzeka płynęła, na przykład Brzoza, Biała Brzoza, Jasień, jedna z największych łódzkich rzek. Od razu dodajmy, że jasień w gwarach to jesion, czyli możemy spodziewać się, że pierwotnie rosły tam te drzewa. Leśniczanka, Miazga czy Rokitówka. Rokitówka kojarzy nam się oczywiście z wierzbami, rokitami, które często rosną na podmokłych terenach. Nazwy mogą wskazywać barwę wody czy podłoża, na przykład czerwona woda, czy zawierają ogólną charakterystykę, czy też wartościowanie rzeczki, jak Dobrzynka, Lubczyna, Ostroga, Stara Rzeka, Struga, Wrząca czy Zimna Woda. Są też nazwy utworzone czy motywowane innymi nazwami, na przykład wodnymi, Jasieniec, Jasień czy Łodzia i Łódka. Albo też nazwami osobowymi, jak wspomniana rzeka Lamus, która została nazwana od nazwiska właścicieli młyna i samego młyna nad tą rzeką stojącego. Nazwy rzek, zarówno te współczesne, jak i te dawne, są słabo utrwalone w świadomości łodzian. Część z nich weszła w skład nazw innych obiektów miejskich, na przykład nazw ulic. Mamy ulicę Jasień nad Jasieniem, nad Karolewką, nad Łódką czy nad Nerem. Mamy też parki, na przykład Park nad Jasieniem czy Park Źródła Olechówki, nowy stosunkowo park. Śladem dawnych stosunków wodnych są też nazwy ulic i innych miejsc, innych obiektów miejskich utworzone od wyrazów oznaczających wodę i tereny podmokłe. Na przykład mamy ulicę Wodną, ulicę Nadrzeczną, Podrzeczną, Grobelną, Nadstawną. Mamy Wodny Rynek, mamy Park Źródliska, Park na Młynku, Księży Młyn czy Sikawę.
2: Tak się odbija historia w języku, w nazewnictwie. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

that this love started off so tender, so sweet.

0: Radia Łódź.
1: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
1: Po reklamie.
4: Jest szósta. Tu mówi Łódź. Radio Łódź. Wiadomości Radia Łódź przygotował i przedstawi Jarosław Turek.
5: A w serwisie zła pozycja Łodzi w rankingu dla kierowców. Program Mieszkania Komunalne za remont i przełom w sprawie afery Zonda Krypto. Na termometrze mamy teraz 12 stopni, ale w ciągu dnia będzie pogodniej, ciepło do 22 stopni Celsjusza. Łódź nie jest przyjazna kierowcom. Miasto znalazło się na ostatnim miejscu w najnowszym rankingu serwisu Janosik i Oponeo. Raport uwzględnia m.in. średnie ceny paliwa i ubezpieczeń, koszty parkowania czy średnią prędkość jazdy w centrum i poza nim. Wiktor Stańczyk, zarządu Drogi Transportu w Łodzi, tłumaczy, że na wiele z tych kategorii miasto nie ma wpływu.
6: Ceny paliw czy ceny usług wulkanizatora nie leżą w naszej kompetencji. Jeżeli chodzi o takie aspekty jak prędkość poruszania się, to tutaj musimy pamiętać o zabudowie naszego miasta, która jest dość ciasna, a jednocześnie wymusza ona często przejazd przez samo centrum, a to też powoduje w godzinach szczytu większe zatory.
7: Nie jest przyjazna kierowcom.
8: Wiele ulic rozkopanych, słabe oznakowanie może tego rozkopania.
9: Ciężko zaparkować.
7: Po demontach drogi są coraz węższe.
5: Tak mówią sami łodzianie, wpływ na ostatnie miejsce w ogólnopolskim rankingu mieli także sami kierowcy. To dlatego, że kategorią, w której Łódź wypadła najgorzej, była liczba kolizji. Ze średnią 12 zdarzeń na 1000 mieszkańców Łódź znalazła się na przedostatnim miejscu razem z Lublinem. Łodzianie czekają na miejskie lokale, ale chętnych jest o wiele więcej niż mieszkań. Ponad 300 wniosków na 30 mieszkań, które Łódź zaoferowała w ramach programu Mieszkanie za remont, to więcej niż 10 chętnych na jeden lokal. Przedstawiciele miasta podkreślają, że program ma być uzupełnieniem podstawowej polityki mieszkaniowej, a wiceprezydent Adam Wieczorek przekonuje, że mieszkań przybywa.
10: Zarząd lokali miejskich daje dach nad głową. 500-600 mieszkań rocznie, które przeznaczamy na nowych lokatorów oraz na przeprowadzanie tych, które uznajemy dzisiaj, że mieszkają w warunkach absolutnie niewystarczających i chcemy poprawić ich warunki bytowe.
5: No, szacuje się, że w Łodzi jest około 10 tysięcy niezasiedlonych lokali. Rząd przeznacza coraz większe pieniądze na zbrojenia, ale Łódź i województwo na razie pozostają w cieniu wielkich kontraktów. Jedynie wojskowe zakłady lotnicze podpisały kontrakt na serwisowanie amerykańskich śmigłowców. Jakie są szanse, że dołączą do nich inne firmy? O tym po godzinie 8:00. Dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem, którym będzie prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasz Sadzyński. Nastąpił przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, tak twierdzi prokurator generalny Waldemar Żurek. Według medialnych doniesień szef Zonda Krypto Przemysław Kral poszedł na współpracę z organami ścigania w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary. O szczegółach mówi Michał Makowski.
11: Prokuratura zasłania się tajemnicą śledztwa i nie chce ujawnić nowych dowodów czy pozyskanych dokumentów. Śledczy weryfikują jednak informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto prawicowych imprez czy organizacji. Wskazano m.in. Fundację Zbigniewa Ziobry, Fundację Przemysława Wiplera, konferencję SIPAC czy Telewizję Republika. O działaniach prokuratury mówił prokurator generalny Waldemar Żurek.
12: Teraz prowadzimy działania, które mają na celu zabezpieczenie majątku, który by pozwalał ofiarom później uzyskać odszkodowanie w sądach.
11: Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Na klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili według różnych wyliczeń od 350 milionów złotych do nawet 2,5 miliarda złotych. Krakowska policja powołała specjalną grupę, która ma zatrzymać osoby związane z pobiciem kibica Hutnika na osiedlu willowym w Krakowie. Odbył się wczoraj pogrzeb kibica, mówi o tym Mateusz Czmiel.
0: Wczoraj 36-letniego kibica Hutnika pożegnało na cmentarzu w Grębałowie kilkaset osób. Wśród nich byli jego bliscy, kibice i mieszkańcy.
9: Klub z klubem powinni stać jeden koło siebie i kibicować wspólnie, a nie żeby takie przemoc, takie coś. Jeszcze to się u mnie na osiedlu stało. Chłopaka napadli, żeby się zemścić. Nie wiem.
0: 36-latek został zaatakowany na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Mimo pomocy medycznej mężczyzna zmarł w karetce w drodze do szpitala. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
5: Funkcjonariusze ustalili już wszystkich, którzy mieli brać udział bezpośredni w ataku na kibica. Teraz trwa ustalanie, gdzie przebywają.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Środowy poranek w Łódzkiem chłodny, a miejscami także mglisty. W Łodzi termometry wskazują około 12 stopni Celsjusza. W kolejnych godzinach zrobi się zdecydowanie przyjemniej. W regionie przeważać będzie słońce, tylko miejscami nieco więcej chmur. Po południu w Łodzi około 23 stopni. Podobnej temperatury spodziewamy się w Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim i Radomsku. W Pabianicach, Zgierzu, Kutnie i Bełchatowie termometry pokażą około 22 stopni. O 1 stopień mniej w Skierniewicach, natomiast najcieplej spośród wszystkich miast regionu dzisiaj ma być w Sieradzu, bo około 24 stopni. Ciśnienie w Łodzi wynosi obecnie 1021 hektopaskali i będzie stabilne.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: Adamem Miksa za konsoletą, przed mikrofonem Paweł Kwiatkowski. Kłaniamy się nisko i w takim składzie budzimy Państwa w środowy poranek, a będziemy razem do godziny 9:00.

11 minut po godzinie 6, najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. Dobra wiadomość jest taka, że tydzień już na półmetku i coraz bliżej do weekendu. W myśl powiedzenia środa minie, tydzień zginie. No chyba, że ktoś jest szczęśliwy i czasu nie liczy, bo na przykład jest na urlopie, to zupełnie nie musi się tym przejmować. A my, niezależnie czy towarzyszymy w domu, samochodzie czy podróży, niezmiennie polecamy się do towarzystwa i do słuchania. A dziś środa, 26 sierpnia, 238 dzień 2026 roku. Do jego końca pozostało 127 dni. Dzisiaj słońce wzeszło 15 minut przed godziną 6, zajdzie natomiast 18 minut przed godziną 20. Dzień trwa 13 godzin i 58 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 43 minuty i dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 11 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało 27 dni. Dziś imieniny obchodzą Sandra, Aleksander, Maria oraz Natalia, Joanna, Teresa, Adrianna, Maksymilian, Ireneusz, Hadrian, Fortunat, Konstancjusz i Symplicjusz. Najlepsze życzenia od całej ekipy Radia Łódź. Zerkam jeszcze do kalendarza świąt nietypowych, a tu okazuje się, że dziś świętują nasi najlepsi czworonożni przyjaciele, bo obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa, ponadto Święto Brokatu. A ja zapraszam na kolejną porcję dobrego grania, przed nami Oasis.

0: Tak energicznie budzimy Państwa o poranku. Na zegarach już 21 minut po godzinie 6. To najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. A sprawdźmy, co w dzisiejszym programie. Przypomnę, że słyszymy się do godziny 9. Z pewnością nie raz wyjedziemy dziś na drogi w Łodzi. Bo jak się okazuje, Łódź wraz z Poznaniem najmniej przyjazne kierowcom. Tak wynika z najnowszego rankingu aplikacji Janosik. Raport ten uwzględnia takie aspekty jak parkowanie, średnia prędkość jazdy w centrum miasta czy infrastrukturę dla aut elektrycznych. Nasz reporter sprawdził, jak to w rzeczywistości wygląda. Łódź chwali się sukcesem miasto Mieszkanie za remont, który sam sobie nie jest zły, ale skala pokazuje, jak bardzo potrzeba tanich lokali. Na 30 mieszkań wpłynęło ponad 300 wniosków, a o jeden lokal starały się 62 osoby. Ciekawe jest też to, że do 4 lokali chętnych nie było wcale.
1: Zarząd lokali miejskich daje dach nad głową.
2: Zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże, pomimo tego, że są oni zobowiązani ponieść nakłady finansowe.
3: Dużo mieszkań było w fatalnym stanie. Szukałam tak, żeby dla dziecka było dobrze.
0: Ale będzie też o bezpieczeństwie, bo kolejne miasto w województwie chce budować schrony. Dwa takie obiekty mają pojawić się w Kutnie. Jeden w klasie S1 obok straży pożarnej, natomiast drugi w klasie S2 na działce należącej do powiatu. A ten lepszy schron ma pomieścić nawet do 300 osób.
4: Jakaś cząstka nas by przeżyła.
5: Te schrony, które by były wybudowane, nie ukryją zbyt wielu mieszkańców. To można w to miejsce zrobić jakąś piękną ulicę.
6: No ja myślę, że powinny być schrony. No chociaż jeden.
0: A ja przypomnę, że już jedna taka inwestycja w województwie łódzkim jest realizowana, konkretnie w miejscowości Zawady pod Bełchatowem. Tam powstaje schron, który pomieści do 200 osób. Już całkiem zaawansowana budowa tego obiektu, szczegóły niebawem.

Dawid Karpiuk i Huragany to już za nami, a punktualnie o 6:30 w Radiu Łódź skrót najważniejszych wiadomości.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 6:30.

0: Skrót wiadomości przedstawi Jarosław Turek.
1: Jest przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, twierdzi prokurator generalny Waldemar Żurek, chociaż odmawia szczegółów. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili według różnych wyliczeń od 350 milionów złotych do nawet 2,5 miliarda. Według medialnych doniesień szef Zonda Krypto Przemysław Kral poszedł na współpracę z organami ścigania w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary. Olbrzymie zainteresowanie programem Mieszkanie za remont w Łodzi. Na 30 oferowanych przez miasto lokali złożono ponad 300 wniosków. Program polega na tym, że najemca remontuje na własny koszt mieszkanie należące do miasta, a później wynajmuje je na zasadach komunalnych. Urzędnicy studzą jednak emocje i przypominają, że program to jedynie dodatek do głównej polityki mieszkaniowej. Makabryczne odkrycie w Kutnie. W jednym z mieszkań, z którego wydobywał się fetor, znaleziono ciała dwóch osób. Wewnątrz ujawniono zwłoki młodego mężczyzny i kobiety. Policja rozpoczęła już w tej sprawie dochodzenie. Władze Bełchatowa odmawiają wpisu do rejestru aktów małżeństw jednopłciowych. W Polsce prowadzono obowiązek transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci, ale prezydent Bełchatowa Patryk Marian uważa, że jest to niezgodne z prawem i Bełchatowski Urząd Stanu Cywilnego nie będzie się stosował do nowych przepisów. Łódzki Urząd Wojewódzki zapowiedział już kontrolę w tej sprawie. Żubr zaatakował dwie osoby na drodze powiatowej między Jeziorowskiem a Czerwonym Dworem na Mazurach. Interweniowało lotnicze pogotowie ratunkowe. Przyrodnicy ostrzegają, aby nie zbliżać się do tych zwierząt na odległość mniejszą niż 100 metrów, zwłaszcza teraz, gdy trwa okres godowy i reakcje żubrów na widok ludzi mogą być nieprzewidywalne. A informacje z Łodzi regionu, jak zawsze, na bieżąco na naszym portalu radiołódź.pl.
0: A co w pogodzie? Po chłodnym poranku zrobi się pogodniej, znacznie cieplej. Parasole śmiało można zostawić dzisiaj w domu. W ciągu dnia termometry pokażą przeważnie od 21 do 24 stopni Celsjusza. W Łodzi, Piotrkowie, Tomaszowie około 23 stopni. W Sieradzu najcieplej, bo do 24 stopni, a w Skierniewicach około 21 stopni. Bez opadów, wiatr słaby i umiarkowany. Wieczorem ponownie zrobi się wyraźnie chłodniej.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A środowy poranek zaczynamy w składzie Adam Miksa. Za konsoletą Paweł Kwiatkowski przed mikrofonem. Witamy raz jeszcze i zapraszamy do godziny 9:00. Tymczasem wybierzemy się na egzotyczne wyspy.

0: Jest 6:39.
1: Przegląd prasy.
0: A my oczywiście sprawdzimy, o czym o poranku donosi dzisiejsza prasa. Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Tutaj redakcja opisuje śledztwo dotyczące giełdy kryptowalut Zonda Krypto i jej prezesa Przemysława Krala. Według artykułu prokuratura bada m.in. możliwe finansowanie fundacji i inicjatyw związanych z politykami prawicy, Telewizją Republika oraz osobami związanymi z PiS i Konfederacją. Kluczowym wątkiem jest możliwość współpracy Krala z prokuraturą i uzyskanie przez niego statusu małego świadka koronnego. Autorzy sugerują, że jego zeznania i dokumenty mogłyby stworzyć poważne problemy polityczne dla części prawicy, wskazując m.in. na Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Ziobrę, Przemysława Wiplera i Radosława Piesiewicza. Teraz Dziennik Łódzki, a konkretnie portal dziennikłódzki.pl. Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi otrzymał 13 wniosków o transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa paro-jednopłciowych. 8 małżeństw zostało już wpisanych do polskiego rejestru, a 5 kolejnych wniosków oczekuje na realizację. Sprawa jest częścią szerszego sporu prawnego o uznawanie w Polsce małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. W tym roku zmieniono wzory dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego, aby umożliwić takie transkrypcje, choć przepisy te zostały później zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, a jak słyszeliśmy w skrócie wiadomości Radia Łódź, w województwie łódzkim Bełchatów nie zamierza się do tych nowych dokumentów dotyczących transkrypcji stosować.

Za nieco ponad kwadrans będzie godzina 7. Tymczasem zaglądamy jeszcze na portal radio.łódź.pl. Tam również najświeższe wiadomości dotyczące regionu łódzkiego. A tam między innymi o tym, że będzie bezpieczniej na drodze krajowej nr 72. Mieszkańcy Głuchowa i Złotej w powiecie skierniewickim zyskają bezpieczniejsze połączenie wzdłuż drogi krajowej. Podpisano umowę na budowę ponad 2-kilometrowego chodnika, z którego w części niezabudowanej będą mogli korzystać także rowerzyści. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo na trasie, którą codziennie przejeżdża około 5000 samochodów. Także o oświetleniowej rewolucji w Bełchatowie można przeczytać na portalu radioloc.pl. Bełchatów szykuje dużą modernizację oświetlenia ulicznego. Niemal w połowie miasta stare latarnie zostaną zastąpione nowoczesnymi, energooszczędnymi oprawami LED z inteligentnym systemem sterowania. Samorząd liczy, że ta inwestycja pozwoli na oszczędności i to niemałe, bo około 400 tysięcy złotych rocznie. Niemal połowa miasta, tak jak wspominałem, będzie objęta w przyszłym roku taką wymianą. Chodzi m.in. o takie ulice jak Wyszyńskiego, Czapliniecka, Pabianicka, Piłsudskiego, Czyżewskiego i Pileckiego. Na realizację tej inwestycji miasto pozyskało blisko 5 milionów złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a szczegóły oczywiście na portalu radioloc.pl. Gorąco zachęcam do zaglądania na nasz portal.

Dziś środa, 26 sierpnia. Na zegarach już tylko 11 minut dzieli nas od godziny 7, a o pełnej godzinie, jak zawsze, wiadomości Radia Łódź. A ja przypomnę, że my cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji. Na przykład mailowo pod adresem studio@radioloc.pl. Gorąco zachęcam do kontaktu. Można także wysyłać do nas głosówki, czy to za pomocą strony internetowej, czy naszej aplikacji.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
6: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
7: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
8: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
8: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
10: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
11: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
12: No, bo mają wszystko taniej.
11: A jeszcze jakiś?
12: Bo mają najlepszy wybór.
11: No i?
12: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
11: Ciekawe, co jeszcze?
12: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
13: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
14: W Radiu Łódź czas na raport z dróg w Łódzkiem, a sytuację od rana monitoruje Jakub Jędrzejewski.
15: Dzień dobry. Jak na razie ruch na drogach w Łódzkiem spokojny, więc kierowcy, którzy już są w trasie albo zaraz planują wyruszyć, raczej nie będą mieli większych problemów. Wszystkie główne trasy, jak autostrady A1 czy A2, ale też ekspresowe S8 i S14 są przejezdne, ale są jednak miejsca, gdzie widać już wzmożony ruch. I na początek zaglądamy do powiatu Zgierskiego na drogę krajową numer 91 przy węźle Emilia na autostradzie A2. Co jakiś czas tworzy się niewielki zator jadąc od Ozorkowa przy rondzie prowadzącym na A2, S14 lub w kierunku Zgierza. Niestety nie da się tej drogi ominąć, więc trzeba się tu uzbroić w cierpliwość. A w Łodzi warto omijać Aleje Palki między skrzyżowaniem z Wojska Polskiego a rondem Solidarności. Można pojechać na przykład Pankiewicza, Sporną i Źródłową do ronda. Coraz ciaśniej robi się też na Pabianickiej i Włókniarzy przy Estakadzie. Teraz to tyle, słyszymy się za pół godziny.
14: Tu Radio Łódź, minęła 7. Czas na wiadomości Radia Łódź, a przedstawi je Jarosław Turek.
16: A w serwisie nowy rozdział w wyjaśnianiu afery Zonda Krypto, łódzki program Mieszkanie za remont i braki szkolnych psychologów. Na termometrze teraz 12 stopni w ciągu dnia, dzisiaj będzie pogodnie do 22 stopni Celsjusza. Jest przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, twierdzi prokurator generalny Waldemar Żurek. Nie chce jednak mówić o szczegółach. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili według różnych wyliczeń od 350 milionów do nawet 2,5 miliarda złotych. Według medialnych doniesień szef Zonda Krypto, Przemysław Kral, poszedł na współpracę z organami ścigania w zamian za obietnicę złagodzenia kara. Śledczy m.in. weryfikują informacje o możliwości finansowania przez Zonda Krypto prawicowych imprez i organizacji. Więcej chętnych niż mieszkań. Tak wygląda kolejny program Mieszkanie za remont w Łodzi. Wniosków jest ponad 300, a mieszkań tylko 30. Komunalne lokale obejrzało około 2000 osób. Tak duże zainteresowanie pokazuje, że łodzianie potrzebują tańszych mieszkań, które mogą wynająć od miasta. W Łodzi na mieszkanie komunalne można czekać latami, dlatego miasto szuka także innych rozwiązań, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
0: Trzeba tylko ponieść pewien wkład. Ten wkład polega na remoncie.
16: Z programu Mieszkanie za remont skorzystała m.in. pani Katarzyna, która na prace remontowe wydała około 20 tysięcy złotych.
17: Dużo mieszkań było w fatalnym stanie. I
18: powiedzieliśmy nie.
17: Nie, od razu powiedziałam, że nie, chyba nie wezmę w ogóle udziału w tym programie. I szukałam tak, żeby dla dziecka było dobrze. A tutaj mam centralne i jest pięknie.
16: W połowie września w programie Mieszkanie za remont zostanie wystawionych kolejnych 15 lokali. Najemca za wyremontowanie mieszkania dostaje bezterminową umowę i może liczyć na znacznie niższy czynsz niż na rynku prywatnym. W całym kraju brakuje ponad 1000 psychologów szkolnych. W ponad 100 gminach nie ma ani jednego takiego specjalisty. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. A więcej o tym mówi Joanna Stankiewicz.
19: Dostęp uczniów do psychologów szkolnych jest zróżnicowany. Największe braki kadrowe są w województwie świętokrzyskim, 23% nieobsadzonych etatów. Z kolei o pomoc psychologiczną w szkole najłatwiej w województwie kujawsko-pomorskim, mówi Dominik Kuc, autor raportu.
20: Chcemy, aby ta opieka docierała niezależnie od tego, gdzie młody człowiek mieszka i do jakiej szkoły uczęszcza.
19: Psychologowie szkolni są bardzo potrzebni, bo co piąty, czwarty uczeń potrzebuje wsparcia, dodaje profesor Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
21: Problemy w domu, problemy z rówieśnikami, czyli problemy w relacjach, przemoc, dokuczanie, odrzucenie przez rówieśników.
19: Z raportu wynika, że w podstawówkach trudniej o pomoc psychologa niż w szkołach ponadpodstawowych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
16: A problemem jest również to, że wielu uczniów wciąż wstydzi się skorzystać z pomocy psychologa czy psychiatry. Wysychają stawy na łódzkiej Redkini. Coraz mniej wody jest chociażby na uroczysku Lublinek, w stawach Bielice. W niektórych miejscach linia brzegowa cofnęła się o kilka metrów. Mieszkańcy boją się, że problem będzie się pogłębiał.
22: Sporo, myślę, że około 3 metry przez jakieś 15 lat na pewno.
23: Zdecydowanie jest dużo niższy niż w poprzednich latach i nawet na wiosnę. No, drastyczny nie, ale jest spadek.
24: To jest takie fajne miejsce, tak? Dużo ludzi tu przychodzi, a poziom wody, tak jak widać, no tu się robi dno po prostu.
16: Podobną sytuację zaobserwowali odpoczywający w łódzkim Arturówku, gdzie wody w ostatnich latach także ubyło. Służby wyjaśniają, że to jest efekt pogłębiającej się suszy i niedoborów wody w całym województwie. Już teraz zapraszamy na rozmowę z naszym gościem po godzinie 8. Rząd przeznacza coraz większe pieniądze na zbrojenia, ale Łódź i województwo na razie pozostają w cieniu wielkich kontraktów. Między innymi o tym będziemy rozmawiali z prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomaszem Sadzyńskim.
14: W Radiu Łódź czas na sport, przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
15: Polskie siatkarki pokonały Słowenki 3-0 w rozgrywanym w Stambule meczu Grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla naszej reprezentacji zdobyła Magdalena Stysiak, 24. To trzecie zwycięstwo Polek. Wcześniej pokonały Węgierki i Łotyszki. A w drugim wtorkowym spotkaniu naszej grupy Niemki wygrały z Węgierkami 3-0. W tabeli Grupy A prowadzi Turcja, a przed Polską oba zespoły zgromadziły po 9 punktów. Trzecie miejsce zajmują Niemki, a w następnym meczu Polki zagrają właśnie z Niemkami. Spotkanie w czwartek o 15. Zespół koszykówki Łódzkiego Klubu Sportowego ma nową zawodniczkę. W ostatnich dniach informacje dotyczyły głównie odejść koszykarek, które w ŁKS-ie grały w poprzednim sezonie. A klub wczoraj poinformował, że do gry po urlopie macierzyńskim wraca Natalia Kosiak. Ostatnio na parkiecie można ją było zobaczyć w sezonie 2024-2025, kiedy to po kilku latach gry w Pabianicach wróciła do ŁKS-u. Natalia Kosiak, przez lata grająca pod panińskim nazwiskiem Danych, to wychowanka Łódzkiego Klubu.
2: w biało-czerwono-białych barwach, występowała w rozgrywkach młodzieżowych, a także w jednym z sezonów, także w ekstraklasie koszykarek, czyli w basket lidze kobiet. Potem występowała w zespołach z Aleksandrowa, Łódzkiego i Pabianic. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej 50-kilometrowej ucieczce czwarty etap kolarskiego wyścigu WLT Espania ze startem i metą w stolicy Andory. Sześciosobową grupę ze stratą niespełna 3 minut przyprowadził na metę Belg Jarno Widar. Słowieniec więc powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad najgroźniejszymi rywalami. Pogaczar po 4 etapach wyprzedza swojego rodaka Primoża Roglicza o ponad 3,5 minuty. Słoweniec został także liderem w klasyfikacji punktowej i górskiej. A tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie zakończy się 13 września w Granadzie. A następne wiadomości sportowe po 9.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: 12 stopni Celsjusza, dokładnie tyle pokazują teraz termometry we województwie łódzkim. Po chłodnym początku dnia czeka nas spokojna, sucha i całkiem słoneczna środa. Dziś w Łodzi w ciągu dnia około 22 stopni, tyle samo wskażą termometry w Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim i Radomsku, także w Pabianicach, Zgierzu, Kutnie i Bełchatowie. Nieco chłodniej, bo do 21 stopni w Skierniewicach, a dziś najcieplej ma być w Sieradzu, tam nawet do 24 kreski mogą sięgnąć wskazania termometru. Ciśnienie wynosi obecnie 1021 hektopaskali i będzie stabilne. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany. Wieczorem temperatura ponownie zacznie dość szybko spadać.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: Adam Miksa i Paweł Kwiatkowski od rana w takim zestawie na posterunku i dbamy od 6 rano o Państwa dobre nastroje. A żeby były jeszcze lepsze, to zadbamy o to muzycznie. Coldplay.

Ważny komunikat dla kierowców podróżujących drogą krajową nr 74. W miejscowości Paradyż doszło do zderzenia samochodu ciężarowego i dostawczego. Droga zablokowana jest w obu kierunkach. Wprowadzono teraz ułatwienia dla kierujących. Ruch sterowany jest wahadłowo. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jeszcze przez niespełna godzinę mogą występować utrudnienia w tym miejscu. Przypominamy, Krajowa 74 w Paradyżu. Ruch wahadłowy po kolizji samochodu ciężarowego i dostawczego. A już niebawem my wybierzemy się na łódzkie ulice, bo jak się okazuje według najnowszego raportu aplikacji Janosik, Łódź wraz z Poznaniem najmniej przyjazne kierowcom. Szczegóły już niebawem.

0: 15 minut po godzinie 7. Zgodnie z obietnicą zaglądamy teraz na łódzkie drogi, bo jak się okazuje, Łódź jest nieprzyjazna kierowcom. Tak wynika z corocznego rankingu przygotowanego przez serwisy Oponeo i Janosik. Ranking ten podsumowuje to, czy infrastruktura i opłaty w największych miastach są sprzyjające dla kierowców. Łódź zamknęła stawkę i jak wskazują użytkownicy tutejszych dróg, minusów jest więcej niż wskazuje ranking. Są jednak jak się okazuje, kierowcy sami nie są bez winy, a pomogli w osiągnięciu tego niechlubnego ostatniego miejsca, a sprawie przyjrzał się reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
1: Ostatnie miejsce ex aequo z Poznaniem. Tak w tegorocznym rankingu miast przyjaznych kierowcom uplasowała się Łódź. Użytkownicy łódzkich dróg wiedzą to bez spoglądania w raport.
2: Nie jest przyjazna kierowcom.
3: Trudno powiedzieć.
4: Chyba nie bardzo.
1: W swoim raporcie serwisy Oponeo i Janosik przeanalizowały aż 7 kategorii. To m.in. ceny paliw, opłaty w strefie parkowania, średnia prędkość jazdy po mieście czy liczba stacji ładowania dla aut elektrycznych. W żadnej z kategorii Łódź nie była ostatnia, ale miejsca bliskie końca i środka stawki ostatecznie dały najgorszy rezultat.
5: Na część z nich my jako Zarząd Dróg i Transportu nie mamy po prostu wpływu, chociażby ceny paliw czy ceny usług wulkanizatora.
1: Tłumaczy Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
5: Jeżeli chodzi o prędkość poruszania się, no to tutaj musimy pamiętać o zabudowie naszego miasta, która jest dość ciasna, a jednocześnie wymusza ona dość często przejazd przez samo centrum, przemieszczając się z osiedla na osiedle. To powoduje większe zatory i też przez to ta średnia prędkość w godzinach szczytu jest nieco niższa.
1: Na trudną relację między łódzkimi drogami a kierowcami wpływają też inne aspekty.
4: Wiele ulic rozkopanych, słabe oznakowanie może tego rozkopania. Miałem przypadek taki, że wjeżdżałem tutaj na Sienkiewicza. Bardzo późno chyba był ten znak, skręcałem, to dopiero jak skręciłem, zauważyłem znak, że jest droga bez wylotu.
6: Dużo nie ma tych miejsc parkingowych. Ciężko zaparkować.
7: Po remontach drogi są coraz węższe.
8: Remont za remontem rozkopują wszystkie drogi, no ale co z tego? To jedno zaczną, nie skończą, drugie zaczynają.
5: To moment przejściowy, ponieważ remonty w końcu się skończą. Będziemy mieli w pełni wyremontowane drogi bez dziur, które będą też oczywiście bezpieczniejsze. Wtedy też moglibyśmy porównywać się do innych miast, ale oprócz samych dróg remontujemy i budujemy nowe torowiska, tak aby zachęcić część mieszkańców, aby zostawili swoje samochody w domach pod blokiem, a skorzystali z komunikacji miejskiej.
1: Wpływ na ostatnie miejsce w rankingu mieli jednak także sami kierowcy. Ranking podsumował m.in. liczbę kolizji. Tych w Łodzi było blisko 8 tysięcy, co daje 12 zdarzeń na 1000 mieszkańców. W tej statystyce gorszy był tylko Lublin.
9: Uważamy wszyscy się za mistrzów kierownicy, że możemy pędzić po drogach bardzo szybko i na pewno sobie poradzimy do momentu stworzenia jakiegoś dużego zagrożenia i wtedy dopiero zaczynamy przeglądać na oczy. Krzysztof Kołodziejczak, prezes Stowarzyszenia Autos. Droga na przykład hamowania przy 50 to będzie około 28 metrów, a jak już jest, ktoś jedzie 20 więcej, no to już jest 45 metrów hamowania. Także no to są jednak duże różnice.

0: Bardziej przyjazne kierowcom okazały się Bydgoszcz, Lublin i Szczecin.
1: Ranking ten tworzony jest od 2019 roku. W międzyczasie Łodzi udawało się stawać nawet na jego podium. Tym razem jednak po raz pierwszy stolica naszego regionu znalazła się na szarym końcu zestawienia. Materiał przygotował Seweryn Potentas, a ja jestem ciekaw, jakie są Państwa zdania w tej sprawie i jak się Państwu jeździ po Łodzi. Można do nas pisać na studio@radioloc.pl, ale można nagrać też głosówkę za pomocą aplikacji bądź naszej strony internetowej radioloc.pl, do czego oczywiście gorąco zachęcam, a przed nami kolejne dobre dźwięki, tym razem w wykonaniu zespołu T-Love.

23,5 minuty po godzinie 7. Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź trwa w najlepsze, a ja zaglądam teraz na portal radioloc.pl. Kolejny krok w budowie tunelu KDP pod Łodzią. W komorze startowej na Retkini zamontowano 35-tonowy pierścień uszczelniający, który będzie współpracował z tarczą TBM. Element ma zabezpieczać grunt i ograniczać ryzyko jego osiadania podczas pracy maszyny. Tarcza ma rozpocząć drążenie na początku przyszłego roku, a do pokonania będzie miała prawie 5 km od Retkini do Łodzi Fabrycznej. Tunel ma być gotowy w 2020.

2029 roku i znajdą się w nim dwa tory, po których pociągi będą mogły jeździć z prędkością ponad do 160 km na godzinę. Szczegóły na radioloc.pl.

0: to promocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
11: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
12: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
13: Let's do it!
12: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
13: Oh yeah!
12: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
13: Let's do it!
14: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.
15: Sprawdźmy, jak jeździ się po drogach województwa łódzkiego. Szczegóły zna Jakub Jędrzejewski.
16: Zaczynam od utrudnień na drodze S8 w kierunku Warszawy. Przy węźle Lubochnia trwa naprawa wiaduktu i zajęty jest prawy pas ruchu. Te prace będą trwały przez cały dzień, więc zachowajcie tu szczególną ostrożność. Zostajemy na trasie S8, ale przenosimy się na węzeł Piotrków Trybunalski Wschód. Tutaj również trwają prace drogowe, które powodują utrudnienia. Kierowcy powinni zachować ostrożność i liczyć się z wolniejszą jazdą. W Łodzi omijajcie Zachodnią, Pabianicką, Włókniarzy czy Aleksandrowską, a także skrzyżowanie Wojska Polskiego z Palki i Strykowską oraz samą Palki do Ronda Solidarności, bo ruch jest tutaj naprawdę utrudniony. Teraz to tyle. Z informacjami z dróg wracam minutę przed 8:00.
15: Jest 7:30. Skrót wiadomości przedstawi Jarosław Turek.
17: Wczoraj do stolicy Rosji przyleciał na kilka godzin szef amerykańskiej agencji wywiadowczej John Ratcliffe. Wizyta dyrektora CIA owiana jest tajemnicą. Nie ujawniono, z kim się spotkał i czego dotyczyły rozmowy. Dopiero po kolejnych pytaniach dziennikarzy rzecznik Kremla potwierdził, że John Ratcliffe był w Moskwie. Dmitrij Pieskow poinformował, że chodziło o kontakty między służbami specjalnymi Stanów Zjednoczonych i Rosji. Łódź jest najmniej przyjaznym miastem dla kierowców. Tak wynika z raportu przygotowanego wspólnie przez serwisy Janosik i Oponeo. Łódź w tym rankingu zajęła wraz z Poznaniem ostatnie miejsce wśród największych polskich miast. A brano pod uwagę takie dane jak liczba kolizji, opłaty za parkowanie, średnia prędkość pojazdów czy liczba stacji ładowania elektrycznego. Kolejne kłopoty z prawem Grzegorza Brauna. Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał wczoraj zarzuty za zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim. Grzegorz Braun miał negować istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Gdyby zarzuty wobec Grzegorza Brauna się potwierdziły, groziła mu kara nawet do 3 lat więzienia. Ameryka żegna Dolly Parton, jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej kultury. Artystka miała 80 lat i przez 6 dekad była twarzą muzyki country. Dolly Parton sprzedała ponad 160 milionów płyt. 25 jej piosenek dotarło na szczyt list przebojów country. Zdobyła 11 nagród Grammy. Bełchatów szykuje się do oświetleniowej rewolucji. Niemal w połowie miasta zostaną wymienione uliczne latarnie. Nowoczesne i energooszczędne lampy z nowoczesnym systemem sterowania pojawią się m.in. na ulicy Wyszyńskiego, Czaplinieckiej, Pabieńskiej, Piłsudskiego, Czyżewskiego i Pileckiego. Na to zadanie miasto uzyskało 5 milionów złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A piszemy o tym więcej m.in. na naszym portalu radio.pl.
15: A dziś coraz cieplej z każdą godziną. Termometry wskazują obecnie 13 stopni Celsjusza, jeśli chodzi o województwo łódzkie, a w ciągu dnia temperatura będzie wzrastać i termometry w Łódzkiem pokażą przeważnie od 21 do 24 stopni. Dziś bez opadów, więc parasole nie przydadzą nam się. Można je śmiało zostawić w domu. Wiatr słaby i umiarkowany. Wieczorem ponownie zrobi się wyraźnie chłodniej. Termometry wskażą do 12 stopni Celsjusza.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
15: Paweł Kwiatkowski, kłaniam się nisko, Adam Miksa program realizuje. Polecamy się do słuchania jej towarzystwa do godziny 9:00.

Tak, przyjemnie przygrywamy dla Państwa w środowy poranek. Już niebawem w Radiu Łódź powiemy o dużym zainteresowaniu na miejskie lokale. Okazuje się, że chętnych jest dużo więcej niż dostępnych lokali. Szczegóły już niebawem w materiale naszej reporterki.

0: Jeszcze 20 minut i będziemy mieć godzinę 8, a tymczasem zgodnie z obietnicą powiemy o dużym zainteresowaniu na miejskie mieszkania. Okazuje się, że lokali wciąż jest za mało. 316 wniosków wpłynęło, a tylko 30 mieszkań miasto zaoferowało w ramach programu Mieszkanie za remont. Lokale obejrzało około 2000 osób. Tak duże zainteresowanie pokazuje, że łodzianie potrzebują tańszych mieszkań, które mogą wynająć od miasta. Z kolei miasto zakłada, że sytuacja jest coraz lepsza, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
1: Zarząd lokali miejskich daje dach nad głową. Są to mieszkania socjalne, są to mieszkania komunalne, które mamy z list. I ostatnie 2 lata to jest przyspieszenie modernizacji zasobu komunalnego, za który odpowiadamy. 500-600 mieszkań rocznie, które przeznaczamy na nowych lokatorów oraz na przeprowadzanie tych, które uznajemy dzisiaj, że mieszkają w warunkach absolutnie niewystarczających.
2: Mieszkań wciąż jednak brakuje. Zarząd lokali miejskich nie jest obecnie w stanie powiedzieć, ile osób w Łodzi czeka na lokale. Tym, którzy nie mogą zostać wpisani na listę mieszkaniową, miasto proponuje program Mieszkanie za remont.
1: Ale jest też grono osób, które nie łapie się na listy, czyli nie ma wystarczającej liczby punktów w ramach konkursu, które przeprowadzamy, żeby móc otrzymać lokal komunalny. I dla nich stworzyliśmy kolejny program, żeby wynająć od miasta. Trzeba tylko ponieść pewien wkład. Ten wkład polega na remoncie.
3: Program Mieszkanie za remont pokazał nam, że jest to inicjatywa jak najbardziej słuszna i zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże, pomimo tego, że są oni zobowiązani ponieść nakłady finansowe.
2: Mówi zastępca dyrektora do spraw nadzoru i organizacji zarządu lokali miejskich Dorota Tomczak-Dratkiewicz.
3: Także zakres prac remontowych, który wnioskodawca jest zobowiązany wykonać, jest różny.
2: Łodzianka pani Kasia zakończyła trwający od listopada remont i wprowadziła się do nowego mieszkania.
4: Szukałam tak, żeby dla dziecka było dobrze. Dla mnie, żeby było centralne, bo wszędzie elektryczne, no to elektryka w tych czasach niestety nas zjada. A tutaj mam centralne i jest pięknie. Zobaczymy, jak będzie w zimę, ale no jest pięknie i to przy poddaszu, więc też nie jest tak źle.
2: Czy to mieszkanie, które pani ostatecznie wynajmuje, to czy to mieszkanie było w dobrym standardzie?
4: Tak. Wizualnie nie było w złym stanie.
2: A wcześniej jak pani oglądała te mieszkania?
4: Dużo mieszkań było w fatalnym stanie. I
5: powiedzieliśmy nie.
4: Nie, od razu powiedziałam, że nie, chyba nie wezmę w ogóle udziału w tym programie.
2: To jest dla pani wzruszający moment?
5: No, tak trochę.
2: Dodaje mama pani Kasi.
5: Ale chwila, co będzie? No najgorzej teraz to ogarnąć te meble, no bo wydaliśmy 20 tysięcy, coś nam zostało, coś musimy kupić i no już się kończy nam ta pula pieniędzy i po prostu, no co możemy, to kupujemy. Ważne, że Majka ma już swój pokój, to jest najważniejsze.
2: A te pieniądze właśnie, które zostały przeznaczone na remont, to były oszczędności?
5: To był kredyt. No niestety nie myśleliśmy, że ona dostanie mieszkanie. Ona nie mogła wziąć kredytu z kolei, więc my żeśmy je wzięli, ona nam spłaca kredyt. Takie życie jest.
2: Ale było warto.
5: No, było warto. Było warto.
0: W Łodzi jest około 10 tysięcy niezasiedlonych lokali, a materiał w sprawie dużego zainteresowania programem Mieszkanie za remont przygotowała dziennikarka Radia Łódź Joanna Karp. Więcej na ten temat znajdą Państwo na portalu radioloc.pl. Na zegarach już prawie 16 minut. Brakuje nam do godziny 8, a my oczywiście gramy dla Państwa jak najlepiej o poranku.

Już niebawem, bo o 8.10 rozmowa z porannym gościem Radia Łódź, a dziś będzie nim prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, były pełniąc obowiązki prezydenta Łodzi Tomasz Sadzyński. Rozmowę tę przeprowadzi i zapraszam oczywiście w imieniu Marcina Macieja Trojanowskiego. A o czym porozmawiamy? Między innymi o tym, że jeszcze kilka miesięcy temu część polityków i komentatorów wskazywała, że Łódź i województwo łódzkie mają szansę na stworzenie zagłębia produkcji zbrojeniowej, a miało to umożliwić podpisanie porozumienia między Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Polską Grupą Zbrojeniową o wielkich inwestycjach. Na razie cisza. Jedynie zakłady, wojskowe zakłady lotnicze podpisały kontrakt na serwisowanie amerykańskich śmigłowców. Czy do WZL dołączą wkrótce inne firmy? Czy w regionie będą produkowane pociski i uzbrojenie? O tym w rozmowie z naszym dzisiejszym gościem. Przypomnę, będzie nim prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasz Sadzyński. Na rozmowę zapraszam o godzinie 8.10 w imieniu Macieja Trojanowskiego.

Hej i z utworem Muka umiliła nam środowy poranek. I my oczywiście jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji, chociażby mailowo pod adresem studio@radiolot.pl, a także można wysyłać nam głosówki za pomocą aplikacji i strony internetowej, do czego gorąco zachęcam, a już teraz Texas.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Więcej na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
3: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
4: Zapraszam, Mariusz Janik.
3: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
1: Po reklamie.
9: Jak jeździ się po drogach w województwie łódzkim? Odpowiedź na to pytanie zna Jakub Jędrzejewski.
10: Zaczynamy od krajowej 74 na południu województwa. W miejscowości Paradyż doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem dostawczym. Jest tu ruch wahadłowy. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez półtorej godziny. Przenosimy się do stolicy województwa, gdzie kierowcy powinni pamiętać o zapasie od kilku do kilkunastu minut, bo może się on przydać szczególnie jadącym ulicami objętymi remontami. To m.in. Pabianicka i wjazd do Łodzi. Od samego rana jest tu ciasno, od Chocianowickiej do Rudzkiej, więc cierpliwości dużo życzymy. Spory ruch jest także na wjeździe do Łodzi od Aleksandrowa, w szczególności przy Szczecińskiej i Limanowskiego przed Włókniarzy. Chwilę dłużej zajmie przejazd samą Włókniarzy, ale też Bandurskiego, no i oczywiście remontowaną Palki. Teraz to tyle, słyszymy się za pół godziny.
9: Tu Radio Łódź, jest godzina 8:00. Wiadomości Radio Łódź przygotował i przedstawi Jarosław Turek.
11: Na serwisie makabryczne odkrycie w Kutnie. Nie żyją dwie osoby. Fatalny obraz Łodzi w rankingu sprzyjania kierowcom i nagły zwrot w wyjaśnianiu afery Zonda Krypto. Na termometrze w Łodzi około 15 stopni. W ciągu dnia dzisiaj będzie pogodnie i ciepło do 22 stopni Celsjusza. W jednym z mieszkań w Kutnie odkryto ciała dwóch osób. Policjanci i strażacy zdecydowali się wyważyć drzwi do lokalu, z którego wydobywał się fetor. Po wejściu do środka znaleziono zwłoki młodego mężczyzny i kobiety, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
12: Wewnątrz lokalu ujawniono ciała dwóch osób. Na miejscu prowadzone są czynności procesowe mające na celu szczegółowe ustalenie okoliczności i przyczyny śmierci.
11: Na razie niewiele więcej wiadomo o tym, co wydarzyło się w mieszkaniu, które było zablokowane od środka. Łódź jest najgorszym miastem dla kierowców, wskazuje na to doroczny raport serwisów Opel i Janosik. Łódź wraz z Poznaniem zajęła ostatnie miejsce wśród ponad miast do 300 tysięcy mieszkańców, a o szczegółach raportu mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
0: ceny paliw, opłat za parking czy średnia prędkość jazdy. Łącznie 7 kategorii i w żadnej Łódź nie była najgorsza. Była jednak co najwyżej średnia, a to w rankingu dało ostatnie miejsce, mówi Wiktor Stańczyk z łódzkiego ZDIT-u.
13: Jeżeli chodzi o prędkość poruszania się, musimy pamiętać o zabudowie naszego miasta, która jest dość ciasna, a jednocześnie wymusza ona przejazd przez samo centrum.
0: Łodzianie do listy problemów dopisują także nieustające remonty. Kierowcy sami jednak nie są bez winy, bo według raportu w Łodzi dochodzi do niemal największej liczby kolizji, mówi prezes Stowarzyszenia Szkół Nauki Jazdy Autos Krzysztof Kołodziejczak.
14: Uważamy się za mistrzów kierownicy, że możemy pędzić po drogach bardzo szybko i na pewno sobie poradzimy.
0: W tej kategorii gorzej wypadł jedynie Lublin.
11: Ranking tworzony jest od 2019 roku i w tym czasie Łodzi udało się nawet stanąć na podium, ale nie w tym roku. Obecnie najbardziej przyjazne dla kierowców okazały się Bydgoszcz, Lublin i Szczecin. Nowi podejrzani, dowody i osoby, które chcą współpracować z prokuraturą, ale brak szczegółów. Prokurator generalny poinformował o przełomie w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, czyli upadku giełdy kryptowalut. Według doniesień medialnych prezes Zonda Krypto, Krzysztof Kral, poszedł na współpracę z prokuraturą w charakterze małego świadka koronnego. A mówi o tym więcej Michał Makowski.
15: Prokuratura weryfikuje informacje o tym, czy pieniądze na sponsorowanie prawicowych organizacji przez Zonda Krypto mogły pochodzić z przestępstwa. Chodzi m.in. o wsparcie Fundacji Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera oraz Konferencji Środowisk Konserwatywnych SIPAK.
16: Chciałbym, żeby te śledztwa doprowadziły do tego, żeby pokazać, kto był przestępcą, jaki był proceder, zebrać te dowody, bo musimy później je bronić przed sądem.
15: Według nieoficjalnych informacji Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie wielkich rozmiarów, za co grozi do 10 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
11: Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych, chociaż do prokuratury zgłosiło się tylko kilka tysięcy osób. Kolejne kłopoty z prawem Grzegorza Brauna. Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał zarzuty za zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim. Grzegorz Braun miał negować istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznał się do winy, a jego adwokat Jacek Wilk mówi, że zarzuty są wątpliwe.
17: Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst. Chodzi o tę dyskusję na temat komory gazowej w Oświęcimiu. Natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy o fakty, o metodologię, o badania.
11: Gdyby zarzuty wobec Grzegorza Brauna się potwierdziły, groziłaby mu kara nawet do 3 lat więzienia. A my za kilka minut zapraszamy na rozmowę z prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomaszem Sadzyńskim o inwestycjach zbrojeniowych i kontraktach produkcyjnych, które na razie omijają Łódź i województwo.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: A przed nami pogodna i spokojna środa w Łódzkiem. O poranku jest jeszcze rześko. W Łodzi notujemy teraz 14 stopni Celsjusza. W ciągu dnia przeważać będzie zachmurzenie małe i sporo słońca, bez opadów deszczu. Po południu w regionie od około 21 do 24 stopni, tyle będzie w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie, Bełchatowie, a także w Kutnie i Skierniewicach. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie ze wschodu i północnego wschodu. Wieczorem szybko zrobi się chłodniej, termometry będą wskazywać maksymalnie do 12 stopni Celsjusza.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: A oto by był jak najlepszy. Dbają od rana Adam Miksa i Paweł Kwiatkowski. Kłaniamy się nisko raz jeszcze. Zapraszamy na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania w Radiu Łódź.

0: gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu już mojego i Państwa gościa, a jest nim dzisiaj Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, także były pełniący obowiązki prezydenta Łodzi. Dzień dobry.
2: Witam Państwa serdecznie.
1: W Łodzi będą produkowane pociski, będzie produkowany sprzęt wojskowy, nie tylko w Łodzi, ale w województwie łódzkim?
2: Ja myślę, że tak, że uzbrojenie i w ogóle sprzęt dual use będzie produkowany, już jest produkowany.
1: No właśnie.
2: Bo to nie jest nic nowego.
1: No właśnie, nie pytam o to bez powodu, dlatego że ja pamiętam jakiś czas temu Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisywała z Polską Grupą Zbrojeniową list intencyjny, taki dokument o współpracy i Polska Grupa Zbrojeniowa miała szukać właśnie w województwie łódzkim, właśnie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej firm, które mogłyby współpracować przy produkcji zbrojeń. Jak na razie mało konkretów słyszymy.
2: Bardzo dużo się dzieje w tym zakresie. Ja powiem panu, panie redaktorze, że w ostatnich 3 tygodniach wydałem 2 decyzje o wsparciu dla firm z branży zbrojeniowej. W przyszłym tygodniu będę jednej z nich, AMZ Kutno, które produkuje opancerzenie między innymi, modyfikuje pojazdy, przystosowuje je właśnie do użycia militarnego. W tym temacie się dzieje bardzo dużo, a jeszcze więcej się będzie działo 14 i 15 września, bo wspólnie z Polską Grupą Zbrojeniową robimy bardzo dużą konferencję Dual Use i ona będzie podzielona na 2 części. Na część biznesową, czyli jak biznes z regionu województwa łódzkiego może zaangażować się w ten łańcuch dostaw dla sektora zbrojeniowego i co może robić. I będzie też część samorządowa, gdzie samorządowcy będą rozmawiali i eksperci, jakie można poczynić infrastrukturalne zastosowania w miastach, tak żeby pewne obiekty, infrastruktura miały charakter dual use. Także dużo się w tym zakresie
1: dzieje.
2: Panie
1: prezesie, no dobrze, ale to są rozmowy, konferencje, listy intencyjne. Mamy w takim razie AMZ Kutno i to jest jedna z tych firm, poza na przykład Wieltonem, ale także WZL-em, no tak. Które już tak naprawdę w województwie łódzkim wszyscy mówili, że to właśnie są firmy, które będą współpracowały
2: tak,
1: z polskim przemysłem.
2: Tak, ale to są firmy, które bardzo mocno...
1: Coś jeszcze? Mamy jeszcze jakieś konkrety?
2: Tak, mamy 2 firmy, o których teraz nie mogę powiedzieć. Jedna, która będzie produkowała elementy amunicji, ale jesteśmy jeszcze przed wydaniem decyzji o wsparciu. Tych zapytań mamy bardzo dużo. Parę miesięcy temu, o czym nie mówiliśmy, wydawaliśmy na przykład decyzję o wsparciu dla firmy, która produkuje schrony modułowe. Także w tym zakresie się dużo dzieje. Ja przypomnę panu redaktorowi, że zaraz po objęciu funkcji, no blisko 2 lata temu, na moim pierwszym wywiadzie w Radiu Łódź powiedziałem, że zrobimy wszystko, żeby strefy ekonomiczne w Polsce mogły wydawać decyzje o wsparciu dla zbrojeniów.
1: I to się
2: zadziało. I śmiało mogę powiedzieć, że ta intensyfikacja i zainteresowanie ze strony firm zbrojeniowych lub takie, które produkują dla sektora zbrojeniowego, jest bardzo intensywne. Nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji w strefie.
1: No dobrze, czyli mamy tak, opancerzenie, mamy elementy pocisków, to za chwilę będzie pozwolenie, nie może, jak rozumiem, pan jeszcze powiedzieć, która to firma. Mamy także, to już jest podpisane, czyli produkcję schronów modułowych, jeżeli rozumiem, a tak. Co z nowoczesnymi technologiami? Drony, także systemy wczesnego ostrzegania, wszystko, co może być związane na przykład ze sztuczną inteligencją, czy też z nowoczesnymi technologiami, jest okazja, żeby pozyskać takich inwestorów? Czy to raczej jest konkurencja ze strony innych rynków o wiele za silna?
2: Jest okazja, dlatego że ja powiem tak, no przede wszystkim, jeżeli mówimy o innowacjach sztucznej inteligencji, o systemach dronowych, to nie zapominajmy, że w strefie to się dzieje już od jakiegoś czasu, bo strefa również akceleruje startupy. I tam mamy bardzo dużo, bardzo różnych projektów o bardzo różnym zastosowaniu. Startupy dronowe również mamy. I my w tej chwili, jeżeli popatrzymy na technologię, która zmienia i zmieniła pole walki, to te innowacje, to jest perspektywa zmiany tych rozwiązań, to jest perspektywa 2, 3, 4, 5 miesięcy i te technologie są wdrażane od razu do przemysłu. Także w tym zakresie się bardzo dużo dzieje. Myślę, że te nakłady, które rząd czyni na sektor zbrojeniowy, na sektor dual use, dla samorządów, również w tym obszarze, w infrastrukturze. Jest to taki potok pieniędzy, że polscy przedsiębiorcy na pewno z tego skorzystają. My 14 i 15 września będziemy również, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy będzie również pokazywał środki unijne, jak można wykorzystać, tak, żeby na przykład swoją fabrykę, swój zakład przezbroić na zastosowania dual use.
1: No dobrze, ale proszę się nie gniewać, tylko dla mnie to brzmi wszystko na razie w ten sposób, że mamy dużo zapowiedzi, mamy dużo deklaracji, a wymieniliśmy tylko tak naprawdę trzy firmy, trzy gałęzie, które współpracują z wojskiem, które rzeczywiście mogą produkować sprzęt wojskowy. A ja pamiętam, że jeszcze kilka miesięcy temu tytuły gazet, także zresztą Radio Łódź mówiło o tym po rozmowie i z panem, że Łódź może stać się zagłębiem przemysłu zbrojeniowego. Do tego chyba jeszcze daleko.
2: Takich zagłębi przemysłu zbrojeniowego jest kilka w Polsce i ja myślę, że nie byłoby wskazanym, żeby gdziekolwiek w naszym kraju było jakieś bardzo konkretne, duże, scentralizowane zagłębie zbrojeniowe, dlatego że to nie jest z punktu widzenia
1: Ukraina,
2: strategicznego, nie powinno tak być.
1: Produkcja sprzętu wojskowego jest bardzo rozdrobniona.
2: Powinna być rozproszona ze względów bezpieczeństwa, gdyby cokolwiek się stało. I chyba nigdzie na świecie tak nie jest, że rzeczywiście są okręgi przemysłowe, gdzie produkuje się tylko uzbrojenie. I jeszcze bardzo często jest tak, że nie do końca wiemy, gdzie, co i jak się produkuje. A tu w szczególności chodzi o amunicję, już stricte sprzęt wojskowy.
1: I stąd ta tajemnica, dlaczego nie możemy na przykład powiedzieć, która firma, gdzie elementy do tej amunicji będzie produkowała?
2: Ja uważam, że to nie byłoby wskazane. Myślę, że ten biznes i ten sektor zbrojeniowy na tyle się dobrze
1: lubi
2: zna,
1: też ciszę.
2: Że no, dużo rzeczy się robi w ciszy. Są rzeczy też, które są klauzulowane, których nie wolno w ogóle ujawniać, bo są poufne, zastrzeżone. My nie mamy jeszcze takich projektów, od razu uprzedzam pytanie po redaktorze, ale może taka sytuacja się zdarzyć i wtedy o tym w ogóle nie będziemy mówili.
1: Jasne i pewnie z korzyścią i dla mieszkańców województwa łódzkiego, ale także dla tych firm. To dobrze, ale jesteśmy w stanie chociażby oszacować, ile ten przemysł dual use, jak to się ładnie mówi, czyli podwójnego zastosowania, przepraszam, brzydko się mówi po angielsku, podwójnego zastosowania przyniesie miejsc pracy na przykład, albo właśnie produkcja amunicji w województwie łódzkim. Można to oszacować?
2: Nie pokusiłbym się o takie oszacowanie, dlatego że ja nie będę miał pełne dane. Będę miał dane wybiórcze, dlatego że nie wszystkim firmom, które to robią, wydajemy decyzję o wsparciu albo o w ogóle one występują do strefy. Zwykle są to na tyle zorientowane firmy, jeżeli mają taką produkcję, czy mają dual use, to jeżeli rzeczywiście ich profil odpowiada temu, żeby otrzymać taką decyzję o wsparciu, to się zgłasza. Więc ja nie będę miał takich pełnych danych. Myślę, że tutaj takim powiernikiem takich informacji może być Ministerstwo Obrony Narodowej, czy Polska Grupa Zbrojeniowa, chociaż też nie do końca. Chociaż też nie do końca, dlatego że tam są stricte firmy i przedsiębiorcy produkujący właśnie stricte silny sprzęt wojskowy. Natomiast są firmy, które produkują na przykład drony, które mogą być podwójnego zastosowania, prawda?
1: No tak, mogą być do celów prywatnych, ale także
2: dokładnie
1: wojskowych. No dobrze, to zamykając ten wątek, w takim razie mamy to zapowiedziane, że będą w województwie łódzkim na pewno produkowane części do amunicji. Ale na razie nie możemy powiedzieć nic konkretnego. No dobrze, a co za 4 miesiące? Koniec z specjalnych stref ekonomicznych? To ja wyjaśnię moje pytanie słuchaczom. Pod koniec tego roku przestaje obowiązywać ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, czyli o miejscach, w którym są na specjalnych warunkach traktowani przedsiębiorcy, jeżeli chcą zainwestować właśnie w województwie łódzkim, mogą liczyć na pewne zwolnienia, na pewną pomoc właśnie chociażby ze strony kadry łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej i to jest do końca roku. To co dalej? Likwidujemy strefy w Polsce?
2: Nie likwidujemy. Strefy mają się dobrze, będą miały chwilę troszeczkę trudniejszą, dlatego że pojawią się luki przychodowe w strefach, dlatego że wygasa stara ustawa. Ta stara ustawa obowiązywała do 2018 roku i rzeczywiście, panie redaktorze, do 2018 roku było jeszcze tak, żeby mieć zezwolenie w strefie, trzeba by było na konkretnym terenie, w konkretnym miejscu stawiać, czy to fabrykę, czy świadczyć usługi.
1: W Łodzi to na Tymienieckiego wszyscy wiedzą, tam te firmy wszystkie powstawały, ale później przestała ta rejonizacja obowiązywać i mogły powstawać.
2: Podstref było ponad 40, jak nie więcej, w całym województwie. Ale od 2018 roku mamy inną ustawę, która się nazywa Polska Strefa Inwestycji. I w tej chwili mogę powiedzieć, że my bardzo mocno pracujemy nad tą komunikacją. Gdziekolwiek przedsiębiorca na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej chce dostać decyzję o wsparciu,

0: Od ostatniego roku jako szefowie stref spotykaliśmy się z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Wypracowywaliśmy nowe rozwiązania, żeby przy nowelizacji wprowadzić dodatkowe udogodnienia dla przedsiębiorców. I myślę, że w perspektywie najbliższych 2-3 miesięcy taka nowelizacja
1: nastąpi. No ale do tego jest potrzebna nowa ustawa, jak rozumiem.
0: Nie, ja myślę, że wystarczy albo nowelizacja, może być nowa ustawa, ale może być też nowelizacja wprowadzająca pewne rozwiązania, czy też w dalszej drodze rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii.
1: No dobrze, to jeszcze na koniec zapytam pana jako byłego pełniącego obowiązki prezydenta miasta Łodzi. Jest pan zadowolony z tego, jak funkcjonuje lotnisko? Jak się okazało, miasto niedawno nie było zadowolone. Zwolniło panią prezes. Pan myśli, że lotnisko, które obsługuje no prawie 500 000 pasażerów, to jest to, na czym Łodzi zależy? Czy rzeczywiście jest zbyt mało?
0: Nie będę się wypowiadał, czy Łódź potrzebuje lotniska, czy nie. Ja, jako mieszkaniec Łodzi, chciałbym, żeby było lotnisko w Łodzi. 2 tygodnie temu leciałem do Londynu z synami. Byłem zadowolony z obsługi i fajnie by było, gdyby to lotnisko funkcjonowało.
1: A to mam przykrą
0: na
1: wiadomość.
0: Na jakiej zasadzie?
1: To mam przykrą wiadomość dla pana prezesa, dlatego, że zresztą Radio Łódź o tym niedawno pisało. Loty do Londynu będą ograniczone, będą 2 dni, nie będzie lotów i to będą akurat te dni, w których w ogóle lotów z łódzkiego lotniska nie będzie. To nie brzmi chyba za dobrze.
0: Co do zasady, chciałbym, żeby było jak najwięcej tych połączeń, ale trzeba pamiętać o tym, że to nie tylko lotnisko o tym decyduje, ale również przewoźnicy decydują o tym, skąd latają, jak często. I ja myślę, że to jest kwestia opracowania nowej strategii, tym bardziej, że zbliża się czas wielkimi krokami, kiedy zacznie za 5 lat funkcjonować centralny port komunikacyjny.
1: Zaraz z zapowiedzi wiemy, że łopata ma być wymijana w Baranowie niedługo.
0: Jest bardzo mało czasu na to, żeby rzeczywiście przygotować sobie taką strategię, co dalej z łódzkim lotniskiem. Czy chcemy mieć to lotnisko w takiej formie, w jakiej mamy, które ono nigdy nie będzie przynosiło zysku, bo ono nie może być na tym etapie rentowne.
1: O, żeby przynosić zysk, to naprawdę musiałoby kilka milionów pasażerów, kilka tylko lotnisk w Polsce przynosi zyski.
0: Ale jest taka strategia miasta, w której miasto chce mieć takie lotnisko i tu po prostu powinni się zastanowić wszyscy rzeczywiście, w jakiej formule ono powinno funkcjonować. Dawno temu ja uważam, że był taki moment, taki projekt, w którym rzeczywiście łódzkie lotnisko mogłoby dużo na znaczeniu zyskać. Uważam, że znalezienie dużego przewoźnika lotniczego i sprzedanie mu istotnej części udziałów mogłoby być swego rodzaju...
1: A była to szansa kilka lat temu na to?
0: Była kilkanaście lat temu szansa na to, żeby rzeczywiście duży przewoźnik zagraniczny mógł rzeczywiście być większościowym udziałowcem łódzkiego lotniska.
1: To co się stało, że do tego nie doszło?
0: Może być jeszcze inny pomysł na łódzkie lotnisko, bo może zastanówmy się, czy to nie powinno być lotnisko też cargo lub obsługujące i serwisujące inne linie lotnicze, bo z perspektywy bliskości zaraz do centralnego portu komunikacyjnego rzeczywiście niektóre linie lotnicze będą chciały być i operować na centralnym porcie komunikacyjnym. Także ja myślę, że to jest po prostu kwestia wymyślenia nowej strategii, nowego pomysłu na to miejsce. A z mojej perspektywy jako mieszkańca, czym więcej by latało i było połączeń z Łodzi, tym lepiej. Dzisiaj nie musiałbym wracać z Warszawy, tylko bym wracał z Lublinka.
1: A rozumiem, że pan prosto z lotniska do nas przyjechał. No cóż, rzeczywiście, to by było szybciej zdecydowanie, jeżeli chodzi o Lublinek, bo z centrum miasta tam jest powiedzmy pół godziny w korkach, 40 minut w korkach. Nawet jeśli przejedziemy A2 bez problemu, to jest sporo dłużej do...
0: Ale jak będzie już kolej dużych prędkości, centralny port komunikacyjny, jeżeli będę mógł dojechać 30 minut, czy w 20 minut szybkim pociągiem do wielkiego hubu przesiadkowego, to ja myślę, że większość łodzian będzie wybierało tamten port.
1: I nowy zarząd pewnie musi się do tego przygotować. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim państwa gościem był Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale także były pełniące obowiązki prezydenta miasta Łodzi. Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę wszystkim.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
5: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
6: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
10: Wyjeżdżamy teraz na drogi województwa łódzkiego, a szczegóły przedstawi Jakub Jędrzejewski.
11: Zaczynamy od wypadku na Krajowej 74 między Sulejowem a Żarnowem, czyli na południu województwa, konkretnie w Paradyżu. Zderzyły się ciężarówka z dostawczakiem, na miejscu pracują służby i wprowadzono tu ruch wahadłowy. Przenosimy się na drogę S8 w kierunku Warszawy. Przy węźle Lubochnia trwa naprawa wiaduktu i zajęty jest prawy pas ruchu. Te prace będą trwały przez cały dzień, więc zachowajcie tu szczególną ostrożność. I jeszcze Łódź bez zmian na Pabianickiej i Palki. Nadal są tu duże korki, można stracić od kilku do kilkunastu minut. Ciasno zrobiło się też na Piłsudskiego przy stadionie Widzewa, Zachodniej i Narutowicza. Teraz to wszystko. Kolejne informacje dla zmotoryzowanych. Minutę przed dziewiątą. Zapraszam.
10: Jest 8:30.
12: Same dobre wiadomości.
10: I Jarosław Turek.
2: Łódź się rozbuśnie dla chorego na białaczkę Leosia. W najbliższą niedzielę o 20.30 mieszkańcy będą mogli przez minutę mrugać światłami w oknach i na balkonach. Można też użyć latarki, aby okazać wsparcie choremu chłopcu. Mama Leosia, pani Ewa, mówi, że taki pomysł akcji powstał, gdy chłopiec był w szpitalu i wyglądał przez okno.
13: Kiedy nocą patrzyliśmy z moim synem na światła miasta, a dziadkowie oddaleni 3 km od nas zapalali i gasili światło na dobranoc. Wtedy zobaczyłam, jaką radość sprawia to Leosiowi i pomyślałam, a jeśli tych świateł byłoby tysiące?
2: Ostra białaczka limfoblastyczna, na którą cierpi chłopiec, to nowotwór krwi i szpiku kostnego. Leczenie polega na chemioterapii albo na przeszczepie szpiku. Na polach pod Grunwaldem, jak się dobrze poszuka, to można znaleźć monety, które pogubili uczestnicy pamiętnej bitwy. Wyznaczono nawet teren, którym wojska polsko-litewskie zmierzały na bitwę, a potem tą samą drogą odbył się pościg za uciekającymi oddziałami krzyżackimi i tam właśnie znaleziono monety, mówi archeolog Adam Górecki.
14: Tutaj mamy cały ten depozyt groszy praskich odnalezionych w sobotę. Tu mamy zestaw monet, które zachowały się w całości. Do tego dochodzą siekańce. Było to rozrzucone mniej więcej w kwadracie 10 na 10 metrów. Jedna taka moneta, myślę, że dobre śniadanie można było w gospodzie za coś takiego zjeść.
2: Teraz 7 praskich groszy, a także inne znaleziska trafią do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Jeszcze o tym, że w Val Castellana we włoskiej Abruzji benzyna kosztuje mniej niż w innych rejonach kraju. Warto wiedzieć, gdy się tam przejeżdża. To dlatego, że w tej liczącej około 800 mieszkańców miejscowości stację utrzymuje gmina, wyjaśnia Aleksandra Nietopiel.
15: Za niższymi cenami stoi gmina, która sprzedaje paliwo bez marży. Gmina nie dokłada do stacji z własnego budżetu. Sprzedaje paliwo bez marży, więc nie zarabia, ale też nie ponosi strat. Mówił w programie Quattro di Sera burmistrz Camillo D'Angelo. Projekt benzyna del Sindaco, czyli benzyna burmistrza, działa od 2018 roku. To wtedy gmina przejęła stację, której groziło zamknięcie. Dzięki temu udało się uratować jedyne dystrybutory w promieniu około 20 km. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: No a teraz już wiadomo, gdzie we Włoszech można najtaniej zatankować.
10: Na termometrach w Łodzi 14 stopni Celsjusza, w ciągu dnia zachmurzenie małe i sporo słońca, co ważne bez opadów deszczu. W całym województwie temperatura dziś będzie wahać się od 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany głównie ze wschodu i północnego wschodu. Wieczorem chłodniej, termometry będą wskazywać maksymalnie do 12 stopni. Jutro, jeśli chodzi o temperaturę, będzie podobnie jak dziś. Na niebie możemy za to napotkać nieco więcej chmur.
12: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: A my niezmiennie w składzie Adam Miksa, Paweł Kwiatkowski i teraz jeszcze dołączy do nas The Cardigans.

0: Zbliża się 8:40. Jak zawsze o tej porze wybieramy się w nasze radiowe podróże, a to właśnie w ramach wakacyjnego cyklu Podróżowanie z Radiem. Dziś odwiedzamy uzdrowisko w Połczynie Zdroju, które cieszy się dużym zainteresowaniem w sezonie letnim i przyciąga latem kuracjuszy z całego kraju. Jak podkreślają odwiedzający, warto spędzić wakacyjny czas właśnie tutaj, nie tylko ze względu na wysoką jakość usług, ale także piękno Połczyna Zdroju w letniej odsłonie. Wyjątkowego klimatu dodaje również atmosfera, którą tworzą licznie przyjeżdżający goście.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
4: Domy sanatoryjne coraz ładniejsze, zabiegi coraz lepsze, więc przyjeżdżamy tutaj raz, dwa razy w roku.
5: Mamy sezon letni, czy to jest dobry pomysł na spędzenie tego letniego czasu?
4: Oczywiście, że tak. To jest bardzo ładne miejsce, piękne ścieżki rowerowe, bardzo piękny park, jeszcze tutaj jest basen. Pięknie wypoczywać i spędzać czas wolny, spacerować, jeździć rowerem, także bardzo czynnie spędzać czas. Tu się nie ma gdzie nudzić, a nie ma tak bardzo dużo ludzi jak nad morzem, na przykład, że jak człowiek wyjdzie i chce się napić kawy, to trzeba właśnie rezerwować stolik, bo nie ma miejsca. A tutaj jest tak umiarkowanie jeszcze z tą ilością ludzi. Bardzo przyjemnie.
6: Ja myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zarówno ludzie wymagający wszechstronnej rehabilitacji, jak i takiej punktowej. Jeżeli ktoś potrzebuje cieniu, bo dziś mamy wysoką temperaturę i przez ostatnie kilka dni mieliśmy powyżej 30 stopni, to idąc przez Park Zdrojowy nawet nie będzie musiał się pokazywać temu słońcu, a to jest chyba bardzo ważne. A poza tym atmosfera, którą tutaj ludzie tworzą, którzy przyjeżdżają, ona się udziela i to też jest chyba taki warunek, żeby zdrowieć bez względu na to, jakie się ma jeszcze zabiegi.
7: Marek Poszaj, wiceprezes uzdrowiska Połczyn. Od strony pracownika mogę powiedzieć, że sezon letni jest bardzo pracowity, natomiast myślę, że dla kuracjuszy jest wspaniały. Pomijając wspaniałą pogodę, bliskość przyrody, to jest to czas, kiedy kuracjusze naprawdę mają co robić. Mogą po południu wspaniale spędzać czas w naszym parku zdrojowym, w którym bardzo dużo się dzieje, z uwagi na fakt, że jesteśmy w okresie letnim, gdzie naprawdę mnóstwo jest imprez na zewnątrz. Mamy dużo wycieczek do Kołobrzegu, za granicę nawet do Berlina, ale również po naszym Pojezierzu Drawskim, tak więc codziennie coś nowego. Mamy wieczorki grillowe, tańce, imprezy na zewnątrz, spacery. Jest to dla nas bardzo ciekawy okres. Trochę miejsc nam jeszcze zostało, więc zapraszam serdecznie. Natomiast mamy bardzo fajny sezon, tak więc ja osobiście zadowolony jestem, ale myślę, że kuracjusze nasi również. Jest to czas, kiedy goście chcą przyjechać do Połczyna, ponieważ jeżeli jest za gorąco, to mogą schować się w cieniach naszych drzew w naszym parku zdrojowym. Nie jest tak mocno oblegane miasto, jak chociażby Kołobrzeg, który oczywiście traktujemy jako naszego partnera uzdrowiskowego. Natomiast jest to czas, kiedy naprawdę można fajnie wypocząć i jednocześnie spędzić czas w atrakcjach.
8: Mariusz Szwec, jestem fizjoterapeutą w uzdrowisku Połczyn. Pacjenci naprawdę mają dużą swobodę wyboru. Jeśli chodzi o zabiegi, to właściwie w lato, jak i pozostałą część roku, to przede wszystkim zabiegi borowinowe, częściowe, całkowite, które bardzo dobrze wpływają na zdrowie pod kątem ogólnym pacjentów, narządy ruchu, relaksują. Oprócz borowin mamy też wspaniałe zabiegi związane z solanką. Głębinowa solanka, a więc tutejsza, ma bardzo dobre działania na narządy ruchu, na układ skóry, na układ oddechowy i też bardzo wspaniale regeneruje ogólnie organizm. Dodatkowo zabiegi związane z kwasowęglowką, no i wiele innych zabiegów, takich jak chociażby kompleks basenowy czy basen otwarty. Więc naprawdę oferta jest przebogata. Właściwie jeśli chodzi o stricte okres letni, no to wiadomo, kompleks basenowy, otwarty basen, no bo pora letnia. I to bardzo dużym powodzeniem się cieszy. Mamy bardzo duże obłożenie na basenie.
4: Okłady borowinowe. Ta borowina tu jest chyba najlepsza w Polsce. Gdziekolwiek się jedzie do innych uzdrowisk, to się chwalą, że mają borowinę z Połczyna. Prądy stosuje biologiczne, masaże mechaniczne, tutaj łóżka takie wodne.
6: Pamiętajmy, że tutaj jest coś nadzwyczajnego, ponieważ basen jest ze słoną wodą, a więc wszystkie ćwiczenia, które są proponowane lecznicze, są z odciążeniem. Jacuzzi ze słoną wodą, jacuzzi ze słodką wodą, ćwiczenia w tym basenie ze słoną wodą. Przy takich upałach na pewno każdemu pomogą. Borowina według naszej wiedzy ma certyfikat najlepszej w Europie. To jest doświadczenie nadzwyczajne. Ktoś, kto nie miał do czynienia z okładami zborowiny, nie będzie wiedział, o czym mówię, ale to jest obłożenie czymś ciepłym, miłym, wrażenie, które się właściwie nie da nawet opisać. Ale każdemu trzeba polecić, przynajmniej raz w życiu.
2: Natalia Wilk koordynuje działania SPA Zdrojowym Zaciszu, które jest dopełnieniem pobytu w uzdrowisku Połczyn. Nasze SPA oferuje bogatą ofertę zabiegów pielęgnacyjnych, masaży, a także zabiegów modelujących sylwetkę. Zabiegi relaksacyjne polegają na pewno na odprężeniu, na przyniesieniu głębokiego relaksu, ale także na pielęgnacji skóry. W letnim okresie na pewno pielęgnacja ciała, peelingi, rytuały na ciało, które obejmują peelingi, ale w naszym SPA łączymy je bardzo często z masażami, które pozwolą odprężyć ciało i umysł.
0: Obecnie w uzdrowisku Połczyn przebywa blisko 1000 osób z różnych regionów Polski, a wszystko to sprawdzał Patryk Żak z Polskiego Radia Koszalin.

Dobry początek dnia z Radiem Łódź. Przed momentem Simply Red. 7 minut brakuje nam do godziny 9:00, punktualnie o pełnej godzinie wiadomości, ale jeszcze przed tym wszystkim zaglądam na stronę internetową radioloc.pl. Tam piszemy m.in. o tym, że nie będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza Łęczycy. Komisarz wyborczy w Łodzi odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego odwołania burmistrza Łęczycy Pawła Kuleszy. Pod inicjatywą zebrano ponad 1000 podpisów, jednak 300 z nich uznano za nieważne. Szczegóły na naszej stronie.

0: jutra.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
5: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
6: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
7: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
1: Po reklamie.
8: Sprawdźmy, co dzieje się na drogach w Łódzkiem. Jakub Jędrzejewski.
9: Zaczynamy od Zgierza i ulicy Łódzkiej. Trwa tu budowa ronda, przez co tworzą się zatory. Te okolice warto mijać, na przykład jadąc Czarną, Sadową i Chełmską. W Łodzi spory ruch i utrudnienia na remontowanej Pabianickiej, która blokuje się przy zajezdni Chocianowice. Luźniej robi się dopiero za skrzyżowaniem z 3 maja. Kilka minut można też stracić w Łodzi na Alei Palki, Alei Włókniarzy i Piłsudskiego. I jeszcze na koniec, cały czas są utrudnienia po wypadku na 74 w Paradyżu. To droga na południu województwa między Sulejowem a Żarnowem. Zderzyły się tu ciężarówka z dostawczakiem. Na miejscu pracują służby i wprowadzono tu ruch wahadłowy. Szerokiej drogi.
8: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Czas na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
10: A w serwisie szanse na kontrakty zbrojeniowe dla firm w regionie. Tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie i pożegnanie Dolly Parton. Temperatura rośnie, teraz mamy 17 stopni, a przed nami pogodny i ciepły dzień do 22 stopni Celsjusza. Kolejne firmy z województwa łódzkiego będą produkowały uzbrojenie. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna właśnie wydała dwie decyzje o wsparciu dla przedsiębiorstw z branży zbrojeniowej. Szykowane są takie decyzje dla kolejnych dwóch. W jednej z nich mają być produkowane elementy pocisków. Wyłączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał o tym z prezesem strefy Tomaszem Sadzyńskim.
11: Tak, jestem. Dzień dobry, słyszymy się.
10: Jeszcze niedawno część polityków i ekspertów mówiła, że nasz region może stać się zagłębiem produkcji zbrojeniowej. Czy to jest początek?
11: No, tak daleko bym nie szedł. Dwie jaskółki wiosny przecież jeszcze nie czynią. Tym bardziej, że na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów.
12: Dużo rzeczy się robi w ciszy. Są rzeczy też, które są klauzulowane, których nie wolno w ogóle ujawniać, bo są poufne, zastrzeżone.
11: Wiadomo jedynie, że jedna z tych firm ze wsparciem to AMZ Kutno, która produkuje opancerzenie samochodów. Druga to producent schronów modułowych. A jeśli chodzi o szykowane decyzje o wsparciu, to wiadomo jedynie, że jedno z przedsiębiorstw ma produkować elementy pocisków.
12: Mamy dwie firmy, o których teraz nie mogę powiedzieć. Jedna, która będzie produkowała elementy amunicji, ale jesteśmy jeszcze przed wydaniem decyzji o wsparciu.
11: Dodatkowo jedna z firm, która jest mocno widoczna na zbrojeniowej mapie Polski, to Wojskowe Zakłady Lotnicze, które niedawno podpisały umowę na serwisowanie amerykańskich śmigłowców bojowych.
10: Czy region ma szansę na przyciągnięcie firm zajmujących się nowoczesnymi technologiami dla wojska? O tym można posłuchać w całej rozmowie, która jest już dostępna na stronie Radia Łódź w naszej aplikacji mobilnej.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Światowe media komentują wizytę dyrektora CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. Rozmowy miały dotyczyć kontaktów rosyjskich i amerykańskich służb i taką informację przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, a o całym wydarzeniu mówi więcej Maciej Jastrzębski.
13: Wizyta dyrektora CIA owiana jest tajemnicą. Nie ujawniono, z kim się spotkał i czego dotyczyły rozmowy. Dopiero po kolejnych pytaniach dziennikarzy rzecznik Kremla potwierdził, że John Radcliffe był w Moskwie. Dmitrij Pieskow poinformował, że chodziło o kontakty między służbami specjalnymi Stanów Zjednoczonych i Rosji. Światowe media wymieniły kilka potencjalnych celów wizyty. Powstrzymanie rosyjskich prowokacji wobec NATO, nakłonienie Rosji do wznowienia rozmów z Ukrainą, a także kwestie związane z amerykańsko-irańską wojną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
10: A według rzecznika Kremla nie doszło do spotkania szefa CIA z Władimirem Putinem. W Stanach Zjednoczonych zmarła Dolly Parton, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej kultury. Artystka miała 80 lat i przez 6 dekad była twarzą muzyki country, relacjonuje Marek Wałkuski.
14: Dla Amerykanów Dolly Parton była kimś więcej niż piosenkarką. Największe przeboje Dolly Parton to Jolene, o kobiecie błagającej rywalkę, by nie odbierała jej męża. I 9 to 5, hymn pracownic biur napisany do filmu, w którym sama zagrała. Dolly Parton jest też autorką słynnej ballady I Will Always Love You, którą w latach 90. na cały świat rozsławiła Whitney Houston. Parton sprzedała ponad 160 milionów płyt. 25 jej piosenek dotarło na szczyt list przebojów. Zdobyła 11 nagród Grammy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
10: Piosenkarka zmagała się z chorobą nowotworową. Na serwisie jeszcze krótko o tym, że będzie bezpieczniej przy drodze krajowej nr 72 między Głuchowem a Złotą w powiecie skierniewickim. Podpisano umowę na budowę ponad 2-kilometrowego chodnika, z którego w obszarze niezabudowanym będą mogli korzystać również rowerzyści, a to jest ważna trasa między Łodzią a Rawą Mazowiecką. Każdego dnia tym odcinkiem przejeżdża około 5 tysięcy samochodów.
8: Radio Łódź, czas na sport, przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
15: Polskie siatkarki pokonały Słowenki 3-0 w rozegranym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla naszej reprezentacji, 23, zdobyła Magdalena Stysiak. A rozgrywająca Katarzyna Wenerska przyznaje, że zwycięstwo nad Słowenkami jest bardzo ważne dla podbudowania psychiki całego zespołu po słabszych występach z Węgierkami i Łotyszkami.
16: Po takim meczu myślę, że dużo pozytywów przede wszystkim, zwłaszcza nastawienie, z jakim wyszłyśmy na to spotkanie. No i cieszy fakt, że w końcu zagrałyśmy dobry mecz od początku do końca tak naprawdę. Potrzebowałyśmy go bardzo, że teraz każda z nas uwierzyła w to, że potrafimy grać nadal w siatkówkę.
15: A to było trzecie zwycięstwo polskich siatkarek. Wcześniej wygrały, co prawda, z problemami z Węgierkami i Łotyszkami, a w drugim wtorkowym spotkaniu tej grupy Niemki pokonały Węgierki. W tabeli grupy A prowadzą siatkarki Turcji przed Polską i Niemcami, a w następnym meczu Polki właśnie zmierzą się z Niemkami. Spotkanie zaplanowano na czwartek. Nowym piłkarzem Łódzkiego Klubu Sportowego został Kasper Prusiński. Pochodzący z Garwolina zawodnik pierwsze piłkarskie szlify zbierał w klubach z województwa mazowieckiego, a ostatni sezon był dla Prusińskiego najlepszym w dotychczasowej karierze. W 36 rozegranych dla Hutnika Kraków spotkań w drugiej lidze napastnik zdobył 14 bramek. Dołożył także 5 asyst. Kolejnym krokiem dla mogącego występować także na pozycji numer 10 zawodnika będzie gra dla Łódzkiego Klubu Sportowego. 21-letni napastnik związał się z ŁKS-em 3-letnią umową, w której znalazła się opcja przedłużenia o kolejny sezon. A Kamil Grabara został piłkarzem Juventusu Turyn. Klub Serie A wypożyczył polskiego bramkarza z Wolfsburga do czerwca 2027 roku. Po zakończeniu wypożyczenia Juventus może wykupić zawodnika za 11,5 miliona euro. 27-letni Kamil Grabara w ubiegłym sezonie rozegrał 34 spotkania w niemieckiej Bundeslidze. A przypomnę, że zawodnik jest także 6-krotnym reprezentantem Polski. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
1: Sport.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: 16 stopni Celsjusza, tyle obecnie na termometrach w Łodzi i regionie. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie małe i sporo słońca, bez opadów deszczu. Temperatura wahać się będzie od 21 do 24 stopni, około 22-23 w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie i Tomaszowie, w Kutnie, a w Śradzu nawet do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie ze wschodu i północnego wschodu. Wieczorem będzie chłodniej, maksymalnie do 12 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Na zegarach już prawie 8 minut po godzinie 9 nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Łódź dobiega już końca, ale spokojnie, zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach. W studiu jest już Monika Borysow-Dudowicz. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, nie mogłam się doczekać, żeby powiedzieć dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Miło Cię widzieć, to przede wszystkim, ponieważ słyszymy się praktycznie codziennie, ale to jest tak, że czasami w radiu się mijamy, także witam bardzo serdecznie w studiu.
8: I to spotkaliśmy się w studiu, a nie na korytarzu. Nie było to takie zwykłe minięcie się.
18: Tak, to tak nie było, rzeczywiście. Oczywiście. Co słychać w Łodzi? Od razu zapytam, ponieważ nie ukrywam, że jestem tuż po wakacjach, to już koniec z tymi wakacyjnymi moimi przygodami. Widziałam, że trochę ruch na drogach już, prawda?
8: Spory ruch. Dzieje, tak? Mówiliśmy też o tym, że Łódź nie najlepiej wypadła w jednym rankingu,
18: Znowu? Naprawdę?
8: Ale już chyba.
18: Dobra, to cichutko.
8: Cichutko. Najdłuższa fala relaksu. Zapraszamy. Paweł Kwiatkowski, kłaniam się nisko.
19: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

I już 12 minut po godzinie 9, to dzisiaj ja chyba powinnam zapytać, co słychać. Także pytanie na dzień dobry już znamy, studio@radiowodz.pl. Zawsze lubimy wiedzieć, że są Państwo po tej drugiej stronie. Ja już oficjalnie kończę z wakacjami w tym roku, także z przyjemnością i grzecznie będę mówić dzień dobry, mam nadzieję. To jaką mamy rzeczywistość? Jeszcze sierpniową, czyli tak na pocieszenie kolejny wakacyjny miesiąc prawie za nami, ale wrzesień też ma takie letnie oblicze i o tym proszę pamiętać. Wszystko, co dobre, jeszcze przed nami. Tego będziemy się trzymać. Wakacje zaburzają nieco poczucie czasu, to ja tak z poczucia obowiązku zerknę, jaki mamy dzisiaj dzień, tygodnie, proszę mi, środa. Dobrze, dziękuję bardzo. Znowu weekend za chwilę, ale najpierw kilka słów o bardzo przyjemnym konkursie Wakacyjna Jazda. Dzisiaj także poszukamy wspólnie pewnej piosenki, polecamy się do słuchania.

19 minut po 9, to co u Państwa słychać dzisiaj, nietypowe, ale bardzo radiowe pytanie, studio@radiowłodź.pl. Wiem, że już Pani Aneta grzecznie słucha radia i też myśli, wakacje się kończą, ale lato z nami zostaje i to jest najważniejsze. A z nami wciąż wakacyjna jazda, dla mnie to jest doskonała wiadomość, ponieważ będę mogła opowiadać o piosenkach, do tego znowu będę mogła powiedzieć do kogoś, tak, udało się. To dzisiaj także poszukamy przed południem pięknej polskiej piosenki, która jest związana z latem, z wakacjami. Ja w pewnym momencie podam trzy hasła, które mają Państwa naprowadzić na tytuł tej piosenki i wtedy trzeba napisać błyskawicznie adres mailowy. Przypominam w tej sprawie konkurs@radiowłodź.pl,

0: Autopromocja.
1: Lato. Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
8: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
10: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19:00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
0: Po reklamie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: Dwadzieścia dziewięć minut zostało do godziny 10:00. Ja od Państwa już poza pięknym powitaniem dziękuję ślicznie. Dostaję również pytania o to, czy dzisiaj także będą do zdobycia zaproszenia do kina. Tak, ale najpierw w imieniu Agaty Zielińskiej zapraszam na magazyn Masz Głos. Dzisiaj rozmowa z przedstawicielem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Budowlani. To już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: 25 minut mamy jeszcze do godziny 10. Masz głos. Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Jakub Kus, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Budowlani. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jakie sektory obejmuje związek? Czy tylko budowlańców, czy jakoś szerzej, więcej sektorów?
1: Ależ nie, znacznie więcej. To znaczy są to sektory powiązane z budownictwem, ale jednak różne. Czyli budownictwo wykonawcze. Po części również budownictwo drogowe, chociaż jest odrębna federacja pracowników budownictwa drogowego. Przemysł materiałów budowlanych, szeroko rozumiany, przemysł wyrobów budowlanych, przemysł cementowy, ceramiczny i tak dalej. Przemysł drzewny, płytowy i meblarski. I co może być zaskakujące, również leśnictwo. Mamy dość ciekawą i silną strukturę w leśnictwie, w lasach państwowych przede wszystkim, ale nie tylko.
0: Bardzo często budownictwo kojarzy nam się z takim sektorem, który nie do końca jest bezpieczny. Zdarzają się
1: słusznie, całkowicie
0: wypadki
1: słusznie.
0: I to właśnie bardzo często śmiertelne. Co wy jako związek możecie robić? Co robicie, żeby zmienić tę sytuację?
1: To jest akurat bardzo duży obszar naszej aktywności i bardzo ważny. Faktem jest, że budownictwo we wszystkich statystykach i tych GUS-owskich i tych Państwowej Inspekcji Pracy nie od Odmiennie od lat jest sektorem, w którym jest największa liczba wypadków ciężkich, no i niestety wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Ten poziom wypadków, można byłoby powiedzieć, maleje sukcesywnie, ale jednak zbyt wolno i ciągle jest to branża, która stwarza bardzo wiele zagrożeń. No niejako w sposób naturalny, ponieważ jest to praca na placach budowy, w różnych warunkach, nie tylko atmosferycznych, w różnym otoczeniu i z ogromną ilością podwykonawców, dostawców. No i przede wszystkim jest to praca na wysokości i praca również w wykopach, a nie mówię bez powodu o tych dwóch obszarach, bo w tych obszarach jest właśnie największa liczba wypadków ciężkich i niestety często śmiertelnych. My traktujemy to systemowo. My jesteśmy w bardzo wielu strukturach, które się zajmują bezpieczeństwem pracy przede wszystkim. Jest taka Rada do spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy, ale również przy wszystkich okręgowych inspektoratach pracy. My działamy w tych radach, zresztą nie ukrywamy, że gdzieś tam ładnych parę lat temu byliśmy inspiratorem tworzenia tych rad. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia pewnych inicjatyw, można powiedzieć, legislacyjnych, a może szerzej regulacyjnych. Generalnie taką biblią budownictwa jest prawo budowlane. Ale w prawie budowlanym kwestie bezpieczeństwa pracy są kwestiami, nie chciałbym powiedzieć drugorzędnymi, bo one są wszędzie ważne na poziomie standardów, ale jednak nie jest to ten dokument, który reguluje kwestie bezpieczeństwa pracy. Jest mnóstwo różnych dokumentów zajmujących się poszczególnymi kategoriami robót, podsektorami i tak dalej. Wynika z tego pewien chaos legislacyjny. Nie wszystkie te dokumenty są w tych, te regulacje są w tych miejscach, których powinny być. My tutaj bardzo aktywnie staramy się działać na poziomie może nie dialogu społecznego, bo z dialogiem to jest odrębny temat na dyskusję, ale konsultacji, wpływu na to, żeby te kwestie uporządkować. Bardzo aktywnie zajmujemy się, zresztą byliśmy inicjatorem prowadzenia tej regulacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy operatorów żurawi dźwigowych. Tam jest jeszcze mnóstwo do zrobienia i to rozporządzenie też jest jeszcze do przepracowania. I drugi obszar to jest praca na rusztowaniach, kwalifikacje tych pracowników, bezpieczeństwo pracy zarówno monterów, jak i tych, którzy użytkują rusztowania. Tam jest sporo wypadków właśnie związanych z pracą na rusztowaniach, wokół rusztowań. No i wreszcie szerzej traktowany jest bezpieczeństwem pracy tych, którzy się znajdują w otoczeniu budowy, na której się znajdują rusztowania. Otoczenie też z naszego punktu widzenia jest bardzo ważne. Tych przykładów naszej pracy jest znacznie więcej. Mamy zespół trójstronny do spraw budownictwa i gospodarki komunalnej, na którym się też zajmujemy tymi problemami. Mamy projekty również europejskie, których bierzemy bierzemy udział z taki sfokusowany na kwestiach bezpieczeństwa pracy. Niedawno taki projekt Scaffold, właściwie nie scaffolding, czyli rusztowania, bardzo proste, dotyczący porównania standardów w różnych krajach europejskich dotyczących zarówno kształcenia, jak i bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach. Tego jest sporo. To jest takie nasze systemowe podejście. Mamy podpisane porozumienia z ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP o współpracy na poziomie centralnym, na poziomach regionalnych. My działamy również w strukturze regionalnej. To jest pewnego rodzaju system i sieć, którym się znajdujemy. Oczywiście można by rozmawiać o tym, na ile jest to skuteczne, no ale na pewno w tym obszarze jesteśmy aktywni.
0: Jak w ogóle postrzegana jest branża? Czy można mówić o jakiejś stabilności zatrudnienia, czy raczej branżę można postrzegać jako taką branżę, w której jest sporo taniej siły roboczej, czy i jedno, i drugie, bo jest przecież dużo rozmaitych inicjatyw budowlanych. Słyszeliśmy o takich sytuacjach, kiedy robotnicy budowlani na przykład znikają z budowy. Jak to wygląda? Czy ten rynek jest po prostu stabilny?
1: To rozumiem, że nie mamy 6 godzin na rozmowę.
0: No niestety
1: nie.
0: Niestety nie.
1: Pytanie jest bardzo dobre, ale krótka odpowiedź jest niemożliwa. Branża zawsze była branżą, tak jak pani zauważyła, generującą zagrożenia. Z jednej strony bardzo atrakcyjną, bo to jest bardzo atrakcyjna praca w budownictwie. Taka kończąca się finalnym rezultatem. Ja zawsze przypominam taką przypowiastkę dyrektora FIEK-u, Organizacji Pracodawców Europejskiej, nie żyjącego niestety już. Budownictwo od przemysłu czy innych rodzajów przemysłu różni się tym, że w normalnym przemyśle to fabryka stoi, a produkt wyjeżdża. A tutaj w budownictwie produkt stoi, a fabryka jedzie dalej budować. Więc tego typu różnica, ona generuje pewnego rodzaju obszar przyciągania do pracy w budownictwie, jako że ten produkt zostaje i on zostaje na długo, więc również ten budowlaniec na budowie, ten pracownik, robotnik budowlany ma swoją określoną satysfakcję z udziału w budowie, prawda? Ale z drugiej strony budownictwo wymaga jeszcze ciągle dużego zaangażowania fizycznego, czyli po prostu ludzie zużywają się tej pracy szybciej niż może w innych sektorach, a z drugiej strony wymaga mobilności. Więc w przypadku sytuacji takiej, jaką mamy w Polsce, ale nie tylko w Polsce, ale w Polsce to bardzo wyraźnie widać, że to zatrudnienie w budownictwie nie jest przesadnie stabilne. Nawet jeżeli mamy zatrudnienie na umowę o pracę, akurat w prawie zamówień publicznych jest wymagane zatrudnienie pracowników placu budowy w oparciu o umowę o pracę, ale to niespecjalnie jest przestrzegane. Natomiast to nie jest zatrudnienie stałe i stabilne. Firmy budowlane realizują określone kontrakty. One trwają różnie, rok, dwa, czasem kilka lat. No ale kiedyś się kończą. Pracodawcy zatrudniają pracowników do realizacji określonych robót, więc nie zatrudniają na wieczność zwykle, tylko na okres realizacji budowy. Także ta praca jest również mobilna z tego powodu, że bardzo trudno pracować na etacie tym samym w budownictwie przez lat kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt. Do tego ta mobilność terytorialna. Budownictwo wymaga przemieszczania się. Jeżeli popatrzymy na mapę firm, no to mamy firmy, które mają swoje siedziby w różnych miastach, prawda? Ale jeżeli pojedziemy do tej firmy, to zastaniemy tam administrację, główną księgową, rzadko prezesa, ale żadnych pracowników, bo pracownicy są na budowach. Na budowę trzeba dojechać, przemieścić się, zostawić rodzinę, jeżeli się takową ma. To utrudnia stabilizację życiową, więc to są te elementy, które wybierając te prace trzeba brać pod uwagę. Jeżeli się akceptuje, to jest bardzo ważna praca. Jeżeli nie, to nie jest praca dla każdego.
0: Często mamy jakieś podwyżki. Myślę, że tutaj też sytuacja jest taka dosyć płynna. Czy te koszty pracy w zamówieniach, kalkulacja tych kosztów, wy to jakoś weryfikujecie? Co chwilę są jakieś rozmowy na temat ustalania na przykład stawek minimalnych? Czy one często się zmieniają?
1: To jest tak. To jest akurat też dla nas dobre pytanie, bo w tym obszarze jesteśmy bardzo aktywni. To są dwie rzeczy. Lata temu, całe chyba po raz pierwszy w 2005 roku, porozumieliśmy się z kilkoma, czy może nawet docelowo z kilkunastoma organizacjami budownictwa i związkami pracodawców najważniejszymi, z innymi związkami zawodowymi w budownictwie, z izbami przemysłowo-gospodarczymi w budownictwie i z również z regionalnymi izbami, regionalnymi podmiotami, a po części również wsparła nas Państwowa Inspekcja Pracy i podpisaliśmy takie porozumienie w sprawie minimalnej stawki kalkulacyjnej w budownictwie. Ale ponieważ w Polsce mało popularne są układy zbiorowe pracy, to zrobiliśmy to w formie rekomendacji. I ta rekomendacja działa do dziś. Ta rekomendacja jest bardzo często wykorzystywana. To jest minimalna stawka kalkulacyjna roboczogodziny w budownictwie na użytek zamówień. Mhm. I teraz tak, okazuje się, że szczególnie na poziomie lokalnym, regionalnym, nie ma punktów odniesienia, ponieważ no jest płaca minimalna, ta, która jest ogłaszana przez generalnie przez rząd teoretycznie w procesie dialogu, ale nigdy nie, w dialogu się nie udało tego do tej pory wypracować, także kończy się na tym, że minister ogłasza. Rząd ogłasza, przepraszam, bo jest to akt wykonawczy rządu. Minimalne wynagrodzenie w wymiarze, co ciekawe, chyba mieliśmy wpływ na to drugie, czyli nie tylko w wymiarze miesięcznym, ale również w wymiarze godzinowym. I to jest jakiś punkt odniesienia, ale oczywiście to jest absolutne minimum. My do tego dodajemy te narzuty, które są obligatoryjne w budownictwie i nie tylko w budownictwie. I co roku dajemy w oparciu o minimalne wynagrodzenie taką rekomendację minimalnej stawki kalkulacyjnej. Bardzo często małe firmy szczególnie z tego korzystają. Ostatnio bardzo ciekawe również regionalne dyrekcje dróg krajowych i autostrad nas proszą o to, żeby przesłać informacje o kalkulacji stawki, bo im się to przydaje do kalkulacji zamówień. Więc to jest tego typu inicjatywa. A drugą rzecz, którą dopiero przymierzamy się, zamierzamy zrobić coś, co będzie się brzydko nazywało taryfikator kwalifikacyjno-płacowy w budownictwie. Szalenie trudna rzecz, ale chcieliśmy zrobić taką właśnie takie badanie referencyjne i poprzez Sektorową Radę do Spraw Kompetencji w Budownictwie, której jesteśmy organem prowadzącym, również przesłać tego typu rekomendacje. Jest to o tyle trudne w Polsce, że wynagrodzenia za usługi budowlane są bardzo różne w poszczególnych regionach. No to do pewnego stopnia jest oczywiste, ale nie ma czegoś takiego jak stawka godzinowa dla murarza w całym kraju, tylko ona jest inna na Podlasiu, inna w Warszawie, co jest dość oczywiste. Inna w Wielkopolsce, w Lubuskim i tak dalej. Są takie przeglądy, można sobie w sieci znaleźć, ile kosztuje co w danym miesiącu, one są aktualizowane. Natomiast generalnie oczywiście nie są to oficjalne stawki, tylko stawki rynkowe. Więc bardzo trudno będzie zrobić to, co zamierzamy zrobić w dialogu właśnie z organizacjami pracodawców, ze związkami zawodowymi, z izbami inżynierów i z organizacjami typu izby gospodarcze. No ale to są takie małe kroczki do tego, żeby trochę sprawę uporządkować. Ponieważ na rynku ciągle zdarza się mnóstwo, jakby to ładnie nazwać, naruszeń, również naruszeń prawa, czyli omijania pewnych kalkulacji, pewnych kosztów pracy, które powinny zostać skalkulowane, bo jest do tego podstawa prawna. No a szczególnie zamawiający niespecjalnie bierze to pod uwagę.
0: Panie Jakubie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jakub Kus, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Budowlani, był dzisiaj naszym gościem.
1: Ja również dziękuję bardzo, pozdrawiam.

5 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. Na jaką pogodę możemy dzisiaj liczyć? Tego dowiemy się tuż po wiadomościach Radia Łódź. W wiadomościach powiemy m.in. o poszukiwaniach nowego szefa łódzkiego lotniska. A ja przypominam, przed południem mamy w planie konkurs wakacyjna jazda. Kto zgadnie kiedy? Tak, tuż po godzinie 10. Ja powiem, szukam.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
2: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
3: I tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Jarosław Turek.
7: Na serwisie pomysły na zagrożenia stwarzane przez hulajnogi, poszukiwanie nowego szefa dla łódzkiego lotniska i poseł PiS w ogniu ataków w związku z zonda krypto. Na termometrze w Łodzi 18 stopni, przed nami dosyć pogodny dzień z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą nawet do 23 stopni. Rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, dlatego Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany w przepisach. Resort chce przede wszystkim uporządkować rynek urządzeń, które wyglądają jak hulajnogi albo rowery, ale osiągami bardziej przypominają motocykle. Nowe regulacje mają dokładnie określić ich dopuszczalną prędkość, moc i napięcie. Transportowy dozór techniczny ma też weryfikować pojazdy dopuszczane do ruchu i sprowadzane do Polski. Dzięki temu policjanci i strażnicy miejsce będą mogli łatwiej ocenić, z jakim pojazdem mają do czynienia. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówi, że chodzi o walkę z tak zwanymi elektrycznymi potworami.
8: Niestety na polskich drogach i chodnikach pojawiają się swego rodzaju potwory elektryczne. Ni to rower, ni to hulajnoga, ni to motocykl elektryczny. Postanowiliśmy z tym skończyć. Hulajnoga to jest pojazd, który będzie mógł poruszać się maksymalnie z prędkością 20 km na godzinę.
7: Z kolei rower elektryczny będzie mógł rozpędzać się do 25 km na godzinę. Zmiany obejmą też wypożyczalnie. Samorządy mają wyznaczać miejsca odbioru i pozostawiania hulajnóg, a za porzucanie ich w innych miejscach mają grozić kary. Takie rozwiązanie już obowiązuje w Łodzi. Łódzkie lotnisko będzie szukało nowego prezesa. Po odwołaniu dotychczasowej wieloletniej szefowej portu na czele spółki stanął obecny wiceprezes Robert Makowski, ale miasto Łódź, które jest większościowym udziałowcem, szuka kogoś, kto znajdzie nowy pomysł na funkcjonowanie lotniska. Tak uważa były pełniący obowiązki prezydenta Łodzi Tomasz Sadzyński. Gość Radia Łódź podkreśla, że jego zdaniem lotnisko jest potrzebne mieszkańcom, ale ta perspektywa się zmieni, kiedy powstanie centralny port komunikacyjny.
9: To jest kwestia opracowania nowej strategii, tym bardziej, że zbliża się czas wielkimi krokami, kiedy zacznie za 5 lat funkcjonować centralny port komunikacyjny.
10: Zaraz z zapowiedzi wiemy, że łopata ma być wbijana w Baranowie niedługo.
9: Jest bardzo mało czasu na to, żeby rzeczywiście przygotować sobie taką strategię, co dalej z łódzkim lotniskiem. Czy chcemy mieć to lotnisko w takiej formie, w jakiej mamy, która nigdy nie będzie przynosiło zysku.
7: Łódzkie lotnisko w zeszłym roku obsłużyło rekordowe prawie 500 000 pasażerów. Ten wynik może być jednak trudny do powtórzenia. Jak poinformowało niedawno Radio Łódź, jeden z prywatnych przewoźników od października rezygnuje z lotów z Łodzi do Brukseli i ogranicza liczbę połączeń do Londynu.
11: Więcej na radiołódź.pl.
7: Maciej Konieczny z partii Razem chce pociągnięcia do odpowiedzialności posła PiS Michała Moskala. Według ustaleń TVN24 Michał Moskal spotkał się w sierpniu zeszłego roku na Ibizie z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem, a zaraz potem wraz z Januszem Kowalskim złożył 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach.
12: No to jest jasne, że tutaj ten związek przyczynowo-skutkowy następuje i pytanie tylko, jakie konkretne korzyści majątkowe mogły się z tym wiązać dla posła Moskala.
7: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał dziennikarzom, że Michał Moskal nie informował partii o swoim wyjeździe na Ibizę i nie reprezentował tam PiS-u. Na koniec o tym, że dzięki naszej radiowej relacji strażakom z OSP Gaszyn w gminie Wieluń udało się zebrać środki na wkład do zakupu nowego wozu strażackiego. Teraz nowoczesny samochód pożarniczy zastąpi mocno już zużyty zabytkowy Star 244. O szczegółach mówi nasz reporter Adam Łużyński.
13: Na 6 dni przed końcem strażakom udało się uzbierać wszystkie potrzebne pieniądze. Dzięki nim będzie można skorzystać z dofinansowania z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej na zakup wozu. Strażacy z OSP Gaszyn potrzebują pojazdu, w którym są między innymi systemy bezpieczeństwa, klimatyzacja i inne standardowe udogodnienia, które możemy znaleźć we wszystkich współczesnych pojazdach. Jednocześnie takiego komfortu nie ma w wysłużonym polskim Starze 244.
7: Strażacy ochotnicy z Gaszyna zdecydowali się na uruchomienie zrzutki w internecie po tym, jak burmistrz Wielunia nie przyznał im środków potrzebnych na wkład do zakupu pojazdu. Piszemy o tym także na naszym portalu radiołódź.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Czy pogoda dzisiaj w pogodnym wydaniu? Zdecydowanie tak. W Łódzkiem ciepło, zimno, tak w sam raz. Kutno, Łęczyca, Tomaszów Mazowiecki, Łódź do 23 stopni. Jeszcze bardziej letnio w Wieluniu i Pietrzkowie Trybunalskim do 24, być może. Także można cieszyć się latem, ubierać lekko. W ciągu dnia zachmurzenie małe, ale w części województwa umiarkowane. To głównie na południu. Wiatr słaby, biometr mamy dzisiaj korzystny. Warto pomyśleć o spacerze, tylko wieczorem uwaga na komary.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: 5 minut po godzinie 10, czyli znowu mamy lato i co ważne, jeszcze z nami zostanie. Dzień dobry w letnim wydaniu. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Adam Miksa, realizujący program. Od nas po prostu przyjemny dzień dobry, a za chwilę wakacyjna jazda w Radiu Łódź. Bo to nie...

0: To ja też będę na tak. Kto ma talent do zgadywanek?
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Nie mogliśmy dłużej czekać dzisiaj, ależ dzisiaj piękna muzyczna historia. To już opowiadam o piosence. Nie będzie to zbyt długa opowieść. Wystarczą trzy słowa. Ale jakie? Ja mam przed sobą trzy hasła, które mają Państwa naprowadzić na tytuł polskiej letniej, wakacyjnej piosenki. To ważne w tej opowieści. Do zdobycia dwuosobowe, całodniowe zaproszenie do Parku Rozrywki. Z tego zaproszenia będzie można skorzystać aż do 27 stycznia przyszłego roku. Także można sobie wyprawę zaplanować w domu. W dowolnym czasie, w dowolnym terminie. Jakiej piosenki dzisiaj poszukamy? W mailu poproszę o jej tytuł oraz imię i nazwisko, numer telefonu, ponieważ wspólna zapowiedź będzie tutaj obowiązkowa. Adres mailowy konkurs@radiołódź.pl, a hasła na dziś to wigry, sierpień i muszelka.

0: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandoria.
1: I chyba słychać, że działamy szybko, błyskawicznie, coś w tym jest. Ja mogę śmiało powiedzieć, powtórzyć właściwie to, co powiedziałam wcześniej, jak ja kocham tę piosenkę i chyba nie jestem sama. Razem z nami pani Anita, witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Już po wakacjach pani Anito?
2: Tak, już po.
1: A dokąd w tym roku wybrała się pani na wakacje, jeżeli można oczywiście zapytać, jaki to był kierunek?
2: Polskie góry Zakopane.
1: Och, no to cudownie. To tak właściwie najwyżej, można by śmiało powiedzieć. I do tego w stylu góralskim. Ale ja chciałabym w związku z dzisiejszą piosenką zaproponować zupełnie inny kierunek, ale chyba już pani o tym doskonale wie. Ja przypomnę, że dzisiaj oczywiście w naszym konkursie pojawiły się również trzy hasła, które miały państwa naprowadzić na tytuł pewnej piosenki. To sprawdzimy, czy wszystko się zgadza. Wigry, sierpień i muszelka. Czyli jaka to piosenka?
2: Augustowskie noce.
1: Oj, oczywiście, że tak. I tak sentymentalnie się zrobiło. I tak zupełnie inny wakacyjny kierunek, prawda? Czy jeśli chodzi o jeziora, wakacje, to też taki odpoczynek pani lubi?
2: Tak, jak najbardziej.
1: Dobrze.
2: Jednego roku nad morze, drugiego roku u góry.
1: Idealnie, prawda? Idealne rozwiązanie. Raz tutaj, raz tutaj i wszystko, żeby się pięknie zgodziło. Słyszę, że nie jesteśmy tutaj same, także pozdrowienia dla osób, które przysłuchują się również naszej rozmowie gdzieś tam blisko pani. Proszę bardzo, pozdrawiamy bardzo serdeczne pozdrowienia od Radia Ucie. Jeszcze pozwolę sobie tylko wytłumaczyć. Wigry, sierpień, muszelka.

0: Coś w tym jest, rzeczywiście. Zgodnie z obietnicą, tak jak to się dzieje właściwie codziennie od poniedziałku do piątku, zaproszenie do parku rozrywki dwuosobowe na cały dzień, czyli będzie idealna zabawa. Czy już jest gdzieś tam w myślach jakaś osoba, którą pani ze sobą zabierze?
1: Tak, tak, oczywiście mój synek.
0: O, to pozdrawiamy również i życzymy przyjemnej zabawy, ale przede wszystkim my dzisiaj czekamy na piękną wakacyjną piosenkę. To ja raz jeszcze proszę o to, żeby zapowiedzieć jej tytuł.
1: Augustowskie noce, Maria Koterska.

Maria Koterbska w Radiu Ucimy, zatopieni w każdy dźwięk, można tak długo, długo słuchać. Jutro wraca wakacyjna jazda, także proszę zachować czujność w porze przedpołudniowej.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Lato, ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
3: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
4: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
3: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
5: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
6: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
3: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
7: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
8: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
7: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
9: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
10: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
11: No tak, jakaś metafora.
10: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
8: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
10: i Anna Grobińska.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
13: Egzotycznie świeże.
12: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
13: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
12: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
14: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już 6. biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15.00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
15: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
1: Po reklamie.
16: Najdłuższa fala relaksu.
17: Dwadzieścia 8 minut zostało do godziny 11, a w Radiu Łódź świat mediów bez tajemnic przed nami. Dzisiaj temat pewnego raportu, który miał pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak Polacy postrzegają swój kraj, jak budować markę Polski. Czy się udało? Na to pytanie też my spróbujemy odpowiedzieć. To już za kilka minut.

0: 20 minut zostało do godziny 11 na rozmowy z wątkiem medialnym. W Radiu Łódź zapraszam w imieniu Joanny Karp.
1: Media bez tajemnic.
2: Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest medioznawca dr Joanna Bachura-Wojtasik z Uniwersytetu Łódzkiego. A dzisiaj wrócimy do bardzo głośnego raportu, czyli Polaków portret własny, który miał pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak Polacy postrzegają nasz kraj. I na tej podstawie chyba mieliśmy zbudować markę Polski. Nie do końca to wyszło, bo okazało się, że raport przygotowany przez Barbarę Mróz-Gorgoń, czyli pełnomocniczkę rządu, został, jak się okazało, w jakiejś części, nie wiemy w jakiej, wygenerowany przez AI. I to może nie byłoby samo w sobie problemem, właśnie o tym porozmawiamy, gdyby nie to, że tam było bardzo dużo błędów. Tak jakby ktoś tego raportu w ogóle nie przeczytał. Mówimy o geograficznych, czyli położeniu niektórych miast, mówimy o przypisach. Przede wszystkim zacznę, Asiu, od takiego pytania, myślę, że istotnego, czy odbiorca powinien wiedzieć, że przy tworzeniu raportu wykorzystano AI?
3: Dzień dobry, cieszę się, że możemy o tym raporcie porozmawiać, bo ten raport, dyskusja o nim to jest otwarcie pola i spojrzenie na coś szerzej, na coś więcej. Właśnie na to dosyć kontrowersyjne w ostatnich miesiącach, ostatnich latach narzędzie sztucznej inteligencji. Ja uważam, tak krótko na początek, że tak, odbiorca powinien wiedzieć, kto, co, jakie narzędzia stoją za przygotowywaniem czy raportów, czy badań, czy artykułów naukowych. To jest wzięcie odpowiedzialności. I teraz tak, sztuczna inteligencja nie przygotuje sama z siebie raportu. No, muszą pewne dane być wgrane przez człowieka, więc tutaj człowiek przyjmuje odpowiedzialność za wszystko, co zostaje podpisane jego nazwiskiem, co jest publikowane. No tutaj zadanie było bardzo ważne. To było przedstawienie właśnie Polaków takiego ogólnego portretu i to miało być narzędziem budowania marki. Kosztowało ogromne pieniądze, nie wiadomo, tak, jak te pieniądze się w ogóle rozeszły, ale jakby nie o pieniądzach tutaj mówimy, tylko właśnie o tym, że raport przede wszystkim był w ogóle metodologicznie źle skonstruowany, źle, bardzo źle przygotowany. W zasadzie tam żadnej metodologii nie było. Ja ten raport przejrzałam, on ma kilkadziesiąt stron, tam dwadzieścia kilka chyba.
2: Wtrącę, Asiu, że on zniknął, został usunięty, więc nie wszyscy słuchacze będą mogli mieć do niego dostęp.
3: Do niego dostęp, właśnie. Przede wszystkim ja nie rozumiem, jak pani profesor mogła podpisać swoim nazwiskiem coś, co nie ma metodologii. Czyli tak jakby nie potrafiła w ogóle prowadzić żadnych badań. Są błędy, jak zauważyłaś, merytoryczne, geograficzne. Są błędy językowe. Są jakieś dziwne wtrącenia angielskich słów, co świadczy o tym, że to właśnie był raport generowany przez sztuczną inteligencję. Ja uważam, że samej sztucznej inteligencji moim zdaniem nie ma niczego złego i ona pomaga nam wielokrotnie. Potrafi na przykład analizować czy grupować różne zbiory danych. Potrafi wizualizować, przygotowywać dobre wizualizacje. No ale mimo wszystko tutaj musi być ten człowiek, który nad wszystkim czuwa, panuje, koryguje. Przypisy, tak? Wynalazek się nagle okazuje. Nie wiem, jak ta numeracja tam przebiegała, ale po prostu no, w cały świat. Czyli nie było sczytania, w ogóle nawet ostatniego sczytania takiego raportu. Bo właśnie nie chodzi mi o to, i myślę, że tobie też, żeby robić jakąś nagonkę na stygmatyzować AI, ale właśnie, żeby była ta transparentność. Żebyśmy wiedzieli, jakie dane, jakie zbiory danych, na czym były przeprowadzone badania, na jakiej grupie, czy są to badania ilościowe, czy jakościowe. To ma ogromne znaczenie. Chociaż są naukowcy, którzy twierdzą, że i którzy są zdania, że nawet do przeprowadzenia jakiejś edycji tekstów, czy do budowania, czy poprawienia składni, oni nie są w stanie przemóc się i wykorzystywać AI, bo to świadczy o tym, że nie mają wiedzy, nie mają kompetencji, nie mają umiejętności. Nie wiem, boją się, wstydzą tego narzędzia. Ja umiem też docenić, tak, to narzędzie, tylko właśnie, żeby ono było dobrze użyte. No i przede wszystkim ta transparentność, tak? To jest podstawa.
2: Powiedziałaś bardzo ważną rzecz. To, że niektórzy właśnie nie używają, dlatego że mają takie poczucie, że to zabiera im przede wszystkim ich wiedzę i ich kompetencje. Nie musi tak być, jeżeli używamy tego z głową, ale czy w tym przypadku właśnie to podważyło zaufanie do ekspertów, do osób, które są właściwie na bardzo wysokich stanowiskach?
3: Myślę, że tak. Do rządu, bo ktoś tę panią mianował, tak, na ekspertkę, na rzeczniczkę. Ktoś zawinił, więc to na pewno tak. No i niestety, no, pokazanie naukowca, badacza, który powinien, no to są podstawowe rzeczy. Ja myślę, że studenci lepiej by przygotowali takie raporty, niż to zostało opublikowane i sygnowane nazwiskiem, jeszcze fundacją, tak, nazwą fundacji. Tak sobie pomyślałam o tym, że to jest troszeczkę tak, jakby kupować rzeczy w dobrych, markowych sklepach, i kupować jakieś straszne podróby w krajach arabskich, tak? To jest taka jakość właśnie. Oczywiście nie wszyscy, nie można generalizować, bo jest masa generalizacji w tym raporcie. Oni się powoływali w raporcie na badania jakościowe, ale tak naprawdę badania jakościowe są fantastyczne w naukach społecznych, humanistycznych, ale one nie mogą nam pozwolić na to, żeby generalizować na podstawie badań jakościowych. Czyli, że z kimś rozmawiałam, przeprowadzałam jakiś wywiad, miałam serię pytań, która w ogóle powinna być też upubliczniona. Tak? Jeżeli są takie badania jakościowe, to i tak całe ankiety, na które respondenci odpowiadają, powinny być publikowane również. Tutaj też tego zabrakło.
2: Myślę, że tutaj mogłybyśmy postawić kropkę, bo bardzo dobrze to spuentowałaś. Ale jeszcze na koniec chciałabym zapytać, czego ten raport może nas nauczyć?
3: Mnie uczy ta sytuacja i pokazuje to, że zawsze najważniejszy jest człowiek. Że wszystko, co tak naprawdę robimy, co wymyślamy, jest dobre, może być dobre, jeżeli jest odpowiednio używane, stosowane i tak dalej. Ale właśnie ta odpowiedzialność stoi za człowiekiem, czy za zespołem, który się pod czymś tam podpisuje. I fajnie, i cieszę się także z tego, że ktoś w ogóle zauważył ten raport, że zaczął go analizować, że dopatrzył się takiej właśnie miałkości, takiej porażki, tak, porażki z tego, co wyszło i może to będzie właśnie taka przestroga na przyszłość, tak.
2: Ja tylko dodam, że pełnomocniczka rządu, czyli Barbara Mróz-Gorgoń, która tworzyła ten raport, podała się do dymisji. Wzięła za to, można powiedzieć, że odpowiedzialność, ale jednocześnie słyszeliśmy tam po prostu o tym, że ten hejt, który wokół tego raportu się pojawił, był takim, myślę, że zapalnikiem.
3: Tak, to też wskazuje na to, że pani profesor nie bardzo umiała się w tej sytuacji odnaleźć, tak? Że to ją po prostu też zgubiło, no. I dlatego tak po prostu zrobiłam.
2: Asiu, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Również bardzo, bardzo dziękuję.
2: Myślę, że ten raport zostanie nam na długo w pamięci. A moim i państwa gościem była dr Joanna Bachura-Wojtasik z Uniwersytetu Łódzkiego, medioznawca.
3: Dziękuję bardzo.
2: Ja również.
0: A w podcastach na radioudź.pl mogą Państwo posłuchać naszych rozmów. Radio Udź więcej niż radio. Coś w tym jest.

I 7 minut zostało jeszcze do godziny 11. W wiadomościach Radia Łódź się o 11 zajrzymy do Łęczycy. Komisarz wyborczy po raz drugi odrzucił wniosek o zorganizowanie w mieście referendum w sprawie odwołania burmistrza. Z jakiego powodu odrzucenie tego wniosku i co teraz? O tym już za moment w Radiu Łódź.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
6: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Beata Janowska.
8: A we wiadomościach odrzucony kolejny wniosek o odwołanie burmistrza Łęczycy. Nowe psy i konie służbowe dla policji w województwie łódzkim i tajemnicza wizyta dyrektora CIA w Moskwie. Do wieczora będzie pogodnie, termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie. Nie będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza Łęczycy. Komisarz wyborczy odrzucił wniosek o zorganizowanie referendum odwoławczego, bo jak uzasadnił, zabrakło wystarczającej liczby prawidłowo złożonych podpisów. O szczegółach reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
9: Początkowo udało się zebrać ponad 1000 podpisów mieszkańców. Około 300 z nich zostało zakwestionowanych przez komisarza wyborczego w Łodzi. Organizatorzy i zwolennicy odwołania burmistrza zarzucają mu niewykorzystanie potencjału miasta pod względem inwestycji i nepotyzm. Burmistrz Paweł Kulesza odpowiedział, że referendum to hucpa polityczna. Na wieść o odwołaniu zapowiedział też intensywną pracę na rzecz mieszkańców.
8: Był to już drugi wniosek w tej sprawie. Poprzedni został odrzucony przez komisarza wyborczego z przyczyn formalnych. Zwolennicy referendum zapowiadają złożenie kolejnego wniosku o przeprowadzenie referendum odwoławczego. Mogą je rozszerzyć także o odwołanie całej Rady Miejskiej.
10: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech wracają do Polski. Do wypadku doszło ponad tydzień temu. Dziś do kraju zostaną przewiezione trumny z ciałami 12 ofiar wypadku. O szczegółach Anna Orzeł.
11: Samolot ląduje w Budapeszcie i tu na pokład zabierze 12 trumien. Miejsce, do którego transportowane są ciała, to Kraków. Tym samym kończy się skomplikowana procedura, w której bliskich ofiar wspierały służby wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul.
12: Wczoraj już w godzinach popołudniowych zostały wydane zgody, zaświadczenia przez służby konsularne na transport ciał do Polski. Tą sprawę koordynuje prokuratura z Krosna, bo prowadzi już postępowanie.
11: W polskich szpitalach nadal pozostają 3 najbardziej poszkodowane osoby. Anna Orzeł, Polskie Radio.
8: Na zlecenie prokuratury sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej w Krakowie. Rosyjskie media próbują ustalić, co dyrektor CIA robił w Moskwie. John Ratcliffe przyleciał do Rosji wczoraj. Po 8 godzinach jego samolot odleciał z lotniska Wnukowo. Była to pierwsza od 5 lat wizyta przedstawiciela amerykańskich służb, po której nie pojawił się żaden komunikat. Obecność Johna Ratcliffe'a w Moskwie potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Powiedział, że chodziło o kontakty rosyjskich i amerykańskich służb. Magazyn The Moscow Times napisał, że przed przylotem Ratcliffe'a do Rosji prezydent Władimir Putin podpisał 3 niejawne dekrety. Ich treść nie jest znana. A portal Nowa Gazeta Europa przypuszcza, że może chodzić o ułaskawienie kogoś, kto jest przetrzymywany w rosyjskim łagrze. Do policji w województwie łódzkim trafią 3 nowe psy i 2 konie. Urząd Marszałkowski przekazał łódzkiej policji 150 tysięcy złotych na zakup tych zwierząt. Wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak mówi, że ma to pomóc w zapewnieniu mieszkańcom jeszcze większego bezpieczeństwa.
13: Samorząd województwa będzie realizował takie zadania, które będą gwarantowały bezpieczeństwo mieszkańcom, a przy wsparciu funkcjonariuszy policji i garnizonu łódzkiego jesteśmy przekonani, że będziemy mogli zapewnić bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.
14: Dokonamy zakupu 2 koni, które będą pełnić służbę na terenie Tomaszowa oraz 3 psów, które będą pełnić służbę na terenie Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, Pajęcznie oraz Łęczycy.
8: Dodaje komendant wojewódzkiej policji w Łodzi nadinspektor Arkadiusz Sylwestrz. Zakupione psy zostaną przeszkolone do funkcji patrolowo-tropiących, co znaczy, że będą wykorzystywane w codziennej służbie. Będą również pomagać w poszukiwaniach osób zaginionych. Na zakończenie ceny wynajmu mieszkań w stolicy Włoch. W Rzymie przybywa mieszkań na wynajem, ale ceny są bardzo wysokie. Za pokój można zapłacić nawet 1000 euro miesięcznie, a za niewiele więcej można znaleźć niewielkie samodzielne mieszkanie. W atrakcyjnych lokalizacjach trzeba zapłacić za pokój nawet około 1000 euro miesięcznie, za około 1500 można znaleźć niewielką samodzielną kawalerkę, a na obrzeżach Rzymu można wynająć taki lokal nawet za 400 euro miesięcznie. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: To kto dzisiaj w Łódzkiem ma szansę na dawkę witaminy D w prezencie od słońca? Ja przypominam, że z opalaniem uważamy, ale bardzo słonecznie w Łęczycy, Kutnie, najwięcej chmur dzisiaj w Łodzi i w Wieluniu. Pogoda przyjemnie letnia, do 23-24 stopni. W Łódzkiem wiatr słaby, biometr mamy korzystny, bo i ciśnienie na dobrym poziomie, także z kawy można zrezygnować, chyba że dla przyjemności.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: 5 minut po godzinie 11:00, to od kogo dzisiaj to zaproszenie na kawę? Monika Borysow-Dudowicz, Adam Miksa, realizujący program. Witamy serdecznie. Za chwilę czas na kulturę w Radio Łódź.

0: Czas na kulturę.
1: 11 minut po godzinie 11:00 pora zadać się magiczne pytanie, co słychać w Łodzi i regionie kulturalnie oczywiście. Razem z nami Anna Groblińska. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
1: Zaczynamy podpowiadanie.
2: A słychać będzie dzisiaj wieczorem fantastyczny zespół, którego członkowie określają się tak: ludzie zakochani w starym patefonie. Tak właśnie o sobie mówią, ponieważ Hot and Sweet Jazz Band to jest zespół jazzu tradycyjnego, grający muzykę z pierwszej połowy XX wieku. Znakomici, doświadczeni muzycy, kochający właśnie tradycyjny jazz. I oni wystąpią, niestety muszę to powiedzieć, na zakończenie cyklu. Piotrkowska kameralnie. Wiemy, że ulica Piotrkowska rozbrzmiewała w te wakacje. I jeszcze trochę będzie rozbrzmiewać różnymi dźwiękami, a dzisiaj właśnie cykl Piotrkowska kameralnie zamknie ten występ o godzinie 20 w pasażu Rubinsteina w Łodzi. A wieczór z Leonem Weintraubem, ocalałym z getta łódzkiego, odbędzie się w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Znakomity, honorowy obywatel miasta Łodzi, ocalały z getta łódzkiego, ale także z obozów koncentracyjnych, lekarz, orędownik pojednania, ma wziąć udział w tym spotkaniu. Zatem niezwykłe wydarzenie połączone z premierą filmu zrealizowanego przez dwóch niemieckich młodych twórców filmu dokumentalnego, Dina i Davida Kortzdorferów. I dzisiaj o godzinie 18:00 to wydarzenie właśnie w Centrum Dialogu na terenie Parku Ocalałych w Łodzi. Przypominamy o tym, że trwa festiwal Retro Perspektywy, kolejna edycja festiwalu w Fabryce Sztuki i nie tylko, bo na przykład w Fuzji jutro odbędzie się bardzo ciekawy spektakl Common Ground. Wątki nowego cyrku, takiego rozumianego bardzo szlachetnie, oczywiście bez wykorzystywania zwierząt i o wysoce artystycznej jakości. To jest jeden z wątków, który pojawia się właśnie podczas tegorocznego festiwalu. I jutro takie przedstawienie cyrkowe promujące szacunek i współpracę w elektrowni zabytkowej na terenie Fuzji, ale to jutro. Wracając, bo festiwal trwa do niedzieli. W ogóle będzie świetny koncert zamknięcia. Trzeba koniecznie sprawdzić sobie program Retro Perspektyw. Ale jeszcze wracając do dnia dzisiejszego, no to oczywiście Polówka. Dzisiaj mamy trzy projekcje. Jest amerykańska komedia Skomplikowani na górce Retkinia Północ przy Alei Wyszyńskiego. Jest Madagaskar, uwielbiany przez różne pokolenia. Dzisiaj na Widzewskiej Górce. A chcę zwrócić szczególną uwagę na Plan B. To jest komedia w reżyserii Kingi Dębskiej ze znakomitą obsadą w Parku Zatorze przy ulicy Jutrzenki. Ta projekcja się odbędzie, a grają w tym filmie Marcin Dorociński, Kinga Price, Edyta Olszówka, Roma Gąsiorowska i inne znakomitości.
1: Dzieje się.
2: Tak, a bohaterów poznajemy kilkanaście dni przed walentynkami, w chwili, gdy w ich życiu wydarza się coś absolutnie nieoczekiwanego, co wywraca owo życie do góry nogami. Przypominam, że projekcje Polówki teraz rozpoczynają się około godziny 20:00. No i jeszcze Sztuka bez ogródek. To jest propozycja wakacyjna, jedna z propozycji Polskiego Ośrodka Sztuki przy Krzemienieckiej 2A. Ciepłe popołudnie, zieleń ogrodu, szum liści i ty z pędzlem w dłoni. To brzmi jak plan idealny, można go zrealizować. Otwarte dla wszystkich, ciekawe bardzo warsztaty prowadzi Jola Królicka, a ona tak prowadzi warsztaty, że chociażby na osobę samej Joli. Warto w takich zajęciach uczestniczyć. O godzinie 17:00 się rozpoczynają, trwają 2 godziny, ale tak przez pierwsze pół godziny, jak doczytałam, można jeszcze dołączać. Także do godziny 17:30, jakby ktoś na przykład po pracy chciał się wybrać, to jest taka możliwość. Polecamy, a to tylko część dzisiejszych wydarzeń.
1: A my pięknie dziękujemy. Anna Groblińska.
2: Dziękuję.

22 minuty po godzinie 11, a o tej porze roku każda wakacyjna minuta bezcenna, także proszę jeszcze nie sprawdzać, czy jest ewentualnie plan lekcji, tym warto zająć się w poniedziałek, wszystko ma swój czas oczywiście. Końcówka wakacji to kolejne atrakcje na niebie, najbliższy weekend możemy już sobie zaplanować, bardzo proszę, w niedzielę spotkanie Księżyca z Saturnem, można będzie podglądać 45 minut po zachodzie słońca, wtedy zachód sprawdzam, o 19:35, Księżyc, Saturn. O czymś jeszcze zapomniałam, jak Saturn to i pierścienie. I mamy komplet. Widoki nieziemskie.

0: autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji.

0: Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolodz.pl. Więcej na radiolodz.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
5: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
6: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
3: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Dwadzieścia osiem minut po 11:00 pora spełnić kolejną obietnicę jeszcze przed południem. Zaproszenia do kina oczywiście, obowiązkowo. Za kilka minut zadanie specjalne, jeszcze wakacyjne.

0: 24 minuty zostały nam jeszcze do godziny 12.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Tak jest, już teraz najwyższy czas na zadanie specjalne, jeszcze wakacyjne. Bardzo proszę do zdobycia podwójne zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy. Zaproszenie ważne do 7 września. A pytanie jest następujące. Co pięknego sierpniowego teraz jeszcze przyciąga Państwa uwagę? studio@radiowodz.pl. Najciekawsza naszym zdaniem odpowiedź zostanie nagrodzona.

0: Kasia Sienkiewicz w Radiu Uciamy teraz też o tych momentach, co pięknego sierpniowego przyciąga uwagę. Pani Małgorzata napisała, najbardziej teraz podoba mi się to, jak słońce oświetla liście, bo świeci już przecież trochę niżej. Uwielbiam w sierpniu tę mgiełkę w powietrzu, uwielbiam śliwki. Jeszcze to poczucie, że to przecież jeszcze miesiąc, lata przed nami, a potem może przyjść taka letnia jesień. Pozdrawiam bardzo serdecznie pani Małgosiu. Zapraszam po zaproszenie do kina, do Radia Łódź. Dwuosobowe zaproszenie, dowolnie wybrany seans filmowy. Zaproszenie ważne do 7 dnia września.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

8 minut zostało do godziny 12. To kto dzisiaj zaproponuje swoją muzyczną, wakacyjną przygodę? Piosenki na walizkach i Marcin Tercjak już po godzinie 12, ale najpierw najważniejsze wiadomości Radia Łódź. Powiemy między innymi o tym, że darmowej kranówki w restauracjach nie będzie z mocy prawa, ale niektórzy łódzcy restauratorzy biorą sprawy w swoje ręce. Jak to będzie wyglądać? O tym za moment w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: Lato, Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w Ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
3: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
4: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
5: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
6: Minęła godzina 12.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
6: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Beata Janowska.
7: W wiadomościach apel Sieradzkiej Prokuratury Okręgowej do poszkodowanych beneficjentów programu Czyste Powietrze, bezpłatna woda z kranu dla klientów kilku łódzkich restauracji i planowany remont 2 dróg w gminie Żgów. Popołudnie będzie słoneczne i ciepłe, termometry pokażą do 24 stopni. Prokuratura zajmuje się sprawą nieuczciwych wykonawców programu Czyste Powietrze. Jest apel do pokrzywdzonych beneficjentów programu, aby zgłaszali się do Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. Nierzetelni wykonawcy pobierali zaliczki z programu, ale nie przeprowadzali prac. Mieli wprowadzać beneficjentów w błąd, m.in. w województwie łódzkim. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
8: Na przestrzeni 2 lat oszukani zostali beneficjenci programu Czyste Powietrze, m.in. ze Złoczewa i Łodzi. Poszkodowany został też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
9: Aktualnie nadal wpływają od pokrzywdzonych zawiadomienia o popełnieniu przestępstw wyłudzenia środków unijnych stanowiących dofinansowanie do inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze.
8: Mówi Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. Prokuratura umieściła na swojej stronie internetowej apel do pokrzywdzonych, by ci w miarę możliwości jak najszybciej składali zawiadomienia o popełnieniu na ich szkodę przestępstw. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
7: 2 tygodnie temu rząd przyjął projekt ustawy, która ma pomóc poszkodowanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. Nowe przepisy, jeśli zostaną przyjęte, pozwolą wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej wstrzymać dochodzenie należności za nierozliczone dotacje. Poseł Michał Moskal wydał oświadczenie w sprawie doniesień o swoim spotkaniu z szefem Zonda Krypto. Dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 ustalili, że poseł Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem na Ibizie w sierpniu zeszłego roku, a krótko po tym posłowie PiS Michał Moskal i Janusz Kowalski złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach. O szczegółach Dagmara Kędzior.
10: Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał dziennikarzom, że Michał Moskal nie informował partii o tym wyjeździe i nie reprezentował tam PiS. Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela w radiowej Jedynce poddał to w wątpliwość.
11: Takim dziwnym trafem politycy PiSu dostawali pieniądze od Krala albo z Kralem się spotykali, a później blokowali przepisy, które miały chronić portfele obywateli.
10: Michał Moskal oświadczył, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz, podobnie jak z innymi przedsiębiorcami. Podkreślił, że jego fundacja nie przyjęła pieniędzy od Zonda Krypto, a po wewnętrznej weryfikacji zdecydował się zakończyć rozmowy z Kralem. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
7: Wczoraj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że w śledztwie w sprawie Zonda Krypto nastąpił przełom. Przekazał, że są nowe dowody, nowe osoby, które chcą współpracować z prokuraturą i nowi podejrzani. Klienci upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych. Do prokuratury zgłosiło się kilka tysięcy pokrzywdzonych. Darmowa kranówka w łódzkich restauracjach. Takie rozwiązanie wprowadzają pierwsze lokale w centrum Łodzi. Chodzi o restaurację z Off Piotrkowskiej. Jedna z nich zapoczątkowała akcję bezpłatnej szklanki wody z kranu dla swoich klientów, a w jej ślady poszły kolejne. Łodzianie mówią, że to dobry pomysł, na którym zyskują zarówno lokale, jak i klienci.
12: Myślę, że tak. Myślę, że przyciągnie. Ci, którzy będą spragnieni, będą potrzebować, to jak najbardziej. I do tego domówią. Myślę, że to będzie plus dla restauracji.
13: Ludzie dużo piją kranówki, więc myślę, że na pewno będą korzystali.
14: Nawadnianie się jest ważną potrzebą każdego człowieka. W Łodzi mamy świetną głębinową wodę. W domach mamy do niej bardzo niskocenowy dostęp, więc czemu nie wprowadzić tego też w restauracjach? No jeżeli ktoś ma ochotę na bardziej wykwintne napoje, no to przecież ma wybór.
7: Niedawno Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponowało wprowadzenie przepisów zapewniających klientom restauracji darmowe pół litra wody z kranu. Ostatecznie jednak resort wycofał się z pomysłu. Mimo to na wprowadzenie darmowej kranówki zdecydowały się 4 lokale przy ulicy Piotrkowskiej.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Dwie drogi w gminie Żgów zostaną wyremontowane. Chodzi o ulicę Śniadeckiego w Starowej Górze i Usługową w Starej Gatce. Po remoncie drogi będą wygodniejsze i bezpieczniejsze, mówi Łukasz Magin z Urzędu Miejskiego w Żgowie.
16: Obecnie nawierzchnia jest częściowo z asfaltu, a częściowo jest wykonana z kruszywa łamanego. Planujemy budowę drogi asfaltowej o szerokości 5 metrów wraz z utwardzonym poboczem.
7: We wrześniu rozpocznie się postępowanie przetargowe, a prace na obu ulicach mają się zakończyć do końca 2028 roku. Kolejne wiadomości o 13:00.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: I prognozy na razie się sprawdzają. Trochę chmur na niebie nad Łodzią się znajdzie, ale na północy województwa zdecydowanie nieba błękit. Łódź, Kutno, Bełchatów do 23 stopni, do 24. Te okolice Piotrkowa i Sieradza dzisiaj ciepło. Dobra jakość powietrza, biometr mamy korzystny. Od jutra jeszcze cieplej. W nocy bez problemu będzie można obserwować gwiazdy. Dobra wiadomość. Deszcz, jeśli to dopiero w sobotę.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: 5 minut po godzinie 12, czyli zmiany w Radiu Łódź, ale dosłownie na chwilę, ponieważ tak to już jest, że o tej porze mówimy sobie dzień dobry Marcinie.
18: Dzień dobry.
6: Marcin Tercyjak, witamy bardzo serdecznie. Najdłuższa fala relaksu. Do tego tematu wrócimy tuż po godzinie 13, ale najpierw słynne już chyba piosenki na walizkach. Jakie klimaty dzisiaj?
18: Pojedziemy z naszymi dzisiaj piosenkami na walizkach w bardzo różne zakątki świata, bo okazuje się, że twórcy piosenek no właśnie za pomocą różnego rodzaju skojarzeń, bardziej lub mniej bezpośrednich, zabierają nas w różne miejsca i kilka z nich wybrałem dzisiaj. I myślę, że to będzie bardzo też przyjemna podróż, bo mam takie wrażenie, że kilka piosenek dawno nie brzmiało w głośnikach.
6: Hip, hip, hura, jedziemy na wakacje po prostu. Marcin Tercyjak zostaje z Państwem. Monika Borysow-Dudowicz, ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas ode mnie. Do usłyszenia.

Każdą podróż gdzieś należy rozpocząć i pomyślałem sobie, że jeżeli mamy taką podróż muzyczną po różnych miejscach na Ziemi rozpocząć, no to powinniśmy rozpocząć ją w Rzymie.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, wieczne miasto, jak wiadomo, powszechnie, więc naszą podróż po różnych zakątkach kuli ziemskiej rozpoczynamy w Rzymie, a pojawimy się w różnych miejscach, również na kontynencie azjatyckim. Zajrzymy do Bangkoku między innymi, będziemy też w Maroko i w paru jeszcze innych niezwykłych miejscach, na antypodach także. No i w Kalifornii pewnie raz czy dwa także zaparkujemy. Teraz posłuchamy zespołu Van Halen. To jest utwór zatytułowany Panama, a potem właśnie Malibu i grupa Hole. Jeśli chodzi o klasyk zespołu Van Halen, to on też doczekał się swego czasu fantastycznej coverowej wersji duetu The Bird and the Bee. Jeżeli czas pozwoli, to być może posłuchamy obu wersji dziś w programie. A przy okazji oczywiście przypominam o naszym adresie mailowym studio@radiowłodzi.pl, bo jeżeli ktoś dość szybko napisze do nas z jakimś swoim pomysłem na piosenkę właśnie taką, którą można by było zaznaczyć na mapie wakacyjnych podróży jako konkretny punkt, to być może zdążymy ją zagrać, kto wie. Na razie Van Halen, a potem Hole.

Na naszych muzycznych walizkach pojawiają się kolejne naklejki z nazwami miejsc i miast. To był zespół Hole w nagraniu zatytułowanym Malibu. Wcześniej byliśmy w Panamie z grupą Van Halen. Pozostaniemy w Kalifornii. Tam znajduje się miasteczko San Jose, a właściwie to nawet jest spore miasto. Choć nie brzmi tak potężnie w piosence, której posłuchamy za moment w wykonaniu Diane Warwick, choć to uroczy utwór z lat 60. napisany przez Berta Bacharacha do spółki oczywiście z Holem Davidem. Nim jednak wrócimy do Kalifornii, wcześniej przeniesiemy się nad Adriatyk, na który w latach 80. zapraszał zapomnianą, mam takie wrażenie, trochę piosenką zespół Lombard.

Do you know the way to San Jose? Zaśpiewała Diane Warwick, a wcześniej Adriatyku, Oceanie Gorącym, zespół Lombard z połowy lat 80. Oczywiście z Małgorzatą Ostrowską w składzie wówczas. Pomyślałem, że to może być w ogóle bardzo ciekawa zabawa. Takie słuchanie piosenek, które opowiadają o różnych bardzo ciekawych miejscach, takich, do których warto byłoby się wybrać turystycznie, bo są malownicze albo są niezwykle zabytkowe, mają fantastyczną tradycję, której warto doświadczyć, i wiele innych jeszcze walorów pozwalających na eksplorację takich właśnie miejsc. I zastanawiałem się, jakby to było, gdybyśmy zamiast oglądać oferty biur turystycznych, przeglądać katalogi, zdjęcia w internecie różnych miejsc i na tej podstawie decydować o kierunku swojej podróży, podjęlibyśmy taką decyzję na bazie wysłuchanych piosenek. Który z utworów przekonuje nas najbardziej, intryguje i zachęca do tego, żeby spakować walizki i wybrać się w podróż, być może do Bangkoku. Oto Murray Head.

Murray Head kilka minut temu zaśpiewał o nocy spędzonej w Bangkoku, One Night in Bangkok, wielki przebój tego artysty z dekady lat 80., a przed chwilką przenieśliśmy się w zdecydowanie odleglejszą przeszłość, przełom lat 60. i 70. Supergrupa Crosby, Stills and Nash i Marrakesh Express, jeden z licznych muzycznych dowodów na fascynację społeczeństw Zachodu i artystów zachodnich w tamtych czasach kulturą Bliskiego i Dalekiego Wschodu, czy też Północnej Afryki w tym przypadku. Przepiękna kompozycja, którą dzisiaj przypomnieliśmy, czyli Marrakesh Express. Za 22 minuty będzie godzina 13, to jest Radio Łódź, a w nim nasze piosenki na walizkach, w których teraz wybieramy się na antypody, i to dosłownie Down Under i zespół Men at Work.

Znów jesteśmy, czy też byliśmy w Kalifornii, tym razem za sprawą zespołu Red Hot Chili Peppers i utworu Road Trippin', utwór, który opowiada właśnie o tym, że raz na jakiś czas warto po prostu spakować plecaki, nawet nie za wielkie, i ruszyć choćby w krótką podróż gdzieś na kalifornijskie bezdroża. Płyta Californication to oczywiście jest utwór z tego pamiętnego krążka zespołu Red Hot Chili Peppers, wydanego, jeśli dobrze pamiętam, w roku 1998. No, parę lat minęło już, to prawda. A wcześniej słuchaliśmy zespołu Men at Work, australijskiej grupy ze znakomitym wokalistą Colinem Hayem. Zespół jest doskonałym przykładem tego, co określamy mianem One Hit Wonder, bo tak naprawdę wszyscy znają tę jedną piosenkę, czyli Down Under, czyli Antypody. Natomiast oczywiście dorobek zespołu jest znacznie większy, a sam Colin Hay, o czym warto wspomnieć, też przez wiele lat współpracował z Ringo Starrem i był jednym z tych muzyków, których Ringo Starr zabierał w trasy koncertowe pod szyldem All Star, i właśnie na żywo z Ringo Starrem, jeszcze z paroma innymi świetnymi muzykami, między innymi z grupy Toto, Steve'em Lukaterem, wykonywali piosenki Ringo Starra i Beatlesów podczas koncertów. Zatem Red Hot Chili Peppers za nami, Men at Work również, a my teraz przeniesiemy się do Belfastu, i to nie jest aż taki bardzo oczywisty kierunek, aczkolwiek moim zdaniem interesujący. Belfast to utwór, który znajdziemy na płycie trochę zapomnianego właściwie dzisiaj już projektu Neon Neon, za którym krył się lider zespołu walijskiego grupy Super Furry Animals. To też jest zespół, który jedynie w latach 90. odniósł jakiś taki sukces, o którym można mówić, że został zauważony, ale nigdy to nie była jakaś pierwsza liga, jeśli chodzi o brytyjską scenę muzyczną. Niemniej no, pozostawili po sobie kilka ciekawych płyt, a lider grupy Groove Rise od dawna nagrywa już solowe albumy, które też moim zdaniem warte są tego, żeby posłuchać ich choć raz. Natomiast projekt Neon Neon to była jakaś efemeryczna, zupełnie muzyczna przygoda, która pozostawiła po sobie płytę i kilka uroczych piosenek, wśród nich właśnie kompozycję Belfast.

Belfast i zespół Neon Neon, a na zegarze już tylko 9 minut do godziny 13. Od 13 nasza najdłuższa fala relaksu do godziny 16, jak przez cały okres letni oczywiście. A ile jeszcze mamy? Dwie piosenki do zaprezentowania. Za chwilę Lesław ze swoim zespołem Komety przypomni nam o ważnej rzeczy, bo jest koniec sierpnia, a czasami po tych wszystkich wakacyjnych wojażach, różnego rodzaju przygodach warto spotkać się pod koniec sierpnia i być może szczerze ze sobą porozmawiać. I to będzie utwór, którego posłuchamy za chwilkę, a na koniec, zgodnie zresztą z obietnicą, powróci Panama, ale w zupełnie innym wykonaniu duetu The Bird and the Bee.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie. W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
3: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Jest 13. Czas na serwis informacyjny w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Beata Janowska.
8: Dramatyczne zdarzenie pod Wieluniem. Pięciolatek wpadł do studni, chłopca przewieziono do szpitala. Za kilkadziesiąt godzin do bazy w Łasku przelecą kolejne samoloty F-35. Niebezpieczne hulajnogi elektryczne. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje zmianę przepisów dotyczących homologacji urządzeń. Do wieczora będzie słonecznie, tylko miejscami na południu regionu umiarkowane zachmurzenie. Pięciolatek wpadł do studni, chłopiec trafił do szpitala. Do wypadku doszło wczoraj w Dąbrowie pod Wieluniem. Dziecko bawiło się na prywatnej posesji. W pewnym momencie weszło na nieużytkowaną studnię przykrytą wiekiem, a wieko się załamało, mówi aspirant sztabowy Katarzyna Grela z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.
9: Na miejsce skierowane zostały służby, w tym straż pożarna. Po wydostaniu dziecka zostało ono przekazane pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, który podjął decyzję o przewiezieniu chłopca do szpitala na dalsze badania.
8: W chwili wypadku chłopiec był pod opieką matki. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia wieluńska policja. Minister Obrony Narodowej poinformował, że do bazy w Łasku zmierza 5 kolejnych samolotów F-35. Zostaną przywitane w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego za kilkadziesiąt godzin. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na portalu X, że 5 wielozadaniowych maszyn z polską szachownicą, które zmierzają do Łasku, to wsparcie nie tylko zdolności sił powietrznych, ale całego systemu bezpieczeństwa, który Polska tworzy wraz ze swoimi sojusznikami. Pierwsze 3 F-35 dotarły do bazy w Łasku w drugiej połowie maja, gdy dolecą te dziś zapowiedziane, Polska będzie dysponowała już 8 samolotami tego typu. Całość dostaw, 32 samolotów, ma się zakończyć w 2029 roku. Maszyny trafią do baz w Łasku i w Świdwinie na Pomorzu Zachodnim.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, dlatego Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany w przepisach. Od początku roku do 24 sierpnia tylko w województwie łódzkim policja odnotowała prawie 250 zdarzeń z udziałem osób kierujących hulajnogami. Ponad 90 z tych zdarzeń to wypadki, w których jedna osoba zginęła, a prawie 80 zostało rannych. Komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mówi, że najwięcej takich zdarzeń powodują dzieci i nastolatkowie – w wieku od 13 do 16 lat.
11: Główne przyczyny zdarzeń z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów.
8: Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzyć wymagania wobec samych urządzeń. Trwają prace nad ustawą o homologacji hulajnóg i innych pojazdów osobistego użytku. Chodzi m.in. o urządzenia sprzedawane jako hulajnogi czy rowery elektryczne, które jednak mogą osiągać znacznie większe prędkości. Nowe regulacje mają jasno określić, jakie parametry powinien spełniać każdy z tych pojazdów. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że projekt ustawy w tej sprawie ma trafić pod obrady rządu w czwartym kwartale tego roku. Zaczyna brakować miejsc w łódzkich placówkach dla osób w kryzysie bezdomności. Jedno ze schronisk już jest pełne, a w noclegowni przy Przybyszewskiego nocujących jest więcej niż miejsc. Prawie pełno jest w domu samotnej matki, a wszystko to przy wysokich temperaturach. O szczegółach reporterka Radia Łódź Joanna Karp.
12: Na papierze to są tylko liczby, ale za każdą z nich stoi konkretna osoba, która potrzebuje miejsca na noc i bezpiecznego schronienia. Problem zauważalny jest najbardziej w schroniskach dla mężczyzn. Przy Nowych Sadach zajęte są wszystkie miejsca, a w noclegowni przy ulicy Przybyszewskiego osób jest więcej niż przewidzianych miejsc. W przypadku kobiet tu też sytuacja nie jest najprostsza, dlatego że niewielki zapas został w domu samotnej matki i w schronisku dla kobiet. Mówimy tu o 2-3 miejscach. Ale ta sytuacja może zmieniać się dynamicznie. Joanna Karp, Radio Łódź.
8: Zapytaliśmy Urząd Miasta Łodzi, z czego może wynikać tak wysokie obłożenie już latem i czy miasto jest przygotowane na jesień i zimę. Pytamy także, gdzie mają zgłaszać się osoby, dla których zabraknie miejsca. Czekamy na odpowiedź. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14:00.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: 21 stopni w tej chwili na naszym radiowym termometrze i to jeszcze nie jest maksimum tego, co środa ma dla nas w zanadrzu, bo słupek rtęci może pokazać dziś nawet 24 stopnie w niektórych miejscach. Jest słonecznie i chmurnie wiele, wiatr wieje delikatnie. I tak ten dzień będzie nam płynął aż do zachodu słońca. W nocy natomiast zachmurzenie będzie przeważnie małe, miejscami mogą wystąpić silne zamglenia, a temperatura nocą wyniesie od 9 do 10 stopni. Jutro natomiast zachmurzenie będzie małe i umiarkowane z temperaturą od 24 do 25 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: 6 minut już prawie po godzinie 13:00. Zostawiamy przynajmniej do jutra nasze muzyczne, piosenkowe walizki i płyniemy na fali relaksu do godziny 16:00. Adam Miksa program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak.

Zespół Mando Diao muzycznie rozpoczął tę część naszego spotkania utworem Dance With Somebody. Na zegarze 10 minut po godzinie 13 na nasze spotkanie wypełnione muzyką po brzegi, ale nie tylko, do godziny 16 i też będziemy przypominać o różnych rzeczach, które wydarzą się w niedalekiej przyszłości. Między innymi o tym, że 2 września w Radiu Łódź, a precyzyjniej rzecz ujmując na naszym radiowym przepięknym podwórku wyświetlimy film. A właściwie uczynimy to wspólnie z festiwalem Polówka i będzie to film legendarny, film Krzysztofa Kieślowskiego, 3 kolory biały, a więc środkowa część słynnej francuskiej, można powiedzieć, trylogii Krzysztofa Kieślowskiego. Ten film o godzinie 22 września właśnie u nas, a 2 września to właściwie jest dokładnie za tydzień, o 20. Nie trzeba nigdzie się zapisywać, wystarczy po prostu na 20 na radiostację przybyć i obejrzeć wspólnie z nami ten seans. Będziemy jeszcze oczywiście o tym przypominać. Na zegarze 11 po 13 muzycznie, bo zaczęliśmy dość dynamicznie i myślę, że jeszcze przez chwilę warto przynajmniej, a może nawet dłużej, tę energię podtrzymać, więc teraz Stevie Wonder.

The Night Before to był zespół Hooverphonic, a wcześniej słuchaliśmy kompozycji Higher Ground w wykonaniu Stevie'ego Wondera. Przed godziną 14 jeszcze w naszym programie, czyli w programie Radia Łódź, między innymi rozmowy o mieście, no ale to jeszcze chwilka do tego momentu. Przed nami sporo wspaniałej muzyki. Nie doczekali się fani, co prawda, w tym roku koncertu Morrisseya w Warszawie, czy też w jakimkolwiek innym mieście, miejscu w Polsce, choć było blisko. No ale ostatecznie się nie udało. Zagrał za to jego dawny kolega. I to dawny kolega to jest sformułowanie, które warto podkreślić w tym miejscu, bo faktycznie od dawna nie są już kolegami. Z zespołu The Smiths, czyli Johnny Marr, wystąpił na festiwalu OFF w Katowicach. Natomiast czy Morrissey przyjedzie do Polski po raz kolejny? To byłaby chyba już jego czwarta wizyta. No, tego nie wiadomo. Trzeba czekać cierpliwie i mieć nadzieję. Posłuchamy zespołu The Smiths, czyli utworu z czasów, kiedy obaj panowie wspólnie tworzyli wspaniałe dźwięki. To będzie kompozycja There is a light that never goes out. A potem zagramy po łódzku.

0: Autopromocja.
1: Lato. Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych.

0: Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
2: Radio Nocą.
3: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie słyszymy, co w życiu jest najważniejsze.
4: Wszystko przeminie, ciało przeminie, pieniądz przeminie i tak dalej, ale my z żoną sobie siadamy i delektujemy się poranną kawą w piżamach i żeby sobie wybierały takich partnerów, z którym będzie im się świetnie rozmawiało. W takiej dużej prostocie i w takiej prozie życia.
3: To poradził młodym pielęgniarkom pacjent hospicjum. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
7: Przy placu wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy placu wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
8: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
5: Po reklamie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Dziewięć minut pozostało do godziny 14. Do końca sierpnia pozostało kilka dni. Niektórzy oczywiście wzdychają z żalem, że czas wakacyjny kończy się, ale przyjdą dni wrześniowe, a one przyniosą wiele też bardzo interesujących wydarzeń. Więc warto z optymizmem patrzeć na to, co wydarzy się i we wrześniu, i w październiku, bo to jest w ogóle taki okres w Łodzi, kiedy odbywa się bardzo dużo różnych festiwali, wydarzeń, które mogą zainteresować osoby naprawdę o bardzo różnych potrzebach, również kulturalnych, bo i wydarzenia muzyczne, i wydarzenia o charakterze filmowym, i plastycznym. Wiele tego będzie się działo, między innymi w ramach Festiwalu Wielu Kultur, który rozpocznie się 17 września, to będzie czwartek, i rozpocznie się od bardzo mocnego akcentu, bo będzie to premierowy koncert z nową płytą projektu Współgłosy Marcela Balińskiego. Wszystko to wydarzy się w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi właśnie 17 września o godzinie 19. To jest też moment, w którym premierę będzie miała druga płyta Współgłosów, więc wydarzenie naprawdę jest niezwykle prestiżowe. Szczegóły oczywiście można znaleźć na stronie internetowej festiwalu. Tam też dowiedzieć się o tym, w jaki sposób na różne wydarzenia tego festiwalu, nie tylko na ten koncert, można się dostać. A my Współgłosów posłuchamy już za moment. To będzie utwór właśnie z tej nowej, jeszcze nie wydanej, ale już niebawem, płyty. Kompozycja nosi tytuł Usta. Wcześniej jednak posłuchamy zespołu The Lighting Seeds.

0: Współgłosy Marcel Baliński, Błażej Król gościnnie. Błażej Król również pojawi się podczas tego koncertu, który otworzy Festiwal Wielu Kultur 17 września w Łodzi. Na zegarze w tej chwili 21 minut do 14.
1: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
2: Dziś porozmawiamy o rekreacyjnych terenach w mieście. Kojarzą się one oczywiście z zielenią czy wodą. Sprawdzimy także, co to jest błękitno-zielona sieć, ale też zastanowimy się, jak walczyć z ocieplającym się klimatem. A naszym gościem będzie architekt zieleni Bartosz Dankiewicz.
3: Takie pojęcie jak błękitno-zielona sieć. I to brzmi moim zdaniem bardzo demagogicznie, ale dość prawdziwie. To znaczy, mówimy o tym, że miasto to jest struktura. Tą podstawową strukturą miejską jest układ przestrzeni publicznych, czyli ulic i placy. I one są wypełniane zabudową. No ale mamy miasta z rzekami i rzeka odciska swoje piętno i to jest jakby oddzielny zupełnie układ. Tak jak linia kolejowa. Też odciska swoje piętno ta sieć kolejowa na mieście. Te dwie struktury się na siebie nakładają i do tego właśnie powinna, jest jeszcze, właśnie nie tyle powinna być, co ona jest, tylko my ją dzisiaj nazwaliśmy. I właśnie w ten sposób chodzi o to, że nazwanie jej powoduje myślenie tą strukturą. Czyli ta błękitna, zielona sieć to jest układ terenów właśnie przyrodniczych i dolin rzecznych, stawów, jezior. I to jest kolejna struktura, która się nakłada na miasto. I teraz powinniśmy myśleć o tym, jak to ma funkcjonować i do czego ona służy. No, ona służy między innymi do tego, że jeżeli sieć ulic to jest ta przestrzeń takiego życia intensywnego, no to ta błękitno-zielona sieć mogłaby być siecią spokojniejszego trochę życia, na przykład właśnie ścieżek rowerowych wzdłuż ruchliwej ulicy, tylko właśnie może ścieżki rowerowe w sieci zielonej.
4: Trzeba budować taką sieć na nowo, czy trzeba wykorzystywać to, co jest, chociaż nie wiem, czy w 100% to się może udać.
3: Ewidentnie wykorzystywać, no ewidentnie.
5: Ewidentnie wykorzystywać. Znaczy, ja bym dodał jeszcze swoją warstwę, no bo tutaj nie mogę powtarzać po koledze, chociażbym chciał. O czym mówimy? Mówimy o tym, że Polska wysycha, tak? Polska wysycha, ten poziom wód, poziom rzek naturalnych i nawet wśród miejskich jeziorek opada. I to mnie na przykład szokuje. Ja znam takie miejscowości, do których jeżdżę do parków, jeżdżę co jakiś czas wpadam, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I jeszcze 10 lat temu była jakaś rzeczka, która płynęła sobie wartko, a teraz nie ma tej rzeczki. Znaczy są łachy piasku, jest mostek, jest w parku miejskim, tak? To wszystko jest, ale samej rzeki nie ma. Mamy też naprawdę bardzo mocne upały, fale upałów. Elewacje domów się nagrzewają i bywa tak, że jest naprawdę opresyjnie, że jest nieprzyjemnie. I częścią tej sieci, o której Marek wspominał, powinna być i coraz częściej się tak dzieje, jest taka sieć retencji wody deszczowej. Czyli mamy taką sytuację, że woda opada na dachy, spływa do rynien, do kanalizacji deszczowej i gdzieś tam jest utylizowana w rzece, powiedzmy.
3: I zalewa małe miasteczko.
5: I małe miasteczko zalewa, tak? A tak naprawdę stajemy się trochę krajem pustynnym. Już, nie wiem, z 10 lat temu mówiliśmy, że mamy bilans wodny jak Egipt. No tam jest olbrzymia rzeka, dlatego to tak wygląda. Sytuacja się pogarsza. To znaczy naprawdę mamy ciężką sytuację z wodą. Jeszcze zrobiłem jakiś taki projekt badawczy, a teraz wdrożyłem to w pewnym projekcie z architektami w osiedlu mieszkaniowym, żeby nie tyle tą wodę oddawać do gruntu, to też oczywiście, tak? Bo bardzo popularnym rozwiązaniem szczegółowym są takie ogrody wodne, to znaczy wodę deszczową z dachów rozprowadzamy do specjalnych niecek, które po prostu tą wodę doprowadzają powoli do wód gruntowych. No i to jest ciekawy, fajny pomysł, ale miasto jest pełne miejsc całkowicie zabrukowanych, całkowicie zabetonowanych, całkowicie pokrytych elewacjami. W związku z tym no, ten światły pomysł rozprowadzania tej wody akurat w ścisłym centrum, w ścisłej zabudowie jest średni. Natomiast pomysł, który miałem, który opracowałem teoretycznie, ale też praktycznie wprowadziłem w pierwszym projekcie, to jest wyparowywanie wody z tkanek roślin. To znaczy, jeżeli odpowiednio dobierzemy rośliny, na przykład pnącza, które są na elewacjach, czy też drzewa, odpowiednie gatunki, nie każdy, naprawdę niewiele gatunków nadaje się do tego, i zasilimy je wodą, którą wcześniej zgromadzimy w takich podziemnych zbiornikach, to wtedy one bardzo intensywnie parują. Jeżeli one bardzo intensywnie parują, to w upały jest lepiej. Jest po prostu, ciepło parowania sprawia, że robi się chłodniej. No i bardzo duże nasycenie poszczególnych fragmentów miasta takimi właśnie niewidocznymi ogrodami pary, można to tak nazwać, sprawia, że żyje się łatwiej. Ja też nie jestem, niestety, przyznam się tutaj, obiektywny i tu muszę od razu powiedzieć, bo jestem autorem takiej technologii zielonych ścian, które są kontrowersyjnym rozwiązaniem, ale ja będę go bronił. W niektórych wypadkach stosowanie elewacji, które są żywymi roślinami, czyli żywe rośliny, które wyrastają z elewacji, w tych najbardziej opresyjnych miejscach miasta, daje też bardzo duże pozytywne rezultaty. Ja zrobiłem kiedyś eksperyment, oczywiście jak to architekt nie za swoje pieniądze, czyli za pieniądze dużej spółki, która elewację domów towarowych centrum pokryła zieloną ścianą na 3 miesiące. Jedną z elewacji bocznych, niedaleko rotundy. Z takie miejsca, które, nie wiem, no, ktoś jeździł na rolce, ktoś tam jakiś spał, ktoś tam sobie pił piwo. Nagle przez to, że była bardzo atrakcyjna ściana pełna roślin, to miejsce ożyło. Ludzie przychodzili z pobliskich kawiarni. Były też dostawione leżaczki. Na tych leżaczkach robili sobie zdjęcia. No, miejsce zaczęło tętnić życiem. Tak? Aż żal, że to była tylko taka akcja, a nie dłuższe rozwiązanie. Ale nawet takie rozwiązania szczegółowe, o których powiedziałem, też powinny zostać wpięte w system. I to jest system korekty klimatu miejsca. Chodzi o to, że już od XIX wieku czy wcześniej starano się tworzyć takie kliny napowietrzające, tak? I to jest planowanie przestrzenne. Czyli nie nasza ulica, nasz chodnik, tylko...
3: Kliny napowietrzające można zastąpić jednak systemem przewietrzania miasta, bo to się do tego sprowadza, że trzeba robić przeciągi w mieście, tak jak w mieszkaniu. No, trzeba usuwać spaliny chociażby, albo innego rodzaju zanieczyszczenia, które w mieście występują. No przeciąg trzeba robić.
6: No to co, wyburzać?
3: Nie, a skąd? Właśnie no, ulice są naturalnymi przeciągami. Nie, no, tyle tylko, że można te ulice właśnie obsadzać zielenią w sposób logiczny.
5: To znaczy nie zatykać tych ciągów. To znaczy, po to jest planowanie przestrzenne, wrócę do tego, tak? Żeby gdzieś tam w bardzo atrakcyjnym miejscu, w bardzo atrakcyjnej działce nie powstał budynek, który nam przytłumi. Oczywiście to jest Polska, a nie Holandia, więc tragedii nie będzie przy jednym takim pomyśle. Natomiast jeżeli deweloperzy dostaną wolną rękę totalnie, a przy braku planowania przestrzennego tak może być i tak bywa, no to może być tak, że to są szkody, których nie widać na pierwszy rzut oka, bo my nie widzimy, że to jest klin przewietrzający, że to po prostu ulica. Natomiast jeżeli się tego nie kontroluje, no to może to być słabe.
3: Mówiliśmy o tym, że się nie da robić tej retencji, tej takiej, wiemy to, kałużowo-stawowej, czyli że wpuszczamy w zagłębienie wodę deszczową i ona sobie spokojnie, ta woda przez długi czas wsiąka. No to przypomnę, że w Warszawie, w samym centrum, na Placu Grzybowskim powstał natleniacz. No i to wyglądało wspaniale, no bo to właśnie był taki pomysł wysoce oszczędny, jeśli chodzi o wydatki, a efekty były nieprawdopodobne.
5: Wydaje się, że zrobienie dobrego systemu, fajnego systemu zieleni w centrum, w ścisłym centrum jest sensowne. No i to jest oczywiście prawda, tylko że dobrze byłoby dołożyć do tego kolejne funkcje, tak? Nie tylko, żeby było ładnie, nie tylko, żeby było estetycznie bardziej niż poprzednio, bo to jest dosyć łatwe, bo zawsze poprzednio było bardzo źle, tylko no, mieć większe ambicje. Tą większą ambicją jest na przykład zmiana klimatu, tak? To zmniejszą klimat, jonizacja powietrza, nawilżanie powietrza, bo tak między nami mówiąc, produkcja tlenu, to się może narażę różnym ludziom, no jest po prostu takim skrótem myślowym, bo to nie chodzi o produkcję tlenu, tak? Bo te drzewa produkują bardzo mało tlenu i nie ma to w ogóle żadnego wpływu na ilość tlenu w powietrzu w mieście. W mieście, za miastem, nad lasem jest taka sama ilość tlenu. Za to odpowiadają nie platany w mieście algi. Warszawa, tylko algi w oceanach. W związku z tym, ale to, co możemy zmienić naprawdę, to jest właśnie jonizacja. To jest to, żeby to powietrze było bardziej wilgotne, żeby schłodzić trochę miasto podczas bardzo mocnych upałów. I do tego należałoby wykorzystać wodę deszczową, która jest cennego zasobu, robi się ultracennym zasobem. Czyli teraz to jest takie płynne złoto, dlatego że obniża się poziom wód gruntowych. Te wszystkie drzewa w parkach, starych parkach, mają coraz gorsze warunki. Zaczynają chorować, zaczynają obumierać. I żeby coś z tym zrobić, trzeba by mieć plan. Znowu wrócę do tego. Czyli nie, że tutaj coś zrobimy. No, w Warszawie próbują, bo na przykład sadzą platany, które są dosyć odporne na suszę. Są dosyć ciekawe zimą. Tak? No, jest to jakieś pomostowe rozwiązanie, ale fajnie byłoby zatrudnić grupę ekspertów, która by to zrobiła systemowo. Przyjrzała się, jak w całym systemie to wygląda. A ostatnia rzecz w tym wątku, którą chciałem poruszyć, to jest tożsamość miejsca albo tożsamość miasta. To żebyśmy pochylili się na chwilę i powiedzieli sobie, dobrze, oprócz tych wszystkich funkcji biologicznych, rekreacyjnych, to co zrobić, żebyśmy wiedzieli od razu, że jesteśmy w tej dzielnicy, w tym mieście? Czy te drzewa zawsze to muszą być platany, tak? Czy zawsze to musi być coś tam X, bo to jest modne? Czy zawsze muszą być, powiedzmy, laurowiśnie? To są takie bardzo modne zimozielone krzewy. Ostatnia zima nieprawdopodobnie przetrzebiła. Więc to zawsze musi być takie, że wow, efekt wow. No może ciekawiej byłoby zrobić tożsamość miejsca, albo tożsamość dzielnicy, albo tożsamość miasta, tak? Przemyśleć to, bo ja nie mam gotowej recepty, że już z rękawa wyciągam i w Krakowie to najlepiej coś tam, tak? Nie.
3: Znaczy jest pewien sposób myślenia i on został spopularyzowany, bo nie to, że wymyślony, przez projektantów i ogrodników. Zresztą jeden z tych, właśnie z tych ogrodników robił nawet szkolenia dla pracowników zieleni miejskiej w Warszawie. To byli projektanci, którzy zrobili Highline w Nowym Jorku. I ten człowiek w Polsce robił szkolenia dla ogrodników. No tylko, że tak jak ty mówisz, to są... Na czym w ogóle to polega, żeby wyjaśnić? No polega to na tym, że przestajemy myśleć kategoriami chwast, nie chwast. przyjęcie tego podziału było bardzo proste. Albo to są rośliny, które są pożyteczne do człowieka, a chwasty to są te, które rosną pomiędzy. Chwast ma jeszcze jedną bardzo sympatyczną cechę, że jak mamy wypalony trawnik, to na nim widać zielone kępki. To trzeba się dowiedzieć, co to za roślinki i może zamiast tych wypalonych sadzić te, które sobie dają radę.
4: One świetnie dają radę i same się rozsiewają.
3: Tak, ale skutecznie na przykład zwalczamy je. Co by nie było, to są zwalczane. Sytuacja się odwróciła, to znaczy w tej chwili te trawniki czy klomby są mieszaniną różnych roślin i to nie ma tak, że to jest monokultura trawy bądź monokultura jakiegoś krzewu czy krzaka róży, że zaczynają inne rośliny tworzyć...
4: To są te kwietne łąki, które samoistnie stworzyły tak naprawdę.
3: Mamy różnego rodzaju zestawy roślin. Trzeba by się przyjrzeć, które rośliny najlepiej się sprawdzają również. A po co w ogóle to robimy? No, że jednak chodzi o to, żeby to miasto było przyjemne nie tylko do codziennego życia, ale również do uspokojenia, czyli do spaceru z psem, do spaceru z osobą bliską, do przebiegnięcia się, jazdy na rowerem i całej masy różnych czynności, których robimy dla zdrowia psychicznego, bo bez tego ludzie wariują wręcz.
2: A rozmów o mieście można też wysłuchać na naszej stronie internetowej radiołódź.pl w zakładce audycje i podcasty.
0: 9,5 minuty już tylko pozostało do godziny 14. O 14 na naszej antenie oczywiście serwis informacyjny, a do tego czasu jeszcze łagodniej teraz zdecydowanie Chris Isaak, a chwilkę później zespół Manam.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Więcej na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
6: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
1: Po reklamie.
7: Minęła 14. Zapraszamy na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Beata Janowska.
8: Kolejne wielozadaniowe F-35 za kilkadziesiąt godzin mają być w bazie w Łasku. Burzliwa dyskusja w Łódzkiej Radzie Miejskiej. Chodzi o wykorzystywanie sztucznej inteligencji do generowania interpelacji radnych. Wojewoda chce wygasić mandat jednego z radnych Piotrkowie Trybunalskim, a powodem ma być możliwy konflikt interesów. Do wieczora w regionie będzie słonecznie, wieczorem i nocą pogodnie. Pięć kolejnych polskich myśliwców F-35 zmierza do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Poinformował o tym wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziennikarzom powiedział, że maszyny z polską szachownicą wzmocnią nie tylko nasze siły powietrzne, ale także cały system bezpieczeństwa budowany wspólnie z sojusznikami.
9: Samoloty F-35 przylatują do Polski z Teksasu. Kolejne pięć jest w drodze za kilkadziesiąt godzin. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę.
8: Pierwsze trzy F-35 przyleciały do Łasku w maju. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce piątej generacji, którym nadano nazwę Husarz. Dostawy wszystkich maszyn mają zakończyć się w 2029 roku. F-35 wykorzystują technologię stealth, która utrudnia ich wykrycie przez radary. Są wyposażone w zaawansowane systemy rozpoznania i wymiany danych. Burzliwa dyskusja na sesji Łódzkiej Rady Miejskiej. Radni debatowali o nadużywaniu przez niektórych radnych sztucznej inteligencji do generowania zapytań, a to utrudnia urzędnikom pracę. Przewodniczący Rady Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej przedstawił projekt uchwały, która ma być apelem do rządu i parlamentu o uregulowanie korzystania ze sztucznej inteligencji przy tworzeniu oficjalnych dokumentów i składanych przez radnych zapytań. Przewodniczący Domaszewicz mówi Radiu Łódź, że niektórzy radni generują setki pytań, które nie załatwiają spraw mieszkańców, a jedynie utrudniają urzędnikom pracę.
10: Nikt nie chce walczyć z sztuczną inteligencją. Ja to mówiłem wyraźnie 10 razy. Mój projekt uchwały nie zakłada jakiegokolwiek weryfikowania wpis pod kątem tego, czy ktoś tej sztucznej inteligencji używa, w jakim stopniu używa. Celem tej uchwały jest przywrócenie wagi interpelacji.
11: Ten apel tak naprawdę nie ma żadnej mocy prawnej. Urząd Miasta Łodzi i jego przedstawiciele chcą ograniczać prawo dostępu do informacji zarówno radnym, jak też społecznikom.
8: Odpowiada radny Sebastian Bulak z Prawa i Sprawiedliwości. Zapisy w apelu do rządu i parlamentu to m.in. propozycja ustalenia zasady, że jedna interpelacja powinna dotyczyć jednej sprawy oraz oznaczania, czy przy tworzeniu interpelacji radny korzystał ze sztucznej inteligencji. Projekt został odesłany do dalszych prac w Komisji Statutowej. Wojewoda łódzki wezwała Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do wygaszenia mandatu radnego Przemysława Winiarskiego. Chodzi o możliwy konflikt interesów w związku z prywatną praktyką lekarską radnego. Jak wynika z pisma wojewody, radny wykonywał dla miasta usługi związane ze stwierdzaniem zgonów i wystawianiem karty zgonu. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
0: Od maja 2024 roku do marca 2026 roku radny Przemysław Winiarski wystawił miastu 40 faktur. Łącznie otrzymał za te usługi prawie 20 tysięcy złotych. Zdaniem wojewody radny nie powinien prowadzić działalności gospodarczej, która jest opłacana z pieniędzy miasta. Według Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego narusza to przepisy dotyczące radnych i może prowadzić do konfliktu interesów. Teraz decyzja należy do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Na podjęcie uchwały w tej sprawie ma 30 dni. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
8: Jeśli Rada Miasta tego nie zrobi, wojewoda wyda zarządzenie zastępcze wygaszające mandat radnego automatycznie.
2: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
8: Weekendowe utrudnienia na ulicach Łodzi. Kierowcy muszą spodziewać się w sobotę zablokowanych ulic, a pasażerowie MPK zmian w organizacji ruchu. Powodem są zaplanowane na ten dzień duże wydarzenia. Najwięcej zmian spowoduje w sobotę 15 bieg fabrykanta. Jego trasa poprowadzi m.in. ulicami Milionową, Tymienieckiego, Przędzalnianą i Piotrkowską. A to oznacza objazdy i zmiany w kursowaniu MPK, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Drogi Transportu.
12: Na czas wydarzenia w godzinach 15-20.30 będą obowiązywać odcinkowe zamknięcia ulic. Zmienionymi trasami pojadą linie tramwajowe linii 1, 5 i 7 oraz autobusy linii 55 i 77.
8: Z kolei w nocy ulicami Piotrkowską i Tuwima przejdzie Parada Wolności. Muzyczne wydarzenie odbędzie się od 23.00 do północy. Dla kierowców oznacza to tymczasowy brak przejazdu przez Tuwima od Targowej do Piotrkowskiej, a autobusy MPK zmienią na ten czas trasy. Kolejne wiadomości o 15.00.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Same dobre wiadomości. Teraz jest ciepło, na termometrach 21 stopni, jest słonecznie i delikatnie tylko wieje. Naprawdę bardzo przyjemna środa. Po południu w dalszym ciągu pogoda właśnie tak będzie wyglądać, natomiast w nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe, miejscami tylko pojawią się silne zamglenia, temperatura minimalna wyniesie od 9 do 10 stopni, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie znów małe i umiarkowane, bez opadów, z temperaturą od 24 nawet do 25 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Jest 6 minut po godzinie 14. Rozpoczynamy kolejną część naszego spotkania. Od kilku minut program realizuje Piotr Śliwiński. Witamy bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Marcin Tercjak.

Summer in the City, The Loving Spoonful, legendarna piosenka, bardzo wielu najróżniejszych wykonawców śpiewało ten utwór, między innymi Joe Cocker uczynił z tej piosenki wielki przebój, także w latach 90. Natomiast my przypomnieliśmy tę oryginalną wersję jeszcze z lat 60. właśnie zespołu The Loving Spoonful. 9 minut po godzinie 14, dzisiaj jest środa, a pojutrze piątek, czyli dzień, w którym do kin trafiają nowe filmy i to już będzie taki piątek, powiedziałbym, jeszcze sierpniowy, ale już odrobinę powakacyjny, jeśli chodzi o repertuar, bo pojawia się kilka naprawdę solidnych tytułów, przynajmniej potencjalnie, bo będzie można zobaczyć najnowszy obraz Pedro Almodovara, Gorzkie Gody, który właśnie tego dnia trafi do regularnej dystrybucji, a także najnowsze widowisko przygotowane przez Ridleya Scotta, czyli film zatytułowany Gwiazdozbiór psa. Jeszcze do tematyki filmowej wrócimy dziś, a teraz wróćmy do muzyki. Najpierw Blera, potem Męskie Granie Orkiestra 2019.

Sobie i Wam to hymn męskiej orkiestry, męskiego grania orkiestry z roku 2019. Wcześniej w nagraniu Country House słuchaliśmy zespołu Blair, grupy już dzisiaj legendarnej, kultowej, która również jeszcze nie odwiesiła gitar i instrumentów na kołku i zapowiada kolejne muzyczne działania. Czekamy niecierpliwie zatem. Wspominałem o filmie, który pojawi się w najbliższy piątek w kinach. To obraz najnowszy Ridleya Scotta. Nestora dziś w świecie reżyserii i takich widowiskowych tytułów. Zawsze filmy Ridleya Scotta budziły, do tej pory budzą zresztą emocje. Różnie są oceniane, ale bilans tego, co zrobił Ridley Scott w czasie swojej bardzo długiej kariery, jest naprawdę imponujący. A ten najnowszy film to obraz przenoszący nas do rzeczywistości do miejsca, które pewnie budzi przerażenie, bo to jest Ziemia po wielkich kataklizmach, również takich związanych z epidemią niezwykle śmiertelnej grypy. No i bohaterem jest Hick, pilot, który co prawda przeżył epidemię, ale stracił całą rodzinę, a teraz w dalszym ciągu musi walczyć o przetrwanie z grupą innych jeszcze postaci, które w tym filmie się pojawiają. Obsada jest zresztą całkiem niezła, bo w roli głównej zobaczymy w tym filmie Jacoba Elordi, do niedawna jeszcze wymienianego jako jeden z głównych kandydatów do zagrania Jamesa Bonda, czyli agenta 007, ale zdaje się, że chyba to nie będzie on, przynajmniej tak ostatnie doniesienia mówią. Margaret Qualley też pojawia się w tym filmie, wschodząca gwiazda hollywoodzka, no i Josh Brolin, to jest już utytułowany, znakomity, doskonale znany z wielu tytułów aktor, podobnie jak Guy Pearce, który również w tym filmie występuje. Zatem gwiazdorska obsada w najnowszym filmie Ridleya Scotta, a jaki będzie sam film, o tym przekonamy się oczywiście idąc do kina. Można oczywiście sprawdzać w różnych miejscach oceny tych, którzy już ten film widzieli, różnego rodzaju recenzje. Ale ja staram się unikać tego typu właśnie sądowania. Wolę na własnej skórze przekonać się, czy film mi się podoba i niczym nie zasugerować się, zanim nie zasiądę przed dużym ekranem. Zatem Gwiazdozbiór Psa to jest jeden z tych filmów, które w najbliższy piątek pojawią się w kinach. Drugi obraz dla pewnie nieco innego widza. To najnowszy film Pedro Almodovara. Ten obraz zatytułowany Gorzkie Święta miał kilka swoich przedpremierowych projekcji, więc ci, którzy go widzieli, mogą już coś na ten temat oczywiście powiedzieć i mówią, ale tak jak wcześniej wspomniałem, lepiej nie sugerować się opiniami, zanim osobiście nie zobaczy się filmu, a najnowszy film Pedro Almodovara to moim zdaniem zawsze jest ciekawa propozycja. Zawsze ciekawa opcja na to, żeby przekonać się, co dziś ma nam do powiedzenia najsłynniejszy, chyba żyjący hiszpański reżyser. Na zegarze 20 minut po 14:00.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
8: Egzotycznie świeże.
7: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
8: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
7: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
9: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
10: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
11: Let's do it!
10: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
11: Oh yeah!
10: Zamów 512 50 40 30.
12: Dobra cena gwarantowana.
11: Let's do it!
0: Po reklamie.
13: Najdłuższa fala relaksu.
14: A na zegarze już 29 minut do godziny 15.

Zespół Red Hot Chili Peppers, czyli znów byliśmy dzisiaj w Kalifornii, zupełnie jak w naszym spotkaniu z piosenkami na walizkach. Byliśmy tam kilkakrotnie, odwiedzaliśmy ten wspaniały, słoneczny stan, no bo zespół Red Hot Chili Peppers jest właśnie stamtąd i trudno dziwić się temu, że bardzo wiele piosenek w ich wykonaniu odnosi się do różnych miejsc i właśnie atmosfery Kalifornii, czy też samego Los Angeles. Na zegarze 20,5 minuty do godziny 15. Teraz przeniesiemy się do Las Vegas, bo stamtąd pochodzi zespół The Killers. Ostatnio lider tej formacji, czyli Brandon Flowers, promuje swoją nową solową płytę, utrzymaną w stylistyce country, natomiast my posłuchamy właśnie zespołu The Killers, a potem pojawi się także Piotr Rogucki.

Piotr Rogucki, zespół Normalni Ludzie, tutaj jak słyszymy, na nowo podchodzi do i reinterpretuje własny repertuar, bo to przecież piosenka zespołu Koma sprzed lat, Los Cebula i Krokodyle Łzy. Na zegarze 11 minut do godziny 15. Wcześniej słuchaliśmy grupy The Killers, a teraz muzycznie przeniesiemy się do Liverpoolu. Niektórzy pewnie natychmiast pomyśleli, że to będzie jakaś piosenka Beatlesów, bo przecież Liverpool jednoznacznie kojarzy się i tak naprawdę właściwie od razu z Beatlesami, ale warto pamiętać o tym, że w tym mieście powstało jeszcze parę innych całkiem ciekawych zespołów. Oczywiście żaden z nich nie osiągnął takiego statusu i nie ma takiego dorobku jak słynna czwórka, ale parę ciekawych zespołów w Liverpoolu miało swoje początki, grupa Ike and the Bunnymen na przykład, czy zespół A Flock of Seagulls, który był jednym z takich charakterystycznych zespołów na brytyjskiej muzycznej scenie początku lat 80. na tej scenie określanej mianem New Romantic, dziś pewnie byśmy powiedzieli synth-popowej, a założycielem tej grupy był Mike Score z zawodu fryzjer, co oczywiście wiele wyjaśnia, jeżeli spojrzy się na zdjęcia z tamtych czasów zespołu A Flock of Seagulls i fryzury, szczególnie właśnie fryzurę lidera, można odnieść wrażenie, że faktycznie coś wspólnego z układaniem fryzur musiał mieć, choć być może nie wszyscy byliby gotowi sobie taką fryzurę zafundować, ale była na tyle charakterystyczna, że stała się przez pewien czas przynajmniej była znakiem rozpoznawczym. Posłuchajmy grupy A Flock of Seagulls w utworze Space Age Love Song, a jeszcze przed godziną 15 zdążymy z The Bird and the Bee.

0: Reklama.
1: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
2: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
7: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
8: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
9: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
7: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
10: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
6: www.domwlodzi.org.
12: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Jest 15. W Radiu Łódź serwis informacyjny i Beata Janowska.
14: Łódzki sąd nie zgodził się na skrócenie kary mężczyzny skazanego w procesie Łowców Skór. Z referendum odwoławczego w Łęczycy nie będzie. Komisarz wyborczy odrzucił wniosek w tej sprawie. Łódzkie restauracje zdecydowały same. Podają klientom bezpłatną szklankę kranówki mimo braku ogólnopolskich przepisów. Wieczorem i nocą w regionie będzie pogodnie, noc chłodna. Temperatura spadnie do około 9 stopni. Skazany za zabójstwo w głośnej łódzkiej sprawie Łowców Skór nie wyjdzie przedterminowo na wolność. Sąd Okręgowy w Łodzi nie uwzględnił wniosku Karola B. o warunkowe przedterminowe zwolnienie. O aferze Łowców Skór zrobiło się głośno w 2002 roku. Dotyczyła pracowników łódzkiego pogotowia, którzy przekazywali zakładom pogrzebowym informacje o zgonach pacjentów. W sprawie pojawiły się też zarzuty zabójstw, m.in. z użyciem leku zwiotczającego mięśnie, pawulonu. W procesie skazano 4 pracowników łódzkiego pogotowia, 2 sanitariuszy i 2 lekarzy. Najsurowszy wyrok usłyszał Andrzej N., skazany na dożywocie. Karol B. został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo jednej pacjentki i pomoc przy zabójstwach kolejnych osób. Obecnie mężczyzna przebywa na półrocznej przerwie w karze ze względów zdrowotnych. Złożył do łódzkiego sądu wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, ale sąd ten wniosek oddalił, uzasadniając m.in., że skazany nie ma krytycznego podejścia do popełnionych czynów. Nie będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza Łęczycy. Komisarz wyborczy odrzucił wniosek o zorganizowanie referendum odwoławczego, bo jak uzasadnił, zabrakło wystarczającej liczby prawidłowo złożonych podpisów. Część mieszkańców Łęczycy chce odwołania burmistrza Pawła Kuleszy, bo według nich działa ona na szkodę miasta. Grupa mieszkańców, która złożyła wniosek o zorganizowanie referendum odwoławczego, mówi o nepotyzmie i braku inwestycji. Wyjaśnia zwolennik referendum Wojciech Buczyński.
15: Tu są takie klany, że oni się ewakuują. Są w urzędzie, ewakuują się do starostwa. Ze starostwa ewakuują się tu.
16: Nie znam sposobu, w jakim te podpisy były zbierane. Wynik jest porażający, bo to jest 1/3 wszystkich, którzy zechcieli się na te listy wpisać.
14: Mówi burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza. Pod wnioskiem o referendum zebrano ponad 1000 podpisów, a z nich około 300 jest nieważnych. Zwolennicy odwołania burmistrza referendum zamierzają podjąć całą procedurę jeszcze raz. Setki turystów zaginęły po powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawdza, czy wśród poszkodowanych są obywatele Polski. Zaginionych jest około 400 turystów, prawie 300 z nich to cudzoziemcy. Są też ofiary śmiertelne groźnych zjawisk w Nepalu. Zginęły co najmniej 22 osoby. Władze po chińskiej stronie granicy informują o dużych stratach w ludziach. O szczegółach Jan Olencki.
10: Wśród zaginionych jest ponad 100 obywateli Indii, 17 Malezyjczyków i 12 Brytyjczyków. Większość turystów zmierzała do miejsca pielgrzymkowego Kailas Manasarowar w Tybecie. Powódź zniszczyła domy, drogi, mosty i elektrownie wodne. W niektórych miejscach śmigłowce ratownicze nie mogą wylądować. Według wstępnych ustaleń trzęsienie ziemi mogło wywołać lawinę, która doprowadziła do powodzi. Jan Olencki, Polskie Radio.
14: Eksperci ostrzegają, że zator w korycie rzeki może spowodować kolejną falę powodzi. Trwa akcja ratunkowa. Darmowa kranówka pojawia się w łódzkich restauracjach. To rozwiązanie jako pierwszy wprowadził jeden z lokali z Off Piotrkowskiej. Jego śladem poszły kolejne. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
17: O wprowadzeniu przepisów, które zapewniłyby klientom restauracji darmową wodę z kranu, myślało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ostatecznie pomysł upadł, ale na ten krok i tak zdecydowały się niektóre łódzkie lokale, mówi restaurator Tomasz Frant.
18: Goście tej wody oczekują. Restauracje, które to wprowadzą, będą zyskiwały lojalnych klientów.
17: Woda z kranu to jedna z wizytówek Łodzi, dlatego do dołączania do akcji zachęca także miasto, mówi Miłosz Wika z łódzkich wodociągów.
19: Jest bardzo dobrej jakości, pochodzi przede wszystkim ze studni głębinowych. Poza tym każdy restaurator ma badaną wodę w laboratorium, także ta woda jest bezpieczna.
17: Zdaniem niektórych restauratorów serwowanie darmowej kranówki to rozwiązanie, na którym zyskają zarówno lokale, jak i klienci. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
14: Na wprowadzenie darmowej kranówki zdecydowały się co najmniej 4 lokale przy ulicy Piotrkowskiej. Kolejne wiadomości o 15.30.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Niewiele się, a właściwie nic się nie zmieniło od godziny, jeśli chodzi o pogodę. I to naprawdę jest dobra wiadomość, bo wciąż jest ciepło, na termometrach 21 stopni, wciąż jest słonecznie i niemal bezwietrznie. I tak będzie nam upływać w dalszym ciągu popołudnie. Natomiast nocą zachmurzenie będzie w dalszym ciągu bardzo niewielkie. Miejscami pojawią się natomiast silne zamglenia. Temperatura minimalna nocą wyniesie od 9 do 10 stopni. Wiatr powieje słabo ze wschodu, natomiast jutro zachmurzenie będzie w dalszym ciągu małe i umiarkowane, a temperatura wyższa niż dziś, bo od 24 do 25 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
21: 6 minut po godzinie 15 rozpoczynamy ostatnią część naszego spotkania. Piotr Śliwiński program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak, a zaśpiewa Andy Burrows.

Dancing with Tears in My Eyes. Wielki przebój zespołu Ultravox, rok 1984. Legendarna grupa, której wokalistą był w tamtym czasie, bo na początku kariery zespołu zupełnie ktoś inny w niej śpiewał. Natomiast w tamtym czasie był Midgeur. I to właśnie Midgeur podczas swojego koncertu przed kilkoma laty w klubie Wytwórnia w ramach festiwalu Sound Edit wykonał między innymi tę piosenkę i kilka jeszcze innych wielkich przebojów zespołu Ultravox. I w tym roku podczas festiwalu Sound Edit będzie można usłyszeć dawnego wokalistę innego fantastycznego zespołu, który również swoje największe sukcesy odnosił na przełomie lat 70. i 80. Mianowicie Hugh Cornwell pojawi się na deskach klubu Wytwórnia, czyli wokalista grupy The Stranglers właśnie w latach 70. i 80. Człowiek, który zaśpiewał wszystkie niezapomniane piosenki tej grupy w tamtych czasach. Utwory takie jak chociażby Strange Little Girl, który był wielkim przebojem u nas, piosenki No More Heroes, wiele innych kawałków, które zespół The Stranglers wylansował w tamtych czasach z utworem Golden Brown na czele. I Hugh Cornwell właśnie podczas tegorocznego festiwalu Sound Edit, czyli pod koniec października, przyjedzie do Łodzi i też wystąpi na tym festiwalu, więc będzie okazja do muzycznej, sentymentalnej podróży do lat 80. Przed nami teraz Natalia Przybysz, to będzie utwór zatytułowany Światło Nocne, a potem w duecie Bryan Adams i Melanie C.

When You're Gone to był oczywiście Bryan Adams i Melanie C, czyli jedna ze Spice Girls. Na zegarze 27 minut po godzinie 15. Przypominamy o tym, że za tydzień, czyli 2 września w środę o 20 w Radiu Łódź, polówkowy seans w ramach festiwalu Polówka Trzy Kolory Biały Krzysztofa Kieślowskiego o godzinie 20. Zapraszamy do nas, czyli do Radiowego Ogrodu, po to, żeby wspólnie obejrzeć ten wspaniały film właśnie w plenerze. Nie trzeba się nigdzie zapisywać, wystarczy przyjść 2 września w środę na 20. A teraz Muniek.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek, 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9:30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19:00. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
6: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
0: Po reklamie.

0: co słychać na ulicach Łodzi i drogach regionu, o tym Seweryn Potentas.
1: Zaczynamy od utrudnień na łódzkim Julianowie. Na Zgierskiej, tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Kniaziewicza, doszło do kolizji. Utrudnienia czekają przez to na dojeździe do ulicy Julianowskiej. Łódzkich kierowców zatrzymuje także trwający remont Alei Palki. Ta dzisiaj zapełnia się w obu kierunkach, ale szczególnie odczują to kierowcy jadący w kierunku Ronda Solidarności, bo korek sięga skrzyżowania z ulicą Smutną. Na koniec utrudnienia także na trasie z Wielunia w kierunku Częstochowy. W Rychłowicach i Kamionce drogowcy łatają ubytki w jezdni. W miejscu prac ruch sterowany jest ręcznie, a przez to blokować może się przejazd w obu kierunkach. A na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
0: Zbliża się godzina 15:30. Najważniejsze informacje w skrócie, Beata Janowska.
2: Pięciolatek wpadł do studni, chłopiec trafił do szpitala. Do wypadku doszło wczoraj w Dąbrowie pod Wieluniem. Bawiące się przed domem dziecko weszło na nieużytkowaną, przykrytą wiekiem studnię. Wieko zerwało się pod jego ciężarem. Na szczęście w studni nie było wody. Malucha wydobyli strażacy, po czym przewieziono go do szpitala na badania. Pięć kolejnych polskich myśliwców F-35 zmierza do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Poinformował o tym wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że maszyny zostaną przywitane w Łasku już za kilkadziesiąt godzin, a gdy będą na miejscu, Polska będzie dysponowała 8 samolotami tego typu. W sumie do 2029 roku będzie ich ponad 30. Posłowie Koalicji Obywatelskiej składają zawiadomienie do prokuratury w sprawie spotkania na Ibizie posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Po wizycie na Ibizie posłowie PiS, Michał Moskal i Janusz Kowalski złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach. Według polityków koalicji rządzącej mogło dojść do nielegalnego wpływu na proces legislacyjny, nadużycia uprawnień i otrzymywania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Poseł Michał Moskal twierdzi, że z Przemysławem Kralem rozmawiał raz i nie podjął z nim żadnej współpracy. W nadchodzącą sobotę kierowcy i pasażerowie MPK w Łodzi muszą liczyć się z utrudnieniami. Między 15 a 20.30 odbędzie się bieg fabrykanta. Trasa poprowadzi m.in. ulicami Milionową, Tymienieckiego, Przędzalnianą i Piotrzkowską. W tym czasie odcinki ulic będą tymczasowo zamykane. Z kolei między 23 a północą ulicami Piotrzkowską i Tuwima przejdzie Parada Wolności. Dla kierowców oznacza to tymczasowy brak przejazdu przez Tuwima od Targowej do Piotrzkowskiej. W związku z obydwoma wydarzeniami zmienią się także trasy pojazdów MPK, szczegóły na naszej stronie radiołódź.pl, a kolejne wiadomości o 16.
0: Ciepło i słonecznie, w telegraficznym skrócie tak wygląda dziś pogoda. 21 stopni, delikatny wiatr wieje z północnego wschodu i ze wschodu, natomiast kiedy słońce zajdzie już i później nocą, zachmurzenie w dalszym ciągu będzie przeważnie małe, natomiast miejscami wystąpią silne zamglenia. Temperatura nocą spadnie do około 9 stopni, a jutro w ciągu dnia czeka nas kolejny słoneczny dzień z niewielkim zachmurzeniem i z temperaturą od 24 do 25 stopni.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Za 27 minut będzie 16.

Telefony, jeden z tych absolutnie nieśmiertelnych przebojów zespołu Republika, wybrzmiała. Wcześniej słuchaliśmy Matta Berningera w nagraniu Martini Mi Fezzo. To z kolei ze zbioru zdecydowanie nowszych piosenek. Na zegarze już tylko 18 minut do godziny 16. Teraz Toto.

0: nie tego lata.
1: Krzysztof Zalewski w Radiu Udzia, wcześniej zespół Toto. 10 minut do godziny 16. O 16 oczywiście najświeższe informacje w Radiu Udzia. Po godzinie 16 nasz magazyn reporterów, czyli Słuchasz i Wiesz. To wszystko już niebawem, ale do godziny 16 jeszcze odrobina muzycznej klasyki, bo najpierw zespół U2 w utworze New Year's Day, a chwilę później jeszcze Elvis Presley.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
4: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
5: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
0: Po reklamie.
6: Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk przed mikrofonem. Sprawdzamy, jak jedzie się po drogach regionu i tym samym rozpoczynamy popołudniowe wydanie dziś programu Słuchaczy Wiesz nad Wartą. Zaczynamy od Sieradza. W drodze przez to miasto popołudniowy szczyt widać gołym okiem, daje o sobie jeszcze znać sporo samochodów dojeżdżających do Ronda Wyszyńskiego teraz. Trochę czasu spędzicie Państwo na światłach na Jana Pawła II, szczególnie na wysokości Galerii Sieradzkiej. Wolniej też na skrzyżowaniu Armii Krajowej z Aleją Grunwaldzką. I więcej samochodów wokół Ronda Kaczyńskiego na drogach dojazdowych. W Zduńskiej Woli remont Łódzkiej na wysokości Chopina spowalnia ruch już od Wierzbowej w kierunku Łaskiej. Na Łaskiej od Ronda Niepodległości w stronę Karsznickiej też jest sporo samochodów. Utrudnienia związane z pracami są wokół Placu Wolności, a w Wieluniu uważajcie przede wszystkim na Sieradzką, gdzie przy Trałgutta i Głowackiego zamknięty pas ruchu nadal utrudnia przejazd. 16. Jest środa, jest 26 sierpnia. Czas na pierwszy serwis informacyjny w programie regionalnym Słuchaj, Wiesz nad Wartą. Oszukanie na czystym powietrzu. Sprawa beneficjentów programu trafiła do prokuratury europejskiej. Pięciolatek wpadł do studni. Wypadek na prywatnej posesji pod Wieluniem. Szczegóły za chwilę podamy. Kosmos na wieży ratusza. Prace artysty zmienią centrum Zduńskiej Woli. Jak bardzo o tym za moment. 22 stopnie na zewnątrz. Jest słonecznie. Dziś bez opadów. Wprowadzali w błąd beneficjentów programu Czyste Powietrze. Prokuratura rejonowa w Sieradzu przez 2 lata prowadziła śledztwo w sprawie oszustw przy realizacji inwestycji finansowych z programu. Pokrzywdzeni są m.in. mieszkańcy województwa łódzkiego. Więcej wie reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
7: Na przestrzeni 2 lat oszukani zostali beneficjenci programu Czyste Powietrze, m.in. ze Złoczewa i Łodzi. Poszkodowany został też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
8: Aktualnie nadal wpływają od pokrzywdzonych zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, wyłudzenia środków unijnych stanowiących dofinansowanie do inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze.
7: Mówi Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. Prokuratura umieściła na swojej stronie internetowej apel do pokrzywdzonych, by ci w miarę możliwości jak najszybciej składali zawiadomienia o popełnieniu na ich szkodę przestępstw. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
6: Ze względu na charakter sprawy i wartość szkody przekraczającą 10 tysięcy euro postępowanie przejęła Prokuratura Europejska. 5-letni chłopiec wpadł do studni na prywatnej posesji w Dąbrowie pod Wieluniem. Dziecko wydobyli strażacy, a następnie przewieziono je do szpitala na badania. Do wypadku doszło wczoraj, 25 sierpnia. O szczegółach wie więcej Joanna Karp.
9: 5-latek bawił się na prywatnej posesji pod Wieluniem i w pewnym momencie wszedł na przykrytą studnię. Pokrywa nie wytrzymała jego ciężaru i chłopiec wpadł do środka. Jak informuje aspirant sztabowy Katarzyna Grela z wieluńskiej policji, na miejsce wezwano strażaków, policję i pogotowie.
10: Studnia nie była użytkowana, nie było w niej wody. Po wydostaniu dziecka zostało ono przekazane pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, który podjął decyzję o przewiezieniu chłopca do szpitala na dalsze badania.
9: W chwili zdarzenia 5-latek był pod opieką matki. Joanna Karp, Radio Łódź.
6: Okoliczności zdarzenia wyjaśnia właśnie wieluńska prokuratura. Policja, przepraszam. A teraz Zduńska Wola. Odyseja kosmicznych katedr oraz czuły dialog. Tak nazywają się prace uznanego na świecie rzeźbiarza Wojciecha Siódmaka, które wkrótce ozdobią centrum Zduńskiej Woli. Na wieży ratusza trwa właśnie instalacja 130 ceramicznych płyt odzwierciedlających kosmiczną pracę artysty.
11: Budynek ratusza generalnie pozostanie taki sam, ale zupełnie zmienić się ma ratuszowa wieża, mówi prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.
12: Szyby, które są w tej chwili w wieży, zostaną zastąpione płytami ceramicznymi. Na całej wysokości wieży ratuszowej z trzech stron tak naprawdę wielkoskalowe przedsięwzięcie.
11: Przed Odyseją kosmicznych katedr, bo tak nazywa się praca, stanie wielkoformatowa rzeźba Siódmaka Czuły Dialog, współgrająca z kosmosem na wieży. Wszystko dzięki sponsorom.
12: Każdy z nich postanowił również dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby Zduńska Wola i Plac Wolności wyglądały jeszcze atrakcyjniej.
11: Nowe elementy w sercu Zduńskiej Woli mają być gotowe na jej 201 urodziny 25 października.
6: Dziękuję bardzo. Informację zebrał Sławek Cybulski. Pozostajemy w Zduńskiej Woli. Ta wybuduje park linowy. Nowa atrakcja powstanie na terenie stadionu miejskiego przy ulicy Łaskiej. Będą 4 tarasy o różnym stopniu trudności. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy skorzystają z nich już wiosną przyszłego roku, mówi Piotr Borkiewicz z Biura Inwestycji Miejskich w Zduńskiej Woli.
13: Mamy podpisaną umowę, żeby w ciągu 6 miesięcy to zrealizować, więc to będzie początek lutego przyszłego roku.
14: Świetna sprawa i fajnie jakby było tak, żeby mogły też młodsze dzieci w tym uczestniczyć, bo na przykład w parku linowym w Sieradzu no to jest dla starszych dzieci.
6: Dodała mieszkanka Zduńskiej Woli. Inwestycja obejmie także budowę oświetlenia, monitoringu i alejek. 4 minuty po godzinie 16. Dziękuję za uwagę. To był serwis informacyjny. Skrót o 16.30, a teraz wiadomości sportowe. Sport, Piotr Andrzejczak.
15: Polskie siatkarki wygrały ze Słowenkami 3-0 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski, 23, zdobyła Magdalena Stysiak. A rozgrywająca Katarzyna Wenerska przyznaje, że zwycięstwo nad Słowenkami jest bardzo ważne, by odbudować psychikę całego zespołu po słabszych występach z Węgierkami i Łotyszkami.
16: Po takim meczu myślę, że dużo pozytywów przede wszystkim, zwłaszcza nastawienie, z jakim wyszłyśmy na to spotkanie. No i cieszy fakt, że w końcu zagrałyśmy dobry mecz od początku do końca tak naprawdę. Potrzebowałyśmy go bardzo, że teraz każda z nas uwierzyła w to, że potrafimy grać nadal w siatkówkę i mam nadzieję, że to jest początek naszej dobrej gry. Uważam, że naprawdę momentami naprawdę fajnie to wyglądało i to byśmy chciały utrzymać.
15: Polki wygrały w mistrzowskim turnieju po raz trzeci, wcześniej pokonały Węgierki i Łotyszki, a w drugim wtorkowym spotkaniu grupa A Niemki wygrały z Węgierkami. W tabeli prowadzi Turcja przed Polską i Niemcami. Następnym rywalem polskich siatkarek będą właśnie Niemki, a spotkanie odbędzie się w czwartek. Max Kaśnikowski uległ w pierwszej rundzie kwalifikacji US Open Norwegowi Budkowi Kajerowi w 3 setach i pożegnał się z tenisowym turniejem w Nowym Jorku. Awans do kolejnego etapu wywalczyły Linda Klimowicowa oraz Martyna Kubka. Natomiast z rywalizacją pożegnała się Katarzyna Kawa. Aby zameldować się w turnieju głównym, tenisiści muszą wygrać 3 mecze eliminacyjne. A zmagania w głównym turnieju rozpoczynają się w niedzielę. Pewni udziału bez konieczności gry w kwalifikacjach są Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Frenk oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. A słynna amerykańska tenisistka Serena Williams po 4 latach powróciła na korty Flushing Meadows w Nowym Jorku. Wystąpiła w turnieju mixta US Open u boku Hiszpana Carlosa Alcaraza, który z kolei zagrał po raz pierwszy od 4 miesięcy. Utytułowany duet odpadł w drugiej rundzie. Ich występ wzbudził jednak aplauz publiczności szczelnie wypełniającej trybuny kortu imienia Artura Nasza. 44-letnia Williams udowodniła, że mimo zaawansowanego jak na tenisistkę wieku nadal znajduje się w świetnej formie, a jej efektowne zagrania wzbudzały aplauz kibiców.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Kto z Państwa może niech korzysta ze słońca? Mamy przed sobą jeszcze według synoptyków jakieś 2 godziny bardzo przyjemnego popołudnia w regionie 22 stopnie. Teraz jest słonecznie, sucho, wiatr trochę daje o sobie znać, bo chwilami mocniej powieje, ale parasole mogą spokojnie pozostać sobie w kącie głęboko ukryte w domu. Później przybędzie co prawda chmur, jednak deszczu jednak dziś nie będzie. Noc spokojna jak gwieździca, przed północą 16 stopni, nad ranem zrobi się rzeźko, bo 11 stopni, za to czwartek od samego rana ze słońcem, niemal bez chmurnym niebem i temperaturą do 24 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
6: Jest 8 po godzinie 16. Teraz zapowiedź tego, co usłyszą Państwo w magazynie reporterów dziś, jeszcze w tej godzinie. Park linowy w Zduńskiej Woli dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek. Mieszkańców spytaliśmy, co sądzą na ten temat.
18: Korzystali już Państwo z czegoś takiego?
19: Tak, jak się radzę. No?
18: Jak to się sprawdza?
19: Super sprawa, tylko tak. Dawno byliśmy.
18: Przyjemne czy raczej takie
19: wymęczące? Z adrenalinką.
18: Adrenalina jest.
20: Przyjemne.
6: Elektryczne potwory, jak mało pieszczotliwie mówi się o hulajnogach, mają zniknąć z dróg i chodników.
21: Dzisiaj mamy wolną Amerykankę.
22: Podczas codziennej służby mundurowi właśnie spotykają się z zachowaniem wielu osób, którym wydaje się, że kierowanie pojazdem z napędem elektrycznym zwalnia nas z przestrzegania jakichkolwiek przepisów.
21: Postanowiliśmy z tym skończyć.
6: Czy nowe regulacje rzeczywiście uporządkują elektryczny chaos? Zachęcamy do wysłuchania relacji w tym temacie. Darmowa kranówka. Restauratorzy w Łodzi robią to sami z siebie.
23: Goście tej wody oczekują.
24: Jestem zwolennikiem tego rozwiązania. W Łodzi mamy świetną głębinową wodę.
25: Jest bardzo tania. Poza tym też nie produkujemy odpadów plastikowych.
26: Ludzie dużo piją kranówki, więc myślę, że na pewno będą korzystali.
23: Ta akcja będzie dobra i dla restauracji, i dla gości.
6: Dla restauracji i dla gości. I dla restauratorów, którzy nie zamierzają czekać na przepisy. Więcej już niebawem na antenie Radia Łódź nad Wartą. Będzie również przed godziną 17 magazyn Łódzki Wschodni, czyli ruszymy na wschód regionu i sprawdzimy, zajrzymy do miejsc, które warto poznać i sprawdzimy, czym żyją tamtejsi mieszkańcy. A za chwilę w studiu goście Małgorzata Pułkownik, Krzysztof Klimas.
17: Gość Radia Łódź.
6: Gośćmi dnia w Radiu Łódź nad Wartą dziś są pani Małgorzata Pułkownik, prezes Towarzystwa Przyjaciół Sieradza. Dzień dobry.
27: Bardzo serdecznie witam.
6: Ja panią również. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jest z nami również pan Krzysztof Klimas, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sieradza. Dzień dobry.
28: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Jak dzień?
28: Dobrze, dzisiaj pogoda piękna, słońce. Oby tak dalej.
6: Na spacery, na smaczki sieradzkie też liczycie z pewnością na pogodę. Kiedy się rozpoczynają? Kiedy rozpoczyna się ta edycja?
27: Rozpoczynamy 6 września w pierwszą niedzielę.
6: Ile planujecie państwo spacerów?
27: No 6 spacerów. Jest w każdą niedzielę od godziny 15 do godziny 17. Po obiedzie spacerek po Sieradzu.
6: Proszę państwa, nie będzie to rozmowa o historii Sieradza, bo oboje państwo i tę historię opowiadali już u nas na antenie Radia Łódź nad Wartą. Teraz myślę, że jest tutaj ciekawsze pytanie. Co państwo jako towarzystwo robi z tą historią? Jak przekładają właśnie na spacery? Czym one będą owocowały? Będziemy rozmawiać o publikacjach, które są w drodze, o pracy z młodzieżą i czy 890-lecie pozostawi po sobie coś trwalszego niż jubileuszowe wydarzenie?
1: wydarzenia, ale to spytam o Państwa opinię taką prywatną na ten temat, bo Państwo się starają. Zobaczymy, jak to wygląda tak na przestrzeni całego Sieradza. Druga edycja Sieradzkich Smaczków rusza właśnie już 6 września, tak jak pani prezes powiedziała. Co z ubiegłorocznych spacerów najbardziej wpłynęło na to, jak przygotowaliście tegoroczne?
27: Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować mieszkańcom Sieradza, że podobało się, że byli zachwyceni, że mogą z powrotem wrócić w swoje miejsca dzieciństwa. Pewne spacery były bardzo nostalgiczne, takie ze wspomnieniami, ze łzami w oczach. I zwrócili się do nas, że no nie wyobrażają sobie, żeby nie było ciągu dalszego, tym bardziej, że nie byliśmy we wszystkich miejscach sieradzkich.
1: A oni wtedy już podrzucali jakiś trop na przyszły rok?
27: Tak, tak, tak. My myśleli o tym, gdzie jeszcze można iść i nawet no, sugerowali, że jeszcze tutaj, w to miejsce. I dziękujemy, że mieszkańcy Sieradza zgłosili nas przede wszystkim do budżetu obywatelskiego.
1: Bo ta edycja jest z budżetu obywatelskiego.
27: Budżetu obywatelskiego. Było to dla nas, no, i zaskoczenie, i radość. No i żeśmy przeszli w tym budżecie, dostaliśmy pieniążki, no i nie wyobrażaliśmy sobie, żeby nie było ciągu dalszego, tym bardziej, że frekwencja na tych spacerach w zeszłym roku, no, była szokiem.
1: Zjawiskowa.
27: Tak, zjawiskowa, więc z tego widać, że ludzie chcą, że pragną tego i chcemy to zrobić dla nich.
1: Czego jeszcze dowiedzieliście się Państwo o uczestnikach z zeszłorocznej edycji?
28: Przekrój.
1: No właśnie.
28: Wiekowy, bardzo różny. Bardzo różny. Rodziny z dzieciakami przychodziły. Przychodzili ludzie, seniorzy. Przenosili swoje doświadczenia czy przeżycia, bo też gdzieś tu byli, mieszkali, mieli znajomych, a mnie to babcia opowiadała, że tutaj gdzieś stąd pochodzi, z tych obiektów, a co tu było, więc to w takim kontekście. I generalnie to, co pytała pani o to, co z ubiegłego roku, tak jak pani prezes powiedziała.
1: Tak, dokładnie.
28: Ten sygnał, ta frekwencja i to zainteresowanie, to było coś, co z zeszłego roku przenosi się na ten rok, bo nas zmotywowało. Tak? Mm-hmm, to nam dało prawo do działania i siły do tego działania, żeby te spacerki jednak podnieść. To jest duże wyzwanie organizacyjne,
1: paliwo napędowe,
28: logistyczne, ale to nie dla uczestników sprawy. I to jest to, co żeśmy przenieśli z tamtego roku i zadziałało to, że w tym roku też jest i nie tylko my, bo i dostaliśmy wsparcie ze strony władz miasta, no i to jakieś pieniążki też muszą być zawsze do tego wszystkiego. Zaczęło się to układać i w taką całość tutaj zostało ponownie zebrane. Może udoskonalone o pewne szczegóły, no ale to zawsze tak jest dobrze korzystać z tego, co doświadczenie, z tego doświadczenia, które było.
1: No dobrze, skorzystaliście z tego entuzjazmu, który był w zeszłym roku. Przenieśliście go również ten, który w was, państwo drodzy, no, utrzymał się do tego roku. Ale teraz, gdyby tak spojrzeć na te smaczki logistycznie, to skąd te 6 miejsc? Co o nich zdecydowało? Czy faktycznie to, co podsuwali państwu uczestnicy?
28: Myśmy tu wspólnie, no właśnie, jak to się... To były te zgłoszenia właśnie uczestników, gdzie to było spotkanie z przewodnikami. Mhm. Szukaliśmy tych miejsc atrakcyjnych, co już było, co jeszcze trzeba by może ludziom pokazać, co by chcieli. I tak to z tego powstała całość. Tu pani prezes taką debatę jakby kilkakrotnie prowadziła, żebyśmy wypracowali coś takiego, co wydaje nam się, powinno się przyjąć i to może ludzi zainteresować.
1: Dobrze, to teraz jeszcze państwa spytam, które z miejsc pani prezes wybrałaby spośród tych 6 dla siebie samej. Dlaczego? To będzie taka mała rekomendacja i poproszę pana Krzysztofa również.
27: Dla mnie miejscem magicznym w Sieradzu jest Sieradz nad Wartą. I taki właśnie tytuł nosi jeden spacer.
1: 13 września, tak.
27: Tak, Sieradz nad Wartą. No, ja myślę, że nie ma sieradzanina, który by nie był nad tą Wartą, na tej naszej plaży, nie jadł lodów, nie przechodził przez
1: most kolejowy,
27: tak jest. No i przede wszystkim łączy się to również z parkiem, w którym no, odbywały się spacery. Jeździłam na łyżwach. na parku? Stawie. Tak, tam jest staw i na tym stawie jeździłam na łyżwach. Pamiętam, jak babcia, kiedy siedzieliśmy na plaży z mamą, z całą rodziną, babcia przychodziła z obiadem, musiał być kompot z rabarbaru, siadała pod drzewami z przeciwnej strony. Myśmy przechodzili, zjadali ten. No takie właśnie momenty, nie mówiąc już o tym, że później podglądałam, jak rodzice tańczyli na dachu przystani, restauracji, gdzie były dancingi. To tam było ogrodzone wszystko i tak dalej. No tak dzisiaj wrócono do tego właśnie. Mhm. Zawody pływackie, most pontonowy, dworek modrzewiowy, amfiteatr, przystań kajakowa. To wszystko to we mnie budzi ogromne wspomnienia i myślę, że u wielu sieradzan też, co tam się działo. Ja pamiętam jeszcze te domki, które później zostały przeniesione do Rudy chyba.
1: Tak, pamiętam je.
27: W tym domkach, kiedy ludzie jadąc przez Sierac mogli nocować, gdzie myśmy też wynajmowali te domki dla gości, którzy przyjeżdżali do mieszkańców Sieradza. No w każdym razie, no samo życie, nostalgia, przypomnienie sobie tych miejsc wszystkich i na pewno będzie to bardzo...
1: Dwie godziny intensywnego.
27: Dwie godziny, tak, wręcz do mostu kolejowego. Wiele jest tam niespodzianek i tych smaczków, o których będzie mówił przewodnik.
1: A pan, panie Krzysztofie, który by spacer zarekomendował?
2: Ja bym zwrócił uwagę na ten spacerek z 4 października. Dzielnica Przemysłowa, czyli powiedzmy ulica Mickiewicza, tak to nazwijmy. To jest miejsce, z którym tysiące ludzi związanych. Tam tysiące ludzi chodziło do pracy dzień w dzień, rano do, później wracało, może jeszcze druga zmiana, może inne rozwiązania. Od mleczarni zaczynając, która też była dużym zakładem pracy i w jednostce wojskowej zakład pracy, Chemitek, Sira, największe przecież. Tysiące ludzi pracujących w Sira na zmiany. Pewnie jeszcze ciekawa rzecz, to też same Brzezinki, tam ksiądz Brzeziński, jego działalność na pewno zostanie podniesiona. Nie wiem, czy uda się dojść do mostu kolejowego, ale to już zależy od czasu i od przewodnika, ale myślę, że wielu ludziom pewien właśnie to, co pani prezes wspominała, taka nostalgia, wspomnienie tego miejsca, gdzie wiele lat spędzali, gdzie no, po prostu ich życie się toczyło, tak?
1: 4 października.
2: A dziś to już jest trochę inny świat. Tak, inne instytucje, inne przeznaczenia tych obiektów, sam wygląd. No myślę, że powinno to też przyciągnąć i zainteresować dużą grupę mieszkańców Sieradza.
1: Jeszcze tutaj zapytam o publikacje, jakie państwo przygotowujecie w tym roku jubileuszowym, bo jest 890-lecie Sieradza.
27: No pierwsze ukaże się, już mam dostać dzisiaj wieczorem, to w 2023 Towarzystwo Przyjaciół Sieradza zorganizowało konkurs wierszem o Sieradzu. 31 pozycji, 31 wierszy. Mhm. No i oczywiście cały czas chodziło po głowie, żeby wydać te wiersze, ponieważ są przepiękne. I to właśnie napisali zwykli mieszkańcy Sieradza, nie poeci, nie artyści, a po prostu zwykli mieszkańcy, swoje jakieś takie przeniesienie myśli, wspomnień. I w tym roku udało nam się wydać te wiersze, także będzie promocja książki.
1: Jeszcze jedna promocja książki o meczach sieradzkich, tak?
27: Tak. Druga promocja będzie mecze, które przeszły do historii, mecze piłki nożnej, które przeszły do historii Sieradza.
1: Dobrze.
27: To będzie ta promocja drugiej książki.
1: Teraz chciałam się drugim tematem zająć, równie ważnym. W wrześniu, w połowie ma rozpocząć się konkurs wiedzy o historii.
2: Wiedzy o historii Sieradza dla uczniów. Każdy uczeń z sieradzkiej szkoły może w tym konkursie wziąć udział. I też jakby nie jest to klasówka, nie jest to sprawdzanie ich wiedzy, tylko zachęcenie do poszukania troszkę o historii, o Sieradzu, o swoich przeżyciach. Będzie tam takie pytanie, że masz prawo do wypowiedzi swobodnej, byle związanej z Sieradza, tak? Czy moje przeżycie, czy moje miejsce, a może z rodzinne jakieś kwestie związane. I to myślę, może być bardzo ciekawy wątek w tym konkursie, że pojawią się takie narracje, w których usłyszymy coś naprawdę fajnego o Sieradzu. Mm-hmm. Tak? Konkurs będzie dwuetapowy, najpierw etap szkolny, a później etap miejski w dworku modrzewiowym, to już będzie pod koniec września. I myślę, że też w tej formule docieramy do młodych ludzi.
1: Znakomicie. Będziemy do tego tematu wracać. Jeszcze tylko zapytam Państwa o to, co nadmieniłam we wstępie. I jakie Państwo odnoszą wrażenia co do roku jubileuszowego? Mało wydarzeń. Liczyli Państwo na jakiś szerszy oddźwięk 890-lecia?
27: No myślę, że z naszej strony włączenie się w te obchody to powiedzmy, że duża sprawa.
1: Bo razem z tym konkursem
27: jesteśmy, to jest duże zaangażowanie. Chcieliśmy bardzo się włączyć i udało nam się, nie mówiąc o tym, że wcześniej było jeszcze spotkanie z panią profesor
1: Szymczak.
27: Mhm. Tak. No, gdzie dowiedzieliśmy się o średniowiecznym Sieradzu wiele, wiele wiadomości,
28: Ale rozbawić i zainteresować. Pani profesor wspaniale to prezentowała.
1: Tak, też panią profesor państwo rekomendowali przez spotkanie.
27: To dla nas było rzeczywiście fajne spotkanie, ale myślę, że również dla Sieradza.
1: A czują państwo niedosyt, że ktoś się nie włączył, że mogło być tego
27: to
1: więcej?
27: To tak na pewno będzie odczuwane. Każda osoba odczuwa to w różny sposób. Dla jednych osób, ponieważ wyjeżdżają w miesiącach letnich poza Sieradz, więc uważają, że to wystarczy i nie będą mieli niedosyt, jeszcze by coś można było zorganizować. No to wszystko zależy od osób mieszkających tutaj, patrzących na swoje miasto, na osiągnięcia, na to, co by jeszcze chcieli, co już mają.
1: A ja mam takie pytanie jeszcze, co młodzi ludzie wnoszą do waszego myślenia o historii Sieradza? No bo zależy wam na dialogu z młodymi. A co oni wnoszą?
28: Co wnoszą do naszego myślenia. Niech oni myślą po swojemu. Mm-hmm. Nie tak jak my. Tylko żeby to była historia. Żeby to było w oparciu o tą przeszłość, tradycję, o ten dorobek, prawda, tych ludzi, tego miasta.
1: Myślę, że to jest warte uwagi, co pan wcześniej powiedział, że jest takie zielone światło dla nich na swobodną wypowiedź. Mhm. To jest ważne, więc myślę, że tutaj też...
28: Bo niekoniecznie obiekty, daty, prawda, i tam jacyś królowie, czy inne wydarzenia, ale powiedz coś o tym swoim mieście, prawda?
1: No właśnie.
28: Taka myśl się pojawiła i to, żeśmy w ten konkurs włączyli i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: A co by pan powiedział o swoim mieście?
28: O, to by pani ratownicza.
1: A w jednym zdaniu?
28: Nie, w jednym zdaniu. Piękne miasto, w którym chce się żyć i tu żyje i od pradziada i myślę, że moje dzieci i wnuki też, jak na razie wnuki są, gdzie będą, nie wiem, ale mam nadzieję, że też będą związane z Sieradem.
1: Niech

0: Słuchasz i wiesz. Nad Wartą.
1: Przegląd prasy.
2: Otwieram Dziennik Łódzki, a tutaj czytam o pijanym kierowcy, który uderzył w podpory wiaduktu. 42-letni kierujący Oplem z prawie powyżej dwoma promilami alkoholu w organizmie uderzył w betonową podporę wiaduktu przy ulicy Wojska Polskiego. Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a po wypadku próbował jeszcze uniknąć odpowiedzialności, przesiadając się na fotel pasażera. Policja szybko ustaliła jednak, kto siedział za kierownicą. Grozi mu do 5 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia. Proszę bardzo, jeśli chcą Państwo zobaczyć zdjęcia i więcej informacji w tym temacie, Dziennik Online, Dziennik Łódzki. Tu też o dożynkach w Żechcie. To zaproszenie na sobotę właśnie tam do Żechty odbędą się te gminno-parafialne gminy Sieradz. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13:30. Mszą, potem korowód. Przejdzie przed strażnicę OSP, gdzie gospodarzom przekazane zostaną chleb i dożynkowy wieniec, a potem już będzie tradycyjny obrzęd, czyli też zabawa. Zespół obrzędowy Hojne będzie również tam też. Dziennik Łódzki pisze też o strażackiej rywalizacji w Warcie. Na stadionie tam właśnie w mieście spotkało się 26 drużyn podczas powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. Była sztafeta, ćwiczenia bojowe, sporo sportowych emocji. Właśnie oglądam zdjęcia wśród kobiet. Najlepiej poradziły sobie druhny z Hajewa przed Unikowem i Owieczkami. Gratulujemy. W rywalizacji mężczyzn zwyciężył Poniatów przed Przedłęczem i Czartkami. Osobno oceniano również Musztrę. Także na co dzień gaszą pożary, a od święta sportowo pokazują, kto ma najlepszą formę. Dziennik Łódzki to też o tym, o bardzo pięknej mobilizacji wokół 7-letniego chłopca o imieniu Janek. Od urodzenia zmaga się on z mózgowym porażeniem dziecięcym i potrzebuje około 50 tysięcy złotych na specjalistyczne ortezy, na diagnostykę i dalszą rehabilitację. W pomoc włączyła się Warta Sieradz. W sobotę na stadionie odbędzie się rodzinny piknik Warta razem dla Janka pod tym hasłem. A już od rana wystartuje charytatywny bieg, więc tym razem wynik meczu nie będzie najważniejszy. Będzie liczyć się każda złotówka i każdy kilometr dla Janka. Dużo zdrowia życzymy Jankowi. Dziennik Łódzki to też dziś informacja o 117 tysiącach euro dla fałszywych brokerów. Ale myślę, że tak właśnie, dobrze, 67-letnia mieszkanka z Duńskiej Woli straciła ponad właśnie 117 tysięcy euro, wierząc, że inwestuje pieniądze za pośrednictwem zagranicznego brokera. Oszust mówił po polsku, podawał numer licencji, zdobył jej zaufanie. Namówił tę kobietę do zainstalowania programu umożliwiającego zdalny dostęp do urządzenia. Przez wiele tygodni wykonywała kolejne przelewy, przekonana, że jej oszczędności pracują. Taka chwila zawahania moja przed momentem. Myślałam o tym, by podać tę informację w kolejnym serwisie, przeglądzie prasy, który za kilkanaście minut. Ale czas nam się zgadza, bo właśnie oto jest niemal 16:29, by wyjechać na ulicę Sieradza z Duńskiej Woli i Wielunia.

0: Zaczynamy podróż przez Zduńską Wolę. Najwięcej cierpliwości potrzeba tam na Łódzkiej. Prace na wysokości Chopina spowalniają przejazd od Wierzbowej aż w stronę Łaskiej. Sama Łaska też mocno obciążona, szczególnie od Ronda Niepodległości w kierunku Karsznickiej. W Sieradzu najwięcej czasu tracą Państwo na światłach na Jana Pawła II w rejonie Galerii Sieradzkiej. Tłoczni także wokół Ronda Kaczyńskiego oraz przy skrzyżowaniu Armii Krajowej z Aleją Grunwaldzką. A w Wieluniu uważajcie na warszawską stronę Ronda Praw Kobiet oraz na sieradzką. Przy Traugutta i Głowackiego wciąż mamy tam zwężenie. Zamknięty jeden pas ruchu. 16:30. Czas na skrót najważniejszych wiadomości dnia w Radiu Łódź nad Wartą. 5 kolejnych polskich myśliwców F-35. Leci do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Po ich przylocie będzie tam już 8 husarzy. Pierwsze 3 maszyny dotarły do Łasku w maju. Polska zamówiła łącznie 32 samoloty F-35, a dostawy całej floty mają zakończyć się w 2029 roku. Do końca tego roku w Polsce ma być już 14 takich maszyn. Sprawa oszustw przy programie Czyste Powietrze trafiła do Prokuratury Europejskiej. Śledczy badają działalność firmy, która miała wprowadzać w błąd beneficjentów programu m.in. ze Złoczewa i z Łodzi. Pokrzywdzone są osoby prywatne oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Prokuratura apeluje do kolejnych poszkodowanych o zgłaszanie się do śledczych. 5-letni chłopiec wpadł do nieużytkowanej studni na prywatnej posesji w Dąbrowie pod Wieluniem. Z ustaleń policji wynika, że dziecko weszło na przekrawające ją wieko, które załamało się pod jego ciężarem. Chłopca wydobyli strażacy, a następnie przewieziono go do szpitala na badania. Okoliczności wypadku wyjaśnia właśnie wieluńska policja. Zduńska Wola będzie miała park linowy. Powstanie na zadrzewionym terenie stadionu miejskiego przy ulicy Łaskiej. Zaplanowano 4 trasy o różnym stopniu trudności, a także trasę szkoleniową. Inwestycja obejmie również nowe alejki, oświetlenie i monitoring. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, z nowej atrakcji mieszkańcy skorzystają wiosną przyszłego roku. O 17:00 serwis informacyjny zapraszam. Proszę łapać słońce, jeszcze trochę go będzie nad regionem, wieczorem schowa się za chmurami, ale parasoli nie potrzebujemy dziś. Teraz w regionie 22 stopnie, one się utrzymują od jakiegoś czasu, jest pogodnie, jest sucho, noc przed nami spokojna, gwieździsta, nad ranem zrobi się chłodno, około 11 stopni. Jutro za to słońce od rana, niemal bezchmurne niebo przez cały dzień i nawet 24 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Krótko mówiąc, pogoda jest po naszej stronie.
1: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
0: To teraz jeszcze pokrótce o tym, co lada moment więcej opowiedzą reporterzy w terenie. Zaglądamy z Sieradza do Zduńskiej Woli, powstanie tam park linowy z 4 trasami. Co mieszkańcy o tym myślą?
2: Korzystali już Państwo z czegoś takiego?
3: Tak, jak się radzę, no.
2: Jak to się sprawdza?
3: Super sprawa, tak. Tylko dawno byliśmy.
2: Przyjemne czy raczej takie
3: Z adrenalinką.
2: Adrenalina jest.
4: Przyjemne.
0: O tym za chwilę więcej. Nowe przepisy określą dopuszczalną prędkość hulajnóg, ich moc i napięcie.
5: Dzisiaj mamy wolną Amerykankę.
6: Podczas codziennej służby mundurowej właśnie spotykają się z zachowaniem wielu osób, którym wydaje się, że kierowanie pojazdem z napędem elektrycznym zwalnia nas z przestrzegania jakichkolwiek przepisów.
5: Postanowiliśmy z tym skończyć.
0: Sprawdzimy, co zmieni się również dla użytkowników rowerów elektrycznych. Łódzcy restauratorzy ruszyli z akcją darmowej szklanki wody dla klientów.
7: Goście tej wody oczekują.
8: Jestem zwolennikiem tego rozwiązania. W Łodzi mamy świetną głębinową wodę.
9: Jest bardzo tania, a poza tym też nie produkujemy odpadów plastikowych.
10: Ludzie dużo piją kranówki, więc myślę, że na pewno będą korzystali.
7: Ta akcja będzie dobra i dla restauracji, i dla gości.
0: A czy bezpłatna kranówka ma szansę stać się w Łodzi restauracyjnym standardem? Będziemy pytać. A na koniec tej godziny magazyn Łódzki Wschodni, czyli ruszamy na wschód regionu. W tym magazynie zajrzymy do miejsc, które warto poznać i sprawdzimy, czym żyją tamtejsi mieszkańcy. Zachęcam do pozostania z nami.
11: Przegląd prasy.
0: Otwieram Dziennik Łódzki Online i tam o nowym roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli. Dobra wiadomość dla seniorów, którzy szukają zajęcia, chcą uczyć się, chcą zwiedzać, bo to też i wycieczki poszerzają oczywiście świadomość. Ruszają zapisy na kolejny rok akademicki właśnie tamtejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do 4 września deklaracje mogą składać obecni słuchacze, a od 10 września rozpocznie się nabór nowych uczestników. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o przyjęciu zdecyduje kolejność prawidłowo złożonych dokumentów. To jest ważne, no bo na studia naprawdę nigdy nie jest za późno. To tak, jeśli ktoś będzie chciał się wahać, wypada, nie wypada. Nie jest za późno, zwłaszcza kiedy zamiast indeksu najważniejsza jest ciekawość świata. Dziennik Łódzki to też plan ogólny i spór o spalarnię. Tutaj pozostajemy w Zduńskiej Woli. Tamtejszy plan obowiązuje od 7 sierpnia. To ważny dokument, bo będzie podstawą dla kolejnych decyzji dotyczących zabudowy miasta. Nie wszyscy są jednak zadowoleni, bo społecznicy z Zielonej Woli zwracają uwagę, że plan nie rozstrzyga ich zdaniem wystarczająco dużo kwestii planowanej spalarni śmieci czy przy elektrociepłowni i ulicy Murarskiej. Także plan już obowiązuje, ale wygląda na to, że dyskusja o spalarni dopiero się rozpala. Dziennik Łódzki, dziecięcy festyn na osiedlu Tysiąclecia. No to już teraz coś znacznie lżejszego, ale pozostajemy w Zduńskiej Woli. Tam najmłodsi mieli swoje święto. Były dmuchańce, karuzela, kolorowe warkoczyki, tatuaże, bańki, mydlany poczęstunek. Sporo zdjęć jest z tego wydarzenia. W końcu jak miło jest zrelacjonować festyn. Przygotowała go wspólnota lokalna osiedla Tysiąclecia, która od lat organizuje spotkania dla mieszkańców. Stawia też na sąsiedzką integrację po prostu. Czasem warto o tym pamiętać, że do budowania wspólnoty naprawdę wystarczą dmuchaniec, kawałek arbuza i trochę czasu spędzonego razem. Dziennik Łódzki to też wypadek na tym samym skrzyżowaniu w Wieluniu. Taki jest mniej więcej tytuł. To jest skrzyżowanie ulic Rymarkiewicza i Przemysłowej. Po raz kolejny kierowca zignorował tam znak stop. To 33-latek prowadzący Peugeota Boxera zderzył się z Renault Masterem. Kierujący drugim samochodem trafił do szpitala. Policja podkreśla, że podobne zdarzenia w tym miejscu powtarzają się po prostu regularnie. Do niemal identycznej kolizji doszło tam choćby miesiąc temu. Także znak stop stoi tam od dawna. Problem w tym, że nie wszyscy kierowcy rzeczywiście się przy nim zatrzymują. Proszę mieć uwagę na ten znak. I jeszcze zaglądam do portalu informacyjnego infotydzień.com. Tam informacja o awansach nauczycieli w Sokolnikach. 4 nauczycieli z tego zespołu szkół w Sokolnikach odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. To m.in. Joanna Mielczarek, Magdalena Dłubek, Katarzyna Ceglarska i Łukasz Zdziech. Gratulujemy wcześniej. Wszyscy pomyślnie przeszli postępowanie egzaminacyjne. Dokumenty wręczyli dziś przedstawiciele władz gminy. Niech dzieciaki korzystają. Infotydzień.com to jeszcze o remoncie drogi Mirków-Teklinów. Tam trwa modernizacja właśnie tej drogi. Zakończono już stabilizację gruntu, wzmocnienie podłoża pod przyszłą jezdnię. Teraz wykonawca ma przygotować zjazdy do posesji, kolejne warstwy drogi i profilowanie nawierzchni. W czasie robót mieszkańcy muszą liczyć się po prostu z chwilowymi utrudnieniami w dojeździe do domów, ale będzie przede wszystkim ładnie, estetycznie. Także trochę cierpliwości życzymy. Jest to 16:38. Dziękuję za uwagę. To był Przegląd Prasy w Radiu Łódź nad Wartą.
1: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
0: Z Sieradza ruszamy teraz do Zduńskiej Woli. Wybuduje się tam park linowy, nowa atrakcja powstanie na terenie Stadionu Miejskiego. Mówimy dzisiaj o tym w serwisach informacyjnych, a teraz czas na to, żeby dowiedzieli się Państwo dużo, dużo więcej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, bowiem mieszkańcy skorzystają z tej atrakcji wiosną przyszłego roku.
4: Park linowy to popularna w wielu miastach atrakcja sportowo-rekreacyjna. Na pomysł takiej budowy wpadła również Zduńska Wola. Do tej pory mieszkańcy, żeby wspinać się między drzewami, musieli jeździć na przykład do Sieradza. Zapytaliśmy ich, co sądzą o tego typu inwestycji w Zduńskiej Woli.
2: Coś takiego przydałoby się w mieście?
12: No pewnie, żeby się przydało.
2: Dzieciaki by skorzystały?
12: No, oczywiście, że tak, bo tutaj jest mało dla dzieci, żeby miały co robić takich atrakcji. Fajnie jakby było tak, żeby mogły też młodsze dzieci w tym uczestniczyć, bo na przykład w parku linowym w Sieradzu, no to jest dla starszych dzieci.
2: Korzystali już Państwo z czegoś takiego?
3: Tak, jak w Sieradzu, no.
2: Jak to się sprawdza?
3: Super sprawa, tak. Tylko dawno byliśmy.
2: Przyjemne, czy raczej takie
3: z adrenalinką.
2: Adrenalina jest.
13: Przyjemne.
4: Jak usłyszeliśmy, park linowy działa w sąsiednim Sieradzu. Jak sprawdza się na co dzień, mówi Mariola Góra, kierownik działu sportu i rekreacji w Sieradzu.
14: Park linowy u nas w Sieradzu funkcjonuje z początkiem wakacji, tak? Przez cały okres wakacji, więc jeszcze nam zostało kilka dni. No i największe zainteresowanie to jest wśród dzieciaków. I powiem szczerze, że frekwencja jest bardzo duża. Dzieci z tego, co my wiemy, są bardzo zadowolone, więc park linowy u nas w Sieradzu sprawdza się naprawdę w 100%.
4: Jak przekonuje Piotr Borkiewicz z Biura Inwestycji Miejskich w Zduńskiej Woli, park linowy będzie dostosowany dla każdego, niezależnie od posiadanych umiejętności.
15: To są 4 o różnych stopniach trudności, na różnych wysokościach, plus do tego jeden tor taki szkoleniowy na ziemi. Oprócz tego mamy taki budynek magazynowy, w którym będzie ten sprzęt przechowywany, oświetlenie, monitoring, alejki.
4: To wszystko wraz z budową parku linowego powstanie na terenie Stadionu Miejskiego w Zduńskiej Woli. Miasto przewiduje, że już na wiosnę przyszłego roku park linowy będzie gotowy.
15: Mamy podpisaną umowę, żeby w ciągu 6 miesięcy to zrealizować, więc to będzie początek lutego przyszłego roku.
4: Atrakcja powstaje dzięki dofinansowaniu unijnemu.
0: A pieniądze z unijnego dofinansowania miasto przeznacza też na kilka innych inwestycji, m.in. na budowę ścieżek rowerowych, na lodowiska czy wspomniany park linowy. Jest to coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych i coraz więcej problemów z urządzeniami, które tylko z nazwy przypominają rower. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje zatem nowe przepisy, które mają uporządkować rynek pojazdów elektrycznych i ułatwić ich kontrolowanie. Sprawie przygląda się, przysłuchuje Jakub Jędrzejewski.
16: Elektryczne rowery i hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Dla jednych są wygodnym sposobem na szybki dojazd, dla innych coraz większym problemem na drogach i chodnikach.
17: Komisarz Edyta Machnik, rzecznik prasowy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Od 1 stycznia do 24 sierpnia 2026 roku doszło do 248 zdarzeń z udziałem kierującego hulajnogą. W tym 92 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 77 zostało rannych.
16: Ministerstwo Infrastruktury odpowiada na problem zmianami w prawie.
5: Dzisiaj mamy wolną Amerykankę,
16: mówi szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Widzimy, że mamy ogromny problem rozwoju technologii, pojawiania się nowych wynalazków technologicznych napędzanych elektrycznie. Niestety na polskich drogach i chodnikach pojawiają się swego rodzaju potwory elektryczne. Ni to rower, ni to hulajnoga, ni to motocykl elektryczny. Postanowiliśmy z tym skończyć.
16: Po zmianach hulajnoga ma rozpędzać się do maksymalnie 20 km na godzinę i być skonstruowana tak, żeby nie można było jej przerobić. W przypadku roweru elektrycznego granicą ma być 25 km na godzinę, a silnik ma jedynie wspomagać rowerzystę podczas pedałowania. Szybsze i mocniejsze urządzenia będą musiały spełniać wymagania przewidziane dla innych kategorii pojazdów.
5: Jeżeli ktoś chce sprowadzić i używać urządzenia, które ma jeździć szybciej, to wiemy, że to ma być motocykl elektryczny i wtedy w Urzędzie Komunikacji wiemy, co mamy z tym zrobić. To znaczy, ma być zarejestrowany, opłacone OC i inne wymagania względem pojazdów, które muszą być rejestrowane.
16: Ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Mariusz Sokołowski ocenia, że rosnąca liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych to efekt braku poczucia nieuchronności kary. Zdaniem Sokołowskiego problemem jest także zbyt mała liczba policjantów ruchu drogowego w stosunku do wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć.
18: Liczba chętnych do tego, żeby ścigać się hulajnogą, liczba chętnych do tego, żeby nie przestrzegać tych przepisów jest bardzo, bardzo duża. Z czego to wynika? Ja niejednokrotnie też podkreślam, że nie mielibyśmy wielu kroczeń drogowych i takich zachowań na naszych drogach czy na chodnikach, jak w tej sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z nieuchronnością kary. A to niestety cały czas mamy olbrzymi problem, bo raczej nie mamy policjantów, którzy będą w tych miejscach, gdzie są jadący hulajnogami.
16: Resort chce również ułatwić pracę służbom. Transportowy dozór techniczny ma weryfikować urządzenia sprowadzane i wprowadzane na polski rynek. Homologacja ma natomiast jednoznacznie określać, z jakim rodzajem pojazdu mamy do czynienia.
5: Dzisiaj, kiedy rozmawiam z przedstawicielami policji czy straży miejskiej, nawet kiedy zostanie zatrzymana osoba na czymś, co przypomina rower czy hulajnogę elektryczną, a do końca nie wiadomo, co to jest. Nie ma jasnych wskazań, w jaki sposób postępować z tego typu pojazdami.
6: Podczas codziennej służby mundurowi właśnie spotykają się z zachowaniem wielu osób, którym wydaje się, że kierowanie pojazdem z napędem elektrycznym zwalnia nas z przestrzegania jakichkolwiek przepisów.
5: Istotną zmianą, którą zaproponowałem, jest kwestia wypożyczalni hulajnog w dużych miastach. Problem z punktu widzenia mieszkańców jest jasny. Wszędzie są porozrzucane hulajnogi, przeszkadzają w normalnej komunikacji pieszej, rowerowej. Dlatego zaproponowałem, żeby samorządy były zobligowane do określenia miejsc, w których to się wypożycza i ten sprzęt się oddaje.
16: Takie rozwiązanie działa już od ponad roku w Łodzi. Projekt ustawy o homologacji hulajnóg i innych pojazdów osobistego użytku jest już w konsultacjach międzyresortowych. Minister Klimczak chce, żeby w czwartym kwartale projektem zajął się rząd.
0: Dziękuję bardzo. Jakub Jędrzejewski zajął się tym tematem. Ja tylko dodam, że od czerwca osoby od 16 roku życia mają obowiązek używania kasku podczas jazdy hulajnogą elektryczną. W Łódzkiem właśnie wśród dzieci w grupie od 13 do 16 lat policja odnotowała w tym roku najwięcej zdarzeń z udziałem kierujących hulajnogami. Dziękuję. Darmowa kranówka w łódzkich restauracjach. To rozwiązanie wprowadzają sami z siebie restauratorzy i to już w pierwszych lokalach przy ulicy Piotrkowskiej. To efekt niedawnej propozycji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które pracowało nad przepisami zapewniającymi klientom restauracji dostęp do darmowej wody z kranu. Co o takim rozwiązaniu myślą łodzianie, co myślą restauratorzy inni, to sprawdzał Seweryn Potentas.
13: Ministerstwo Klimatu i Środowiska rzuciło pomysł, a następnie go porzuciło. To zmobilizowało restauratorów, stąd w Łodzi już pierwsze lokale, które oferują swoim klientom darmową kranówkę.
19: Takim impulsem do tej akcji była informacja o tym, że rząd się z tego wycofuje. Tomek Frant, restauracja spółdzielnia. Zacząłem zgłębiać komentarze gości, internautów na temat darmowej wody w restauracjach, w gastronomii i doszedłem do jasnego wniosku. Goście tej wody oczekują.
8: Jestem zwolennikiem tego rozwiązania.
20: Jak najbardziej, jestem za.
21: Ludzie mogliby skorzystać, jak jest gorąco.
8: Nawadnianie się jest ważną potrzebą każdego człowieka i myślę, że w Łodzi mamy świetną głębinową wodę. W domach mamy do niej bardzo niskocenowy dostęp, więc czemu nie wprowadzać tego też w restauracjach? No jeżeli ktoś ma ochotę na bardziej wykwintne napoje, no to przecież ma wybór. A tak podstawowa sprawa jak woda, no myślę, że jest wręcz prawem człowieka.
22: Zachęcamy, to jest bardzo cenna inicjatywa. Miłosz Wika, rzecznik prasowy łódzkich wodociągów. Skoro woda podawana jest klientom we Francji, na południu Francji, we Włoszech czy w Grecji, no to nie widzę powodu, żeby również w Łodzi nie podawać tej wody. Tym bardziej, że latem mamy takie temperatury, które są porównywalne z temperaturami w basenie Morza Śródziemnego, także ta woda powinna się pojawić na stolikach.
19: Wcale nie uważam, żeby to było kosztem dla restauracji. Tak, ta woda jest kosztem dla restauracji, jej serwowanie, ale też możemy się zastanowić na temat, jakie zyski ma z tego restauracja. I dla mnie takim zyskiem jest to, że po pierwsze klient czuje się zaopiekowany. Być może, skoro już tą wodę otrzymał, składa zamówienie, przypuśćmy, na danie, jest bardziej też skłonny do złożenia zamówienia czy na jakiś inny napój, czy też może na deser. Także koniec końców może się okazać, że restauracja wcale na tym nie straci, tylko zyska. Poza tym restauracje, które to wprowadzą, będą zyskiwały lojalnych klientów.
23: Myślę, że tak. Myślę, że przyciągnie. Ci, którzy będą spragnieni, będą potrzebować, to jak najbardziej. Do tego domówią. Myślę, że to będzie plus dla restauracji.
24: No ja piję kranówkę, więc dlaczego nie miałaby być darmowa w restauracjach? Ludzie dużo piją kranówki, więc myślę, że na pewno będą korzystali.
25: Piję. Polecam.
22: Łódzka woda jest bardzo dobrej jakości. Pochodzi przede wszystkim ze studni głębinowych. Poza tym każdy restaurator ma badaną wodę w laboratorium, także ta woda jest bezpieczna, można spokojnie ją podawać. Jest bardzo tania. Poza tym też nie produkujemy odpadów plastikowych, tak? Jeżeli mamy wodę podaną z kranu, no to nie ma plastikowej butelki, nie ma tego szkodliwego dla środowiska odpadu, także to jest bardzo ważne.
19: Częściej będą odwiedzać gastronomię, częściej będą odwiedzać właśnie te restauracje, które to wprowadziły. Dla mnie jest to ważne, aby nie tylko w mojej restauracji ta woda była serwowana, ale również w innych łódzkich restauracjach, jak i w restauracjach w całej Polsce. Koniec końców uważam, że ta akcja będzie dobra i dla restauracji, i dla gości.
13: Do akcji dołączyły już co najmniej 4 restauracje przy ulicy Piotrkowskiej, które zachęcają, by włączały się w nią kolejne lokale.
0: A tym najbardziej spragnionym Łódzki Zakład Wodociągów i Kanalizacji przypomina, że chcąc ugasić pragnienie, nie trzeba wstępować do sklepu czy restauracji. Z darmowej kranówki można przecież skorzystać przy kilkunastu zdrojach w całej Łodzi. Pozostańmy przy Łodzi. Wszyscy ci, którzy wybierają się w sobotę do tego miasta, choćby na pewne wydarzenia, mogą mieć problem z przejazdem. W Łodzi w sobotę bieg fabrykanta, Parada Wolności i Superpuchar Polski w piłce ręcznej. Największe zmiany przyniesie bieg, bo od godziny 14 do 20.30 część ulic będzie czasowo zamykana, a tramwaje i autobusy pojadą objazdami. Późnym wieczorem ruch w centrum utrudni także Parada Wolności. Więcej informacji radioloc.pl, czyli oficjalna strona Radia Łódź, strona internetowa. Tam też o sztucznej inteligencji, która podzieliła łódzkich radnych. Podczas sesji Rady Miejskiej dyskutowano o apelu do rządu i do parlamentu w sprawie zasad korzystania właśnie ze sztucznej inteligencji przy przygotowaniu interpelacji oficjalnych dokumentów. Propozycja zakłada m.in. informowanie, że przy tworzeniu interpelacji wykorzystano właśnie AI. Więcej radioloc.pl.

0: Słuchasz i wiesz, nad Wartą. Łódzki Wschodni na fali. Dziś w programie powiemy o przełomowej inwestycji drogowo-kolejowej między Justynowem a Janówką, setkach pielgrzymów, którzy wyruszyli z naszego powiatu na Jasną Górę, akcji rozdawania kasków rowerowych mieszkańcom oraz nocnej przygodzie w Parku Linowym w Lisowicach. Zapraszamy! Koniec wielogodzinnego czekania przed zamkniętym przejazdem coraz bliżej. Między Justynowem a Janówką powstanie wiadukt, który ma rozwiązać jeden z największych problemów komunikacyjnych tej części powiatu łódzkiego wschodniego. Obecny przejazd kolejowy każdego dnia powoduje duże utrudnienia i skutecznie komplikuje mieszkańcom dojazdy. W starostwie powiatowym w Łodzi PKP Polskie Linie Kolejowe, Powiat Łódzki Wschodni oraz gmina Andrespol podpisały porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji tej inwestycji. Mówi starosta powiatu łódzkiego wschodniego Mateusz Karwowski.
1: Budowa wiaduktu między Justynowem a Janówką to jedna z kluczowych i największych inwestycji, jakie prowadzone będą na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w najbliższym czasie. Według dostępnych danych przejazd jest zamknięty nawet między 17 a 19 godzinami na dobę, co przecież paraliżuje ruch w całej okolicy i w znacznym stopniu utrudnia życie mieszkańcom.
0: Na opracowanie, zaprojektowanie i budowę wiaduktu przeznaczonych zostanie około 60 milionów 600 tysięcy zł. Inwestycja będzie finansowana ze środków rządowych PKP Polskich Linii Kolejowych oraz wkładu powiatu łódzkiego wschodniego i gminy Andrespol. Ponad 500 pielgrzymów z powiatu łódzkiego wschodniego ruszyło w drogę na Jasną Górę. Jak co roku, z terenu tego powiatu wyruszyły trzy pielgrzymki zmierzające do Częstochowy. 35. pielgrzymka koluszkowska rozpoczęła drogę 21 sierpnia o 7 rano, a godzinę później wyruszyli pielgrzymi z Kurowic. Następnie grupa połączyła się z pielgrzymką wychodzącą z Tuszyna i razem weszły w skład pieszej pielgrzymki łódzkiej. To piękne przeżycie, mówi kierownik pielgrzymki koluszkowskiej, ksiądz Emanuel Stańczyk.
2: Ta wzajemna pomoc, nawet w drobnych gestach miłości, jest największym osiągnięciem, owocem, które później każdy pamięta. Kto jeszcze nie szedł w pielgrzymce, czy nie zdecydował się, żeby iść, zachęcam, żeby się za to zabrać w przyszłym roku.
0: W tym roku frekwencja była szczególnie wysoka. Z Koluszek wyruszyło 250 osób, a z Kurowic aż 290, znacznie więcej niż w poprzednich latach. Na tracie na pielgrzymów czekały postoje przygotowane przez powiat łódzki wschodni. Rozdawane były tam owoce, słodki prowiant i rzeczy przydatne podczas drogi, m.in. czapki. Pielgrzymi z Kurowic i Tuszyna dotarli na Jasną Górę 24 sierpnia, a dzień później do Częstochowy dotarła 35. pielgrzymka koluszkowska. Kask na głowę i bezpiecznie w drogę. Powiat łódzki wschodni wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Koluszkach dba o bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z rowerów. Jedna z największych tegorocznych akcji profilaktycznych polega na rozdawaniu kasków rowerowych. Sprzęt trafia do uczestników warsztatów i pikników profilaktycznych organizowanych przez policję, podkreśla aspirant Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
3: Podczas spotkań z mieszkańcami policjanci podkreślają, że odpowiednio dobrany i prawidłowo zapięty kask może znacząco zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń głowy w przypadku upadku bądź kolizji.
0: Mieszkańcy otrzymują nie tylko kaski, ale również kamizelki odblaskowe, latarki, świecące bransoletki czy rowerowe zestawy naprawcze. Do tej pory wyposażenie trafiło do kilkudziesięciu osób, przede wszystkim uczniów lokalnych szkół, ale również ich rodziców. Akcja rozpoczęła się wczesną wiosną tego roku i będzie dalej kontynuowana. Ciemność, latarka i aż 67 przeszkód do pokonania, a chętnych, żeby sprawdzić swoje możliwości po zmroku, nie brakowało. Park Linowy w Lisowicach pokazał swoje zupełnie nowe oblicze podczas specjalnego nocnego wydarzenia. trasy, które uczestnicy mogli wcześniej poznać za dnia, po zmroku stawały się znacznie trudniejsze. Tym razem jedynym źródłem światła była latarka, opowiada główny ratownik wysokościowy Borys Waczyński z Parku Linowego w Lisowicach.
4: Ostatnie wydarzenie, które mieliśmy w naszym parku, było to nocne chodzenie, które polegało na tym, że po godzinie 22 z oświetleniem w postaci czołówki pokonywaliśmy tor do 2 w nocy.
0: Park Linowy w Lisowicach składa się z 4 tras o różnym poziomie trudności. Łącznie znajduje się na nich 67 przeszkód oraz 200-metrowa tyrolka. Największym wyzwaniem jest trasa Commandos, najtrudniejsza tego typu przeprawa w kraju. Obiekt jest nie tylko atrakcją dla mieszkańców i turystów odwiedzających zalew w Lisowicach. Służy również jako miejsce egzaminów wstępnych do jednostek wojskowych oraz baza treningowa dla strażaków. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. Była to audycja Łódzki Wschodni na fali, na którą zaprosił starosta Łódzki Wschodni.
5: Autopromocja.
6: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
7: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
8: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
9: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
9: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
10: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
11: Czy to jest polityczny trolling?
12: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
13: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
14: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
10: Gość Radia Łódź.
6: Najważniejsza rozmowa w regionie.
10: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
6: Maciej Trajanowski
10: i Michał Dąbrowski.
6: Zapraszamy!
15: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
16: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
17: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
15: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
18: Zabetonowali cały...
19: Czego tu brakuje?
18: Rozumu.
19: Tylko rozumu.
20: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
21: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
22: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
15: Radio Łódź. Więcej niż radio.
5: Autopromocja. Reklama.
23: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
24: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
25: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
26: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
25: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
26: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
25: No w Brikomanie, a gdzie?
27: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
5: Po reklamie.
28: Tuż przed 17 sprawdzamy drugi region i tym razem zaczynamy od Wielunia na Warszawskiej od południowej w kierunku Ronda Praw Kobiet. Można chwilę od czasu do czasu postać. Uważajcie też państwo na skrzyżowanie Piłsudskiego z Krakowskim Przedmieściem. Dużo samochodów też na Śląskiej w kierunku Piłsudskiego. W Sieradzu nadal wolni na Jana Pawła II, szczególnie na światłach w rejonie Galerii Sieradzkiej. Więcej samochodów też wokół Ronda Kaczyńskiego i na Wojska Polskiego. I krótko o Zduńskiej Woli, bo no już tam szczyt jest niewyraźny. Utrudnienia nadal jednak pozostają na Łódzkiej w rejonie Chopina oraz wokół Placu Wolności. Korkuje się też ulica Kilińskiego, także szerokiej drogi. 17. 20. Ostatni serwis informacyjny w programie regionalnym Słuchasz i Wiesz nad Wartą dziś. A w nim kolejne husarze lecą do łasku. Oszustwo na czystym powietrzu i sierac odkrywany na nowo, bo wracają sierackie smaczki. 22 stopnie na termometrach, słonecznie, bez deszczu. Do 32. bazy lotnictwa taktycznego w łasku zmierza 5 kolejnych polskich myśliwców F-35. Poinformował o tym wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, maszyny z biało-czerwoną szachownicą wzmocnią polskie siły powietrzne i system bezpieczeństwa budowany wspólnie z sojusznikami.
0: Samoloty F-35 przylatują do Polski z Teksasu. Kolejne 5 jest w drodze za kilkadziesiąt godzin w 32. bazie lotnictwa taktycznego w łasku. Będą przywitane, będą wchodzić na służbę.
28: Pierwsze 3 F-35 przyleciały do łasku w maju. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce tej generacji, którym nadano nazwę Husarz. Dostawy mają zakończyć się w 2029 roku. F-35 wykorzystują technologię Stealth, utrudniającą wykrycie przez radary oraz zaawansowane systemy rozpoznawania i wymiany danych. I kolejna informacja. Sprawa inwestycji realizowanych w ramach programu Czyste Powietrze trafiła do Prokuratury Europejskiej. Śledczy badają działalność firmy, która miała wprowadzać w błąd beneficjentów programu, m.in. w Złoczewie i w Łodzi. Postępowanie obejmuje okres od 2023 roku do stycznia 2025. Wśród pokrzywdzonych są osoby prywatne oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jak informuje prokurator Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, nadal zgłaszają się kolejne osoby, które mogły stracić pieniądze.
1: Sprawa została przejęta przez Prokuraturę Europejską z uwagi na przedmiot postępowania oraz wartość szkody przekraczającą kwotę 10 tysięcy euro.
28: Prokuratura apeluje do wszystkich, którzy czują się poszkodowani w związku z realizacją inwestycji z programu Czyste Powietrze, o składanie zawiadomień. Znamy plan tegorocznych sieradzkich smaczków. Po ubiegłorocznym wielkim sukcesie Towarzystwo Przyjaciół Sieradza przygotowało drugą edycję 6 historycznych spacerów po mieście, tym razem realizowanych ze środków budżetu obywatelskiego Sieradza. Dziś w studiu Radia Łódź nad Wartą o nowych trasach opowiadali Małgorzata Pułkownik, prezes Towarzystwa, i Krzysztof Klimas, członek jego zarządu.
2: Dla mnie miejscem magicznym w Sieradzu jest Sieradz nad Wartą. Podglądam, jak rodzice tańczyli na dachu przystani, restauracji, gdzie były dancingi.
3: Dzielnica przemysłowa, czyli powiedzmy ulica Mickiewicza, tak to nazwijmy. To jest miejsce, z którym tysiące ludzi związanych. Tam tysiące ludzi chodziło do pracy dzień w dzień, rano do, bo później wracało, może jeszcze druga zmiana, może inne rozwiązania. Od mleczarni zaczynają, Chemitek, Siran. No.
28: Ciąg dalsze rozmowy na radioloc.pl w zakładce Wiadomości z regionu. Centrum Zduńskiej Woli czeka kolejna dość nieoczekiwana zmiana, bowiem na wieży ratusza rozpoczął się montaż ceramicznych elementów przedstawiających jedną z prac artysty Wojciecha Siódmaka. Zapowiada to prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.
4: Szyby, które są w tej chwili w wieży, zostaną zastąpione płytami ceramicznymi. Na całej wysokości wieży ratuszowej, z trzech stron tak naprawdę, czyli bardzo wielkoskalowe przedsięwzięcie.
28: Przed ratuszem stanie natomiast wielkoformatowa rzeźba Czuły Dialog. Realizację obu prac finansowo wspierają sponsorzy. Nowa odsłona tego właśnie centrum ma być gotowa 25 października na 201 urodziny Zduńskiej Woli. Ponieważ ma być prezentem dla mieszkańców, to szczegóły do tego czasu pozostaną niespodzianką.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
28: Środowy wieczór można śmiało planować poza domem, bo deszcz nam dzisiaj obcy, nie pokrzyżuje planów. W regionie mamy teraz 22 stopnie, jeszcze sporo słońca, wiatr jest odczuwalny w porywach, sięga do 29 km na godzinę. Noc spokojna, pogodna, jutro będzie do 24 stopni. Dziękuję za uwagę, mówiła Beata Tomczyk.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Piotr Śliwiński realizuje program, Bartosz Florczak przed mikrofonem. Witam serdecznie. Mamy prawie 6 minut po godzinie 17. Na początek zespół Jungle.

Someday, Somewhere to zespół Jungle, który wystąpi w Atlas Arenie już niebawem, bo 10 listopada. A więc wiemy, jak w tej piosence Someday, Somewhere, my wiemy kiedy dokładnie i gdzie 10 listopada Łódź Atlas Arena. Kilka nowszych nagrań dzisiaj pojawi się oczywiście do godziny 19, jak zwykle premiery w piątek między 17 a 20, no ale dzisiaj już jeden utwór niech zabrzmi, oto Jay Bernard, znany z zespołu Baltazar i jego nowy utwór.

Jay Bernard, Love is on my mind. Podobno kiedy komponował ten utwór, to gdzieś na jakimś starym pianinie na ganku w domu przyszedł mu ten pomysł do głowy i miał takie taki pomysł, że to gwiazdy obserwują jego. I to jakoś tak spłynęło na niego i dzięki temu powstała ta piękna piosenka Love is on my mind, zresztą z pozytywnym przesłaniem. 12 minut po godzinie 17 na zegarze to Radio Łódź. Bardzo ładne letnie popołudnie dzisiaj z przyjemną temperaturą i jak słyszeliśmy ten wieczór taki już dzisiaj będzie. No to teraz coś dla fanów Nouvelle Vague, ale trochę też dla fanów zespołu Depeche Mode, bo jak wiemy Nouvelle Vague wzięli na warsztat piosenki Depeche Mode i wydadzą całą płytę depeszowską ze swoimi wersjami ich utworów. To ciekawe, czy ktoś spodziewał się, że spróbują swoich sił w tym nagraniu.

0: kto pamięta oryginał, a myślę, że sporo jest takich osób, no ten drapie się w głowę i zastanawia, o co tu chodzi. Only When I Lose Myself z repertuaru zespołu Depeche Mode w wykonaniu Novel Vague i Melanie Payne. I zrobiło się troszeczkę tak po brazylijsku, odrobina bossa nowy. No bo właśnie, ta płyta A Date with Depeche Mode, randka z Depeche Mode, nagrywana między Paryżem tak naprawdę a Rio de Janeiro, ale w większości właśnie w Rio de Janeiro z miejscowymi muzykami. A więc bardzo interesujące podejście do twórczości Depeche Mode, zupełnie innej strony, czego byśmy pewnie nigdy nie zakładali, że można w ten sposób interpretować muzykę Depeche Mode. No a skoro już ta nazwa padła, no to jeszcze jedno oryginalne, autorskie nagranie niech pojawi się teraz z tej ostatniej płyty Memento Mori, a chwilkę później historia pewnej piosenki. Zapraszam.
1: Caroline knows how fragile we are, with hope as our faith.

0: historia pewnej piosenki.
1: Świat żegna Dolly Parton, wybitną piosenkarkę, autorkę muzyki, ale także aktorkę. Dolly Parton kojarzona jest przede wszystkim ze stylistyką country, jednak jej dziedzictwo miało wpływ na wiele gwiazd muzyki pop. Jej piosenki wykonywali chociażby Tina Turner, Miley Cyrus, Taylor Swift czy The White Stripes. Parton stała się ikoną i inspiracją dla wielu współczesnych gwiazd. Do tego grona możemy dodać Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Beyoncé i wiele innych. Whitney Houston w momencie swojej największej popularności zaśpiewała piosenkę Parton, która stała się jednym z największych hitów wszechczasów. Ale po kolei. 17 czerwca 1973 roku Dolly nagrała utwór I Will Always Love You. Napisała go dla swojego ówczesnego partnera, także muzyka country, Portera Wagonera, z którym właśnie się rozstała. Parton prowadziła z nim program telewizyjny, jednak po wielu tarczkach postanowiła zrezygnować z występów u boku Portera. Dolly napisała I Will Always Love You, by wyrzucić z siebie wszystkie emocje, które nagromadziły się w niej w tamtym czasie. Kiedy zaśpiewała piosenkę Porterowi, ten podobno rozpłakał się i powiedział, że to najpiękniejszy utwór miłości, jaki słyszał. Po jakimś czasie Wagonerowi minęło wzruszenie i pozwał Parton do sądu, zarzucając jej złamanie kontraktu. Mimo sporych problemów w życiu osobistym, kariera Dolly nabrała rozpędu właśnie dzięki nowej piosence. Dotarła do pierwszego miejsca na liście przebojów country, a w 1982 roku, kiedy Parton nagrała ją ponownie, powtórzyła sukces. Nowa wersja została zarejestrowana specjalnie na potrzeby filmu The Best Little Whorehouse in Texas, w którym Parton zagrała u boku Burta Reynoldsa. Kilka lat wcześniej I Will Always Love You chciał nagrać Elvis Presley. Dolly była zachwycona do czasu, kiedy menedżer króla, pułkownik Tom Parker, nie przedstawił swoich warunków. Chciał odkupić prawa do piosenki, co było standardową procedurą w przypadku Presleya, tak aby wpływy ze śpiewanych przez niego utworów w 100% zasilały konta Elvisa i Parkera. Dolly odmówiła. Na początku znajomi byli załamani jej decyzją. Okazało się jednak, że cierpliwość wyszła Dolly na dobre. W 1992 roku swoją wersję I Will Always Love You do filmu The Bodyguard zaśpiewała Whitney Houston. To wykonanie stało się gigantycznym przebojem. Płyta stała się jednym z najlepiej sprzedających się singli wszechczasów i numerem jeden.

0: Autopromocja.
1: Lato, ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Zanim klikniesz... Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
5: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
6: Let's do it!
5: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
6: Oh yeah!
5: Zamów 512 50 40 30.
7: Dobra cena gwarantowana.
6: Let's do it!
8: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już 6. biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15.00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, na zegarach wybija właśnie 17.30. A więc u nas czas na skrót wiadomości. Damian Grosicki.
10: Witam i zapraszam. Do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku zmierza 5 maszyn F-35.

0: 35 poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Samoloty z polską szachownicą wylądują w kraju za kilkadziesiąt godzin. Po ich dotarciu polska armia będzie dysponować już 8 takimi myśliwcami. Pierwsze 3 sztuki stacjonują w Łasku od drugiej połowy maja. Docelowo do 2029 roku Polska otrzyma 32 samoloty F-35. Trafią one do bazy w Łasku i do Świdnina na Pomorzu Zachodnim. Nowi funkcjonariusze trafią do policji w Łódzkiem. Mowa o 3 psach i 2 koniach. Urząd Marszałkowski przekazał łódzkiej policji 150 tysięcy złotych na zakup zwierząt. A psy zostaną przeszkolone do funkcji patrolowo-tropiących, co oznacza, że będą wykorzystywane w codziennej służbie. Będą również pomagać w poszukiwaniach osób zaginionych. Polskie wojsko stawia na talenty i nowoczesne technologie. W armii ruszył pilotaż wojskowego kwestionariusza kompetencji specjalnej platformy cyfrowej, która ma precyzyjnie oceniać umiejętności osób wstępujących do służby. Celem projektu jest przemiana armii z tak zwanej zielonej masy w armię talentów. Dzięki temu żołnierze mają trafiać na stanowiska idealnie dopasowane do ich umiejętności. A na koniec coś dla miłośników zupy pomidorowej poniekąd, bo ponad 22 tysiące osób wzięło udział w tegorocznej tomatinie, czyli tradycyjnej bitwie na pomidory w Bunol w Hiszpanii. W trakcie festiwalu wykorzystano 150 ton pomidorów, wydarzenie przyciąga tysiące turystów z całego świata. A tradycja pomidorowej bitwy sięga 1945 roku, kiedy grupa nastolatków wszczęła bójkę podczas fiesty i zaczęła obrzucać się pomidorami z pobliskiego sklepu. W Polsce czasami obrzucają kogoś jajkami, ale takie święto raczej by się nie przyjęło. Przyjmą się natomiast kolejne wiadomości w Radiu Łódź o godzinie 18.
1: Same dobre informacje, jeżeli chodzi o pogodę w Łodzi. 22 stopnie teraz na termometrach, ciśnienie 1000 hektopaskali. Ten wieczór będzie jeszcze właśnie pogodny z niewielkim zachmurzeniem. W nocy natomiast pojawią się silne zamglenia. Temperatura spadnie nawet do 9 stopni. Jutro z kolei szykuje nam się bardzo ładny, słoneczny dzień z temperaturą od 24 do 25 stopni.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
1: A na naszym zegarze 32,5 minuty po godzinie 17. Zbliżają się wielkimi krokami do Łodzi wampiry z Hollywood, czyli zespół Hollywood Vampires, złożony z super gwiazd, tam między innymi też muzyk zespołu Aerosmith, Joe Perry, i teraz właśnie Aerosmith sprzed lat.

To troszeczkę krótsza radiowa wersja tego utworu Living on the Edge, oczywiście zespół Aerosmith, Złote Czasy MTV. No, najlepiej jak tam na końcu tego teledysku Joe Perry w ostatniej chwili, grając to solo gitarowe, schodzi przed nadjeżdżającym pociągiem. Wtedy człowiek łapał się za głowę, co to będzie, czy zdąży. No, ale zdążył i będzie w Łodzi razem m.in. z Johnem Deppem, z Alice Cooperem jako Hollywood Vampires już niebawem. Zrobiło się rock'n'rollowo, to jeszcze przez kilka minut niech tak będzie.

Can't Hardly Wait. Nie mogę się doczekać. Zespół The Replacements. Trochę już zapomniany, ale wciąż moim zdaniem świetnie brzmiący po tych wszystkich latach. Tu Radio Łódź, 19 minut do godziny 18. Zaglądam na naszą stronę radioloc.pl i tutaj między innymi o tym, że darmowa kranówka w łódzkich restauracjach. Pierwsze lokale już dołączają do akcji. Kiedyś to była praktyka stosowana w wielu restauracjach. Tym bardziej, że przecież wiemy, że łódzka woda nadaje się do picia i jest dobra po prostu. Nikomu nic nie będzie, jeżeli napije się szklankę czy dwie szklanki takiej wody. Więcej na ten temat w artykule Seweryna Potentasa. Zapraszam, radioloc.pl.

Your Love Alone Is Not Enough to zespół Manic Street Preachers w towarzystwie Niny Persson, znanej z zespołu The Cardigans oczywiście przede wszystkim. Czekamy na jakąś nową płytę Manic Street Preachers, bo zacięli się panowie. Zazwyczaj dosyć regularnie te nowe albumy pojawiały się. No może to nie jest jakiś długi czas oczekiwania, ale jak na nich, to już wypada na to, że wypadałoby coś wydać. Zaglądam do kalendarza muzycznego. Dzisiaj urodziny Shirley Manson. Niedawno odwiedziła Polskę z zespołem Garbage. Wysłuchamy jednego z nowszych nagrań zespołu Garbage o jakże optymistycznym tytule There is no future in optimism. Nie ma już optymizmu w przyszłości. No a potem jeszcze Spięty zaśpiewa i będzie godzina 18 w radiu. Czas na wiadomości.

0: Reklama.
1: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
13: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Jest 18.
15: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
14: Najnowsze informacje ma dla Państwa Damian Grosicki.
16: Nie ma Polaków wśród osób zabitych i zaginionych po błyskawicznej powodzi w Nepalu, przekazuje polskie MSZ. Odcinkowe pomiary prędkości to niezgadywanka. Informacje o dozwolonej prędkości mogą się pojawić tuż przed pomiarem. Darmowa kranówka dla klientów restauracji. W Łodzi niektóre lokale wprowadzają ten pomysł. Przed nami pogodny wieczór, równie pogodna noc i ciepły, słoneczny czwartek. Co najmniej 95 osób zginęło po przejściu błyskawicznej powodzi w Nepalu. Zaginionych jest około 400 turystów, w tym 340 cudzoziemców. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma obecnie informacji o Polakach, którzy mogliby ucierpieć. Nagrania z miejsca katastrofy pokazują potężną skalę zniszczeń. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
17: Na nagraniach z kamer przemysłowych widać, jak po nepalskiej stronie lawina skał i błota niszczy znajdujące się na jej drodze budynki, mosty i elektrownie. Część miejscowości została odcięta od świata. Za zaginionych uznaje się około 400 turystów, którzy mogli przebywać w rejonie kataklizmu. Według danych nepalskiego Ministerstwa Turystyki 340 osób to cudzoziemcy z takich państw jak USA, Indie, Wielka Brytania i Korea Południowa. Akcja ratownicza trwa także po chińskiej stronie granicy. Według wstępnych ustaleń lawinę mogło wywołać trzęsienie ziemi, które nawiedziło ten region. Nie było ono silne, mogło wystarczyć jednak do naruszenia mas skalnych. To największa katastrofa naturalna w Nepalu od trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj w 2015 roku. Jego skutki Nepal odczuwa do dziś. Zginęło wówczas około 9 tysięcy osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
16: Liczba ofiar i zaginionych nadal może wzrastać.
15: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
16: Czytelne oznakowania limitów na odcinkowych pomiarach prędkości możliwe. Do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka trafiła propozycja zmian. Zgodnie z nowym projektem, tablice informujące o kontroli miałyby jasno wskazywać, jaki limit prędkości obowiązuje na danym odcinku. Dziś sam znak nie podaje konkretnej wartości, przez co wielu kierowców gwałtownie hamuje. Pomysłodawca zmian, senator Krzysztof Kwiatkowski, podkreśla, że zamiast poprawiać bezpieczeństwo, obecna sytuacja prowadzi do zamieszania i niebezpieczeństwa. Bezpiecznych sytuacji na drodze.
18: Kierowca zaskoczony to kierowca, który może spowodować niebezpieczne zdarzenie dla siebie lub innych uczestników. My mówimy, kierowca ma prawo do informacji, jaka prędkość obowiązuje na danym odcinku, który pokonuje.
14: Wniosek czeka teraz na decyzję resortu infrastruktury, który określi, czy ruszą prace nad zmianą przepisów.
15: Więcej na radiowódź.pl.
14: Marcin Romanowski może korzystać z pomocy rosyjskich służb. Takiej sytuacji nie wykluczają politycy koalicji rządzącej. Prawdopodobnie były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS przybywa na terenie Naddniestrza, separatystycznego regionu Mołdawii, kontrolowanego przez Rosję. Więcej Witold Banach.
19: Podejrzenia, że Marcin Romanowski współpracuje z rosyjskimi służbami, ma Jakub Stefaniak, zastępca szefa kancelarii premiera.
20: Byłbym w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli by się na 100% potwierdziły informacje o tym, że jest na terenie kontrolowanym przez rosyjskie służby, to wtedy mogą korzystać z jego wiedzy, bo rosyjskie służby, jeżeli komuś pomagają, to nie robią tego za darmo.
19: Z kolei poseł Lewicy Tomasz Trela uważa, że wykorzystanie wiedzy posła Romanowskiego może być niebezpieczne dla naszego kraju.
21: Dlatego, że Marcin Romanowski miał dostęp do dokumentów ściśle tajnych, a wiemy, że ludzie Putina nie działają bez zapłaty.
19: Prokuratura zarzuca Romanowskiemu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
14: Zgodę na zastosowanie wobec Marcina Romanowskiego aresztu sąd wydał na początku grudnia 2024 roku. Wtedy też okazało się, że polityk PiS wyjechał z Polski i otrzymał azyl na Węgrzech. Dziś miejsce pobytu Romanowskiego jest nieznane. Darmowa kranówka w łódzkich restauracjach. Choć Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostatecznie wycofało się z pomysłu wprowadzenia odgórnego nakazu serwowania bezpłatnej wody z kranu, to część łódzkich lokali postanowiła wdrożyć ten pomysł. Akcja ruszyła już w pierwszych restauracjach przy ulicy Piotrkowskiej.
22: Tak podstawowa sprawa jak woda, no myślę, że jest wręcz prawie prawem człowieka.
23: Jak najbardziej, jestem za. Ja piję kranówkę, więc dlaczego nie miałaby być darmowa w restauracjach?
24: Częściej będą odwiedzać gastronomię, częściej będą odwiedzać właśnie te restauracje, które to wprowadziły. Restauracje, które to wprowadzą, będą zyskiwały lojalnych klientów. Koniec końców ta akcja będzie dobra i dla restauracji, i dla gości.
14: Mówi łódzki restaurator i inicjator akcji Tomasz Frant. Do tej pory dołączyły do niej już co najmniej 4 restauracje działające przy ulicy Piotrkowskiej. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam o godzinie 19.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Temperatura i ciśnienie delikatnie w dół. Teraz na termometrach w województwie łódzkim 21 stopni. Barometry pokazują 999 hektopaskali. Ładne dni przed nami, bo i jutro i pojutrze będzie ciepło, bez chmur. Jutro 24-25 stopni przy słabym wschodnim wietrze. Jeszcze cieplej będzie w piątek od 26 do 27. Ale zanim to jeszcze czeka nas noc z temperaturą minimalną od 9 do 10 stopni. Miejscami pojawią się silne zamglenia.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Na naszym zegarze jest 6 minut po 18.
15: Popołudnie bez pośpiechu.
14: Pogodowo wszystko się zgadza, koniec wakacji, chociaż no, temperatura powolutku będzie coraz niższa i na tę porę roku Don Henley kiedyś napisał ten piękny utwór. Właściwie napisał go Mike Campbell, a Don nagrał The Boys of Summer.

Piosenka na koniec lata, The Boys of Summer, Don Henley, niegdyś oczywiście też perkusista i wokalista zespołu The Eagles, właściwie wciąż ten członek zespołu z tego oryginalnego składu, który występuje na scenie, oczywiście tam wiele się pozmieniało, jeżeli chodzi o The Eagles, ale wciąż to jest zespół i nazwa, która przyciąga, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gigantyczne audytoria i to są wielkie stadiony, to są najsłynniejsze sale, łącznie z tą salą w Las Vegas, Sphere, tam przecież też The Eagles występowali, no a Don Henley jest absolutnie kluczową postacią na scenie, ale miał też bardzo udaną karierę solową. On i Glenn Frey rzeczywiście poradzili sobie po rozpadzie The Eagles. The Boys of Summer, plaże powolutku będą pustoszały, no ale jeszcze cieszmy się tymi kilkoma dniami w kalendarzu wakacyjnymi. Zespół Mlecze teraz pojawi się, to była nasza płyta tygodnia, album niebieski, przypomnę tylko, druga płyta w dorobku tej warszawskiej grupy.

Brak tchu to zespół Mlecze z albumu niebieskiego, który w ubiegłym tygodniu był naszą płytą tygodnia. Już za chwilę kolejne spotkanie z nową propozycją w tym tygodniu, ale póki co jeszcze informacja ze świata filmu i to informacja smutna. Zmarł Tim Curry, czyli myślę, że bardzo dobrze znany aktor i z bardzo charakterystyczną twarzą. Człowiek, który zdobył wielką popularność dzięki filmowi The Rocky Horror Picture Show. Tam zagrał tego doktora Ferdera. No a potem pojawiały się inne role, często w horrorach, takie bardzo charakterystyczne, ale też wystąpił przecież w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku, czy też Kevin Sam w domu, przepraszam, Kevin Sam w domu. W każdym razie pojawiał się w wielu słynnych produkcjach. Artysta odszedł w wieku 80 lat w swoim domu w Los Angeles. Mott the Hoople, teraz przypomnimy o to utwór All the Young Dudes.

Podarował tę piosenkę David Bowie zespołowi Mott the Hoople, kiedy dowiedział się, że mają przestać istnieć. Bardzo ich lubił, więc chciał pomóc i chciał, żeby mieli po prostu przebój. Tak się też stało i można powiedzieć, że przedłużyło kilka lat jeszcze istnienie tej grupy. Miałem rację, to był oczywiście film Kevin Sam w Nowym Jorku, bo tam Tim Curry zagrał rolę tego szefa obsługi w hotelu. Jeszcze inne role, myślę, że bardzo dobrze pamiętane, chociażby w horrorze To. To był początek lat 90. czy w filmie Trzej Muszkieterowie też po początku tamtej dekady. Tim Curry zmarł w wieku 80 lat. To oczywiście jest jedna z tych informacji, które do nas docierają, są zawsze bardzo przykre i właściwie nie ma już tygodnia albo miesiąca, by te ważne postacie, które budowały świat, w którym jesteśmy otoczeni od lat, nie odchodziły, nie żegnały się z nami. I tak jest też w przypadku Dolly Parton. Jeden z jej największych przebojów, Joy Lynn, później śpiewany przez wielu artystów, wiele artystek, zwłaszcza to młode pokolenie amerykańskich gwiazd, często powołuje się na Dolly Parton, wskazuje ją jako bardzo ważną postać, czy to Taylor Swift, czy Sabrina Carpenter. One bardzo chętnie, zawsze dobrze mówiły i współpracowały z Dolly, pojawiały się na koncertach też obok tej artystki. A my przypomnimy wersję samej Dolly Parton, to nagranie Joy Lynn, a chwilkę później zapraszam na płytę tygodnia w imieniu Marcina Tercjaka.

0: Płyta tygodnia.
1: Słuchamy w tym tygodniu debiutanckiej płyty zespołu Westside Cowboy, czyli krążka zatytułowanego It Goes On, który ukazał się 21 sierpnia nakładem wytwórni Island Records. Płyta powstawała w niezbyt skomplikowany sposób, jeśli chodzi o zaangażowanie różnego rodzaju technologii produkcyjnych. Natomiast geograficznie może było odrobinę interesująco,

brzmienia zespołu, no ale oczywiście te elementy związane z brzmieniami amerykańskimi również odgrywają niezwykle ważną rolę. Dziś z płyty It Goes On zespołu West Side Cowboy posłuchamy kompozycji zatytułowanej Well Done Kid, You Did It.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
6: Zapraszam, Mariusz Janik.
5: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
2: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517 416 417.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Dlaczego akurat w złoto?
5: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
5: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
7: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
0: Po reklamie.
8: Popołudnie bez pośpiechu.
9: Popołudnie bez pośpiechu w radiu cieszę do godziny 19. Mówiłem Państwu o tym, że zespół Hollywood Vampires przyjedzie do Łodzi. Zagra we wrześniu, 10 września w Atlas Arenie i tam Johnny Depp pewnie i tak będzie tą postacią, która będzie najbardziej skupiała na sobie uwagę wszystkich widzów, ponieważ no, jest to człowiek, który jest gigantem, jeżeli chodzi o Hollywood, jeżeli chodzi o ten dorobek filmowy. No a właśnie ostatnio pojawiły się informacje, że Johnny Depp może powrócić po blisko 10 latach albo po 10 latach, jeżeli to się wydarzy w 2027 roku, do roli Jacka Sparrowa, więc tej swojej chyba najsłynniejszej kreacji mimo wszystko, film Piraci z Karaibów, 5 części do tej pory powstało. Później różnie się układało, jeżeli chodzi o Johnny'ego i on pokłócił się z wytwórnią, z Disneyem, który podczas tego procesu z żoną, kiedy Johnny Depp procesował się z żoną o zniesławienie, ta wytwórnia odcięła się właściwie od Johnny'ego Deppa i odcięła go też od roli właśnie Jacka Sparrowa. I wówczas to Johnny powiedział, że nawet jeżeli zaproponują mu $300 milionów, to on i tak nie wróci już do tej roli. Ale wiemy, że emocje opadają i menedżerowie działają, więc wszystko jest możliwe. Podobno powstaje scenariusz, który miałby wciągnąć aktora na tyle, żeby zainteresować go po prostu uczestnictwem w tym projekcie. Mówi się też o tym, że być może Jack Sparrow, jako już nieco starszy pirat, będzie postacią drugoplanową, a te pierwszoplanową oddadzą producenci w rolę Margot Robbie. To też pewnie byłoby niezwykle interesujące. Tak czy inaczej, zapowiada się powrót najsłynniejszego pirata w historii kinematografii. A póki co Johnny Depp jako muzyk, jako kolega Jeffa Becka, bo wspólnie nagrali płytę 18 i tam piękna kompozycja właśnie Johnny'ego Deppa, którego trochę nie doceniamy, jeżeli chodzi o ten muzyczny etap jego kariery, bo to naprawdę ładny utwór. This is a song for Miss Hedy Lamarr.

Piosenka dla Miss Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, a więc aktorka, gwiazda tego wczesnego Hollywood. Przepiękna absolutnie kobieta, no ale też genialny umysł. W wolnym czasie od aktorstwa lubiła wynalazki. No ale wynalazki, które naprawdę zmieniły świat, bo Hedy Lamarr między innymi miała swój udział przy wynalezieniu odpowiednich narzędzi do tego, aby torpedy w czasie II wojny światowej sterować specyficznym sygnałem. No, fachowo nazywa się to rozpraszanie widma w systemach szerokopasmowych. Do tego rękę przyłożyła pani Hedy Lamarr. Nieprawdopodobna postać. Pewnie kiedyś o niej powstanie film. Nie zdziwiłbym się, gdyby Johnny Depp na przykład był jego producentem. Na naszym zegarze 19 minut do godziny 19:00. Tu Radio Łódź. Teraz Wedleg.

Johnny Don't Be Hasty zaśpiewał Paul Nutini, też artysta, który jakoś tak zniknął nam z horyzontu. Kiedyś widziałem koncert Paula, kiedy to otwierał koncert zespół The Rolling Stones jako tak zwany support i wypadł naprawdę świetnie. Zaglądam do kalendarza muzycznego. Dzisiaj rocznica urodzin Tadeusza Nalepy, który wciąż, jak się okazuje, inspiruje młodych albo dużo młodszych twórców.

Gdybyś kochał, hej, zespół Rita Pax, który oddał hołd Breakoutowi, ale oczywiście też Tadeuszowi Nalepie. Zajrzymy jeszcze do studia Radia Łódź, bo tutaj też koncertował Tadeusz Nalepa. Ja spotkam się z Państwem jeszcze dzisiaj po 21:00. Audycja Muzyka jest najlepsza. Za to popołudnie bardzo dziękuję. Bartosz Florczak. Do usłyszenia niebawem.

chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
6: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
5: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
8: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
9: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it!
9: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah!
9: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it!
0: Po reklamie.
11: Jest godzina 19. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. 16-latek wśród podejrzanych o śmiertelne pobicie w Krakowie. Jeden z sanitariuszy skazanych w aferze łowców skór nie wyjdzie wcześniej na wolność. Hulajnogi elektryczne pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury. 20 stopni teraz, jutro nawet 25. 16-latek w gronie podejrzanych o śmiertelne pobicie kibica Hutnika Kraków na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Jak ustaliło Radio Kraków, nastolatek na co dzień przebywa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a w czasie ataku był na urlopie. Sąd rodzinny uznał, że dotychczasowe środki wobec nastolatka są wystarczające i nie zastosował nowych kar, mówi sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Zbigniew Zgód.
12: Sąd, który nadzoruje wykonanie tego orzeczenia o umieszczeniu w ośrodku wychowawczym, zadecydował o tym, że młody człowiek ma natychmiast powrócić z urlopu, który był mu udzielony i stawić się w ośrodku wychowawczym.
11: Przypomnijmy, do brutalnego ataku doszło w nocy z czwartku na piątek. Kamery monitoringu zarejestrowały 5 mężczyzn, którzy bili i kopali 36-latka, używając przy tym ostrych narzędzi. Prokuratura czeka obecnie na wyniki szczegółowych badań z Instytutu Ekspertyz Sądowych, które mają wskazać bezpośrednią przyczynę śmierci mężczyzny. Śledczy podejrzewają, że napastnicy mogą być powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Wisły Kraków.
13: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Karol B., skazany w głośnej aferze łowców skór, nie wyjdzie przedterminowo na wolność. Sąd okręgowy w Łodzi odmówił warunkowego zwolnienia byłego sanitariusza, wskazując na brak krytycznego podejścia do tego, co mężczyzna zrobił. Afera łowców skór dotyczyła pracowników łódzkiego pogotowia ratunkowego, którzy handlowali informacjami o zgonach pacjentów, a część z nich celowo doprowadzała do śmierci poprzez podawanie im powulonu. Skandal ujawnili dziennikarze Radio Łódź Przemysław Witkowski oraz Gazety Wyborczej Tomasz Patora i Marcin Stelmasiak. W 2003 roku na antenie naszej rozgłośni pojawiły się wstrząsające relacje świadków, w tym kierowcy karetki, który widział tę sytuację podczas interwencji.
14: Zaczął pisać już kartkę zgonu, nie? Ale Bogusie dał za wygrane, podłączył tam wszystko, tego reanimację przeprowadził. Kobieta wstała i własna siła się położyła do łóżka. Goniali, nie spali nocami, żeby tylko załapać się na skórę, no.
11: Karol B. ma 7 dni na złożenie zażalenia. W procesie łowców skór skazano 4 pracowników łódzkiego pogotowia, 2 sanitariuszy i 2 lekarzy. Rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Ministerstwo Infrastruktury szykuje kolejne zmiany w przepisach. Trwają prace nad ustawą o homologacji hulajnóg i innych pojazdów osobistego użytku. Nowe regulacje mają jasno określić, jakie parametry musi spełniać każdy z tych pojazdów, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Rower elektryczny, maksymalna prędkość to jest 25 km na godzinę. Hulajnoga maksymalnie z prędkością 20 km na godzinę powinna być skonstruowana w taki sposób, że nie ma żadnej możliwości przerabiania, żeby mogła jeździć szybciej.
11: Nowe przepisy mają też zablokować sprowadzenie do Polski pojazdów, które nie spełniają określonych wymogów bezpieczeństwa. Tylko od początku roku do minionego poniedziałku w Łódzkiem policja odnotowała blisko 250 zdarzeń z udziałem osób kierujących hulajnogami. Ponad 90 z nich to wypadki, w których zginęła jedna osoba, a prawie 80 zostało rannych. Najwięcej takich zdarzeń powodują dzieci i nastolatkowie.
13: Więcej na radiowódź.pl.
11: Czeska autostrada D11 połączy się z polską ekspresówką S3 jeszcze w tym roku. Według zapowiedzi czeskiego ministra transportu Iwana Bednarika, pierwszym odcinkiem nowej drogi między węzłami Lubawka i Krawlowiec będzie można pojechać pod koniec listopada. Burmistrz Lubawki Andrzej Wojdyła mówi, że to ważne połączenie, szczególnie dla mieszkańców miasta.
15: W tej chwili zjazd z drogi S3 w Lubawce jedzie przez dwie wąskie drogi, Karkonoską i ulicę Wodną. My jesteśmy zablokowani w Lubawce w tej chwili, bo jedzie samochód za samochodem. W weekendy, kiedy jest zmożony ruch turystyczny, po prostu nie jesteśmy w stanie przejść na drugą stronę ulicy.
11: Cała droga D11 od Trutnowa do Lubawki ma być gotowa na przełomie 2028 i 2029 roku. Koszt budowy to około 12 miliardów czeskich koron, czyli ponad 2 miliardy złotych. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości o godzinie 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Wczoraj nad województwem łódzkim mieliśmy praktycznie czyste niebo. Jeśli chodzi o teraźniejsze popołudnie, no to tych chmur takich w miarę bezpiecznych, delikatnych mamy nieco więcej, szczególnie na południu i centrum naszego województwa, ale na przykład niebo nad Kutnem czy też Skierniewicami powinno być błękitne. Jeśli chodzi o temperaturę, w tej chwili mamy 21 stopni, choć ta odczuwalna jest delikatnie niższa, bo wynosi 18. Zawsze zapominam o ciśnieniu, to teraz powiem. 1000 hektopaskali mamy na barometrze. Co nas czeka? Nie będzie opadów. W nocy również. Trzeba tylko pamiętać, że temperatura spadnie minimalna od 9 do 10 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Dbaj o zdrowie.
16: Pani profesor Marlena Broncel, oddział chorób wewnętrznych, kierownik oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Biegańskiego w Łodzi, ale także konsultant wojewódzki do spraw chorób wewnętrznych, prawda pani?
17: Tak, zgadza się, no wszystko.
16: To ja bym jednak chciała zacząć od tej zakończonej sukcesem historii z pacjentką, u której państwo poradzili sobie tymczasem z bardzo wysokim poziomem cholesterolu, bo to taka nowatorska była i odważna z państwa strony decyzja.
17: Może innowatorska, przy czym czy sukcesem, to powiedziałabym, że nie do końca, ponieważ ta pacjentka jest ciężko schorowana. Jest po zawałach serca, po udarze mózgu, po niedokrwieniu kończyn dolnych. To wszystko powiem troszeczkę za późno. Ona urodziła się z wysokim stężeniem cholesterolu i niestety nie była skutecznie leczona. To w ogóle jest taki kazus, że się wyrażę, nawet i w Europie, że ona dożyła takiego wieku. No ma dla niektórych zaledwie 64 lata, ale przy postaci homozygotycznej zdarza się to niezmiernie rzadko, bez oczywiście skutecznego leczenia. Ta pacjentka powinna mieć leczenie włączone w zasadzie już w momencie, jak się urodziła. I wtedy nie byłoby ani zawału serca, ani udaru, nie byłaby na rencie, bo byłaby skutecznie leczona.
16: No właśnie, co to takiego jest ten cholesterol wysoki, dobry, zły? Z czym my mamy do czynienia?
17: My przede wszystkim zwracamy uwagę na cholesterol frakcji LDL i wiemy doskonale, jest taka liniowa zależność pomiędzy jego wysokim stężeniem a ryzykiem rozwoju miażdżycy. Jeżeli teraz pacjent rodzi się z mutacją genu, tak jak ta pacjentka, ona jest homozygota, czyli odziedziczyła wadę i po mamie, i po tacie swoim, to wtedy ta miażdżyca bez leczenia rozwija się piorunująco. To są zawały serca u dzieci, które mają na przykład 10 lat i one z powodu rozległego zawału serca giną. Ta postać zdarza się rzadko, bo to jest 1 na 600 tysięcy. My w Polsce na ten moment, w całej Polsce mamy zdiagnozowane około 12 tylko przypadków. Najprawdopodobniej pacjenci już znacznie wcześniej umarli. Natomiast jest częstsza postać, łagodniejsza nieco, bo postać heterozygotyczna, czyli tak jak gdyby ten cholesterol był nieco niższy niż u homozygoty, ale tutaj też miażdżyca się rozwija i rozwija się, wtedy zawał serca pojawia się w wieku 30 paru lat. Dlatego też u każdej osoby, z jednej strony, która przedwcześnie przebyła zawał serca, czyli dla mężczyzn to jest poniżej 55 roku życia, dla kobiet poniżej 65 roku życia, to takie osoby powinny być zdiagnozowane w kierunku wysokiego cholesterolu uwarunkowanego genetycznie. Teraz, żeby jednak przyspieszyć diagnostykę tej jednostki chorobowej, od początku roku, chyba od maja bodajże, jest wprowadzony wśród pediatrów bilans sześciolatka, gdzie w trakcie bilansu sześciolatka można pobrać krew dziecku na lipidogram, na cholesterol.
16: I to jest nowość pewna.
17: To jest zupełnie nowość. To jest taka prewencja pierwotna, żeby wyłapać dzieci, które do tej pory nie były zdiagnozowane, i zarazem szybko wkroczyć z leczeniem, zarówno w postaci heterozygotycznej, natomiast no z homozygotą to jest większy problem, ale tak samo pozwoli nam to wykryć. Także ja to ciągle apeluję do rodziców, aby godzili się na pobranie krwi, bo to jest pobranie krwi z żyły u takiego dziecka. A wszystkie rodziny, u których mamy zawały serca, gdzie to idzie jak gdyby genealogicznie, że miał i dziadek, i ojciec, czy odwrotnie, po stronie żeńskiej, apeluję, żeby dzieciom oznaczyć ten cholesterol i jeżeli on jest podwyższony, to wtedy zrobić badanie genetyczne. To badanie jest dostępne, owszem, czeka się, ale jest badaniem dostępnym, i wdrożyć szybkie leczenie. Leczenie tanie na samym początku, a niezmiernie skuteczne.
16: To jeszcze się zatrzymajmy chwilę przy tych dzieciach. To jest leczenie głównie farmakologiczne?
17: Tylko i wyłącznie. Oczywiście zdrowy tryb życia, tylko paradoks w zaburzeniach lipidowych, mówimy tu o hipercholesterolemii uwarunkowanej genetycznie, polega na tym, że najczęściej te dzieci są szczupłe, ruszają się, zdrowo się odżywiają, a mimo to mają wysokie stężenie cholesterolu LDL.
16: No tak, bo ten cholesterol to jest taka substancja, która buduje komórki.
17: Buduje błon, między innymi jest potrzebne do budowy błony komórkowej, potrzebne jest do syntezy naszych hormonów steroidowych, ale jak jest jego za dużo, staje się szkodliwy dla naszego organizmu i zaczyna nam się odkładać w ścianach tętnic, tam gdzie się rozwija miażdżyca i powoduje rozwój miażdżycy.
16: Miażdżycy, czyli czego?
17: Miażdżycy, czyli tworzenia się takich blaszek lipidowych, które zawierają dużą ilość tego cholesterolu i ta blaszka się rozrasta. Najbardziej niebezpieczna jest blaszka, która na przykład pod wpływem stresu, palenia papierosów, wysokiego ciśnienia tętniczego pęka i wtedy nam wykrzepia w naczyniu i dochodzi do zamknięcia naczynia. I najczęściej dzieje się to w naczyniu wieńcowym i wtedy dochodzi do zawału serca.
16: Ale to nie jest jedyna okoliczność, nie jedyny skutek tego zakłócenia gospodarki cholesterolem. I także nie jest przyczyną wyłącznie genetyka.
17: Nie, to jest oczywiście nasz tryb życia i możemy sobie tych pacjentów z wysokim cholesterolem podzielić na tych, którzy mają po prostu pecha i rodzą się z mutacją danego genu i wtedy oni narażeni są na to wysokie stężenie cholesterolu od samego początku życia. To może obrazowo powiem tak, jak gdyby noworodek zaczął palić papierosy, a skutki palenia papierosów to wszyscy znamy. Natomiast są osoby, tu jest znaczna większa liczba tych osób, gdzie nie mają mutacji genów, ale niezdrowy tryb życia, dużo czynników dodatkowych, dieta, brak wysiłku fizycznego również doprowadzają do wzrostu cholesterolu i oni też są w tej grupie zagrożenia zawałem serca. Różnica tylko pomiędzy nimi polega na tym, że u tych drugich ta miażdżyca taka objawowa występuje raz, że później i po drugie można ich skutecznie leczyć takimi podstawowymi lekami, jakie mamy do dyspozycji. Natomiast u tych pacjentów, gdzie mają uwarunkowaną genetycznie zaburzenia lipidowe, samo leczenie statyną plus jeszcze ezetimib nie wystarcza i musimy sięgać po inne, znacznie droższe leki, które mamy dostęp, dla których mamy dostęp w programie lekowym.
16: Co to takiego jest ten dobry cholesterol?
17: My odchodzimy od pojęcia dobrego cholesterolu, ponieważ najważniejszym wymiernikiem jest to, jakie jest stężenie złego cholesterolu, złego czy tego LDL-u może tak nazwijmy. I niezależnie od tego, jaki poziom ma pacjent tak zwanego dawniej, jak mówiliśmy, dobrego cholesterolu, my ten zły LDL musimy leczyć, bo my do końca nie wiemy, czy ten HDL obroni go przed incydentem.
16: Wracając do tych pacjentów dotkniętych tą przypadłością już w tym wieku starszym, niegenetyczną, bo rozumiem, że sprawa jest tam prostsza. To jest też na początku kwestia na przykład solidnej diety.
17: To jest podstawa. Zarówno u jednych i u drugich pacjentów podstawą jest oczywiście tak zwane leczenie niefarmakologiczne, ale im jesteśmy starsi, to oprócz leczenia niefarmakologicznego musimy włączyć leczenie farmakologiczne, bo o ile w tym całym zaburzeniach lipidowych mamy albo wysokie LDL, czyli ten zły cholesterol, ale mamy jeszcze taki parametr jak trójglicerydy. I o ile te trójglicerydy są bardzo jak gdyby wrażliwe na naszą dietę, wystarczy na przykład 3-4 dni głodówka i stężenie trójglicerydów się obniża, tak z LDL-em tam nie będzie. Dieta wpłynie gdzieś maksymalnie do 15% wartości wyjściowych, ale to nie zmienia faktu, że nie tylko leki, ale modyfikacja całego naszego trybu życia. To samo dotyczy osób z zaburzeniami lipidowymi uwarunkowanymi genetycznie. Też musi być modyfikacja, tylko że nie czekamy, co ta modyfikacja nam wniesie. Wiemy, że dobrze, ale wiemy również, że nie obniży nam aż tak tego cholesterolu złego LDL.
16: I ta dieta to przede wszystkim, rozumiem, że tutaj się dietetycy włączają, ale to przede wszystkim zalecenie ograniczenia czego? Tłustych potraw, mięsnych potraw?
17: Tłustych potraw, czyli tych nasyconych kwasów tłuszczowych, czyli te wszystkie fast foody, to jest w pierwszej kolejności, ale oprócz tego też cukrów prostych, czyli słodyczy.
16: No właśnie, to już skoro padło słowo te fast foody i w ogóle to śmieciowe jedzenie, to daje się przecież zauważyć gołym okiem, jak duże powoduje to konsekwencje u młodych ludzi, u młodych dziewcząt. Ja przyznam się szczerze, że z przerażeniem obserwuję taką coraz większą liczbę dziewczyn bardzo otyłych, młodych dziewczyn, które przecież mają jeszcze dobrą przemianę materii, a tymczasem widać, że ten organizm ulega jakiemuś potwornemu zakłóceniu. No i rozumiem, że to jest jednak też sprawa wyboru diety.
17: Bezwzględnie, to jest w pierwszej kolejności, bo takich otyłości uwarunkowanych genetycznie mamy kilka procent. To jest rzadsza choroba niż na przykład postać heterozygotyczna hipercholesterolemii rodzinnej. Natomiast to jest przede wszystkim olbrzymia podaż olbrzymia podaż pokarmu i takiego zupełnie niezdrowego, złe odżywianie się, zajadanie stresem. To są olbrzymie problemy, jeśli chodzi o otyłość. Może dojść do zaburzeń cholesterolu w przebiegu otyłości, ale tam głównie to dochodzi do wzrostu trójglicerydów. Nie tyle cholesterolu LDL, ile trójglicerydów.
16: A poza zawałem serca, jakie są konsekwencje jeszcze?
17: Wysokiego stężenia cholesterolu LDL, tak. Udar niedokrwienny, no i miażdżyca przede wszystkim tętnic kończyn dolnych, które kończą się często amputacją tychże kończyn, ale to również może być i miażdżyca aorty, miażdżyca tętnic nerkowych. To mogą być również i tętniaki, przy czym przede wszystkim tętniaki aorty brzusznej. Nie aorty piersiowej, ale aorty brzusznej.
16: Czy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, kiedy medycyna porobiła takie rzeczywiście skokowe postępy w różnych obszarach chorobowych, mam tu na myśli na przykład leczenie nowotworów, czy również i tutaj w tej specjalizacji pani profesor też można dostrzec takie sukcesy walki z też pewną chorobą cywilizacji, jaką jest miażdżyca na przykład, no, czy zawał?
17: Bezwzględnie, to jest choroba cywilizacji. Zaczynamy się również z tą chorobą miażdżycową borykać w onkologii, bo mamy sukcesy w leczeniu chorób nowotworowych, mamy bardzo dobre leki, ale niektóre z nich podwyższają stężenie cholesterolu i musimy z nim skutecznie walczyć, bo de facto pacjent nie umrze nam z powodu nowotworu, tylko umrze nam z powodu zawału serca. Na pewno jest olbrzymi postęp. Dysponujemy szczególnie w dziedzinie cholesterolu LDL. Jeśli chodzi o obniżanie stężenia trójglicerydów, to ciągle czekamy na nowe leki. Jeszcze dochodzi nam jedna cząsteczka, o której jest coraz głośniej, o lipoproteinie małe A, które możemy sobie zbadać. Ludzie młodzi w wieku od 20 do 40 roku życia mogą sobie bezpłatne zrobić badanie w ramach programu Moje Zdrowie, żeby określić jej stężenie. Tu na skuteczne leki jeszcze czekamy, ale jeśli chodzi o cholesterol LDL, to po pierwsze, że mamy skuteczne leki, po drugie, mamy bardzo dobry program lekowy, czyli ta dostępność dla tych pacjentów, dostępność tych droższych leków jest znacznie szersza, możemy zapobiegać. Tylko problem z tym cholesterolem jest jeden. Jak ktoś ma rozpoznany nowotwór, to wszyscy się mobilizują, żeby ten nowotwór, z tym nowotworem walczyć, co jest oczywiście rzeczą zupełnie zrozumiałą. Natomiast jak mamy wysoki cholesterol, to będziemy się ileś razy zastanawiać, jeszcze tym bardziej, jeżeli jesteśmy przed zawałem serca. Już po zawale serca jesteśmy bardziej zdecydowani, żeby podjąć tą walkę, bo jakoś nam się wierzyć nie chce, że to wysokie stężenie cholesterolu może nam istotnie skrócić nasze życie, bo co, wydaje nam się, że cholesterol nie boli, tylko to jest wynik laboratoryjny, a tak do końca nie jest.
16: To jeszcze chciałabym się zapytać o zadania, które stoją przed konsultantem wojewódzkim do spraw chorób wewnętrznych właśnie. Czym się tam pani profesor przede wszystkim musi zająć?
17: Przede wszystkim to muszę się zająć wspieraniem interny, żeby ta specjalizacja nie zaginęła, nie zginęła nam, bo tych internistów nam jest bardzo, bardzo potrzeba. Niestety wyceny procedur internistycznych w porównaniu do innych, na przykład kardiologicznych, są bardzo niskie. Dlatego oddział internistyczny, jeżeli jest w szpitalu, a jest niezbędny, jest oddziałem tak naprawdę niedochodowym. I pierwszym moim celem wraz z konsultantką krajową, panią profesor Iloną Kurnatowską, walczymy zresztą i ze wszystkimi innymi konsultantami wojewódzkimi o to, żeby wreszcie w internie zacząć brać pod uwagę współchorobowość pacjenta. Bo pacjent internistyczny obecnie jest pacjentem niezmiernie skomplikowanym. On nie choruje na jedną chorobę, tylko ma wiele różnych chorób. My zmagamy się z powikłaniami tychże chorób, z powikłaniami różnych innych inwazyjnych procedur. I to jest numer pierwszy, który byśmy chcieli osiągnąć, a numer drugi, żeby troszeczkę inaczej na tą specjalizację spojrzeć, bo jak ktoś mówi, że jest na przykład endokrynologiem, no oczywiście wymieniam to, co mi do głowy w tej chwili przyjdzie, czy kardiologiem, to dla pacjenta inaczej brzmi niż internista, bo w zasadzie doktor od wszystkiego, czyli od niczego. A bez tych internistów nie działają żadne inne oddziały wysokospecjalistyczne.
16: Pani profesor Marlena Broncel, konsultant wojewódzki do spraw chorób wewnętrznych, a także kierownik oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Biegańskiego w Łodzi. Pięknie dziękuję za poświęcony mi czas w czasie pracy.
17: Bardzo proszę.

Małgorzata Warzecha, witam Państwa pięknie. Ze mną pani doktor Agnieszka Kolmaga. Uniwersytet Medyczny, szczegółowo to Zakład Żywienia i Epidemiologii, Katedra Gerontologii.

0: A oprócz tego pani doktor, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jest także przewodniczącą oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Otyłość, no choroba cywilizacyjna.
1: Jest chorobą, jest diagnozowana i powinna być leczona i najlepiej przez zespół interdyscyplinarny, czyli lekarz, dietetyk, psycholog, rehabilitant. Wtedy najlepsze są efekty leczenia otyłości.
0: Mamy otyłość u ponad 30% polskich dzieci?
1: Tak, tak.
0: Dużo?
1: Dużo.
0: W tym, o dziwo, więcej u chłopców niż dziewczynek.
1: Tak, tak. Tak rzeczywiście jest. Prowadziliśmy też badania kilkanaście lat temu i w naszych badaniach właśnie w Zakładzie Żywienia Epidemiologii bardzo dużą grupę populacji, dzieci i młodzieży łódzkich właśnie przebadaliśmy pod tym kątem i rzeczywiście w naszych badaniach również nadwaga, ale i również otyłość więcej rozpoznawaliśmy u chłopców niż u dziewcząt. I to w tych młodszych grupach wiekowych, bo badania były prowadzone w takiej grupie wiekowej między 12 a 18 rokiem życia.
0: Zaczęłyśmy od dzieci, ale przecież otyłość dotyczy także dorosłych i to w każdym przedziale wiekowym.
1: Tak, tak.
0: No właśnie, dlaczego jest traktowana otyłość jako jednostka chorobowa? Dlaczego jest niebezpieczna? I w którym momencie tak naprawdę należałoby z punktu widzenia pacjenta, należałoby się już tym zacząć martwić i udać po pomoc do specjalistów?
1: Powiedzieliśmy sobie, że otyłość jest chorobą i zwiększa ryzyko ponad 200 nawet różnych jednostek chorobowych. Więc i dotyka dzieci, młodzież od najmłodszego roku życia, więc już tutaj żeby zapobiegać, to już musimy zatroszczyć się o nasze dzieci, młodzież, bo również rozpoznajemy już nadwagę i nie chcemy dopuścić w ogóle do nadmiaru masy ciała, żeby w wieku dorosłym wystąpiła. Więc już przede wszystkim musimy zacząć od kobiet w ciąży, od przygotowujących się do ciąży, żeby były prawidłowo odżywione, żeby nie miały nadwagi, żeby w ten okres właśnie poczęcia weszły z prawidłową masą ciała. Czyli profilaktyka nadwagi otyłości już w tym momencie się zaczyna. Potem właśnie odpowiednie żywienie kobiety ciężarnej. Potem karmienie piersią. To również jest istotny czynnik zapobiegania otyłości. Właśnie odpowiednie żywienie od pierwszych dni życia dziecka. Właśnie poprzez karmienie piersią. Potem musimy również pamiętać o rodzinie, o nawykach żywieniowych w rodzinie, czyli również rodzice są pierwszymi tymi osobami odpowiedzialnymi za siebie i za swoje dzieci, za wprowadzanie tych prawidłowych nawyków żywieniowych, ale również dbanie o prawidłową aktywność fizyczną, bo to też jest również bardzo ważne. Potem szkoła, czyli właśnie nauczyciele, przekazywanie tych informacji, bycie autorytetem, to jest też bardzo ważne. Środowisko szkolne, grupa rówieśnicza też oddziaływuje różnie, więc tutaj naprawdę jeżeli młody człowiek ma dobrze wykształtowane nawyki żywieniowe w rodzinie, to będzie umiał sobie poradzić, oprzeć się różnym pokusom, reklamie, różnym właśnie zagrożeniom, które w tym wieku bardzo często występują.
0: Tym bardziej, że akurat jeśli chodzi o dzieci, czy te młodzież, taką dorastającą, to ta grupa środowiskowa czasami potrafi być bardzo okrutna,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Więc tam są też jeszcze te siły działające na konstrukcję psychiczną tego młodego człowieka,
1: tak,
0: tej młodej dziewczyny, prawda?
1: Tak, i bardzo właśnie tutaj pani zaznaczyła właśnie tą rolę psychiki, czyli właśnie też stres, te zaburzenia emocjonalne różne, dyskryminacja nieraz właśnie osoby z nadwagą powoduje właśnie różnego rodzaju zaburzenia, depresje na przykład. Czyli kolejny taki czynnik, na który należałoby zwrócić uwagę, to jest umiejętność radzenia sobie ze stresem, z różnymi problemami.
0: Czyli pani doktor, mamy mniej więcej zdiagnozowaną sytuację, prawda? Ale mimo to, jak już tu powiedziałyśmy, ponad 30% dzieci w Polsce, czyli dużo,
1: tak,
0: ma tę skłonność, ma nadwagę lub już jest w tej otyłości, powiedziałabym. A to jest rzeczywiście trudne. Czasami, pamiętam, przed laty mówiło się, a wyrośnie, a wybiega. No oczywiście różnie bywało, bo to też jest sprawa organizmu. Co zatem zrobić, kiedy już mamy tę otyłość w rodzinie i co zrobić, żeby próbować się z tego wyrwać, żeby próbować zawalczyć o to swoje zdrowie?
1: Tak. Czyli na pewno udać się do specjalisty, do lekarza, lekarza pierwszego kontaktu, który skieruje na odpowiednie badania, pomoże...
0: Bo trzeba tło też znaleźć,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, na trzeba jakim tle? Właśnie, no. Tak, trzeba, to jest bardzo ważne właśnie, trzeba zdiagnozować i potem znaleźć przyczynę. Co jest przyczyną właśnie, co się stało, że właśnie dziecko stało się otyłe? Czy to właśnie będziemy szukać przyczyny właśnie w nieprawidłowościach, jakichś zachowaniach rodziny, tutaj oczywiście żywieniowych, ale związanych ze stylem życia, czy z niską aktywnością, czy może jakieś problemy rodzinne są, czy rówieśnicze. Czyli szukamy przyczyny, żeby ją wyeliminować, żeby starać się dotrzeć, dlaczego właśnie tutaj ta otyłość się rozwinęła. Bo są pewne predyspozycje też genetyczne, na które nakładają się różne czynniki środowiskowe, w tym właśnie żywieniowe, związane ze stylem życia. Inne czynniki, o których też jeszcze nie mówiliśmy, na przykład krótki sen, właśnie niska aktywność fizyczna, właśnie stres może powodować, czyli znalezienie tej przyczyny i potem właśnie kontrola, leczenie, najlepiej właśnie w takim zespole interdyscyplinarnym, czyli poszukanie właśnie takiej pomocy w opiece zdrowotnej, u dietetyka, który by nakierował właśnie i opracował taki plan żywieniowy, co dalej robić, ale oczywiście najpierw musi być zdiagnozowana przyczyna.
0: Tak. Tak, bo ona często może mieć podłoże chorobowe,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, oczywiście.
0: A nie tylko
1: tak.
0: To, że tak. Po prostu jem fast foody.
1: Oczywiście.
0: No bo najprostsza odpowiedź.
1: Tak,
0: chociaż rzeczywiście, to jest.
1: Tak,
0: tak te hamburgery, tak, te frytki, tak. Te tłuste różne, tak. Jakieś okropieństwa. Tak. Tutaj dietetyk mógłby się poznęcać nad
1: tak,
0: tym żywieniem.
1: A to nie jest takie proste.
0: No
1: tutaj
0: właśnie.
1: W rozwoju otyłości współdziała bardzo wiele czynników. Także to nie jest takie proste. Tutaj mówiliśmy o otyłości prostej, która często jest, ale mamy często do czynienia z taką otyłością z niewiadomych przyczyn. I to jest bardzo trudne. Właśnie dotarcie do tej przyczyny właśnie tej otyłości. Więc właśnie może być na podłożu jakimś chorobowym i to jest trudne do zdiagnozowania, ale na pewno...
0: Na przykład cukrzyca, prawda?
1: Tak,
0: może
1: no
0: być
1: właśnie.
0: Niezdiagnozowana i może
1: tak,
0: być przyczyna.
1: Tak, tak. Czyli badania laboratoryjne, badania antropometryczne, no i potem badania żywieniowe, które uzupełnią komplet takich badań i wtedy postawimy diagnozę, lekarz postawi diagnozę i będzie się opiekował takim dzieckiem.
0: Tak, i tu wchodzimy w następny, powiedziałabym, bardzo szeroki temat pod tytułem rozmaite diety i też czasami przesadny sposób na odchudzanie się, co szczególnie
1: tak,
0: zdaje
1: tak.
0: się dotyczy
1: nastolatków.
0: Też nastolatków,
1: tak.
0: Też dziewczyn,
1: dziewczą,
0: prawda?
1: Tak.
0: I też tego niestety przekazu, że należy być zawsze i wyłącznie takim podobnym do tych nieco fikcyjnych zdjęć
1: tak,
0: w internecie.
1: Tak.
0: No właśnie, i to czasami prowadzi w drugą stronę. No i tutaj jak z tymi dietami, pani doktor, jak z tymi dietami? Słuchać się, nie słuchać, jeść przed 18, nie jeść
1: tak,
0: po
1: różne
0: 18,
1: są, tak.
0: Tak. Dieta kapuściana, dieta taka, dieta
1: ryżowa, tak.
0: Tak.
1: Jest mnóstwo tych diet alternatywnych, rzeczywiście,
0: no
1: tak. Więc odradzałabym tego typu eksperymentowanie. Przede wszystkim również na własną rękę, czy szukanie w internecie jakichś właśnie diet. Nie ma diet cud. Wszystko musi być przemyślane. To jest proces, który trwa. Czyli na pewno musi poprowadzić to specjalista, edukator zdrowotny, dietetyk, który by właśnie tutaj taką dietę prawidłowo przygotował, rozpisał, wyjaśnił, na czym to wszystko polega. Także
0: efekty też nie są od razu,
1: oczywiście,
0: prawda? Trzeba trochę cierpliwości.
1: Tak, trzeba cierpliwości, trzeba systematyczności, trzeba w sobie też znaleźć taką motywację, że wygląd, poprawi mi się wygląd, to jest ważne u młodzieży, u nastolatków, ale również będę zdrowszy, będę mniej narażony na inne jednostki chorobowe. Trzeba różnymi sposobami dotrzeć do młodzieży, przekazać im te informacje, więc tutaj na pewno o jednym spotkaniu się nie skończy, na pewno kilka spotkań wyjaśniających, pokazujących różne obrazy. Teraz mamy też lekarzy, którzy specjalizują się w rozpoznawaniu, w leczeniu otyłości, więc można do takiego lekarza również się zgłosić. Lekarz powinien współpracować właśnie z dietetykiem i wspólnie razem opracować taki plan żywieniowy, czy w ogóle postępowania terapeutycznego u takiego pacjenta.
0: Skupiłyśmy się na diecie,
1: tak,
0: a przecież
1: właśnie.
0: Jeszcze też już pani doktor wspominała, ale do tego jeszcze wróćmy. ruch. Co z tym ruchem, bo z tą aktywnością fizyczną? Bo tu też są rozmaite, powiedziałabym, teorie. Tam, nie wiem, 1000 kroków, tam coś tam jeszcze.
1: Nie zaszkodzi.
0: No właśnie, Tak. Jak to tutaj wygląda?
1: Więc aktywność fizyczna też, no w zasadzie też powinna być dobrana indywidualnie. Bo tak jak prowadzimy pacjenta, każdy pacjent jest inny, ma inne problemy dodatkowe, może mieć, może nie mieć dodatkowych właśnie jakichś schorzeń, cukrzycy, czy insulinooporności na przykład, czy jeszcze nie rozwinęła się cukrzyca, ale jakieś pierwsze zaburzenia mogą wystąpić w gospodarce węglowodanowej, w gospodarce tłuszczowej, więc tutaj no, musimy wszystko wyjaśnić, zbadać, wiedzieć jak postępować i potem ten plan żywieniowy ułożyć, ale również właśnie kolejnym filarem w tym postępowaniu musi być aktywność fizyczna. Tutaj dieta jest bardzo ważna, ale z drugiej strony jest bardzo ważne zwiększenie wydatków energetycznych związanych właśnie z aktywnością fizyczną. Więc tutaj dobrze, jeżeli będzie na przykład rehabilitant czy fizjoterapeuta, który by dobrał właśnie odpowiedni zestaw ćwiczeń, czy to właśnie basen może, czy właśnie spacery, te ćwiczenia, które będą pomocne i na pewno zwiększone, czyli połączone razem z aktywnością fizyczną. Być może jeszcze jakieś inne metody byłyby pomocne, na przykład rozmowa z psychologiem, bo mogą być, otyłość może być na tle emocjonalnym, właśnie zajadanie stresu, jakieś inne przyczyny. Także to wszystko jest właśnie bardzo ważne i prowadzenie właśnie takie wspólne,
0: indywidualne.
1: Tak,
0: tutaj,
1: przede wszystkim.
0: Tutaj wyraźnie pani doktor to podkreśla, że to by jednak wymaga pewnych konsultacji indywidualnych jest niezbędne w takim przypadku, kiedy nie można sobie poradzić samemu. Oczywiście w skrajnych przypadkach, mówię tutaj przede wszystkim jednak o osobach dorosłych, to jest także interwencja chirurgiczna, prawda?
1: Tak.
0: Znam parę takich przypadków.
1: Już operację chirurgiczną wprowadzamy, kiedy jest otyłość olbrzymia. Kiedy już inne metody, że tak powiem, zawiodły, czyli ta podstawa, jakim jest dieta, zmiana stylu życia na właśnie ten proaktywny, jeżeli to nie pomaga, farmakoterapia, teraz również są wprowadzane leki, to takim ostatecznym, że tak powiem, deską ratunku będzie operacja bariatryczna i tutaj bardzo dobre są efekty właśnie takiej redukcji masy ciała i również tych różnych problemów, które właśnie często towarzyszą otyłości. Także tutaj operacja bariatryczna no,
0: ale to ostateczność,
1: taki ostatni krok, że tak powiem, w leczeniu otyłości, jeżeli już inne metody nie pomogą.
0: Tak, zaczęła pani doktor tę narrację od tak oczywistej sprawy jak kobieta w ciąży, żeby nie przesadzić, żeby nie wyjść z tej ciąży. Często się mówi, o, roztyła się po dziecku.
1: Tak.
0: Żeby tutaj już w trakcie tego przygotowywania nowego życia i dla tego dziecka, i dla siebie mieć świadomość. Bo ja myślę, że to jest też sprawa cały czas, pani doktor, posiadania własnej świadomości. Bo często to się dzieje tak szybko.
1: Oczywiście.
0: I tak poza kontrolą, prawda?
1: Tak, pani redaktor, jak najbardziej. Oczywiście, tu się zdecydowanie zgadzam. Tutaj ta świadomość nasza, mimo że coraz więcej mamy dostępu do różnych źródeł, to mimo wszystko ta nasza świadomość jest niska. Albo wiemy, ale nie robimy na przykład. Nie postępujemy właściwie. Więc tutaj
0: lekceważymy sobie,
1: tak. Mimo właśnie różnych edukacji, programów edukacyjnych, to czasami szukamy właśnie jakichś informacji takich właśnie internetowych i sami próbujemy na różne sposoby coś osiągnąć. A to niestety, tutaj nie ma żartów, to są dowody naukowe potwierdzające, że ważny jest styl życia, ważne jest postępowanie i tego, czego musimy się trzymać. Tutaj nie oszukamy siebie, nie oszukamy swojego organizmu, jeżeli będziemy postępować inaczej właśnie.
0: Wczoraj chyba nawet usłyszałam także wiadomość, że wreszcie będą w stołówkach szkolnych przypilnowywane te produkty. Ja to słyszę od lat. Od lat słyszę, że musi być zdrowe jedzenie w stołówkach szkolnych.
1: A potem się okazuje,
0: że słodka bułeczka i tam wszystkie, ile się da. Ciągle o tym słyszę, a ciągle nie mamy takich też jakby ustawionych tych norm.
1: Tutaj mamy taką ustawę szkolną, która zakazuje sprzedaży niezdrowych produktów, ale także zwraca uwagę na serwowanie właściwych posiłków w szkole, więc tutaj być może nie przestrzegane są te zasady. To one powinny spełniać odpowiednie normy, standardy i no, nie może być takiej sytuacji.
0: Tak, no tak mi się zdaje, że kiedyś, kiedy jednak żyliśmy tym rytmem bardziej takim domowym, tradycyjnym, przypominam sobie, że było jednak obowiązkowe 5 posiłków. Tak. Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
1: I bardzo dobrze, żeby tak było, właśnie.
0: A no właśnie. A dzisiaj, kiedy wszyscy są zabiegani, to te dzieci się tak odżywiają tym, co im wpadnie w rękę i od tego niestety, podejrzewam, zaczyna się tak, bardzo wiele tych kłopotów.
1: Tak, ale warto o tym pomyśleć, warto wprowadzić taki nawyk codziennego spożywania śniadania, bo młodzież często wychodzi bez śniadania, nie chce spożywać śniadania. Można przecież wcześniej przygotować taki lunchboxing, gdzie zapakujemy kanapkę, będą warzywa, będzie jakiś owoc, będzie woda do picia, bo również bardzo ważne jest, abyśmy systematycznie pili wodę, czyli ten nawyk...
0: I tylko w zasadzie wodę,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak, właśnie, więc my też tutaj mamy
0: jak
1: wodę.
0: Jak to, gazowaną, niegazowaną, czy to już nie ma znaczenia?
1: No, dobra jest naturalna woda.
0: Pani doktor, kilka takich zaleceń właśnie. Jak to powinno prawidłowo w ciągu dnia wyglądać, te posiłki?
1: Tak, czyli właśnie zaczęliśmy tutaj mówić o posiłkach, prawda?
0: O śniadaniu,
1: tak, właśnie. Czyli bardzo ważna jest odpowiednia ilość i jakość posiłków spożywanych w ciągu dnia. W tym pierwsze śniadanie, które powinno być spożyte przed wyjściem, czy do pracy, czy do szkoły. Potem zabranie ze sobą jakiegoś drobnego posiłku. Może to być właśnie, tak jak w przypadku młodzieży, to jest to bardzo ważne, czyli musi być tutaj pełnowartościowy taki posiłek. Mogą być 3 posiłki główne w przypadku osób dorosłych, ale w przypadku dzieci co najmniej 4 posiłki powinny być, czyli takie prawidłowe, prawidłowo zbilansowane. Można przekąsić jakąś przekąskę, ale też to, żeby to było na przykład jakiś owoc, jakieś warzywo, czy napój mleczny na przykład do picia. Woda też bardzo często w ciągu dnia powinna się pojawiać, powinniśmy pić co najmniej 2 litry wody, takie są zalecenia,
0: rekomendacje. I przy dzieciach, młodzieży też takie porcje?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: I za mało dzieciaki piją?
1: Za mało piją, zdecydowanie za mało piją. Dlatego w niektórych szkołach są automaty z wodą, żeby zachęcać właśnie dzieci do picia. I to jest bardzo dobrze, jeżeli nauczyciele też o tym mówią. W naszych badaniach, tutaj jeszcze co wspomniałam, na przykład młodzież, i to był też czynnik ryzyka właśnie powstawania nadwagi otyłości, opuszczała kolację. Sądziła, że może w ten sposób zredukuje masę ciała, a to jest wręcz przeciwnie. Odpowiednia ilość i jakość posiłków pomaga utrzymać prawidłową masę ciała, natomiast opuszczanie posiłków, a pojadanie między posiłkami właśnie, bo coś musimy dostarczyć do organizmu mniej właśnie wartościowego, jakąś przekąskę słoną, słodką, popić jakimś słodkim napojem, i to powoduje właśnie też większe tycie.
0: Że kolacji nie opuszczać?
1: Nie opuszczamy kolacji, tak, spożywamy, tak, oczywiście, około 2-3 godziny przed snem. I to, żeby była kolacja
0: w idealnym świecie,
1: tak, jasne.
0: Bo z tym
1: oczywiście
0: snem także pani doktor
1: tak,
0: mówiła,
1: krótki
0: prawda,
1: sen,
0: że krótki sen...
1: Tak.
0: Fatalnie,
1: też jest czynnikiem ryzyka rozwoju nadwagi i otyłości. I w naszych badaniach również to zaobserwowaliśmy. Różnorodność spożywania produktów jest bardzo ważna, czyli warzywa, owoce, może troszkę w mniejszym zakresie. Jakbyśmy sobie tak w zaleceniach żywieniowych, w rekomendacji, tutaj widzę przed sobą talerz żywieniowy, gdzie połowę tego talerza mamy warzywa, w mniejszym zakresie owoce, potem mamy produkty białkowe i produkty węglowodanowe, czyli tak powinniśmy sobie wyobrazić każdy nasz posiłek, różnorodność warzyw, różnorodność różnych produktów, produkty mleczne, które są bardzo dobrym właśnie źródłem wapnia, tak jak dla dzieci, dla młodzieży, to również podstawa wzrost, rozwój. Także woda obok tego do picia na przykład.
0: Rośliny strączkowe, już wiem, wczoraj w tych wiadomościach było, że wkroczą szeroko do właśnie stołówek szkolnych, że będzie dużo roślin strączkowych. No ciekawe,
1: zobaczymy,
0: jak się dzieciaki z tym poradzą,
1: no
0: bo
1: właśnie,
0: zdaje się, będą
1: tak,
0: właśnie.
1: Tak, być może
0: będą się wykrzywiać.
1: Tak, na początku mogą być problemy, bo rzeczywiście młodzież nie zna roślin strączkowych. Rzadko spożywamy rośliny strączkowe. To bardzo dobrze, żebyśmy zwiększyli to spożycie, ale no właśnie na początku na pewno mogą być trudności.
0: Tak. No ale na samym końcu jest to, żeby nie popaść właśnie w tę otyłość, w tę chorobę otyłości, o której mówimy, bo bardzo trudno się z niej wychodzi, prawda? To nie jest łatwa sprawa.
1: Tak. Czyli lepiej zapobiegajmy, stosujmy prawidłowy styl życia, bo to właśnie styl życia, to właśnie prawidłowe nawyki żywieniowe, prawidłowa aktywność fizyczna, regularna aktywność fizyczna właśnie. Także zachęcajmy, aktywujmy swoje dzieci właśnie do takich różnych aktywności fizycznych, eksperymentowania w kuchni, może przygotowania wspólnych posiłków, później wspólnie na przykład spożywania. I myślę, że to przyniesie na pewno jakieś efekty, zapobiegając otyłości i nadwadze.
0: Pięknie dziękuję. Doktor Agnieszka Kolmaga, Zakład Żywienia i Epidemiologii, Katedra Gerontologii Uniwersytetu Medycznego. Małgorzata Warzecha, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Minęła godzina 20. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Wyjątkowe spotkanie z historią w tle. Ocalały z łódzkiego getta Leon Weintraub obchodzi setne urodziny. Do Polski wróciły ciała ofiar wypadku na Węgrzech. Centrum Zduńskiej Woli będzie kosmiczne, a szczegóły za chwilę. Chłodna noc z temperaturą poniżej 10 stopni, a w dzień dużo słońca. Wyjątkowe spotkanie z historią w tle w łódzkim Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Ocalały z łódzkiego getta i obozu Auschwitz-Birkenau Leon Weintraub spotkał się dziś z mieszkańcami Łodzi. Wydarzenie połączono z setnymi urodzinami tego niezwykłego łodzianina i projekcją filmu dokumentalnego, który opowiada o stuleciu jego życia. Mówi dyrektorka Centrum Dialogu w Łodzi Kamila Majchrzycka-Szymańska.
8: Był ginekologiem, położnikiem, dawał życie najmłodszym. Na emeryturze niesie świadectwo związane z pojednaniem polsko-żydowsko-niemieckim, jeździ po całym świecie.
9: A myślę, że tej historii dużo lepiej uczyć się w bezpośrednim kontakcie właśnie od tych, którzy jej doświadczali, niż z kart podręcznika.
7: Dodaje Aleksandra Zbieranowska z Centrum. Wydarzenie wpisuje się w obchody 82. rocznicy likwidacji łódzkiego getta.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: 12 ciał ofiar wypadku autokaru na Węgrzech przetransportowano z Budapesztu do Krakowa. Jutro rozpoczną się sekcje zwłok. Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie przeprowadzi je Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od przeszło tygodnia równolegle toczą się dwa postępowania, polskie i węgierskie. A sekcje zwłok są ważnym elementem śledztwa, tłumaczy rzecznik krośnieńskiej prokuratury Marta Kolendrowska-Matejczuk.
11: Oczywiście ma znaczenie ranga tego zakładu, jego możliwości pracy, które niewątpliwie przy tak skomplikowanym śledztwie, jeśli chodzi o ilość sekcji, ma znaczenie.
7: Stan zdrowia trzech osób, które pozostały w węgierskich szpitalach, nadal nie pozwala na ich powrót do Polski. Weekendowe utrudnienia na ulicach Łodzi, trzy duże wydarzenia i blokady ulic w centrum. Najwięcej zmian spowoduje 15 bieg fabrykanta. Jego trasa poprowadzi m.in. ulicami Milionową, Tymienieckiego, Przędzalnianą i Piotrkowską. Dlatego objazdami pojadą tramwaje 1, 5 i 7, a także autobusy 55 i 77. Późnym wieczorem natomiast przejdzie Parada Wolności ulicami Piotrkowską i Tuwima między godziną 23 a północą, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
12: Dla kierowców oznacza to tymczasowy brak przejazdu przez ulicę Tuwima od Targowej do Piotrkowskiej. Swoją trasę zmienią autobusy linii 80B, 83, N3B, N8 oraz zawieszona zostanie linia 101.
7: W sobotę zwiększony ruch będzie w okolicy Atlas Areny, gdzie o godzinie 15 rozpocznie się Super Puchar Polski w piłce ręcznej. W tym przypadku odbędzie się jednak bez zmian w kursowaniu MPK.
3: Więcej na radiowódź.pl.
7: Odyseja kosmicznych katedr i czuły dialog. Tak nazywają się prace uznanego na świecie rzeźbiarza Wojciecha Siódmaka, który wkrótce ozdobią Centrum Zduńskiej Woli. Na wieży ratusza trwa właśnie instalacja 130 ceramicznych płyt odzwierciedlających kosmiczną pracę artysty. Więcej Sławek Cybulski.
13: Budynek ratusza generalnie pozostanie taki sam, ale zupełnie zmienić się ma ratuszowa wieża, mówi prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.
14: Szyby, które są w tej chwili w wieży, zostaną zastąpione płytami ceramicznymi. Na całej wysokości wieży ratuszowej z trzech stron tak naprawdę wielkoskalowe przedsięwzięcie.
13: Przed Odyseją kosmicznych katedr, bo tak nazywa się praca, stanie wielkoformatowa rzeźba Siódmaka Czuły Dialog, współgrająca z kosmosem na wieży. Wszystko dzięki sponsorom.
7: Nowe elementy w sercu Zduńskiej Woli mają być gotowe na jej 201 urodziny, czyli 25 października. Teraz to wszystko, kolejne wydanie wiadomości o godzinie 21, a przed nami serwis sportowy. W studiu pojawił się już Michał Malinowski.
15: Dobry wieczór. Zmiana na trenerskiej ławce koszykarek Łódzkiego Klubu Sportowego. Nową trenerką pierwszoligowej drużyny została Katarzyna Motyl. ŁKS najpierw poinformował o zwolnieniu Piotra Zycha, a przed chwilą ogłosił nazwisko jego następczyni. Katarzyna Motyl to była rzucająca, m.in. mistrzyni Polski z Lotosem Gdynia, uczestniczka Euroligi oraz członkini sztabu młodzieżowej reprezentacji Polski. Ostatnio była grającą trenerką w Ostrowi, z którą wywalczyła awans do pierwszej ligi. Polscy kajakarze i kanadyjkarze udanie rozpoczęli Mistrzostwa Świata w Poznaniu. Ponad 850 zawodników z 79 krajów bierze udział w zawodach na torze regatowym Malta. Przedpołudniowa sesja mistrzostw była dla reprezentacji Polski udana. Dwukrotny mistrz świata, Kanadyjkarz Oleksii Koliadych, pewnie wygrał swój bieg eliminacyjny w konkurencji C1 na 200 metrów, a kobieca czwórka kajakowa na dystansie 500 metrów zajęła drugie miejsce. Awans do półfinałów wywalczyła również męska czwórka na 500 metrów, a także Weronika Marczewska w kajakowej jedynce na 1000 metrów, Wojciech Pilarz także w K1, ale na 200 metrów, oraz Kanadyjkarze Wiktor Głazunow na 1000 metrów i debiutująca w gronie seniorek osada Maja Różanowska i Amelia Marcinkowska na 500 metrów. Pierwsze wyścigi medalowe na poznańskim torze odbędą się jutro. A w Amsterdamie trwają Mistrzostwa Świata w wioślarstwie. Dwójka podwójna w składzie Julia Rogiewicz i Wiktoria Kalinowska to pierwsza polska osada z awansem do finału tej imprezy. Biało-czerwone zajęły trzecie miejsce w półfinale, przegrywając z Irlandkami i Włoszkami. W dwójce podwójnej mężczyzn Piotr Płomiński i Michał Rańda triumfowali w finale C i uplasowali się na 13 pozycji w klasyfikacji generalnej tej konkurencji. Mistrzostwa Świata potrwają do niedzieli. Polskie siatkarki mają już za sobą 3 mecze Mistrzostw Europy. Ich bilans to 3 zwycięstwa, 9 wygranych setów i 1 przegrany. Ale przed nimi najtrudniejsze rywalki, Niemki i Turczynki. Środa jest dla biało-czerwonych dniem wolnym, a ten powinien zrobić dobrze drużynie, podkreśla środkowa Sonia Stefanik, na co dzień zawodniczka ŁKS-u Comerscon.
16: Największe obciążenia mają dziewczyny, które najwięcej grają praktycznie na stop na tym boisku. Nie wiem, czy dałyby radę pociągnąć codziennie granie meczu. Także uważam, że o tyle dobrze to jest tak rozłożone, że mamy taki dzień, żebyśmy mogły trochę odpocząć, zrobić też siłownię, która jest bardzo ważna dla nas i troszeczkę zresetować głowę.
15: A jutro mecz Polska-Niemcy, początek o 15. Żelilko Kopić został nowym trenerem piłkarzy wieczystej Kraków. Chorwat zastąpił zwolnionego po porażce 2-3 z Krakowią Kazimierza Moskala. 48-latek mający w dorobku pracę m.in. w Dynamie Zagrzeb i Hajduku Split podpisał kontrakt do końca sezonu. Kopić zadebiutuje już w sobotnich derbach z Wisłą Kraków. A kolejny serwis sportowy po 22:00 zapraszam.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Słyszeliśmy o wioślarstwie i kajakarstwie. Te dyscypliny będzie można jutro uprawiać, ponieważ temperatura maksymalna ma wynieść nawet do 25 stopni. To będzie piękny, słoneczny dzień, ale zanim ten dzień nastąpi, to przed nami noc. W nocy spokojnie, małe zachmurzenie. Tak patrzę na radar, to nad województwem łódzkim są chmury, z których na pewno nie spadnie deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 9 do 10 stopni Celsjusza, a ta w tej chwili 20 stopni powoli będzie spadać.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: A już się bałam, że kolega Damian powie, że jeśli chodzi o wioślarstwo i kajakarstwo, to będzie tak dużo opadów, że na ulicach miast będzie można te dyscypliny uprawiać. Na szczęście nie. Anna Groblińska, dobry wieczór. Ale my dzisiaj trochę o takiej sytuacji człowieka w przyrodzie, może i o wodzie także, będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi miesiąc i tydzień temu. Tak świetnie nam się rozmawiało o antropocenie, o relacji człowieka i innych istot żywych i w ogóle o tym, dlaczego tak trudno nam się dogadać i porozumieć w sprawach ekologii i nie tylko. Tak dobrze nam się rozmawiało, że już na koniec audycji zapowiedzieliśmy, że będzie drugi odcinek. I dzisiaj właśnie ten drugi odcinek spotkania ze znakomitymi gośćmi, których przedstawię już za kilka chwil i pewnie będzie tak, że dzisiaj też na koniec powiemy, och, dużo jeszcze nie powiedzieliśmy, ale nie zapowiadamy, że będzie cały cykl na ten temat.

0: O tym chcemy rozmawiać.
1: Jak zapowiadałam, miesiąc i tydzień temu mniej więcej nie mogliśmy wręcz skończyć naszej rozmowy o człowieku wobec innych istot żywych. Tak najogólniej zatytułowaliśmy tę audycję, w której mnóstwo wątków się pojawiło i już wtedy zapowiedzieliśmy, że musi być odcinek drugi. My, czyli nas czworo w studiu, w tym samym składzie się spotykamy. Magdalena Gałkiewicz, aktywistka społeczna, radna Rady Miejskiej w Łodzi, przewodnicząca partii Zieloni. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Cześć.
1: Agnieszka Wojciechowska-Sej, dyrektorka Akademickiego Centrum Designu, historyczka sztuki, pedagogzka, edukatorka. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Przemysławowi Owczarkowi też mówię dobry wieczór, poecie, prozaikowi i antropologowi kultury, doktorowi nauk społecznych.
4: Dobry wieczór.
1: Lasołaz, tak czasem Przemek się przedstawia, bo złaziłeś sporo tych lasów, głównie w naszej okolicy.
4: No nie tylko. Powiedzmy, że w ciągu roku staram się znaleźć las naturalny, więc często wybieram odoliny rezerwatów czy takie kompleksy leśne, które mają cechy lasu naturalnego ze starodrzewem, a jak są wakacje czy dłuższa przerwa, to ląduję w jakimś parku narodowym.
1: Dzisiaj chcielibyśmy kontynuować wątki rozpoczęte, a nie dokończone tydzień temu, ale też wprowadzić całkiem nowe. Między innymi, Magdo, powiemy o społecznej inicjatywie ustawodawczej. Uwaga, polowanie. Ta inicjatywa ma zmienić zarówno organizację, realizację polowań, jak i nasz sposób myślenia, między innymi przez zmianę języka. Ma pojawić się słowo zabijanie?
2: Ma pojawić się słowo zabijanie. To słowo wprowadzamy w definicji łowiectwa. Dzisiaj ta definicja, w ramach tej definicji możemy przeczytać, że łowiectwo to jest wejście w posiadanie zwierzyny. My zmieniamy tutaj trochę, znaczy no nie trochę, zmieniamy po prostu tą definicję. Chcemy, żeby było to powiedziane wprost, że łowiectwo to jest zabijanie zwierząt.
1: I na pewno więcej dowiemy się od Magdy na temat tej inicjatywy społecznej, a warto dodać, że nasz gość to pełnomocniczka komitetu właśnie, który podjął się organizacji tej akcji społecznej, bo tak można powiedzieć o tym, tej akcji, która potrwa jeszcze zaledwie kilka dni?
2: Tak, jesteśmy na ostatniej prostej. Podpisy pod tą inicjatywą zbieramy do końca sierpnia, czyli do 31 sierpnia, ale wciąż jeszcze można pobrać kartę, podpisać się, zebrać te podpisy od najbliższych, od rodziny, od przyjaciół, od współpracowników i odesłać taką kartę na adres podany na stronie komitetu, to jest www.uwagapolowanie.pl, albo odnieść do jednego z wielu punktów, które w Łodzi mamy, stałej zbiórki. Także ostatnia prosta, ostatnia mobilizacja. Ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby wejść na tą stronę, jeżeli jeszcze Państwo nie słyszeli o tym projekcie, nie mieli okazji się z nim zapoznać i wsparcia tej inicjatywy bardzo ważnej. Myślę, że jeszcze będzie czas, żeby o tym porozmawiać.
1: Na pewno do tego wrócimy, tak. A jeden z wątków, które pojawiły się właśnie w naszej poprzedniej rozmowie, dotyczył przeróżnych inicjatyw o charakterze takim społeczno-ekologiczno-artystycznym. I tutaj Agnieszka trochę nam o tym opowiedziała. Ja też czułam niedosyt, jeśli chodzi o ten wątek. A może dzisiaj powiedzmy o takiej inicjatywie, która wiąże się z myśleniem o rzece, jako o nie tylko żywym organizmie, ale i o pewnej osobie. Jest taki kolektyw, który właśnie promuje takie myślenie o rzekach i niektórzy mówią, co to się tam artystom w głowach poprzewracało, jak rzeka może być osobą. Ale są przykłady ze świata, na przykład z Kanady czy z Nowej Zelandii, takich sytuacji, że rzeki mają osobowość prawną. Bym chciała, abyś troszkę przybliżyła ten temat, Agnieszko, a potem zapytamy Przemka, czy to czasem nie jest tak mocno zakorzenione w kulturze i w dawnych wierzeniach może ludzkich. Siostry Rzeki, tak to się nazywa?
3: To kolektyw z Małopolski, z dużym takim centrum w Krakowie. Jego inicjatorką, liderką jest artystka Cecylia Malik, nagrodzona kilka lat temu nagrodą imienia Katarzyny Kobro, którą artyści przyznają artystom i artystkom. Cecylia Malik stworzyła taką inicjatywę Siostry Rzeki, gromadząc kobiety bliskie sobie, też artystki, projektantki, po prostu zdroworozsądkowo myślące osoby, po to, żeby mówić o rzekach w taki sposób bardzo czuły, bardzo rozumny, ale bardziej też zgodny z ich naturą. Te inicjatywy, które dziewczyny podejmują, one mają znamiona bardzo wielu takich cech performansów, happeningów, przyjmują tożsamość jakiejś rzeki, po to, żeby rzeka miała kobiecą reprezentację. Kupują sobie w second handach kostiumy kąpielowe, które ładnie się to nazywa, customizują, czyli dodają różnego rodzaju cechy bardzo indywidualne. Utożsamiając się z rzeką, stają się ich głosem, rzeczniczkami. Bardzo często te akcje są niezwykle barwne, to są jakieś spływy, to są spotkania ludzi, to bardzo dobrze też wygląda na zdjęciach. I za pomocą takich bardzo prostych, bardzo też widzialnych, radosnych inicjatyw mówią rzeczy fundamentalne i też bardzo ważne z punktu widzenia zachowania czystości tych rzek, zachowania ich naturalnego biegu.
1: Właśnie też naturalnego biegu, prawda? Tak. Nieregulowanego. Mhm.
3: I tutaj też dla mnie bardzo ważne jest, że to właśnie kobiety podejmują tę troskę, bo też pojawia się taki termin ekofeminizm, czyli zarówno kobiety, które tak kulturowo dbają o rodzinę, o potomstwo, w jakiś sposób też biorą na swoje barki opiekę nad planetą, nad naturą, nad okolicą. I myślę, że to jest w bardzo taki oczywisty, ale i magiczny trochę sposób właśnie nadanie ludzkiej twarzy rzece jako bardzo ważnemu bytowi, bez którego sobie po prostu nie poradzimy jako ludzie.
1: Tutaj pojawia się takie słowo magiczny. Słusznie, Przemku?
4: O, nie wiem, czy słusznie.
1: Ale takie wydaje myślenie się, o rzece jako
4: bajkowo,
1: osobie,
4: magicznie mityczny i tak dalej, no to jednak to jest to jeszcze oswajanie od takiej strony, która poprzez wyobrażenia jednak moim zdaniem odsuwa to sedno, do którego może dotrzeć. Ja bym jednak wolał myśleć o języku, o sposobie nazywania, mówienia i o takim momencie, kiedy ten język trzeba odsunąć w ogóle, a doświadczać już zmysłami i ciałem. Mity, bajki są fajne i tak dalej, wszyscy je kochamy i lubimy i one nam przynoszą pewną prawdę, ale musimy działać. Mhm. Nie? Działanie jest kluczowe, wydaje mi się. I to, co robią te siostry rzeki, to jest i cały ten kolektyw, to jest fajne, mocne, dobre, potrzebne i jest rodzajem działania, ale mi się wydaje, że wiele rzeczy należy przetransponować jednak na język polityki i wprowadzić procedury i zmienić prawo. I to dotyczy, ja powiem, mogę trochę dłużej, powiem tak, od 15 lat wakacje spędzam z rodziną w Parku Narodowym, w Magórskim Parku Narodowym, czyli w Beskidzie Niskim. Są wilki, są jelenie, są niedźwiedź zachodzi, są orliki, orły przednie, bardzo bogaty ten ekosystem. Pierwszy raz w tym roku nie przywiozłem stamtąd żadnego grzyba, bo las był tak wysuszony. I obserwuję, jak gdyby, postęp tej suszy z roku na rok. Jesteśmy w permanentnej suszy hydrologicznej od kilku lat, która się pogłębia. I przypuszczam, że za kilka lat będzie to poważny problem dla polskiego rolnictwa w ogóle. Rzeki tak, ale one mają gdzieś początek. A ten początek jest w tych wodach, które spływają przez te lasy. Wszędzie tam, gdzie wycinamy lasy w dolinach rzek, powodujemy szybszy spływ. I to, że ta woda nie zostaje. Jest tu masę roboty do wykonania, w sensie procedur, zmiany prawa i takiego szerokiego, kompleksowego, sieciowego działania, bo tak naprawdę wszyscy, którzy się za to wezmą, będą mieć z tego korzyści. I rolnicy, i w konsekwencji politycy też. Oczywiście to jest proces rozciągnięty na dekady i zawsze można populistycznie go obalać, ale to nie ma sensu.
1: No ale właśnie mówiliśmy podczas naszego poprzedniego spotkania o tym myśleniu perspektywicznym, że krótszą perspektywę ma rolnik, który ma, który oczekuje zysków w perspektywie roku czy dwóch. Polityk myśli kadencją, prawda? A tutaj trzeba myśleć całymi dekadami, Magdo. To jest zupełnie inny rodzaj myślenia.
2: To jest bardzo poważny problem rzeczywiście, że większość polityków myśli tak właśnie krótkowzrocznie do końca kadencji, do tego, żebym został wybrany na kolejną. I chyba dlatego umykają nam takie sprawy, które są po prostu fundamentalne dla naszego i przetrwania, ale też, żebyśmy zachowali dla przyszłych pokoleń miejsce do życia, bo rzeczywiście ta postępująca susza hydrologiczna, którą mamy, no jest przerażająca, a działania, które są podejmowane w tym zakresie, są w zasadzie żadne. To znaczy dużo o tym mówimy, rzeczywiście, natomiast w praktyce ciągle rzeki mamy w Ministerstwie Infrastruktury. No na Boga. co mają rzeki do infrastruktury. To przecież powinno wrócić do Ministerstwa Środowiska, o tym się rozmawia i nic się z tym nie dzieje.
1: Te rzeki ciągle są traktowane jako drogi wodne.
2: I przecież też mieliśmy pomysły jeszcze za poprzedniego rządu, bardzo liczne, żeby kolejne rzeki regulować, żeby można było tymi rzekami transportować, nie wiem, jakieś tam towary. No przecież w momencie, kiedy brakuje nam wody i w Łodzi widzimy to bardzo dobrze, że po prostu niektóre rzeki nam znikają albo znikły już w ogóle z powierzchni. Myślenie, że możemy tymi rzekami transportować coś, no to jest totalne oderwanie od rzeczywistości.
4: Napoleon psioczył na ten kraj w XIX wieku w końcówce, że jest bagnisty, zalany i wojska przez niego nie można przeprowadzić.
2: No właśnie,
4: prawda?
2: A
4: przed wojną ruszyliśmy cały proces ogromnych melioracji. Tak? Zobaczmy, jak Bzura, to nasze województwo, jest wyprostowana na wielu odcinkach. Deregulacja tej rzeki przywróciłaby po prostu no, taką całoroczną trwałość tych rejonów zalewowych, mokradeł i bagnisk, bo one też wysychają, tak? Jak się widzi 200 startujących żurawi z takiego obszaru, bo akurat był rok w miarę mokry, to jest coś cudownego, ale jak się widzi te mokradła wysuszone wokół Bzury, no to się łezka kręci wokół.
1: Ja bym chciała tutaj przywołać taki program, który w Łodzi jest realizowany, z tym, że oczywiście to jest nawadnianie na małą skalę, bo mówię o mikroretencji. Może ktoś jeszcze nie słyszał, więc dobrze o tym powiedzieć, że jest możliwość i to znacznego dofinansowania takich poważnych pojemników na deszczówkę w ramach swojej posesji. Można wtedy zbierać naprawdę takie ilości wody, które wystarczą do podlewania nawet sporego ogrodu. Zatem no, proszę rozpowszechnić tę wiadomość, bo to nam nie rozwiąże problemu z suszy, ale przynajmniej sprawi, że dołożymy jakąś swoją małą cząstkę aktywności proekologicznej i zamiast pobierać wodę właśnie z zbiorników ogólnych, to będziemy mieć te swoje takie specjalne z kranikami, dobrze przystosowane do tego, praktyczne, dobrze jest z tego skorzystać. No ale właśnie, to są takie mikro rozwiązania. O nie łatwiej, Magdo, prawda, niż o te makro.
2: No o nie łatwiej. Ja też jestem bardzo daleko od takiego podejścia. Znaczy, oczywiście nasze osobiste wybory są bardzo ważne i one też mają znaczenie. Natomiast to, żeby w jakikolwiek znaczący sposób wpłynąć pozytywnie, czy zatrzymać te negatywne zmiany, no potrzebne są po prostu zmiany systemowe. My naszymi wyborami tych zmian nie jesteśmy w stanie wprowadzić. Oczywiście to są ważne gesty, natomiast no tu jest potrzebna absolutnie ta wola polityczna i takie szersze spojrzenie. No tylko pytanie właśnie, czy my jesteśmy w stanie się na coś takiego, czegoś takiego doczekać, bo cały czas rozbijamy się właśnie o to patrzenie takie w bardzo krótkiej perspektywie, bardzo doraźne i chyba też brak jest takiego głębokiego zrozumienia samego sedna problemu. To znaczy mówimy, okej, mamy programy różne zazieleniania, programy, nie wiem, sadzenia drzew, ale my nie dotykamy tymi programami sedna sprawy. To znaczy my musimy chronić przede wszystkim to, co jest najcenniejsze, czyli stare drzewa. Musimy chronić tereny, które są jeszcze, jeśli są jakieś tereny podmokłe, albo zabagniać. Przecież mamy, będą teraz środki z Nature Restoration Law, między innymi właśnie na zabagnianie, na przywracanie wody

0: wracanie tej bagnistości na terenach Puszczy Białowieskiej, ale jednocześnie właśnie budowanie naszej odporności, również tej militarnej na wschodniej granicy, więc są rozwiązania, potrzebna jest i są pieniądze, tylko potrzebna jest właśnie wola polityczna i przekierowanie tych środków na te sprawy, które naprawdę są kluczowe.
1: Ale mówisz o tym, że nie dotykamy sedna, nie? Moim zdaniem,
0: bardzo często nie dotykamy.
1: Moim zdaniem politycy nie patrzą na relacje między pewnymi, no nazwijmy to fachowo i okrutnie sektorami, tak? Bo moim zdaniem budowanie świadomości ekologicznej, takiej pogłębionej, zrozumienie tych procesów powinno iść przez to, co nazywamy kulturą. Ministerstwo Kultury i Ochrony Środowiska powinny wypracować wspólny program, tak? Tak samo jak nie widzę, żeby we wszystkich programach grantowych i tak dalej starano się właściwie premiować na przykład myślenie obywatelskie. Cały czas siedzimy w takim modelu neoliberalnym i bardzo dużo punktów daje się za promocję.
2: Za promocję, ale i bardzo fasadowe działania, po pierwsze dostępnościowe, po drugie proekologiczne, gdzie najczęściej na sztandarach wynosimy, że na konferencję naukową zachęcimy, żeby ludzie przyjeżdżali pociągiem.
0: To jest takie działanie greenwashingowe.
3: Właśnie chciałam powiedzieć, że greenwashing dotyczy nie tylko produktów w sensie przedmiotów,
0: ale też
3: zjawisk, działań. A tutaj Przemek dotknął też i tematu spotkania się różnych właśnie obszarów i żeby tutaj Ministerstwo Kultury i Środowiska, żeby się spotkały, a na przykład może też i dobrze, żeby więcej osób dowiedziało się o takich działaniach, Agnieszko, jak działania kolektywu Centrala, bo ten kolektyw między innymi wodą, jesteśmy przy wodzie akurat w tej chwili, ten kolektyw wodą się zajmuje. Czy to są takie działania, które warto promować, warto, aby, nie wiem, szerzej opisywać, nagłaśniać?
2: Oczywiście.
3: Cóż byś innego mogła powiedzieć?
2: Ja myślę, że akurat ten kolektyw Centrala, to patrzę w stronę Przemka, czyli Małgosia Kucińska i Simone de Jacobis. Oni zaczynają od fundamentu, czyli od języka, dlatego że postulują przywrócenie słów, którymi możemy określać właśnie tereny bagniste, czyli mówią o wywierzyskach, jezierzyskach, o łęgach, o wysiękach, źródliskach, madach, moczarach i tak dalej.
1: I łakach, etc.
2: Tak, ja sobie trochę wypisałam, to spoglądam. I mówią o tym, że jeżeli wrócimy do tych słów, to być może świadomość w ogóle, że to są pewne określenia terenów właśnie zamokłych, podmokłych, wilgotnych, sprawią, że będziemy odczuwali brak tychże. Oni na przykład zajmują się w swojej praktyce projektowej także deszczami. Klimat, który nam tutaj ewoluuje, powoduje, że w zasadzie nie doświadczamy bardzo różnorodnych deszczy, tylko najczęściej zwalistych ulew, o których potem donoszą serwisy informacyjne, co nam popsuły. Oni zaprojektowali taki bardzo piękny pawilon deszczy, który nawet korzystając z tej takiej już tradycyjnej dla nas i oczywistej intensywnej ulewy, poprzez różnego rodzaju sita, edukacyjnie będą pozwalały doświadczyć ludziom, że czym innym jest kapuśniaczek, czym innym jest deszcz, burza, ulewa. I ich praca jest taką pracą bardzo pozytywistyczną u podstaw, żeby przywrócić nazewnictwo i zróżnicowanie różnych zjawisk, których my już na co dzień nie doświadczamy.
3: Są takie ludy, takie społeczności, gdzie istnieje bardzo dużo słów na określenie śniegu w różnym natężeniu, albo zimna, prawda? A my mamy w języku polskim, jak się okazuje, bardzo bogate słownictwo związane z wodą i terenami podmokłymi i deszczami, tylko że być może zapominamy, że nie być może, już wiemy, że na pewno o wielu słowach zapomnieliśmy.
0: Brakuje nam już tych terenów podmokłych właśnie. Tak. To jest chyba kluczowy problem.
1: Ale właśnie tu chcę powiedzieć jedną taką rzecz, ponieważ w tym roku na przykład wykonałem sporo wędrówek dopływami Pilicy po lewej stronie, patrząc jak woda płynie w dół rzeki. To były takie dopływy od Spały gdzieś tam dalej w stronę Opoczna i muszę powiedzieć, że na tych dopływach bobry wykonały kapitalną robotę. Ale przy okazji spotkałem tam leśniczego, który strasznie na nie psocił. Psocił też, bo budował taką propagandową legendę, że one niszczą siedliska. No, myślę, że jest absolutnie odwrotnie, że tam, gdzie się pojawiają bobry, to jest dopiero tworzone siedlisko dla wielu gatunków. I widać też takie niedoedukowanie

0: tych leśniczych, którzy byli przygotowywani do swojej pracy w lesie jako do obszaru przemysłowego przede wszystkim, pozyskiwania.
1: Plantacja desek.
0: I tutaj jak gdyby też jest do zmiany w ogóle model edukacji, wydaje mi się. Być może on się już trochę zmienił, nie wiem tego i tak dalej, ale po tych osobach pracujących w lasach, które spotkałem, mogę powiedzieć jedno, że jednak ta wiedza tam nie występuje we właściwy sposób. No i też powinno się jednak zakazać wyrębów starodrzewów, a w tym roku to, co zobaczyłem pod Dłutowem, to mnie po prostu wprawiło w bardzo zły nastrój, bo tuliny gniazda bielika po prostu, no, gdzie były 150-letnie jodły czy sosny, są wyrżnięto. No. Bo no to już takie remne drzewo, to trzeba wyrżnąć, tak?
1: No cały Turnicki Park Narodowy, ten tak. Projektowany Turnicki, który ciągle nie jest parkiem narodowym, przecież
0: bo
1: też,
0: tam są takie drzewa po 200 lat,
1: gdzie po cały 250. Czas po prostu aktywiści zapiegają o zachowanie tych przeogromnych olbrzymów, prawda? I niestety, no, lasy państwowe tutaj nie w sposób w ogóle bez mrugnięcia okiem te piękne, wielkie drzewa wycinają i
2: wydawałoby się, że nie może się tak dziać.
1: I też ja powiem szczerze, że po 2023 roku my wszyscy mieliśmy taką ogromną nadzieję, że coś się zmieni, że ogromny apetyt na to, że powstaną właśnie lasy społeczne, że powstaną lasy, które starolasy, które będą ochronione przed właśnie tą gospodarką. No i to wszystko się nie wydarzyło.
0: Ja mam odpowiedź dlaczego. Po prostu te społeczności, które tam żyją, żyją z tych lasów przez właśnie taką gospodarkę niszczącą de facto. Znaczy ludzie żyją z lasów.
1: Tak, ale na to są też instrumenty polityczne,
0: oczywiście,
1: które można byłoby wprowadzić. Znaczy został wprowadzony subwencja ekologiczna.
0: A wiesz,
1: jako
0: Magda,
1: instrument,
0: ale to nie to są wymaga takie środki, konkretów, nie?
1: To nie są takie środki, być może, które są w stanie zrekompensować ten ubytek dochodu, który ma tam ludność lokalna, miejscowa z wyrębu tych drzew. Więc
0: być może właśnie
1: te instrumenty powinny być silniejsze, mocniejsze i zaprojektowane naprawdę po to, żeby te najcenniejsze lasy, które my mamy,
0: ale w konsultacji
1: ochronić.
0: I w debacie z tymi ludźmi, bo my przede wszystkim pozbyliśmy się elementu debaty i otwartej rozmowy i takiej na argumenty jednak. Bo ci ludzie, którzy tam żyją, z jednej strony marudzą, że w lasach państwowych, nawet z parku pozyskuje się coraz mniej drewna i oni na tym tracą, ale z drugiej strony uzyskują pozwolenia na budowanie w otulinach tych parków domków pod agroturystykę. Nie wszędzie dostaną to pozwolenie, wchodzą te plany teraz, wiadomo. Gdzie będzie można stawiać budynki, gdzie będzie można rekreację budować, a gdzie nie. No są na takich łąkach, gdzie bytują drapieżniki szczytowe typu orliki myszołowy, orzeł przedni i tak dalej, no to trudno jest coś zbudować, ale trzeba szukać właśnie takich kompromisów, żeby oni przestawili się z życia, z lasu na zasadzie wyrębu drewna i tak dalej, na życie z agroturystyki i z tego, co oferują turystom. Naprawdę zdrowe jajka, mleko, sery, produkty i w ogóle. I to, że ludzie przyjeżdżają.
1: Z naturą, tak. Obserwacja ptaków. Tak. Przecież to naprawdę jest coś, co teraz w Polsce przeżywa swój renesans.
0: Ale myślę, że gdyby wprowadzono pewien program, który by z tymi ludźmi poprzez debatę, rozmowę, spacery z ekspertami i tak dalej uzmysłowił im, że to bogactwo można wykorzystać, nie eksploatując go, to byłoby inaczej. Tu też jest potrzebny program, który łączy sektor kultury, sektor społeczny i oczywiście ochronę środowiska we wspólną pewną całość i potem w procedury, które powinny zostać wprowadzone.
2: Czyli tutaj znowu pojawia się ten wątek edukacji, ale tak bardzo ogólnie pojmowany, żeby łączyć właśnie te sektory. I tak, patrzcie, właściwie poruszamy się w różnych rzeczywistościach, bo z jednej strony na przykład Agnieszka, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi bardzo silnie akcentuje te związki, tę odpowiedzialność twórców, w tym i artystów, i designerów, którzy też są często artystami po prostu, za środowisko, a z drugiej strony w takiej praktyce dnia codziennego jakoś nie można z pewnymi rzeczami się przebić, zrealizować, może właśnie za mało z tego myślenia, jak dobrą rzeczą jest edukacja. Ale tutaj, skoro nawiązałam do akademii, to opowiedz nam o takim dyplomie, w którym praca magisterska zjadła pracę licencjacką, żeby nie mnożyć bytów.
3: Tak, to prawda. To jest jeden z moich ulubionych dyplomów. Nasza absolwentka Alicja Tkaczyk, która będąc studentką studiów licencjackich z projektowania ubioru, no była zobligowana, żeby przygotować, zaprojektować, odszyć 6-sylwetkowy dyplom i zrobiła to. Rzeczywiście to był bardzo interesujący dyplom. Po zakończeniu studiów licencjackich poszła na studia magisterskie. Tam po 2 latach nauki była zobligowana przygotować już 10-sylwetkowy dyplom. No i postanowiła, że ponieważ już ten dyplom licencjacki, który jest na wystawach różnych, pokazach został pokazany, ale nie był jej specjalnie potrzebny, więc zaprojektowała kolekcję magisterską w taki sposób, żeby zużyć w niej swój dyplom licencjacki. I zrobiła to niezwykle świadomie. Cały jej dyplom, zresztą też bardzo ciekawa praca, dlatego że ona myślała niezwykle szeroko. To jest też imponujące, jaki ona research zrobiła, naukowy, taki też badawczy, dlatego że stroje, które zaprojektowała, nawiązywały przez cały czas także do masowej produkcji zwierząt i każda z sylwetek modowych była ometkowana takimi klipsami, które zakłada się krową albo świnią. Mhm.
2: Tak. W uchu, prawda? Tak. Najczęściej.
3: Więc to był niezwykle świadomy dyplom poprowadzony w taki sposób, żeby na każdym etapie podkreślać, że ona przemyślała każdy krok łącznie z tym właśnie poświęceniem strojów ze swojego pierwszego dyplomu, ażeby one weszły w skład jej nowego dyplomu, żeby rzeczywiście zminimalizować chociażby zakup tkanin i materiałów.
2: Ale to też jest ciekawe ze względu na to, że twórca często przywiązany jest do tego swojego dzieła, no i nie chce go niszczyć po to, żeby stworzyć nowe, tylko żeby mieć kolejne. A tutaj proszę bardzo, taka postawa, która też myślę i wynika z edukacji. Na pewno jest to indywidualna również potrzeba, ale i pewien trend uczelniany, bardzo dobry zresztą, który ma wiele różnych przejawów. No i dlaczego to się tak nie rozprzestrzenia? Słuchajcie, moi drodzy, dlaczego to nie jest tak, że właśnie tak silne są te wątki na przykład w projektowaniu, a nie ma to takiego przełożenia na świadomość społeczną? Ludzie za mało wiedzą chyba. No
0: nie,
2: właśnie.
0: Jest poślizg czasowy, wiesz, po takie rzeczy w sztuce, w literaturze i tak dalej, które są nowatorskie, awangardowe, po prostu potrzeba jakiegoś okresu czasu, żeby one się bardziej upowszechniły i stały się bardziej zrozumiałe.
1: Nie tylko w sztuce, bo tak samo w ogóle progresywna myśl, nie wiem, czy to w polityce, czy no, gdziekolwiek w aktywizmie, ona zawsze potrzebuje dużo czasu. Ja się absolutnie z tobą zgadzam, Przemku, żeby dotarła do jakiejś większej grupy społeczeństwa
0: odbiorców. Pytanie brzmi, jak przyspieszyć ten proces,
1: no właśnie,
0: prawda?
1: No właśnie.
0: I moja odpowiedź jest taka, że trzeba by było zbudować, najpierw postawić dobre diagnozy. Znaczy, my potrzebujemy diagnozy w obszarze wszystkich tych obszarów chronionych, parków narodowych, ale też szerszych kompleksów leśnych, ale potrzebujemy diagnozy we wszystkich terenach, w których są wyraźne jakieś problemy. Tak, związane z retencją wody, czy po prostu ze stratami w rolnictwie i tak dalej, bo za tym często stoi świadomość, tak? Rolnik sobie będzie myślał w perspektywie 2-3 lat, co posiać i jak sprzedać, jak spłacić kredyt, uzyskać nowy.
2: I też nie możemy mieć do niego pretensji.
0: Nie możemy mieć do niego pretensji, ale ci ludzie myślą też dalekookresowo, tylko że no, rynek zmusza ich do tego krótkookresowego myślenia. Ale widzisz, gdybyśmy mieli takie interdyscyplinarne zespoły, antropolog, badacz środowiska, ktoś jeszcze, projektant
2: urbanista.
0: W ogóle, którzy przygotowaliby diagnozę, a potem ona by przeszła przez gminy, przez rady, przez jednak taką pracę zespołową ludzi chętnych, którzy są zaangażowani.
2: A teraz myślisz bardziej o terenach wiejskich, bo ja tutaj...
0: Myślę o terenach wiejskich, ale naprawdę miasto zależy od wsi. I najpierw trzeba tam. Nie? O mieście trzeba myśleć,
1: tam jest
0: też pewna izolacja świadomościowa, która wynika po prostu z naszych spadków, tradycji, dziedzictwa, pewnych rzeczy i tak dalej. Pewna izolacja, którą trzeba z tymi ludźmi, razem z nimi jak gdyby przemyśleć. Co jest sensowne, a co nie. I po takiej diagnozie dopiero można się konkretnie brać za jakieś problemy. Ja bym chciał takiego programu, na przykład kulturalno-środowiskowego 2 ministerstw, które premiuje to, że gminy ustanawiają użytek ekologiczny. Tak? I tworzą wokół tego jakieś działania kulturalne. Dlaczego tego nie połączyć?
1: No to byłoby wspaniałe. To jest też to, co na przykład właśnie robią siostry rzeki, czyli właśnie łączą ten obszar taki związany z ochroną środowiska i właśnie sztuką. I to zawsze przynosi doskonałe efekty, bo jest bardzo takie... Mówienie do ludzi obrazami jest zawsze bardzo skuteczne. Mm-hmm. Więc taki program na pewno byłby wskazany. Ale
0: młodzi
1: znowu,
0: rozumieją to lepiej.
1: To są silosy. Okay. Każdy siedzi w swoim i ta współpraca między resortami jest bardzo, okay.
0: Młodzi
1: bardzo
0: będą
1: słaba.
0: To rozumieli lepiej, na przykład w gminie, niż ci starsi mieszkańcy, którzy są po prostu wciągnięci w pewne mechanizmy produkowania żywności, dbania o to gospodarstwo i tak dalej. Ale gdyby wciągnąć do tego młodych, to mają szansę zaangażować się w dbanie o własną społeczność, własną miejscowość, własne miejsce, o tą łąkę, o ten łęk, o to zanikające mokradło czy fragment lasu, który może warto ochronić i nie dawać go pod wyrąb. Nie? No ja uważam na przykład, że puszcza, która jest tam w Lubuskiem, ta Puszcza Notecka z nazwy i tak dalej, no to są ogromne połacie sośniny, która będzie obumierać i to jest las rzeczywiście, na którym trzeba zarobić pieniądze po to, żeby posadzić prawdziwy, mieszany, naturalny ras albo wspomóc procesy, żeby tam powstawał naturalny las.
2: A propos lasu i wyrębu, czy to siostry rzeki też przeprowadziły akcję Matka Polka na wyrębie?
1: Tak, tak, tak. To też Cecylia Malik.
2: I one... Karmiły dzieci, siedząc na tych ściętych
3: tutaj
2: drzewach?
3: Tutaj nie udało się zablokować wyrębu. Las też bardzo stary został rzeczywiście już zniszczony, wyrąbany. I Cecylia, która wtedy urodziła synka małego Ignacego, z takiej bezsilności skrzykiwała swoje koleżanki, przyjaciółki, matki bardzo małych dzieci, które na tych pościnanych drzewach i na pieńkach siadały i karmiły piersią swoje dzieci. To była też taka akcja bardzo medialna, dobrze fotografowalna, że tak powiem. Natomiast wymowa tych zdjęć była przerażająca. To był smutek po prostu kobiet, które przynoszą swoje dzieci, okazując, że zupełnie innego świata chcą dla nich, a poświęcają się absolutnie całe, żeby jednak zapewnić im jakąś przyszłość.
0: Ale jesteśmy w stanie naprawdę zbadać i przemyśleć to, gdzie las sosnowy, który widać zaczyna chorować i ma małe szanse na to, żeby przetrwał przez najbliższe dekady w stanie nienaruszonym.
2: I taki po prostu możemy ściąć, tak?
0: Uważam, że, że warto jest przemyśleć, gdzie możemy ciąć po to, żeby sadzić inne lasy. Mhm.
1: Tak, ale widzisz, na przykład
0: musimy
1: też
0: to zrobić
1: lasy zasadzie. Państwowe mówią o tym, że przebudowują właśnie drzewostan, że wycinają sosnę i potem co widzimy, że jest sadzone?
0: Sosna, brzoza,
1: bo to są przecież dobre, szybkie deski. No. Więc
0: właśnie to jest chore. To jest chore.
2: Ale to są przecież brzoza, sosna to nie są gatunki odporne na suszę, tak?
0: Nie są to gatunki, to są gatunki borealne północne. Czy sosna sobie w miarę
2: sosna
0: daje radę, ale świerk umiera.
2: I
0: brzoza widać, że też sobie nie daje już tym rady. Ale co więcej, te zmiany klimatyczne, na przykład tam, gdzie jest Puszcza Jodłowa, czy tam, gdzie są lasy jodłowe właśnie w lasach górskich w Karpatach, no jodła zaczyna chorować przez jemiołę, bo jest za gorąco. Nie? I teraz, jak ten las schłodzić i wzmocnić? No należałoby więcej sadzić buka, lipy i dębu.
2: Tak. Dlaczego cię nie zatrudnią jako eksperta w tych lasach państwowych?
1: Ja bym tutaj jeszcze w ogóle chciała jeden wątek wrzucić, jeśli chodzi w ogóle o lasy i o naszą świadomość jakby obywatelską i to takie połączenie z lasem. Bo ja też mam takie trochę poczucie, że my jako obywatele jesteśmy jednak mimo wszystko do korzystania z tego lasu obywatelami drugiej kategorii w stosunku właśnie czy do myśliwych, czy do lasów państwowych. Przecież to jest przestrzeń wspólna, nasze dobro narodowe. Mamy na to też badania, że my też jako
0: dobro państwowe,
1: ale też dobro narodowe. My jako Polacy jesteśmy bardzo dumni z naszej polskiej przyrody, a jednocześnie się nas od tej przyrody odcina. No i właśnie w kwestii zarządzania lasami społeczeństwo nie ma nic do powiedzenia. Plany urządzenia lasu są przyjmowane tylko przez lasy państwowe.
0: Społecznej.
1: Bez konsultacji, bez możliwości zaskarżenia tego na ścieżce administracyjnej. Mamy już nawet wyrok TSUE, który mówi, Polsko, musisz poprawić swoje prawo, ponieważ ono jest niezgodne z prawem europejskim i z konwencją z Orhus. Co robi Polska? Na razie przygotowała projekt, który był tak zły, że wszyscy go protestowali.
0: Ale wiesz, że mamy za poprzedniego rządu podpisane bardzo długoletnie kontrakty z Chinami na polskie drewno. Więc
1: gorzej.
0: Trudno jest wprowadzić
1: gorzej.
0: To prawo teraz, tak? Bo
1: Chiny
0: płacić kary, czy
1: Chiny to jest jedno. Drugim aspektem jest to, że bardzo dużo drewna, które drzew, a później drewna, które jest wywożone z Piotrkowskiego Lasu, trafiają jako opał na biomasę, bo biomasa została uznana za energetykę odnawialną.
0: A to drzewo powinno retencjonować wodę.
1: Więc to jest kolejny absurd. Ale to nie tylko lasy państwowe nas z tych lasów wyrzucają. Chciałabym przejść właśnie do inicjatywy Uwaga Polowanie, bo mamy przecież też Polski Związek Łowiecki, który tak naprawdę po cichu te nasze lasy prywatyzuje. No bo teraz jak wygląda sytuacja? Zwierzęta dzikie są należą do Skarbu Państwa, ale tylko do momentu, kiedy zostaną zabite. Wtedy w magiczny sposób przechodzą na własność Polskiego Związku Łowieckiego, który je monetaryzuje.
2: Dlatego, że myśliwy wszedł w posiadanie
1: zwierzęcia. Absolutnie nie zabił, tylko wszedł w posiadanie zwierzęcia. No i potem już dalej tym zwierzęciem rozporządza, właśnie monetaryzując. Ale to nie
0: czyli
1: tylko
0: nie tylko jest kwestia... z tego, że ten łobuz zabije, przepraszam, mówię o myśliwych, no... tych zachłannych.
2: Ostro, jak nas słucha jakiś myśliwy, to się teraz oburzy.
0: Bo są łobuzy wśród myśliwych, ale są też ludzie godni wśród myśliwych, ale mówię o łobuzach, czyli ci, którzy masowo strzelają tą zwierzynę, krótko mówiąc, zarabiają pieniądze, z których obywatel nie ma nic.
1: Z których obywatel nie ma nic i mało tego, bo to jest jakby jedna strona, ale jest jeszcze druga strona tej całej sytuacji, czyli dostępu do lasu. No słuchajcie, każdy z tego lasu powinien korzystać. Dlaczego prawo myśliwego do zabijania zwierząt stoi ponad prawem obywateli do korzystania z lasu? Dlaczego my się mamy, po pierwsze, nie mamy informacji.
2: To jest jeden z punktów inicjatywy.
1: Nie mamy informacji, ale też myśliwy sobie wejdzie do lasu, bach, stawia tabliczkę, uwaga, polowanie, nie wchodź do lasu. A jeżeli my zbieramy grzyby i chcielibyśmy postawić sobie tabliczkę, uwaga, grzybobranie, czy myśliwy rozważyłby odstąpienie od polowania, bo w tym momencie w lesie są grzybiarze? No nie.
2: To czyli z kolei to może usystematyzujmy teraz naszą wiedzę o tej inicjatywie. Czyli po pierwsze chodzi o nazewnictwo, po drugie chodzi o informacje o polowaniu. Bardzo ważną kwestią są polowania komercyjne, czyli polowania za pieniądze.
1: Tak, to jest też kolejny taki absurd naszego porządku prawnego. Nie wiem, czy państwo wiecie, że tak jak słyszymy w głośnych reportażach, że niektórzy wyjeżdżają do Afryki polować na nosorożce, to my też mamy w Polsce takie prawo, że zagraniczni turyści z różnych krajów dowolnych mogą przyjechać do Polski i za pieniądze, kiedyś to były dewizy, dlatego to się nazywa też polowaniami dewizowymi, jeszcze w czasach PRL-u, za pieniądze mogą kupić usługę zabicia konkretnego zwierzęcia. No i teraz jak się to odbywa w praktyce? Czy oni polują na jakieś słabe zwierzęta,
0: żeby
1: odstrzelić te najsłabsze osobniki? No nie. Najbardziej popularne w polowaniach komercyjnych są przecież rykowiska, prawda? Gdzie są piękne, dorodne jelenie, byki, które są totalnie bezbronne, bo są w czasie godów.
0: Nawalone testosteronem.
1: Naprawdę w takim najważniejszym momencie rocznego cyklu swojego życia. I te najpiękniejsze okazy z najpiękniejszym porożem po prostu zostają zabijane. Dla zabawy, dla zdjęcia i dla trofeum.
0: Ale widzisz, tam, gdzie by była wprowadzona procedura, że w obszarze, w którym bytuje naturalny drapieżnik, wilk, ryś i tak dalej, polowanie jest bez sensu, to mielibyśmy to z głowy, prawda?
1: Mielibyśmy to z głowy.
0: Absurdów. Bo drapieżnik naturalnie reguluje
1: populację.
0: Tak,
1: natomiast
0: populację,
1: absurdów w ustawie prawo łowieckie jest tak wiele i tak jest dużo takie zapętlona sytuacja, bo z jednej strony słyszymy opowieści o tym, że trzeba regulować, bo te zwierzęta zaraz nas zjedzą, wejdą do miast i po prostu zjedzą, będzie katastrofa. Ale z drugiej strony myśliwi zwierzęta dokarmiają, hodują na potrzeby zasiedlania łowisk, muflony, bażanty, gatunki obce, które nie występują naturalnie w naszym środowisku, są hodowane w lesie przez lasy państwowe albo przez koła łowieckie i zasiedlane są łowiska tylko po to, żeby te zwierzęta wystrzelać. No więc jeżeli ma być za dużo zwierząt, to po co je hodujemy? Po co je dokarmiamy?
2: Tam jeszcze chodzi w tej inicjatywie o to, że ma być większa odległość od siedlisk ludzkich, od domów mieszkalnych. Teraz to może być 150 metrów, a chodzi o to, żeby było 700
1: tak,
2: co najmniej.
1: My proponujemy w tej nowelizacji 700 metrów i nie tylko od domów mieszkalnych, ale w ogóle od wszelkich budynków.
2: Od szkół.
1: Przede wszystkim od budynków, tak, użyteczności publicznej, takie jak szkoły, przedszkola. I też dajemy tam możliwość na przykład rolnikom, jeżeli rolnik, właściciel danej ziemi uzna, że chce mieć te polowania jednak bliżej swojej zabudowy, on może wystąpić z takim wnioskiem. Natomiast nie dajemy takiej możliwości, żeby można, żeby w odległości mniejszej niż to 700 proponowane metrów mogły się takie polowania odbywać właśnie od szkół, od przedszkoli, od wszelkich budynków użyteczności publicznej.
2: To inicjatywa, przypomnijmy, społeczna inicjatywa ustawodawcza, która nosi tytuł Uwaga, taką nazwę nosi Uwaga, polowanie. No i może mniej, Agnieszko, wątek polowań akurat pojawia się w dziełach na przykład projektantów czy artystów prezentowanych w Akademickim Centrum Designu, ale tam co chwila, przypomnijmy, mamy jakieś nawiązania właśnie do, a to organizmów, my powiedzieliśmy po prostu do istot żywych, tak? Już pomijając, czy istoty nieludzkie, czy pozaludzkie, po prostu organizmy żywe, ponadludzkie. Również i odpowiedzialność za materiały, z których się wykonuje rzeczy. Również i, jak już dzisiaj opowiadałaś, ponowne wykonanie materiałów. To jest właściwie w tej chwili bardzo mocny trend w designie i w sztuce.
3: To jest też bardzo takie nowoczesne myślenie, dlatego że od pewnego czasu projektanci, nawet jeżeli mają zaprojektować przysłowiowe krzesło albo lampę, muszą prześledzić cały cykl życia produktu. Czyli nie tylko zaprojektować krzesło, które będzie wygodne, ergonomiczne, wykonane z odpowiednich materiałów, ale muszą także podjąć analizę, co z tym krzesłem stanie się, kiedy użytkownik już się nim znudzi albo ono przestanie pełnić swoją funkcję. Więc tutaj odpowiedzialność za materiał jest wpleciona w najwcześniejszy proces dydaktyczny i uczymy, akademia uczy młodych projektantów i projektantki, żeby rzeczywiście brali to też pod uwagę.
2: No i tutaj ten wątek dzisiaj moim zdaniem bardzo ważny się pojawił, mianowicie, że potrzebne są jakieś takie projekty międzyresortowe, że tak powiem, łączące różne obszary po to, aby ludzie jak najwięcej się dowiadywali.
0: Ministerstwo Edukacji też, bo mamy olbrzymi problem z przebodźcowaniem dzieciaków przez multimedia.
2: No właśnie.
0: Przez ekraniki i tak dalej. I w zasadzie deficyt natury wśród dzieci po prostu staje się jakąś olbrzymią przepaścią. Znaczy to, że dziecko pójdzie do lasu i będzie wiedziało, co z nim zrobić, to jest wiedza już kompletnie tajemna, tak? Ja się wychowywałem inaczej, cały czas w terenie i to mi zostało, prawda, na 4 lata. Ale badania pokazują, Richard Lowe napisał taką świetną książkę Ostatnie dziecko lasu, bazując na badaniach pokazujących, jak ten deficyt natury odspołecznia ludzi, zamyka ich, alienuje, ale przede wszystkim powoduje to, że są olbrzymie straty na wyobraźni u dzieci. Dlatego, że dziecko, które bawi się, nie wiem, przy strumyku, w lesie, z kałużą, na łące i tak dalej, uruchamia szereg procesów w swoim umyśle, które pozwala im wygenerować cały świat.
2: I to musi
0: być w ekranie puenta. Ono dostaje sztuczny świat, gotowy, który jest absolutnie gotowy, wciągający i tak dalej.
2: I to jest puenta.
0: Stąd mamy spadek właśnie, że tak powiem, intelektualny tych wstępujących pokoleń.
2: Oczywiście, że znów mamy niedosyt rozmowy, ale tak już musi być. Czas nam się skończył. Magdalena Gałkiewicz, dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Agnieszka Wojciechowska-Sej.
3: Dziękuję.
2: Przemysław Owczarek.
4: Dziękuję, pozdrawiam wszystkie żywe istoty i nieożywioną materię.
2: My też pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
2: Ja nazywam się Anna Grobnińska. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Minęła godzina 21. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Zainwestowali w mieszkania, które do dziś nie zostały ukończone. Kolejne zatrzymania w sprawie grupy kapitałowej Hrejt. Wojewoda łódzki chce wygaszenia mandatu radnego z Piotrkowa. Chodzi o prywatną praktykę lekarską. Konstantynów łódzki odchodzi od betonozy. Szczegóły za chwilę. Będzie pogodnie, w nocy chłodno, a w czwartek wręcz przeciwnie. Kolejne zatrzymania w sprawie gigantycznej afery mieszkaniowej grupy kapitałowej Hrejt. Śledczy zatrzymali 8 kolejnych osób i badają, czy klienci, którzy zainwestowali w nigdy nieukończone lokale, byli pozbawieni ochrony swoich wpłat poprzez fikcyjne umowy. Sprawa dotyczy m.in. oszukanych lokatorów z Łodzi, którzy kupili mieszkania przy ulicy Tuwima oraz przy Łozowej. Firma miała ukrywać swoje problemy finansowe, informuje młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
5: Klientom ukazywano dokumenty oraz materiały reklamowe, które miały potwierdzać wiarygodność firmy. Jak wykazało postępowanie, przedstawione informacje nie odpowiadały rzeczywistości. Ostatecznie przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość.
4: Wśród ostatnio zatrzymanych są osoby podejrzewane o wielomilionowe oszustwa, fałszowanie dokumentacji budowlanej oraz fikcyjne przepisywanie praw do mieszkań.
5: Zgromadzony materiał pozwolił na przedstawienie 3 kierownikom budowy oraz 36-letniej kobiecie zarzutów, którzy oświadczyli nieprawdę we wpisach w dziennikach budowy.
4: W tym samym śledztwie rok temu aresztowany został Michał S., były wiceprezes Widzewa Łódź i prezes grupy Hrejt. Właśnie dziś podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu aż 7 milionów złotych poręczenia majątkowego. W całej sprawie ustalono już 3 tysiące pokrzywdzonych osób, a śledztwo nadal ma charakter rozwojowy.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Wojewoda łódzki Dorota Ryl wezwała Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do wygaszenia mandatu radnego Przemysława Winiarskiego. Powodem ma być prowadzona przez niego prywatna praktyka lekarska i odpłatne wykonywanie usług na rzecz miasta. W ramach tej działalności wykonywał usługi związane ze stwierdzeniem zgonów i wystawianiem kart zgonu, według pisma wojewody. Od maja 2024 do marca 2026 radny wystawił miastu 40 faktur na łączną kwotę prawie 20 tysięcy złotych. Radny Przemysław Winiarski w rozmowie z Radiem Łódź przyznaje, że nie ma sobie nic do zarzucenia.
7: Uważam, że nie prowadzę działalności na imieniu gminnym, tylko służę temu miastu, zresztą na wniosek tego miasta sprzed kilkunastu lat, gdzie taka forma współpracy w momencie, kiedy byłem radnym poprzednich kadencji, została przez służby prawne miejskie ustalona i zaproponowana.
4: Radny może jeszcze złożyć odwołanie zarówno od uchwały Rady Miasta, jak i zarządzenia zastępczego wojewody. Na razie nie poinformował o swoich dalszych krokach w tej sprawie.
6: Więcej na radiołódź.pl.
4: Episkopat apeluje o pojednanie polsko-ukraińskie. Rada stała biskupów wydała komunikat potępiający narastającą agresję na tle narodowościowym. Za apel Konferencja Episkopatu Polski podziękował kończący swoją misję ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. W prokuraturze działają specjalne zespoły do spraw przestępstw motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym. Pod tym kątem przeszkolono ponad 100 prokuratorów. Mnóstwo zieleni i nowych roślin pojawi się w miejsce betonu na placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim. Obecnie zakończyły się prace związane z podłączeniem kanalizacji deszczowej, a więcej o zmianach wie Sebastian Dziuda.
8: Przy placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim zniknęło zwężenie jezdni, a piesi mogą już korzystać swobodnie z chodnika. To z uwagi na zakończenie prac związanych z załączeniem nowego systemu nawadniania w tej okolicy. To jednak nie koniec robót.
9: Trwa demontaż starych zabruków oraz miejsc parkingowych, aby przygotować front robót pod nowe utwardzenia.
8: Mówi Tomasz Wójcicki z Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim. Mimo postępu prac mieszkańcy dalej muszą liczyć się z utrudnieniami w tym miejscu.
9: W chwili obecnej nastąpiło również wyłączenie wszystkich miejsc parkingowych w obrębie placu.
8: Na placu Kościuszki wkrótce ma pojawić się sporo nowej zieleni, a także ławki, stojaki rowerowe i oświetlenie. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
4: Prace mają potrwać do końca tego roku. Kolejne wiadomości o godzinie 22.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Odzwyczailiśmy się od gwałtownych zmian pogody i bardzo dobrze. Odzwyczajajmy się dalej. Dzisiaj patrząc na radar, to widać, że chmury, które przed dwoma godzinami zajmowały 3/4 nieba województwa łódzkiego, to powoli uciekają na południe i myślę, że za dwie godziny już ich nad województwem łódzkim nie będzie. Jeśli chodzi o noc, to zachmurzenie będzie albo malutkie, albo w ogóle go nie będzie. I temperatura minimalna będzie wynosiła od 9 do 10 stopni, natomiast jutro dużo słońca, a temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 25.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Muzyka jest najlepsza.
12: Sześć minut po godzinie 21. Piotr Śliwiński, Bartosz Florczak. Witamy w tym składzie do godziny 23. Z nową muzyką, ale też muzyką, która czasami przeleżała lata w różnych magazynach, sejfach, by teraz dopiero objawić się światu.

40 lat ma to nagranie. 1986 rok. Ballada, która zapowiada płytę właśnie pod tytułem 1986. Nagrania odnalezione w archiwum Polskiego Radia. Nagrania oczywiście zespołu WW w składzie Wojciech Waglewski, Mateusz Pospieszalski, Jan Pospieszalski i Andrzej Ryszka. Znalezione i zostaną wkrótce wydane. Fantastycznie Polskie Radio zagląda do swoich przepasnych archiwów i no, jest tego pewnie bardzo dużo rzeczy, które muszą ujrzeć światło dzienne, które są ważne dla polskiej muzyki. Wiemy już o płycie z Tomasza Stańki i Stanisława Sojki, która właśnie teraz ukazuje się. No i pewnie tego typu wydawnictw będzie więcej. Przepięknie zabrzmiał ten utwór Bukiet Myśli autorstwa Wojciecha Waglewskiego. Zespół Queens of the Stone Age teraz wystąpi z zapowiedzią nowej płyty. Ten utwór pewnie będą Państwo słyszeli w najbliższych tygodniach trochę częściej w Radiu Łódź. Natomiast to jest wersja albumowa, trochę dłuższa, prawie 6-minutowa.

Znakomity utwór Insignificant Other Queens of the Stone Age, którzy zapowiadają nową płytę zatytułowaną Perfect, ale na końcu jeszcze z literką H, Perfect. 30 października premiera, to jest drugi utwór na razie pokazany przez Josha Homa i jego kolegów. Josh Homme oczywiście jest producentem tej płyty. Easy Street, zdaje się, to był pierwszy utwór, który pojawił się gdzieś w połowie lipca. No to teraz mamy kolejny i pewnie do października jeszcze jeden, dwa utwory na pewno usłyszymy. No ale jeżeli tak ma brzmieć nowa płyta Queens of the Stone Age, to ja jestem jak najbardziej na tak. Mamy też nową płytę zespołu The Afghan Whigs, ważnego, istotnego w latach 90. Później była długa przerwa, powrócili i wydali swoją 10. płytę, która właśnie się ukazuje, Soft Control. Słuchaliśmy już w piątek kilku nagrań, no to teraz na te, które jeszcze się nie, czas na te, które się jeszcze nie pojawiły. Cała płyta zaczyna się tak.

Jungle Root to jest utwór, który rozpoczyna nową płytę zespołu The Afghan Whigs Soft Control. Greg Dewey cały czas zarządza grupą. To jest kwintet, który też jest po przejściach, też sporo zmieniło się w temacie członków zespołu na przestrzeni tych wszystkich lat. Były także tragiczne historie, ale wciąż są z nami, wciąż grają świetną muzykę, bardzo żywiołową, która jest takim nieoczywistym połączeniem, powiedziałbym, hałaśliwego, rock'n'rollowego grania z momentami nawet muzyką spod znaku soulu czy R&B. Jeszcze jedno nagranie, które jest dowodem na to, że Greg Dewey, jeżeli tylko chce, to tworzy melodyjne, przebojowe utwory od tak.

Płyta The Clearing ukazała się w 2025 roku, ale teraz Wolf Alice dokładają jeszcze dodatkowe utwory i całe wydawnictwo wydają jako The Clearing Besides. Tak czy inaczej wracamy do tych piosenek, bo są po prostu znakomite. Happy Mondays, zespół, o którym Państwu już też sporo ostatnio mówiłem, zapowiadając premierę takiego przepięknego boksu Pills, Thrills and Bellyaches. To jest płyta z 1990 roku, trzecia w dyskografii Happy Mondays. Zespołu z Manchesteru, z Salford właściwie, który fantastycznie łączył klubowy klimat i klubową muzykę z gitarowym graniem. Ten boks, który właśnie się ukazuje, zawiera, jak to dzisiaj boksy, sporo różnego rodzaju dodatków, nowych miksów, wersji niepublikowanych, czasami znanych utworów, także nagrania koncertowe i tak jest też w tym przypadku. Jest tego naprawdę mnóstwo poza podstawową, jeszcze raz wyczyszczoną wersją albumu. Alleluja! Posłuchamy tego nagrania w wykonaniu Happy Mondays i Christy McCall, która też zmiksowała właśnie tę konkretną wersję.

Pills, Thrills and Bellyaches. Kultowa płyta z 1990 roku, wydana ponownie. Aleluja oczywiście McCall Mix, Christy McCall, czyli wokalistka, która miała kilka przebojów w latach 80., na początku lat 90. Do dzisiaj bardzo kojarzona z zespołem The Pogues, oczywiście ze względu na Fairy Tale of New York, natomiast no, ona nie była członkinią tamtego zespołu. Nawet z tego, co pamiętam, to nie spotkała się ani razu z Seanem McGowanem w studiu, aby wspólnie zaśpiewać tamtą kultową już dzisiaj świąteczną piosenkę. Tak czy inaczej, Christy McCall doskonale orientowała się w tym, jak pracować w studiu nagrywym, bo jej mąż to Steve Lillywhite, a więc no, też bardzo ważna postać nie tylko dla brytyjskiej muzyki. Oczywiście oprócz tych wszystkich wynalazków jest też zestaw podstawowy płyty Pills, Thrills and Bellyaches, no i tam mnóstwo naprawdę fantastycznej muzyki, która jest znakiem czasu, ale wtedy w 90 roku odrobinę wyprzedzała swój czas.

0: Happy Mondays i Dennis and Lois, czołowi przedstawiciele takiego gatunku muzycznego, który później nazwano Medchester, bo te zespoły były z Manchesteru i okolic. Happy Mondays, oczywiście The Stone Roses, którzy byli wielką inspiracją, Inspiral Carpets, chociażby Charlatans i tak dalej, i tak dalej. Primal Scream. I to była nowa zupełnie jakość, nowa moda, która trafiła do klubów, w tym do legendarnej Haciendy w Manchesterze, która należała do muzyków zespołu New Order, no i oczywiście do Factory Records. Factory Records, kultowa wytwórnia, która wydawała płyty Joy Division, płyty New Order i potem mnóstwo właśnie tych ważnych zespołów końca lat 80. Natomiast to byli ludzie, którzy kompletnie nie potrafili zapanować nad biznesem i ta strona biznesowa była wielkim problemem. Na szczęście New Order sprzedawali setki tysięcy płyt i to wszystko jakoś nie tyle, że się bilansowało, co nie zatapiało jeszcze okrętu, ale do czasu. Dwa nagrania, które są też takim symbolem Manchesteru jako brzmienia, jako stylu, jako połączenia tego indie rocka, psychodeli takiej trochę lat 60. i muzyki tanecznej, elektronicznej. Najpierw zespół Primal Scream, a potem prekursorzy, czyli The Stone Roses.
1: Just what is it that you want to do?
2: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
3: Away, baby, let's go.
2: We're going to have a good time. We're going to have a party.

I Wanna Be a Dart, The Stone Roses i ten ich kultowy debiut, który naprawdę zrobił rewolucję, znów jeżeli chodzi o gitarowe granie w Manchesterze i nie tylko, no a wcześniej Primal Scream. Oczywiście Primal Scream to jest zespół, który pochodzi z Glasgow, natomiast no, on gdzieś został dopisany ze względu na przede wszystkim podobieństwo takie stylistyczne, ale też przecież pojawiali się w Haciendzie, pojawiali się w Manchesterze i grali z Happy Mondays wielokrotnie na przykład, więc gdzieś tam podpisano ich też jako ten Manchester, bo to po prostu był szyld pewnego zjawiska, które też objawiało się w modzie bardzo szerokimi spodniami. Teraz takie spodnie powróciły, ale to chyba jeszcze nie aż tak szerokie jak tamte baggy trousers. No i od tego słowa baggy też w Stanach Zjednoczonych ten gatunek Manchester tak nazywano. A wcześniej Loaded, Primal Scream, no jeżeli Rolling Stonesi pozwali, właściwie to firma APCO, nie sam Mick Jagger i Keith Richards, bo to te piosenki z lat 60. to firma APCO ma do nich prawa, pozwali The Verve za Bittersweet Symphony, no to Primal Scream też powinni dostać pozew, bo to jest Sympathy for the Devil w takiej trochę pozmienianej wersji. Dwa fantastyczne nagrania, które były ważne dla tamtych czasów, przełomu lat 80. i początku 90. Julia Holter, jej nową płytę dostałem 5 minut przed godziną 21 i pewnie dopiero posłuchamy nowych nagrań, tych długich, ponad 10-minutowych za tydzień, a póki co utwór Fantasy.

Materia to jest nowa płyta Julie Holter, która składa się z nagrań już czasami archiwalnych, wyczyszczonych i na nowo zaaranżowanych, no ale są też nowe kompozycje trwające niekiedy ponad 10 minut, to pewnie za tydzień. Do godziny 22 jeszcze Wolf Alice z płyty The Clearing, a za chwilkę w Radiu Łódź Wiadomości.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Dzieciństwo. Nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Jest godzina 22. Tu Radio Łódź, Damian Giersicki, zapraszam na wiadomości. Polska będzie miała już 8 husarzy, 5 kolejnych F-35 leci do łasku. Zamiast czystego powietrza otrzymali zawiadomienia, szczegóły za chwilę. Gorąco wokół fotela burmistrza Łęczycy, będą kolejne próby jego odwołania. 16 stopni na termometrze, temperatura spadnie do 10. Do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku lecą kolejne samoloty F-35. Maszyny mają wzmocnić ochronę polskiej przestrzeni powietrznej i zwiększyć możliwości polskich sił powietrznych. O szczegółach Joanna Karp.
4: Pierwsze 3 F-35 są już w Łasku od maja. Teraz z Teksasu leci kolejne 5 maszyn, które po przylocie mają możliwie szybko wejść do służby. Jak podkreśla minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, te samoloty mają realnie wzmocnić polskie siły powietrzne.
5: Za kilkadziesiąt godzin w 32 bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami powietrznymi. Jak najszybciej wdrożyć do pełnej służby F-35 i EWA-50.
4: Po ich przylocie w Łasku będzie już 8 polskich F-35. Joanna Karp, Radio Łódź.
3: Do końca roku w Polsce ma być 14 takich maszyn, a cały kontrakt obejmuje 32 myśliwce.
6: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
3: Miały być dotacje na czyste powietrze, są zawiadomienia o wyłudzeniach. Śledczy badają działalność firmy, która miała realizować inwestycje dla beneficjentów programu, m.in. w Złoczewie i Łodzi. Pokrzywdzone miały zostać osoby prywatne oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jak informuje Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, po zgromadzeniu materiałów dowodowych sprawą zajmie się Prokuratura Europejska.
7: Sprawa została przejęta przez Prokuraturę Europejską z uwagi na przedmiot postępowania oraz

0: wartość szkody przekraczającą kwotę 10 tysięcy euro.
1: Postępowanie dotyczy okresu od 2023 do 2025. Prokuratura apeluje do osób, które czują się poszkodowane w związku z programem Czyste Powietrze, żeby zgłaszały się do śledczych. Niespokojnie wokół burmistrza Łęczycy Pawła Kuleszy. Grupa mieszkańców zarzuca włodarzowi znikomą liczbę inwestycji w mieście i po raz kolejny próbuje doprowadzić do referendum w sprawie jego odwołania. Dwie dotychczasowe próby zakończyły się fiaskiem. Za pierwszym razem komisarz wyborczy wskazał na uchybienia formalne, a za drugim pod wnioskiem zabrakło wystarczającej liczby prawidłowo złożonych podpisów. Reporter Radia Łódź Adam Urzyński pytał mieszkańców Łęczycy, czy zgadzają się z zarzutami inicjatorów referendum.
2: Jak państwo oceniają inwestycje w Łęczycy? W ostatnich latach.
3: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
4: To nie wiem, czy to się kwalifikuje, ale chyba tylko ta obwodnica tutaj dookoła miasta, no i galeria handlowa.
5: Czasami mam wrażenie, że jest troszkę większy nacisk położony na te wydarzenia kulturalne. Natomiast brakuje mi chyba takiej współpracy chyba z biznesem lokalnym.
1: Zwolennicy zmian zapowiadają, że już po raz trzeci rozpoczną całą procedurę i nie wykluczają, że tym razem rozszerzą swój wniosek o odwołanie całej Rady Miejskiej. Amerykańska Agencja Żywności i Leków dopuściła do sprzedaży pierwszy lek przedłużający życie chorym na zaawansowanego raka trzustki. To jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. 5 lat od diagnozy przeżywa niecałe 10% pacjentów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
6: Lek został opracowany przez firmę Revolution Medicines. Tabletka przyjmowana raz dziennie przeznaczona jest dla chorych, u których nie zadziałała pierwsza terapia albo którzy nie kwalifikują się do chemioterapii. Preparat atakuje genetyczne podłoże choroby, blokuje białka z grupy RAS, których mutacje napędzają wzrost guza u większości pacjentów. Lek nie leczy raka trzustki, ale przedłuża życie pacjentom. W badaniach klinicznych chorzy przyjmujący go żyli średnio 13 miesięcy, a poddani standardowej chemioterapii 6. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Lek został zatwierdzony ponad 6 miesięcy przed planowaną datą. Kolejne wiadomości o 23, a przed nami serwis sportowy. I ponownie Michał Malinowski.
7: Koszykarki łódzkiego klubu sportowego mają nową trenerkę. Łódzki pierwszoligowiec zaskoczył informacją o zmianie na ławce trenerskiej. Drużyny nie będzie już prowadził Piotr Zych. Jego następczynią została była koszykarka Katarzyna Motyl. W swojej zawodniczej karierze była m.in. mistrzynią Polski, a ostatnio prowadziła jako grająca trenerka Ostrowie, z którą wywalczyła awans do pierwszej ligi. Przemysław Wiśniewski nie zagra tylko z Lechem. Komisja Ligi zawiesiła obrońcę Widzewa na jedno spotkanie Ekstraklasy, uznając, że przewinienie popełnione przez niego w ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław było faulem taktycznym. Wiśniewski będzie mógł zagrać zatem w lidze już za tydzień w spotkaniu z Radomiakiem, a mecz Widzewa z Lechem Poznań w najbliższą niedzielę o 20:15. Polskie siatkarki mają już za sobą 3 mecze Mistrzostw Europy. Ich bilans to 3 zwycięstwa, 9 wygranych setów i 1 przegrany, ale przed nimi najtrudniejsze rywalki – Niemki i Turczynki. Środa była dla biało-czerwonych dniem wolnym. To powinno zrobić dobrze drużynie, podkreśla środkowa Sonia Stefanik, na co dzień zawodniczka ŁKS-u Comerscon.
8: Największe obciążenie mają dziewczyny, które najwięcej grają praktycznie na stop na tym boisku. Nie wiem, czy dałyby radę pociągnąć codziennie granie meczu. Także uważam, że o tyle dobrze to jest tak rozłożone, że mamy taki dzień, żebyśmy mogły trochę odpocząć, zrobić też siłownię, która jest bardzo ważna dla nas i troszeczkę zresetować głowę.
7: A najbliższy mecz Polki zagrają jutro o 15 z Niemkami. Reprezentująca Polskę Linda Klimowicowa nie wystąpi w grze pojedynczej tenisowego turnieju Wielkiego Szlema w Nowym Jorku. W drugiej rundzie kwalifikacji do US Open przegrała z Holenderką Anouk Kovermans 3-6 i 5-7. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet już niebawem rozpocznie przygotowania do Mistrzostw Europy. W połowie września biało-czerwone spotkają się na zgrupowaniu, a następnie wezmą udział w międzynarodowym turnieju w czeskim Hebie. Zmierzą się tam kolejno ze Słowenią, Czechami i Norwegią. Mówi rozgrywająca Natalia Nosek, która w nadchodzącym sezonie będzie bronić barw Piotrkowi.
9: Są to już dobrze znani nam rywale, rywalki, z którymi miałyśmy możliwość już rozgrywać spotkania lub nawet spotykać się na szczeblach ligowych w swoich klubach. Myślę, że te spotkania pozwolą nam poprawić, udoskonalić, może nawet zmienić pewne elementy naszej gry.
7: Mistrzostwa Europy odbędą się w grudniu, a jednym ze współgospodarzy będzie Polska. I na koniec hiszpańskie ściganie. Kolarze rywalizujący w wyścigu Vuelta a España pokonali w środę ponad 170 km z Falset do Rocutes. Na mecie 5. etapu najlepszy okazał się Matthew Brennan. Brytyjczyk wyprzedził Belga Jordiego Meusa i Włocha Vincenzo Albanese. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar.

0: Pogacar. Vuelta a Espania potrwa do 13 września. To tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radio.łódź.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: W wiadomościach słyszeliśmy, że w Łęczycy nic nie ma, to sprawdzamy, co się tam dzieje. Mamy bezchmurne niebo, 15 stopni na termometrach, temperatura będzie spadała do 9, ale to tak gdzieś od godziny 3 oczywiście w nocy. To Łęczyca, a całe województwo też noc będzie chłodna jak na letnie warunki, bo od 9 do 10 stopni, ale przed nami ciepły, słoneczny czwartkowy dzień, temperatura podobnie jak dzisiaj. Wzrośnie od 24 do 25 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Muzyka jest najlepsza.
4: Bartosz Florczak, zapraszam do godziny 23, jak zwykle zresztą w Radiu Łódź między 21 a 23 nasze spotkanie w każdą środę. To przed chwilą gitara Johnny'ego Marra z czasów występów z zespołem The Smiths, no ale Johnny Marr przygotowuje nowy album.

To brzmi jak przebój radiowy. Johnny Marr, It's Time. No ciekawe, czy gdzieś ten utwór zakotwiczy na antenach radiowych. W radiu Łódź zakotwiczy i na pewno będzie pojawiał się w najbliższych tygodniach. Johnny Marr będzie miał dla nas nową płytę The Age of Everything. Ona ukaże się 2 października. Pamiętam, jak dostałem kiedyś od rodziców, jako młody chłopiec jeszcze, zainteresowany uczeniem się gry na gitarze, ale to właściwie tak samemu się uczyłem. Z słuchu bardziej. Książkę o najlepszych gitarzystach w historii i oczywiście dla mnie tam Slash był na miejscu, Keith Richards też. Natomiast kto to jest Johnny Marr? Absolutnie nie wiedziałem i kiedy posłuchałem tej muzyki pierwszy raz, to nie rozumiałem tego zachwytu, dlaczego on jest uważany za jednego z wiodących i ważniejszych gitarzystów nie tylko lat 80. No, do tego trzeba dorosnąć i po latach stwierdzam, że rzeczywiście Johnny Marr, jego wpływ na muzykę jest niesamowity, muzykę lat 80., oczywiście płyty zespołu The Smiths. Będąc na koncercie Marra teraz na festiwalu w Katowicach, tak sobie myślałem, że ilu by tych zespołów nie było, ilu wykonawców grałoby inaczej, gdyby nie The Smiths, gdyby nie to, co on stworzył w latach 80. Bo dobry gitarzysta to nie tylko ten, który gra z prędkością światła. Prawie kwadrans po godzinie 22 na zegarze. To audycja Muzyka jest najlepsza w Radiu Łódź i Manchester króluje, bo przed chwilą Johnny Marr. No a teraz powrócimy do Happy Mondays. Chociaż konkretnie wybierzemy się do Leeds, a więc trochę na północ, by być na koncercie przy Elland Road. To jest adres stadionu zespołu Leeds United. Miałem kiedyś okazję być w Leeds kilka miesięcy nawet, żyć i dotarłem tam pod ten stadion. Wówczas, tych kilkanaście lat temu, to on budził może nie tyle jakiś wielki podziw, natomiast no, zazdrościłem takiego stadionu Anglikom. Dzisiaj myślę, że każda w Ekstraklasie to na pewno, a nawet większość drużyn w pierwszej lidze ma ładniejszy stadion niż Leeds United wtedy. No ale my takich stadionów nie mieliśmy. Tak czy inaczej, tam odbyło się kilka ważnych koncertów, także historyczny koncert zespołu Happy Mondays, który teraz został właśnie wydany przy okazji boksu Pills, Thrills and Belly Aches, dodatkowe nagrania koncertowe z Elland Road z Leeds z 1991 roku. Dwa utwory przed nami, Kinky Afro i Ray Vaughan.

Speech of best. Speech. Speech, great leader. Mañana.

Dwa nagrania z koncertu w Leeds z 1991 roku, Happy Mondays, Kinky Afro i Raven. Jutro po godzinie 17.20 historia pewnej piosenki i właśnie Happy Mondays, Kinky Afro. To będzie ta opowieść. Jeżeli chodzi o ten koncert z Leeds, to on przez lata też krążył w formie bootlegu, ale chyba niekompletnego wśród fanów Happy Mondays. Miał taką okładkę stylizowaną na okładkę płyty Live at Leeds zespołu The Who. Oczywiście to samo miasto, inne czasy, inna muzyka, a tamta okładka The Who, ona właśnie miała wyglądać jak bootleg, chociaż to była płyta oryginalna, którą zespół sam wydał i aprobował w 100%. Natomiast Happy Mondays, no, trzeba było poczekać wiele lat, aby to w końcu było oficjalne wydawnictwo. Pills, Thrills and Bellyaches, w końcu ta płyta pięknie wydana, także na płycie winylowej, ten box, mnóstwo muzyki dla miłośników tych brzmień z początku lat 90. Wracamy do Afghan Whigs, do płyty Soft Control. Państwo napisali, pan Marcin, że to zacny zespół.

Estimulation to jest najdłuższe nagranie na nowej płycie zespołu The Afghan Whigs, ale to jeszcze nie jest ostatnie nagranie dzisiaj tego zespołu, które usłyszymy. Teraz zanurkujemy w otchłań

w historii muzyki rockowej. 10 września przyjedzie do Łodzi supergrupa Hollywood Vampires z Johnem Deppem, z Alice Cooperem, z Dopperem. Spojrzałem, co też grają podczas tej trasy koncertowej, sięgają m.in. po utwór Beck's Bolero Jeffa Becka, piosenkę, którą napisał dla Jeffa i podarował mu Jimmy Page, wówczas jeszcze oczywiście kolega, który przechwycił za chwilkę w The Yardbirds ten jakby pracę i miejsce od Jeffa Becka. Natomiast w ogóle to były początki Jeffa Becka jako artysty solowego. On postanowił iść na swoje. Miał nawet taki plan, aby śpiewać. Natomiast no, to poza utworem High Ho Silver Line się nie udało, jak wiemy, był genialnym gitarzystą, ale z wokalem było odrobinę gorzej. Ale dlaczego sięgam po ten utwór? Po pierwsze, zobaczyłem go w setliście Hollywood Vampires, ale po drugie, dostępny jest już na YouTubie film o Nickim Hopkinsie. Gorąco go Państwu polecam. The Session Man, Nicky Hopkins, a więc absolutnie wybitna postać, jeżeli chodzi o grę na instrumentach klawiszowych. Słyszymy go w tak wielu niezwykłych nagraniach i na tylu wielkich płytach, że aż trudno sobie to uzmysłowić, że on wszędzie zostawił swój ślad. To jest kilka płyt Rolling Stonesów, kilka płyt Johna Lennona, płyty zespołu The Beatles, The Who, The Kings i tak byśmy mogli wymieniać i wymieniać. O tym jest ten film i kilka takich informacji ciekawych na temat Nickiego Hopkinsa, który gdzieś wszyscy fani rocka znają jego nazwisko, wiedzą kim jest, natomiast niewiele więcej. Więc ten film kilka rzeczy ujawnia i warto go zobaczyć. W Beck's Bolero on również się pojawia na instrumentach klawiszowych, a tam w ogóle super zespół, tam i Keith Moon na perkusji, Jimmy Page też na gitarze, John Paul Jones pojawił się na basie, a więc właściwie pół zespołu Led Zeppelin za chwilkę. A po latach ten utwór wciąż robi wrażenie.

0: Niesamowite jest to nagranie. Beck's Bolero. Posiadam wersję winylową oryginalnego singla z epoki. No i to jest skarb w mojej kolekcji. Na drugiej stronie High Hole Silver... Nie, to tak, na drugiej stronie High Hole Silver Line. Wszystko się zgadza. John Lennon, kiedy tylko mógł, korzystał z talentu Nickiego Hopkinsa, od razu zaprosił go do współpracy przy płycie Imagine. On tam właściwie gra większość partii poza tą piosenką tytułową, ale to trochę z szacunku dla samego Johna, bo wiedział, jak to jest ważny utwór, jaki to będzie hymn, przebój, i chciałoby też John zagrał w tym utworze, konkretnie na klawiszach. Ale w innych błyszczy właśnie Nicky Hopkins. Między innymi w jednym z najpiękniejszych nagrań, i to sam John Lennon powiedział, dzięki Nickiemu Hopkinsowi, czyli Jealous Guy. Więc posłuchajmy fragmentu, wybierzmy się do Tittenhurst Park, czyli tej posiadłości Johna Lennona, gdzie stworzono studio nagraniowe, gdzie dowodził Phil Spector, gdzie John i Yoko mieszkali na górze, a na dole toczyły się prace zespołu, i tam zespół pracuje właśnie nad utworem Jealous Guy. 11 podejście do nagrania tego dzisiaj już kultowego nagrania przed nami.
1: Oh, what is it?
2: Come in a bit light, the guitar is a bit lighter, just the guitar. Here we go.
1: One, two, three, four.

Nicky Hopkins i John Lennon, Jealous Guy, 11 podejście do nagrania tego utworu. Nicky Hopkins zagrał na płytach wszystkich Beatlesów. Można powiedzieć, że zgromadził karierowego szlema, bo jeszcze wystąpił na płycie The Beatles, na białym albumie przecież w utworze Revolution. John Lennon od razu zaprosił go do współpracy. Podobnie George Harrison, Ringo Starr, a Paul McCartney dopiero pod koniec lat 80. na płycie Flowers in the Dirt. Ale podobno, kiedy zobaczył go w studiu, to wzruszył się, ucieszył i powiedział, że tak długo się nie widzieliśmy, nareszcie. Kiedy Nicky Hopkins pracował w Los Angeles z George'em Harrisonem, to od poniedziałku do piątku pracował nad płytą George'a, kiedy studio było wolne i kiedy Harrison po prostu relaksował się, to Nicky pracował nad swoją solową płytą. Tin Man Was a Dreamer, to jest tytuł tego albumu. Nie do końca wiedziałem, dlaczego Tin Man. Nie chodziło o blaszanego drwala, jak w piosence zespołu Ameryka. Nie chodziło o postać z czarnoksiężnika z krainy Oz. Po prostu Nicky Hopkins był kolekcjonerem puszek po herbacie metalowych. Uwielbiał te brytyjskie, takie angielskie pudełka na herbatę i je kolekcjonował, stąd The Tin Man, od słowa puszka. The Tin Man Was a Dreamer, kompozycja, można powiedzieć, prawie tytułowa, The Dreamer. Oto już Nicky Hopkins ze swojej solowej płyty.

Nicky Hopkins, Dreamers, płyty The Thin Man Was a Dreamer, wydanej w kwietniu 1973 roku. No, fantastyczni przyjaciele na tej płycie i George Harrison, i Mick Taylor, i Klaus Forman, Ray Cooper, jest Bobby Keys, Jim Price, najlepsi z najlepszych z tamtych czasów. To na sam koniec jeszcze jedno. Aha, przypomnę tylko, że ten film The Session Man dostępny już w serwisie YouTube. Żegnam się z Państwem już dzisiaj. Jeszcze jednym nagraniem zespołu The Afghan Whigs, ale już nie z tej najnowszej płyty Soft Control. Sięgniemy po odrobinę starsze nagranie. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Usłyszymy się już niebawem w piątek o godzinie 17:00. Bartosz Florczak. Kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Jest 23. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. I Ministerstwo Infrastruktury zapowiada walkę z pojazdami, które wyglądem przypominają hulajnogi, ale osiągami zbliżają się do motocykli. W Olsztynie rozpoczął się Kampus Polska Przyszłości, największy tego typu festiwal polityczno-społeczny w naszej części Europy. Darmowa kranówka w łódzkich restauracjach. W nocy będzie chłodno, ale za to w czwartek sobie odbijemy z nadwyżką. Rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany w przepisach. Od początku w Łódzkiem w 92 wypadkach zginęła jedna osoba, a 77 zostało rannych. Najwięcej zdarzeń dotyczy kierujących w wieku od 13 do 16 lat. O szczegółach Jakub Jędrzejewski.
1: Nowe przepisy mają uporządkować rynek urządzeń elektrycznych, określić maksymalną prędkość 20 km na godzinę dla hulajnóg i 25 dla rowerów elektrycznych, a także ułatwić ich kontrolowanie. Dziś problem pojawia się już przy próbie ustalenia, czym właściwie jest zatrzymany pojazd, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Nawet kiedy zostanie zatrzymana osoba na czymś, co przypomina rower czy hulajnogę elektryczną, a do końca nie wiadomo, co to jest, nie ma jasnych wskazań, w jaki sposób postępować z tego typu pojazdami. Dlatego ten rynek trzeba uporządkować.
1: Kontrolą urządzeń sprowadzanych do Polski ma zająć się transportowy dozór techniczny. Pojazdy niespełniające określonych parametrów bezpieczeństwa mają nie być dopuszczane na polski rynek. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Zmiany obejmą również hulajnogi na wynajem. Samorządy mają wyznaczać miejsca ich wypożyczania i pozostawiania. A za porzucanie urządzeń w innych miejscach mają grozić kary. Takie rozwiązanie już teraz działa w Łodzi.
3: Więcej na radiołódź.pl.
0: Po raz piąty w Olsztynie rozpoczął się Kampus Polska Przyszłości. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele rządu, w tym ministrowie obrony, sprawiedliwości i energii. Poza tym odbyły się spotkania z Andrzejem Poczobutem i Alesjem Bialackim, a także z ekspertami, dziennikarzami i artystami. Prezydent Warszawy i inicjator kampusu Rafał Trzaskowski zdecydowanie zaprzeczył doniesieniom medialnym, jakoby kampus służył czyimkolwiek interesom politycznym.
4: Ja wielokrotnie słyszałem tego typu pytania. Czy kampus jest po to, żeby ktoś z nas osiągnął jakiś cel? No więc przez 5 lat pokazaliśmy, że Kampus Polska Przyszłości jest przede wszystkim dla młodych ludzi. To jest impreza, która ma głęboki sens i to jest impreza, która, mam nadzieję, będzie ponadczasowa.
0: A tegoroczny Kampus Polska Przyszłości potrwa do niedzieli. Darmowa kranówka coraz popularniejsza w łódzkich lokalach gastronomicznych. Jako pierwszy na ten krok zdecydował się jeden z lokali z Ofy Piotrkowskiej, a w jego ślady szybko poszły kolejne restauracje. Jego śladem poszły kolejne restauracje. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
5: O wprowadzeniu przepisów, które zapewniłyby klientom restauracji darmową wodę z kranu, myślało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ostatecznie pomysł upadł, ale na ten krok i tak zdecydowały się niektóre łódzkie lokale, mówi restaurator Tomasz Frant.
6: Goście tej wody oczekują. Restauracje, które to wprowadzą, będą zyskiwały lojalnych klientów.
5: Woda z kranu to jedna z wizytówek Łodzi, dlatego do dołączania do akcji zachęca także miasto, mówi Miłosz Wika z łódzkich wodociągów.
7: Jest bardzo dobrej jakości, pochodzi przede wszystkim ze studni głębinowych. Poza tym każdy restaurator ma badaną wodę w laboratorium, także ta woda jest bezpieczna.
5: Zdaniem niektórych restauratorów serwowanie darmowej kranówki to rozwiązanie, na którym zyskają zarówno lokale, jak i klienci. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: Obecnie bezpłatną wodę z kranu serwują co najmniej 4 lokale przy samej ulicy Piotrkowskiej.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: To już ostatnie dni wakacji i rozpoczęcie roku szkolnego to wyzwanie zarówno dla rodziców, jak i uczniów. Poranne wstawanie, powrót do szkoły i nowe obowiązki mogą powodować sporo stresu. Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia i lekarka rodzinna Bożena Janicka przekonuje, że związane z rozpoczęciem roku szkolnego przygotowania to nie przykry obowiązek. Najważniejsze, by wszystko spokojnie zaplanować i cieszyć się razem spędzonym czasem z dzieckiem.
8: To jest przyjemność. Wybierzesz sobie zeszyt, wybierzesz okładkę, wybierzesz naklejki, wybierzesz piórnik, wybierzesz tornister. A co do tornistrów, to już musi być reakcja rodzica, bo ta waga tornistra niestety budzi dużo wątpliwości.
0: Ważne jest, by rodzice zwracali uwagę na to, co jedzą ich dzieci. Nie powinny one wychodzić z domu bez zjedzenia śniadania. Dodatkowo powinny zabrać kanapki, wodę i owoce do szkoły. Tylko o tych kanapkach w plecaku, żeby nie zapominać. Teraz to wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam jutro o 6:00.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Za wiele przez godzinę się nie zmieniło. Temperatura, tak patrząc idealnie w centralnej części naszego województwa, 14 stopni, a im bardziej będziemy się zbliżać na południe, tym temperatura będzie nieco wyższa, bo nawet jeszcze około 16 stopni możemy zauważyć na termometrach. Ta w nocy najniższa ma wynieść od 9 do 10 stopni, a czwartek będzie słoneczny i ciepły, od 24 do 25 stopni Celsjusza. Podobno od piątku mają pojawić się upały, więc czekamy, czy rzeczywiście tak będzie.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Agata Zielińska, dobry wieczór.
11: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
12: Henryk M., 49 lat, mieszkaniec Sulejowa, żonaty, trójka dzieci, trzech chłopców bodaj.
13: Tak usiadłam koło niego i mówię: panie Henryku,
14: gotowo.
13: No to niech pan powie, ile pan zabił tych osób. Na palcach będziemy liczyć.
15: Ktoś z rodziny właśnie znalazł ciała tego małżeństwa w Sulejowie. Na łóżku zastrzelonych jeszcze zakrzepła krew na pościeli.
12: Zaprezentowano mu te jego wyjaśnienia. Powiedział: te fakty nie są mi znane.
15: Była taka jedna sytuacja dość znamienna, kiedy Henryk Maruś wypiął w kierunku sądu pośladki i później jeszcze w szamotaninie z ochroną zanieczyścił po prostu także tutaj podłogę.
12: Pani prokurator wygłaszała tę ostatnią mowę, to Maruś jej się przyglądał takim wzrokiem, bo jak treser hipnotyzuje węża albo wąż własną ofiarę. Za 4 zabójstwo otrzymał najwyższy wtedy wymiar kary, czyli karę śmierci.
10: W mapie zbrodni Henryk Moruś, seryjny morderca, który zabił 7 osób i został skazany na karę śmierci. Kary jednak nie wykonano i zamieniono ją na dożywocie, bo w tamtym czasie, w 1995 roku, zaczęło obowiązywać moratorium na wykonywanie tej kary. Moruś był zatem ostatnim skazanym w Polsce na karę śmierci. Moruś urodził się 25 marca 1943 roku w Sulejowie. W wieku 20 lat ożenił się, a w kolejnych latach doczekał się 3 synów. Sąsiedzi oraz najbliżsi znajomi uznawali Henryka za osobę troskliwą, odpowiedzialną i kochającą. Dlaczego w 1986 roku zaczął mordować ludzi, już pewnie tego się nie dowiemy. Pierwsza była

0: A Teresa, był marzec 86 roku. Tak naprawdę chciał zemścić się na jej mężu, czyli na swoim współpracowniku z firmy murarskiej, z którym Henryk miał poważny konflikt. Kolega doniósł bowiem na niego szefowi. Henryk chciał zamordować kolegę, jednak tego dnia nie było go w domu. Postanowił więc zabić Teresę, uznając swój pomysł za znakomitą zemstę na koledze, który go sprzedał. Kiedy wszedł do ich domu, Teresa siedziała w kuchni, padła na kolana i długo błagała mężczyznę o litość, jednak ten był niewzruszony. Dwukrotnie postrzelił Teresę, po czym zabrał z domu kilka cennych rzeczy. Przez prawie 6 kolejnych lat w życiu Henryka Morusia zapanował spokój. Wszystko zmieniło się jednak w styczniu 92 roku, kiedy to mężczyźnie zaczęło brakować pieniędzy. Postanowił wykorzystać broń i zarobić na utrzymanie siebie oraz swojej licznej rodziny. Moruś napadł na sklep 1001 Drobiazgów, znajdujący się przy ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Tam zamordował ekspedientkę, która była emerytowaną nauczycielką. Zabrał ze sklepu 580 tysięcy starych złotych. Działając w pośpiechu, nie zauważył jednak, że kobieta miała w torebce prawie 3 miliony złotych. Pozbywając się dowodów, wyrzucił torebkę do najbliższego kontenera. Również w styczniu 92 roku Moruś zamordował po raz trzeci. Tym razem jego ofiarą stał się właściciel kantoru Skoluszek. 5 miesięcy później zabił małżeństwo mieszkające w Sulejowie. Kobieta była w trzecim miesiącu ciąży. Zamordował parę spokojnie śpiącą w swojej sypialni i zabrał ich złotą biżuterię. Moruś był jednak dość słabym złodziejem, nie zajrzał bowiem do innych pomieszczeń w domu małżeństwa, które trzymało ogromną ilość pieniędzy w reklamówce pod wanną. Co ciekawe, Henryk też chował oszczędności u siebie w mieszkaniu w dokładnie tym samym miejscu. W czerwcu 92 roku Henryk Moruś zabił jeszcze mieszkańca Ciechomina, a 3 dni później mężczyznę z Adamowa. Moruś został aresztowany pod koniec 92 roku, wpadł podczas drobnej kradzieży, czego Henryk w ogóle się nie spodziewał. Z popełnionymi przez niego morderstwami skojarzono go wyłącznie dzięki temu, że na miejscu zbrodni pozostawił odciski palców. Jak wyglądało przesłuchanie Morusia, opowiada prokurator Małgorzata Rącz, która prowadziła wtedy jego sprawę.
1: Bandyta pierwszej wody. Bezwzględne działanie za parę grosz. I on był agresywny. O! Z nim można było agresywnie. Bo jak się na niego krzyknęło, to on tak w pierwszej chwili się zatrważał. Potrafił ją krzyknąć na mnie. Ale to wtedy się wywala emocje, prawda? I właśnie dzięki tym emocjom znaleźliśmy jeszcze jedną ofiarę i trupa. To było i śmieszne, a jednocześnie zabawne. Może nie śmieszne, zabawne. A jednocześnie z jakim olbrzymim efektem. Też nie mogłam do niego trafić w żaden sposób, żeby mówił, dlaczego to zrobił. Trudno powiedzieć, No jak to trudno? No szedłeś z jakimś, panie podejrzany, szedłeś z jakimś zamiarem, coś obserwowałeś, coś strzelałeś bez żadnego zastanowienia, bez żadnej litości w sytuacji, kiedy ci w Sulejowie ta żona się obudziła po pierwszym strzale i prosiła, błagała o darowanie życia. Zresztą ta jedna w Włodzimierzowie też. Statystyki policyjne miały, policyjne miały zgony z broni, pozbawienie życia z broni palnej, przy użyciu broni palnej i nie było sprawcy, więc nie wiedzieliśmy, czy to on zrobił, czy to nie on zrobił, a może chociaż na początku ekspertyzy tego jego pistoletu, który karabinek taki użył domowej roboty, nie mieliśmy jeszcze batalistycznych wyników, więc nie mogliśmy porównywać do innych czynów, w których nabój został wystrzelony. Tylko się z nim rozmawiało. No i w związku z tym, no najpierw nie będzie nic podpisał, bo nie ma okularów. Poliklinika działała, proszę okulary, coś wymyśleć, zawsze przynieść okulary. No widzi pan, nawet ja dobrze. No widzę, no to niech pan czyta, co pan tu napisał, żeby pan był uprzejmy podpisać, no bo tak to nie musi podpisać, powie, że nie przeczytał, nie widzi. Tabletki. Też, no błąd był, bo zabrano z domu tabletki, ale włożono do celi w areszcie. No tabletki nie zobaczyć lekarz i dozować, które są do brania, które są niezbędne. Ja też na tym się nie znam, prawda? Więc przyszła lekarz też i zobaczyła co tą cały arsenał leków, ustaliła, że to powinien brać, to niekoniecznie, to i to można mówić, że taki już bardziej rozluźniony po tych

0: okularach, po tych tabletkach, zarządziłam herbatę, bo kawy tą chyba nie pił w ogóle, ale mocną herbatę, bo to taki też poprosiłam. No przecież w końcu ja cały czas mówię, więc ja też muszę się coś napić. Pić w obecności podejrzanego, pozbawionego wolności w jakimś sensie i samemu, to trzeba być nie człowiekiem, tak? Więc zawsze serwowałam, co wpisywałam do protokołu za każdym razem, że poczęstowano, że na prośbę. No i tak usiadłam koło niego i mówię, panie Henryku, ugodowo, no to niech pan powie, ile pan zabił tych osób. Na palcach będziemy liczyć, mówię do niego. No i liczymy ofiary poszczególne. Ale on zabójstwo Sulejowi liczył jako jedno, bo był raz, a że zabił dwie osoby, to przy dla niego nie ta kategoria rozumowania, nie? No więc liczymy. On liczy, a ja tamtych liczę dwójkę. I jest mi więcej. I mówię, panie może, no tu mi nie pasuje. Ja, niech pan jeszcze raz liczy. No to on liczy. Raz, ci raz, ale dolicza do siedmiu. No to jeżeli ja doliczę tych dwójka, to będzie osiem. No coś mi tu nie pasuje. I od nowa. I tak go z pięć razy przetestowałam na tych paluchach. Ja mówię, pani mąż, kogo pan jeszcze zamiał? On mówi w Cichominie. Wyskakuje, mówię, naczelnik. Dzwoni do Cichomina, czy tam w ogóle jakaś ofiara była. Była pochowana w majestacie. Śmierci naturalnej wylewu. Ekshumacja od broni palnej. Jego broń palnej. No więc mówię, jakie to jest ślęczenie, ale do tego trzeba jeszcze jakiś klimat wprowadzić, prawda? Bo krzykiem jakimś tam... W ogóle ja bym nigdy nie pomyślał w ogóle, że to, co żeśmy znali, to, co mieliśmy, próbowaliśmy przypasowywać, no ale jak ktoś zginął nie od broni palnej, no to przecież trudno było mu... Tamten w ogóle, żeśmy nie widzieli, że zginął od broni, prawda? Tylko ta wyliczanka. No więc mówię, to jest taka zabawa, kto pierwszy skusi mnie. W sądzie powiedział, że ja go do wszystkiego zmusiłam. No ale sąd jak odczytał, że herbatko poczęstowano, kawką poczęstowano, był lekarz. No więc jaka ta atmosfera do wymuszania czegokolwiek, prawda?
1: Na pierwszym procesie Morusia w 1993 roku w Piotrkowie Trybunalskim był dziennikarz lokalnych mediów Jacek Mrozowicz.
2: Pierwszy raz zetknąłem się z tą sprawą jeszcze wtedy, oczywiście nie wiedząc, że to będzie sprawa Morusia w 1992 roku w Sulejowie. Byliśmy tam na takiej konferencji z kolegami dziennikarzami i rano policja legitymowała wszystkich, sprawdzała gości hotelowych i okazało się, że właśnie w Sulejowie ujawniono zwłoki dwojga osób, małżeństwa. Później już zetknąłem się bezpośrednio jakby na swoim terenie, ponieważ wtedy Koluszki były do rejonu Tomaszowskiego przypisane. Tam doszło do zabójstwa pracownika kantoru, zastrzelonego przed własnym domem. To był bodaj początek, tak to był czerwiec 92 roku. Później, już szczegółowo żeśmy opisywali, doszło do kolejnego zabójstwa. To był młody człowiek, mieszkaniec okolic Tomaszowa, który w Tomaszowie na rynku handlował materiałami budowlanymi z ciężarówki. Zaginął, a później jego ciężarówkę znaleziono w lesie za Goleszami. To taka nieduża miejscowość. Żył jeszcze. Zmarł dopiero następnego dnia. Stwierdzono u niego ranę postrzałową głowy. My żeśmy już wtedy jako dziennikarze pisali, że jest to kolejne z tego rodzaju zabójstw z użyciem broni palnej w naszym rejonie, w dawnym województwie piotrkowskim, prawda, bo to był ten rejon. I później w lipcu dowiedziałem się o zatrzymaniu podejrzanego w tej sprawie. To był właśnie Henryk, wtedy jeszcze Henryk M., 49 lat, mieszkaniec Sulejowa, żonaty. Jeśli dobrze pamiętam, to trójka dzieci, trzech chłopców bodaj. I później już zetknąłem się z tym człowiekiem bezpośrednio, ponieważ w sierpniu 1992 roku mogłem obserwować przebieg wizji lokalnej, jaką prokuratura wojewódzka, prokurator z prokuratury wojewódzkiej prowadził w Koluszkach, a później w Tomaszowie i w okolicach Tomaszowa, tam gdzie znaleziono tego młodego zastrzelonego człowieka. No to dla mnie było, przyznam szczerze, duże przeżycie, chociaż już wtedy miałem za sobą kilka lat pracy dziennikarskiej, to jednak udział w tego rodzaju przedsięwzięciu, że takiego słowa użyję, było dużym przeżyciem. Pamiętam bardzo emocjonalne podejście osób obserwujących te zdarzenia. Bardzo dużo policjantów, którzy zabezpieczali ten teren i człowieka, który z takim wielkim spokojem, półgłosem, ale i bez emocji specjalnych, opowiadał przebieg tych dwóch zdarzeń, pokazywał. Ubrany był tak, jak go chyba zabrano z podwórka, z przed domu. w chwili zatrzymania, w sandałki, w jakąś koszulkę, spodnie i taki. Takie też trochę sprawiał wrażenie, jakby był nieobecny. Ale opowiadał bardzo rzeczowo, odpowiadał na pytania. Jak żeśmy już przejechali z Koluszek w to miejsce w lesie, gdzie znaleziono tą ciężarówkę z tym młodym człowiekiem, no to też był tak bardzo emocjonalnie, ponieważ przyjechało, było obecnych tam kilka osób z rodziny tego. Mówię młodego człowieka, bo on miał chyba 21-22 lata, więc rzeczywiście całkiem młody człowiek. Później żeśmy, dowiadywałem się trochę o tej sprawie, wymienialiśmy się uwagami z naszymi kolegami z Piotrkowa, na przykład w swojej gazecie publikowałem te relacje, w których ja tam uczestniczyłem, ale również relacje z innych wizji lokalnych, które były prowadzone na terenie Piotrkowa, tu nasi koledzy to relacjonowali. I z tego wiem, że też bardzo ludzie bardzo emocjonalnie podchodzili i trzeba było zapewnić ochronę Morusiowi, ponieważ atmosfera wokół niego była bardzo, bardzo gorąca. Później w kwietniu, jeszcze tylko pamiętam, że on został zatrzymany w lipcu, zaraz po tym, to było tak jakoś niecały miesiąc po tym zabójstwie tego młodego człowieka, został zatrzymany przed swoim domem i nie odbyło się to tak, jak to teraz można by sobie wyobrażać, czyli antyterroryści, samochody, kamery, tylko po prostu zatrzymanie Morusia nie było takie spektakularne, jakby to teraz można sobie wyobrażać, prawda? Antyterroryści, samochody, samoloty, kamery przy okazji. Nie. Zrobiono to bardzo chyba rozsądnie, ponieważ został, z tego co ja wiem, wywołany po prostu z ogródka, w którym pracował, no żeby tam coś wyjaśnił. No, chodziło o jakieś tam drobiazgi, dopiero kiedy wsiadł do samochodu, został zabrany do Piotrkowa. I z tego, co też pamiętam, to został zatrzymany. On ponoć już był takim jednym z podejrzanych w tej sprawie. Notabene, jak później go zobaczyłem na sali sądowej, to rzeczywiście był podobny do twarzy z portretów pamięciowych, które były. Nawet z takich opisów, które myśmy publikując informacje o tym ostatnim jego zabójstwie, dawali opis, jaki świadkowie dawali na prośbę policji i ten opis się zgadzał z opisem Morusia, że znaleziono w Sulejowie właśnie odcisk palca jego. Przekopano, bo wtedy jeszcze nie były zdigitalizowane te archiwa policyjne, przekopano archiwa policyjne i znaleziono, że on w 63 roku chyba, tak jakoś, że to strasznie tam dużo było wcześniej, był podejrzany o jakieś tam, czy kradzież motocykla, czy jakieś konfekcyjne historie. W każdym razie był podejrzany w sprawie i był daktyloskopowany i trafiono na ten jego ślad. A później już po zatrzymaniu w czasie przeszukania znaleziono ten samopał, czyli taki przerobiony karabinek sportowy, z którego on strzelał. Znaleziono rzeczy pochodzące od ofiar. Znaleziono buty, w których ślady też zabezpieczono na miejscu tych przestępstw. Także to były takie mocne dowody. A on w czasie tych wizji lokalnych no, opowiada, jak mówię, ja byłem świadkiem, uczestnikiem, obserwowałem w dwóch przypadkach. A później wyszła jeszcze sprawa, że on w czasie tego śledztwa opowiadał o zabójstwie, o którym policja nie miała zielonego pojęcia. Dopiero później wyszło, że jakoś tak mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zabił tego młodego ostatniego swoją ofiarę, zastrzelił człowieka, który został pochowany, ponieważ lekarz nie stwierdził udziału osób trzecich w jego nagłym zgonie. I on o tym opowiadał. Policjantom i prokuratorom prowadzącym to postępowanie nie zgadzała się liczba ofiar, o których w ogóle z nim rozmawiano. Dopiero on wtedy o tym opowiedział, dokonano ekshumacji zwłok i ujawniono, że mężczyzna został zastrzelony też z małokalibrowej broni. Także on ujawnił fakt dokonania zabójstwa, o którym nawet nie wiedziano, że takie zabójstwo miało miejsce. I później w kwietniu 1993 roku rozpoczął się jego proces. Duże emocje, szczególnie ze strony publiczności, wśród której było bardzo dużo osób pokrzywdzonych przez niego, czyli rodzin ofiar. Na pewno sędzia nie miał łatwego zadania. Nie miał też łatwego zadania jego obrońca. Ja pamiętam nazwisko, to był mecenas Wiktor Celer, który już uczestniczył w tych wizjach lokalnych. Już wtedy, bo on był adwokatem z urzędu, brał udział w tych czynnościach. I to no też łatwo nie miał. Te emocje, które być może byłyby skierowane przeciwko Morusiowi, który był jednak odgrodzony od publiczności, czasem były kierowane przeciwko jego obrońcy. Nawet pamiętam, że chyba w dniu, w którym miał być ogłoszony wyrok, bo nie został ten wyrok ogłoszony tego dnia, kiedy było to wyznaczone, to mecenas mówił, że jedna z osób obecnych na sali, no można domniemywać, że to mógł być ktoś z kręgu tych rodzin, na ulicy mu groziła. Mówi, że jeżeli się tego typu sytuacje będą powtarzały, to będzie chciał wystąpić o ochronę i konsekwencje prawne wobec wyciągnięcia wobec tej osoby. A wyrok nie został ogłoszony w dniu, w którym to było wyznaczone, ponieważ Moruś dokonał samookaleczenia. Tam mówiło się, że jakąś ranę brzucha sobie zadał. Później się okazało, że paznokciami rozdrapał sobie gdzieś tu żyły na szyi, także to takie. No ale to takie szczegóły tak były, bo sędzia nam to relacjonował, kiedy okazało się, że Moruś nie zjawi się na sali. A wtedy tego dnia miały być wygłoszone mowy końcowe i ogłoszony wyrok. Była ogłoszona przerwa, a po tej przerwie sędzia nam, dziennikarzom i wszystkim na publiczności wyjaśniał te okoliczności. Także dopiero następnego dnia kontynuacja była tego procesu. Pamiętam, że Moruś został przyprowadzony na salę w takich specjalnych szelkach, które uniemożliwiały mu tam jakieś dokonanie jakichś takich samookaleczeń. No i wyrok został ogłoszony. Dwa zdania mi się z tego dnia jakoś tak utkwiły w pamięci. Pierwsze to mecenas Celer mówił, że on tak naprawdę to, wydaje mi się, że nie pamiętam dokładnie, ale sens był taki, że to wydaje mi się, że on nie broni oskarżonego, tylko jego prawa do obrony. Można było odnieść takie wrażenie, że nastrój sali, to co wtedy się pisało, no raczej mało kto miał wątpliwości co do winy tego oskarżonego oraz co do kary, jaka powinna zapaść. Natomiast sędzia w tym ustnym uzasadnieniu wyroku powiedział coś takiego, że nie jest to człowiek, tylko osoba ludzka. Takie mocne takie zdanie było bardzo. No ale też trudno się dziwić, bo jednak materia tego procesu. Ja pamiętam, że jak był, bo on odmówił wyjaśnień przed sądem. Nie, z tego co wiem, to chyba nawet z własnym adwokatem nie rozmawiał. Odwołał jak gdyby wszystkie te swoje wcześniejsze wyjaśnienia, które składał w czasie jego postępowania przygotowawczego. I więc odczytywano jego wyjaśnienia i pokazywano również filmy z tych wizji lokalnych. Myśmy między sobą, dziennikarze, mówiliśmy, że to najdłuższy film o zabijaniu był pokazywany. No i wyrok zapadł taki, jakiego chyba się większość osób spodziewała. Za cztery zabójstwo otrzymał najwyższy wtedy wymiar kary, czyli karę śmierci. Za trzy inne 25 lat tam jeszcze, no i łącznie była to kara śmierci. Ja niedawno sobie przeglądałem te stare nasze zszywki. Ja pisałem wtedy, że jak prokurator wygłaszał, pani prokurator, bo to była pani prokurator, wygłaszała tą ostatnią mowę, to Moruś jej się przyglądał takim wzrokiem, bo jak treser hipnotyzuje węża albo wąż własną ofiarę. Taki był, miał w niej tutaj utkany wzrok. Na sprawie w ogóle nie.

0: 1994 roku, a skończyła w 1995. Ja już na tę drugą rozprawę nie jeździłem. Mieliśmy już wtedy trochę inne zajęcia, więc już wtedy tego tak nie śledziłem, ale wiem, że tam też z incydentami się ta sprawa odbywała. Sędzia zasłabł na sali, trzeba było ją odroczyć. Później sam oskarżony też dokonywał tam czynów daleko odbiegających od jakichkolwiek standardów zachowania gdziekolwiek, a nie tylko na sali sądowej. Ale sąd okręgowy w Piotrkowie ten wyrok podtrzymał w 1995 roku i znów poszła apelacja do sądu apelacyjnego i sąd apelacyjny ten wyrok już podtrzymał. Wtedy to był chyba ostatni wyrok, którym została orzeczona kara śmierci w Polsce, tak? Bo później już w ogóle karę śmierci zniesiono, zamieniono ją na dożywocie, czy wprowadzono w ogóle dożywocie do kodeksu karnego. Bodaj w 1998 roku Morusiowi zamieniono tą karę śmierci na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ja pamiętam jeszcze, wrócę na chwileczkę do tego wątku tych emocji wokół sprawy, bo ja pamiętam, że nawet bodaj w piotrkowskiej prasie mecenas Celer albo w jakiejś wypowiedzi prasowej, albo w jakimś takim komunikacie pisał, jakby zwracając się do społeczeństwa o prawie do obrony, który posiada każdy człowiek.
1: A czy wiadomo w ogóle, jaka była motywacja jego działania? No bo wydaje się, że w celach rabunkowych, ale to przecież nie były jakieś wielkie łupy.
0: No nie były to wielkie łupy. No, nigdy ten motyw tak naprawdę nie został podniesiony. Stawiano sprawę, że to były zabójstwa dokonane z niskich pobudek, czyli w celach rabunkowych. Bo rzeczywiście każda z tych ofiar, chyba poza tym mężczyzną zastrzelonym, w tej chwili nie przypomnę sobie nazwy miejscowości, to nie ma chyba znaczenia. To tam wszędzie komuś coś zabrał. No, kasjer z kantoru, handlarz tymi materiałami budowlanymi, kobieta zastrzelona w sklepie, z mieszkania tego małżeństwa w Sulejowie. O, jeszcze ważne, że ta ofiara, kobieta była w ciąży, w trzecim miesiącu ciąży. To stamtąd zabrał jakieś pieniądze, jakąś biżuterię, którą notabene później znaleziono u niego w domu. Stąd to takie były te materialne, mocne dowody przemawiające przeciwko niemu. Ale jak mówię, on bardzo niewiele mówi. On odpowiadał na te pytania, kiedy to mu w czasie tych wizji lokalnych, które ja obserwowałem, zadawano pytania. No on na nie odpowiadał, ale tak, żeby gdzieś jakoś okazywać emocje, czy, które by pozwoliły na ujawnienie tego, nie. Więc zarzut był, że to z niskich pobudek rabunkowych, ale czy to tylko tym się kierował? To ja nie potrafię na to odpowiedzieć.
2: Kolejny proces Morusia po uchyleniu kary śmierci odbył się w 1995 roku, również w Piotrkowie Trybunalskim, a relacjonował go wtedy dziennikarz Jacek Stępnicki, z którym ponad 10 lat temu udało mi się porozmawiać w sali sądowej, w której zapadł wyrok.
3: Henryk Morus siedział tutaj po prawej stronie, tam na tej ławce przy ścianie, oczywiście strzeżony przez funkcjonariuszy, którzy go pilnowali. Przed nim mecenas Wiktor Celer, naprzeciwko pani prokurator Rons, która oskarżała w procesie, a na wprost składowi sędziowskiemu przewodniczył sędzia Bogusław Moraczewski.
1: Korzystając z tego, że jesteśmy w tej sali sądowej, czy tu rzeczywiście odbywały się jakieś ekscesy ze strony Morusia, jeśli chodzi o jego zachowanie?
3: No tak, akurat była taka jedna sytuacja dość znamienna, kiedy Henryk Moruś wypił w kierunku sądu pośladki i później jeszcze w szamotaninie z ochroną zanieczyścił po prostu także tutaj podłogę. Nie wiem, czy grał niepoczytalnego, czy wynikało to, bo on jakiś dźgawek przy tym wszystkim dostał, czy wynikało to z jakiegoś stanu emocjonalnego?
1: Ze strony Morusia nie było żadnych emocji, no na pewno emocje były po stronie świadków, tak?
3: No tak, oczywiście rodziny tych ofiar, no wiemy, że nie było w zasadzie świadków, tak o ile sobie dobrze przypominam, nie było żadnego naocznego świadka zbrodni Morusia, stąd też tyle czasu to wszystko trwało, dochodzenie do tego, kto zabijał. No, więc po prostu to byli świadkowie, na przykład osoby, pamiętam chyba ktoś z rodziny, właśnie znalazł z ciała tego małżeństwa w Sulejowie. Na łóżku zastrzelonych jeszcze zakrzepła krew na pościeli, więc te wszystkie emocje tutaj w tych zeznaniach później wracały.
1: Wracając jeszcze do tej historii z tym zanieczyszczeniem sali przez Morusia i z tym obnażeniem, sędzia też podobno po tych wydarzeniach dostał zawału.
3: Przypominam sobie, że rzeczywiście co

0: Coś, była jakaś zapaść zdrowotna ze strony sędziego, ale...
1: Czy to wpłynęło jakoś tam na spowolnienie procesu, czy była zmiana sędziego, czy nie?
0: Nie. Od początku do końca przewodniczył składowi sędziowskiemu sędzia Muraczewski. Natomiast właśnie chyba po orzeczeniu wyroku to sędzia wypowiedział się gdzieś dla prasy, że jak zazwyczaj ma ciśnienie 110 na 80, tak po ogłoszeniu tego wyroku miał 180 na 120. Także no, dla sędziego to też były emocje.
1: Wracając do kary, została orzeczona kara śmierci. Potem mecenas Celer się od tego odwoływał, bo to już był ten czas, kiedy było moratorium, tak, na wykonywanie kary śmierci.
0: Tak, no wiadomo, że ten proces odwoławczy ileś tam czasu trwa, sam wyrok zapadł w maju 1993 roku, natomiast chyba to moratorium zaczęło obowiązywać w 1995, o ile się nie mylę.
1: Tak.
0: I to w tym momencie, no akurat zbiegło się to właśnie z tym czasem tych rozpraw odwoławczych, no i się po prostu nałożyło, ale no faktem jest, że to był chyba ostatni wyrok śmierci w polskim sądownictwie.
1: A wracając jeszcze do jego portretu psychologicznego, to, że jest niepoczytalny, to, że w grę wchodziłyby jakieś schorzenia psychiczne, wszystko to biegli wykluczyli, prawda?
0: No właśnie i tutaj w sumie rzeczywiście trzeba zaufać biegłym, no, skoro tak jest, ale to jest też jakby dobry powód do tego, by mówić o tym, że, bo nieraz jest tak, że właśnie jeżeli ktoś trafia na jakimś poważnym przestępstwem na salę rozpraw jako oskarżony, to jest taka powszechna opinia, zdarza się, że pewnie znajdą coś, że jest psychicznie niepoczytalny, prawda? I to złagodzi w jakiś sposób wymiar kary. Akurat w tym przypadku absolutnie tak się nie stało. Całe szczęście zresztą.
1: To jeszcze na chwilę wracamy do okoliczności popełniania zbrodni, bo były różne, tak? Były na tle rabunkowym.
0: Wrócę właśnie do zbrodni, która wyszła już w trakcie tego, gdy Moryś został zatrzymany i był przesłuchiwany. Okazało się, że morderstwo z 1986 roku, gdzie sprawca został niewykryty, to właśnie dzieło Morusia. Chodziło o zabójstwo żony kolegi Morusia. Motyw raczej rabunkowy, bo tam wtedy zginęły jakieś kosztowności, jakaś biżuteria z domu, no ale w wyniku niewykrycia sprawcy sprawę umorzono i koniec. Aż do roku 92, w którym Moruś podczas składania zeznań coś powiedział na temat tego właśnie zabójstwa i okazało się, że rzeczywiście także tego zabójstwa dokonał. No ale dokonał także innego zabójstwa, gdzie zupełnie nie wchodził w rachubę motyw rabunkowy. Mianowicie zabił swojego kolegę od kieliszka. Wspólnie pili w miejscowości Ciechomin. Pokłócili się, taka po prostu pijacka awanturka. Wyciągnął broń, strzelił. Ale ciekawostką w tej sprawie jest to, że lekarz w akcie zgonu mężczyzny napisał zawał serca. To też była sprawa niezwykle zagadkowa. My jako dziennikarze wtedy skupiliśmy się na tyle na sprawie Morusia, że już jakby nie roztrząsaliśmy poszczególnych wątków, ale no, swoją drogą ciekawe, jakie konsekwencje ewentualnie sam ten lekarz mógł ponieść, który na taką bzdurę wpisał po prostu w akcie zgonu. Nie zauważył po prostu ran postrzałowych.
1: Wszystkie zbrodnie popełniał z karabinka takiego sportowego.
0: To był karabinek, tam kaliber chyba 5,6 mm. Taki karabinek z obciętą lufą. Popularnie na coś takiego się mówi obrzyn. Lufa obcina się dlaczego? No dlatego, żeby po prostu tą broń łatwiej było schować. Można było schować pod kurtkę, można było sobie wcisnąć zapasek. Wadą takiej broni jest to, że to jest broń, która nie nadaje się do strzału na odległość. Dlatego może właśnie te rany, które zadawał Moruś ofiarom, wskazywały wyraźnie na to, że strzelał z bliska. Bo faktycznie to była broń z obciętą lufą, czyli aby strzał był celny, trzeba było dać ją z niedużej odległości. Moruś brał pod uwagę zabijanie, natomiast już te kwestie materialne jakby, korzyści, które miałby od nich z tego zabicia, to już odkładał na plan dalszy i nie przywiązywał do nich aż tak dużej wagi.
2: W więzieniu zachowanie mężczyzny było bardzo dobre, w związku z czym pozwolono Morusiowi pracować w szwalni, gdzie zajmował się szyciem skórzanych piłek. Henryk Moruś zmarł w wieku 70 lat w 2013 roku. Nikt nie zgłosił się po odbiór ciała zabójcy. Wobec tego pochował go zakład karny, a koszty pogrzebu częściowo pokryte zostały z pieniędzy znajdujących się na koncie oszczędnościowym mężczyzny. W dzisiejszej mapie zbrodni to już wszystko. Na kolejną zapraszam za tydzień.

powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.